0: który rok temu zarobił ponad 1 000 000 złotych. Poza tym większość lekarzy w szpitalu jest na umowie o pracę i zarabia 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: Ograniczenie zarobków lekarzy do 240 zł na godzinę, czy maksymalną kwotę możliwych zarobków miesięcznie, 76 800 zł brutto, przewiduje reforma systemu ochrony zdrowia. Przepisy, jak proponuje resort zdrowia, trafią do Sejmu prawdopodobnie we wrześniu. Wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Polska jest gotowa stać się centrum projektu rozbudowy rurociągów paliwowych NATO, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce, by w Polsce mieściło się centrum zarządzania projektem rozbudowy rurociągów paliwowych na wschód Europy. Mówił o tym minister obrony narodowej.
2: Podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów. W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych, w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
1: O rozbudowie systemu rurociągów na wschodnią flankę była mowa na szczycie sojuszu w Ankarze. Wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych. Minister spraw zagranicznych podsumował pierwszy miesiąc obowiązywania umowy Unii Europejskiej i krajów Mercosuru. Radosław Sikorski napisał, że według wstępnych danych za maj polski eksport produktów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wzrósł rok do roku do prawie 6 milionów euro. Rok wcześniej było to niespełna 4,5 miliona euro. Import natomiast zmalał. Brawo polscy rolnicy, hodowcy i przetwórcy, napisał szef MSZ. Konflikt w PiS się zaostrza. Ultimatum Jarosława Kaczyńskiego mija w czwartek. To właśnie wtedy politycy PiSu mają złożyć deklarację o rezygnacji z wszelkiego rodzaju stowarzyszeń. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Politycy, którzy nie złożą deklaracji, mają zostać usunięci z PiSu. Europoseł tej partii Piotr Müller mówi, że nie wyobraża sobie, aby do tego doszło.
3: Osobiście nie biorę cały czas tego scenariusza do, jakby nie przyswajam go jako potencjalną rzeczywistość, ponieważ to mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
1: Mateusz Morawiecki wraz z grupą ponad 40 parlamentarzystów założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Były premier w nagraniu opublikowanym w sieci zapewnia, że nie zamierza odejść z PiSu.
4: To są aktualności jedynki.
1: Zaginionego w niedzielę w Blachowni na Śląsku 45-letniego Przemysława Pabicha szuka policja. 45-latek około godziny 10 w niedzielę wyjechał z domu białym rowerem i do tej pory nie wrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Jego życie może być zagrożone. Zdjęcie i rysopis 45-latka jest na stronie internetowej częstochowskiej policji, mówi rzeczniczka komendy Barbara Poznańska.
5: Mężczyzna w dniu zaginięcia ubrany był w czarne obuwie, czarną koszulkę i czarne spodenki typu kolażówki. Z wyglądu 45 lat, 177 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, posiada włosy krótkie, koloru ciemnego i oczy niebieskie.
1: Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu mężczyzny, proszone są o kontakt z policją w Blachowni. Policja apeluje do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi. Chodzi o nowe prawo dotyczące obowiązku kasku dla dzieci do 16 roku życia, jeżdżących na hulajnogach. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w Suwałkach, mówi Karol Górski z suwalskiej policji.
6: Nastolatka, która jechała jednośladem, przewróciła się i upadła. Dziewczynka trafiła pod opiekę ratowników medycznych, niestety nie miała na głowie kasku. Przypominamy, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Mama nastolatki została ukarana mandatem.
1: Za brak kasku grozi mandat do 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Jeśli popada, to przelotnie na północy i północnym wschodzie. Poza tym dość pogodna noc, ale chłodna. Temperatura minimalna od 9 stopni na wschodzie, miejscami w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie i 16 lokalnie na wybrzeżu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Tu biuro piosenek znalezionych, tu muzyka nocą jedynka. Dziękujemy. Kolejne wiadomości o trzeciej. A my zaczynamy trzecią godzinę biura piosenek znalezionych. Nie podałem numerów. 251 biuro, 96 w Polskim Radiu. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto. Niespełna godzina jeszcze naszego usłyszenia. Wsiadamy do szybkiego samochodu, chociaż piosenka bardzo nieśpieszna.

Kiedyś grałem z Luke'iem Combsem, Tracy Chapman. Dzisiaj z płyty, którą mi Leszek obiecał, że mi kupi, albo mi dało Magda, ma podobno jedną, Leszek ma jedną. Wy w ogóle słuchacie tej płyty? Też bym nie słuchał, mimo że to najlepsza płyta Tracy Chapman. Kolejna hybryda przejechała. Fast Car. To pan w Szklarskiej? No się przypadkiem zdarzyło. Wiem, że mówiłem, że nie. No, ale dzisiaj 22 lipca to święto państwo. A nie, to nie, to ja nie, tak? No, przed 89 to można było i wtedy nam pasowało. Komuna nam nie pasowała, ale jak był wolny 22 lipca, to nam pasowało. Czyli polska hipokryzja miała się dobrze. Proszę państwa, Tracy Chapman, Fast Car, to za nami. Teraz temat sklepowy. I to widziałem wczoraj, że to już nie jest tylko te największe markety, ale tutaj w tej niemieckiej sieciówie też już zaczęli. Witaj szkoło. 22 lipca. To ja nie wiem, czy to napędzi klientów. No sorry, ale w połowie sierpnia to ja rozumiem. Już może nawet po 10, ale no żeby 20 lipca już te piórniki, linijki, zeszyty. Naprawdę? Bo co, bo zabraknie, bo wykupią? Trzeba tych ludzi już tak dołować i te dzieciaki. I oni tam idą po orężadę z mamą albo po krem do rąka tu. Witaj szkoło. No świetnie, jeszcze nie pożegnaliśmy się dobrze, a witaj szkoło. Dobrze, zagrajmy Biffy Clyro. No Biffy Clyro. Nie będzie żadnego łomotu. Będzie bardzo ładnie, będzie tururu.

Lepiej chyba zaśpiewałem niż oni w tej piosence Rearrange. A to też taki wypadek przy pracy, ta piosenka, tak mi się wydaje. Kolejny utwór, dwa miesiące przekładam, albo i trzy, z audycji na audycję. Takie ładne, tak się tym zachwycałem, a teraz serducha nie miałem. O, ja niedobry.

Markiu. Kiedyś jak nie wiedziałem, jak wymówić, to mówiłem na niego Markue. Born to make to happy było, ale jak już się ujawniła płyta, to jednak to River lepsze. Agnieszka pamięta fajne czasy związane z tym utworem. Proszę Państwa, mamy teraz odcinek taki niezapowiadany, ten tryptyk, bo to taki tryptyk pod hasłem Truskawa. Ja wiem, że już po Truskawach. Bo Marek Truskawa w czasach radia jeszcze w Gdyni to nam dostarczał płyty, no piraty to były. I to były piraty za wschodniej granicy i nie z Ukrainy, tylko tam, no już Państwo wiedzą skąd. I oni tam wydawali takie rzeczy, których my nie byliśmy w stanie zdobyć. Ja nie wiem skąd Truskawa to miał, ale on przynosił taką serię Nostalgia, to było chyba 18 płyt. I właściwie to ja pamiętam, że kiedyś pojechałem jakieś wesele poprowadzić tam, zagrać muzykę mechaniczną. Ja je całe zrobiłem z tej Nostalgii. Potem się okazało, że to w zasadzie Nostalgia plus jakieś takie dwie składanki tam przebojów współczesnych zabrać i mają Państwo zbani w ogóle. Nie trzeba zabierać walizki płyt. No teraz to mamy wszystko na dysku. I ja bym chciał dzisiaj z Nostalgii, proszę Państwa, Brotherhood of Man, René Renato i Down. I to wszystko było właśnie tam gdzieś w przedziale od 9 do 12. To pamiętam to. Save all your kisses for me. No potem save your love. Jacy oni brzydcy, to ci René i Renato. Znaczy on szczególnie. A zespół Down to wiadomo, tam ta żółta wstążka wokół starego dębu to. No to jeszcze z czasów tam, jak Ameryka wojowała. Jakby nie wojowała teraz. Gramy.

Przed nami, proszę Państwa, po tym właśnie truskawkowym odcinku taki pełnowymiarowy tryptyk. Zespół, którego Państwa, który Państwa w ogóle może nazwa, nic Państwu nie powiedzieć, Style Council. Zespół założony przez Paula Wellera początkiem lat 80. I o ile Paul Weller to z zespołem The Jam się może kojarzyć, to, no i też muzyka taka była dość eklektyczna, to Paul Weller chciał trochę inaczej to zrobić. I to inaczej, to różnie im wychodziło, bo były momenty takie mega popowe i oni poszli na taką melodyjność i łatwiznę, ale też były takie momenty, których się w ogóle nie da znieść. No ale parę przebojów w Wielkiej Brytanii im się udało uchwycić. Zespół działał do 89 roku, ale potem jeszcze mieli takie tam wzloty, tam w 2019 coś mi się zdarzyło, nie wiem po co. Trzy ładne utwory Państwu chciałbym wybrać, bo taka pora jest odpowiednia. Changing of the Guard, Shot of the Tap to był największy przebój i You Are the Best Thing, też piękna ballada. I będziemy się powoli zbliżali do pożegnania.

biuro piosenek znalezionych, muzyka nocą, Style Council, You're the best thing, jesteś wszystkim, co najlepsze mogło mi się przytrafić. O Witaj Szkoło już mówiłem, a na koniec zostawiłem sobie temat streamingowy i tutaj tak a propos podcastów, że niektóre podcasty zamilkły na wakacje. Ja nie jestem zwolennikiem w ogóle wakacyjnych ramówek, że w wakacje musi być inaczej. Sam to kiedyś robiłem, jak zarządzałem stacją radiową, ale wtedy radio miało trochę inną siłę rażenia. Było ważniejsze. Dzisiaj jest, wszyscy mówimy, nie, no tam w samochodzie coś brzęczy. No właśnie, z taką zapchaj dziurą mało osób. Radio traktuje bardzo serio i ono, jakby my się przywiązujemy, żyjemy w rytm tych audycji, czy tam odsłuchujemy. I te wakacyjne ramówki oznaczają, że na przykład telewizje to już od czerwca tam dają powtórki. Niektóre to może lepiej, że dobre filmy dają niż te swoje super programy, jak tam ta pani rzuca talerzami. Ja kiedyś ją w nią rzucę tym talerzem. Że brudno. Polecałbym tej pani sprawdzić toalety w swoich restauracjach. I to nie bez kozery, bo w Warszawie sprawdziłem ostatnio i rzuciłbym w panią tą toaletą. No, w każdym razie nie za bardzo te telewizje ramówkowo. Wiadomo, że tam dobry film zawsze się obroni albo 07 zgłoś się. Streaming, jeśli chodzi o telewizję, nie nawalił. I jednak oni dają nowe seriale, wiedząc, że ludzie wieczorem coś chcą sobie obejrzeć. Jak pogoda nie dopisuje, to jednak. I to jest szacun, że te płatne miejsca zdają sobie sprawę, że jest na to widz i nie można odpuszczać, licząc, że coś tam znajdzie, czego nie znalazł. My Państwa zachęcamy, jak Państwo coś przegapili na strony Polskiego Radia, dużo podcastów, ulubione audycje do słuchania w kółko. Biuro Piosenek Znalezionych ma swoje też miejsce na Mixcloudzie i na Facebooku jako Biuro Piosenek Znalezionych. Wrócimy do Państwa z ostatnim usłyszeniem w lipcu za tydzień, a wrócimy my, czyli Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto i Błona jak zawsze. A wszystkiego dobrego, bo taka już pora. Ale ja mówię do widzenia, a nie dobranoc. Serdeczności.

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy? I jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów. Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega resort obrony. Prowokacje możliwe są zarówno z użyciem lotnictwa Federacji, jak i dezinformacja w sieci. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na cotygodniowym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Musimy być gotowi na wrogie działania Moskwy, ostrzegał szef MON-u. Agnieszka Drążkiewicz.
4: Federacja w ostatnich tygodniach jest wyjątkowo aktywna, przekazał po naradzie minister obrony wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Nasze służby specjalne mają informacje, które nie pozostawiają złudzeń. Moskwa chce działać podprogowo i chce rozwijać konflikt hybrydowy. Przykłady: 3 dni, 3 incydenty z rosyjskimi samolotami tylko w ubiegłym tygodniu.
5: To też jest wyraz wstępowania szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli zwiększania tej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej.
4: Mówił wicepremier Kośniak-Kamysz. Moskwa może prowadzić działania dywersyjne, ataki na systemy łączności, a także takie, gdzie zostaną użyte ukraińskie, przechwycone przez Rosję bezzałogowce. W ostatnim czasie, jak przekazał minister obrony, takich przechwyceń było dużo ze względu na wzmożoną aktywność dronową ukraińskich sił zbrojnych na terenie Federacji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Regulacje uniemożliwiające omijanie kolejek, limit wynagrodzeń i jawność kontraktów to niektóre z propozycji na naprawę sytuacji w służbie zdrowia omawianych wczoraj przez rząd. Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk powiedział, że publikowanie wartości kontraktów to jeden z głównych pomysłów na reformę.
6: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości.
3: Prace rządu są odpowiedzią m.in. na ujawnione przez

0: Z media liczne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, a także te w placówce przy ulicy Banacha. Obie sprawy bada prokuratura. ...44 członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego apeluje do prezesa PiS-u o wycofanie się z ultimatum. Albo partia, albo stowarzyszenie. List stał się jednak zarzewiem kolejnego sporu w szeregach partii Jarosława Kaczyńskiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek, do tej pory członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, mieli podpisać deklarację o wystąpieniu ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
1: To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek, których bardzo szanuję, bo jest wiele naprawdę tam przyzwoitych osób w stowarzyszeniu, które absolutnie nie chciało się angażować w jakąkolwiek działalność polityczną w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości.
0: Europoseł Piotr Müller podkreśla, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru politycznego.
2: My nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym, w związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
0: Jutro upływa ultimatum prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że członkowie jego ugrupowania muszą wybrać między PiS-em a przynależnością do stowarzyszenia. Chodzi głównie o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Zrzesza ono ponad 40 polityków PiS-u. Będą elektroniczne oceny, zapowiada rzecznik rządu. Od nowego roku testowany w wybranych szkołach będzie system elektroniczny umożliwiający takie działania. Rozwiązanie ma być bardziej dostępne od dotychczasowego, mniej podatne na ataki hakerskie i wolne od reklam, dodaje rzecznik rządu.
3: Ministerstwo Edukacji pracuje nad bezpiecznym e-dziennikiem, taki, który będzie bez reklam, bez dodatkowych opłat dla rodziców. Ale zanim zapadnie decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania, najpierw, i ta ustawa jest o tym, zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa.
0: Adam Szłapka mówi, że to reakcja na incydenty związane z nieautoryzowanym dostępem do elektronicznych dzienników lekcyjnych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Nie żyje 10-letnia dziewczynka, która została ciężko ranna w wypadku samochodowym w Białce Tatrzańskiej na Podhalu. Lekarzom w Krakowie nie udało się uratować życia dziecka. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Szczegóły Filip Droszcz z Radia Kraków.
5: Z ustaleń tatrzańskiej policji wynika, że 46-letnia kobieta kierująca samochodem z nieznanych przyczyn zjechała z pasa ruchu i uderzyła w pobliskie ogrodzenie. To właśnie elementy drewnianego płotu zraniły 10-letnią pasażerkę. Kierująca oraz troje innych dzieci opuścili pojazd o własnych siłach. Dziewczynkę strażacy musieli wydobyć za pomocą specjalistycznego sprzętu. Następnie śmigłowcem została przetransportowana do krakowskiego szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia. Kierująca samochodem była trzeźwa. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Poranek będzie pogodny. Z biegiem dnia jednak od północnego zachodu zacznie przybywać chmur, z których może przelotnie popadać. Po południu z kolei na północy miejscami możliwe są burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej na północy około 18.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
6: Natalia Kukulska, Perfekt i Drapała,
4: Ania Wyszkoń,

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego środowego spotkania. Jak Państwo doskonale to wiedzą, od kilku tygodni prezentuję tutaj i nagranie, i słowa komentarzy dwojga autorów, Miguela del Arco oraz Olgi Caporal, którzy opisują historię muzyki jazzowej w ramach cyklu Magiczny Świat Jazzu. Już jeden odcinek poświęciłem swingowi, dziś chciałbym zaprezentować Państwu drugi, już bardziej pod kątem muzycznym, pod kątem wykonawczym. I może zacznijmy od kompozycji Bena Webstera w jego autorskim wykonaniu. To będzie utwór Jazz a Sitting and Rocking. A Benjamin Francis Webster to muzyk urodzony w Kansas w 1909 roku. Zmarł 20 września 73 w Amsterdamie. Znany był jako żaba ze względu na swoje wyłupiaste oczy. Był jednym z wielkich twórców muzyki balladowej w historii jazzu. Razem z Colemanem Hawkinsem, który wpłynął na niego w znaczący sposób, oraz Lesterem Youngiem, uznawany za jednego z trzech najwybitniejszych wirtuozów saksofonu tenorowego w muzyce swingowej wszechczasów.

Ben Webster i jego kompozycja Jazz a Sittin' and a Rockin'. A teraz posłuchamy kolejnych trzech utworów. Rozpocznie Count Basie, posłuchamy utworu Smitha Boogie Woogie, następnie Swing House Jerry Mulligana, tu grać będzie Stan Kenton, oraz Four Brothers Geoffrey'ego. Tutaj głównym bohaterem, wykonawcą będzie Woody Herman.

Słuchaliśmy Woodrowa Woody Hermana, który był liderem kilku najznakomitszych big bandów w historii jazzu. Nawiasem mówiąc, wcześniej słuchaliśmy orkiestry Canta Bezziego i Stana Kentona. A co do Woodrowa, czyli Woody Hermana, warto powiedzieć, że to typowy przypadek dziecka, na które ojciec pragnie przelać swoje frustracje i próbuje uczynić je tym, czym sam na próżno próbował zostać. Ten syn niemieckich imigrantów w wieku zaledwie 8 lat został przez swojego ojca wypchnięty na estradę, gdzie miał śpiewać i tańczyć w wodewilu. 15-letni Woody Herman grał już na saksofonie altowym, tenorowym, barytonowym, a także na klarnecie. Poza tym doskonale radził sobie ze śpiewem. W tamtych właśnie czasach dostał swoją pierwszą pracę w orkiestrze Joe Pitchera, później przeniósł się do różnych innych formacji, aż wreszcie trafił do Isham'a Jonesa, gdzie pozostał do 1936 roku. A po rozwiązaniu grupy tego ostatniego Herman postanowił spełnić marzenie, które nosił w sobie od dzieciństwa. Został dyrygentem własnej orkiestry. Okazja nadarzyła się całkiem niespodziewanie, gdyż Jones nieoczekiwanie rozwiązał swoją formację w Knoxville w Tennessee i muzycy wobec grożącego im braku pracy postanowili utworzyć rodzaj spółki z Woodym Hermanem na czele. Przed nami kolejna gwiazda, bo przecież swing to era wielkich gwiazd. Nat King Cole zaśpiewa nam piosenkę Watsona i Besta I Love You For Sentimental Reasons.

To był oczywiście boski głos Nat King Cole'a, a przed nami kolejne dwie kompozycje swingowe. Zagrają orkiestry Benny Goodmana i Johnny Hodgesa. The Kingdom of Swing to oczywiście królestwo swingu Benny Goodmana. Usłyszymy tak.

0: Słuchaliśmy Królestwa Swingu Benny Goodmana oraz Shake of Araby Smitha, Wellera i Snydera w wykonaniu Johnny Hodgesa.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

A ten sygnał to oczywiście był jedyny utwór tej godziny, nie w swingowym rytmie. Wysłuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia Historii Jazzu. Dziś dokończenie cyklu poświęconego swingowi i wielkim gwiazdom tamtych czasów i tego stylu. Teraz dwie kompozycje wykonane na fortepianie. Przypomnę Państwu kompozycję Warrena i Dublina I Only Have Eyes For You oraz posłuchamy też słynnej humoreski Dworzaka, od której zresztą rozpoczniemy, bo grać będzie ją Art Tatum. Natomiast wspomniano wcześniej kompozycję Warrena i Dublina zagra Errol Garner, czyli dwóch znakomitych pianistów różnych czasów. Ta humoreska to jeden z tych utworów, w których Art Tatum, wychodząc od powszechnie znanej partytury o tym samym tytule, osiąga cudowny i nowatorski utwór swingowy, a utwór, który grać będzie zaraz po nim Errol Garner, to kompozycja z 1934 roku, którą każdy mógłby skojarzyć ze ścieżką dźwiękową czarno-białego filmu z lat 40. Utwór ten wykonywany był przez różnych wokalistów, od Franka Sinatry po Roda Stewarta, a tutaj będziemy słuchać bardzo melodyjnej, jak zawsze u Errola Garnera i jego interpretacji, która idealnie wpisuje się w świat wariacji, jaki otwiera przed muzykami piosenka jazzowa. Ale wpierw Dworzak i Art Tatum.

To był Earl Garner, a wcześniej mistrz Art Tatum. Posłuchamy teraz kompozycji Kellera The Mermaid Song w wykonaniu Cab Calloway'a. To nader ciekawa próbka swingu śpiewanego z lat 40. ubiegłego wieku. Jak piszą autorzy komentarzy, trzeba tu odnotować brak trąbki Dizzy Gillespiego, który właśnie został wyrzucony z zespołu Caba Calloway'a po tym, jak podczas pewnej kłótni pogroził Calloway'owi nożem.

To był The Mermaid Song Cabba Calloway'a. I już na koniec Morten Swing, trwająca ponad 12 minut kompozycja Benny Mortena, w której można docenić znaczenie, jakie swing przyznał instrumentom mało dotąd eksponowanym, takim jak perkusja czy bas. Wyróżnia się także mistrzowskie brzmienie trąbki Bucka Claytona, a ten sposób gry silny i zdecydowany, połączony z jasną artykulacją oraz intensywnym swingiem, były wizytówką tego muzyka w trakcie całej jego kariery. A ja już Państwu serdecznie podziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wraz z Michałem Czajkowskim, który audycję zrealizował. A ja tylko dodam, że korzystałem z tekstów Miguela del Arco oraz Olgi Caporal w wydawnictwie Magiczny Świat Jazzu Rzeczpospolitej. Adam Roslach.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroże miłosierdzia. Współczucie. Dzięki współczuciu mogę odczuwać stany uczuciowe innego człowieka tak, jakbym to ja sam je przeżywał. Matka Boska w Kanie Galilejskiej zauważyła, że na weselu zaczyna brakować wina. Wyobraziła sobie, co może w tej sytuacji czuć gospodarz wesela. Będzie wstyd. Być może czuła się też współodpowiedzialna za ten brak. W końcu na weselu pojawił się jej syn z uczniami, co nie zmniejszyło, a zwiększyło zapotrzebowanie na napój. Wstyd gospodarza jej się udzielił. Inaczej stała się uczestniczką jego wstydu i z tym wszystkim cudzym, ale częściowo swoim przyszła do syna mówiąc: wina nie mają. Współczucie jest, jak powiedziałem, sposobem uczestniczenia w życiu uczuciowym innego człowieka. Buduje ono pomost między moim a twoim uczuciem. Jest to przedziwny pomost. Z jednej strony ode mnie ku tobie idzie poznanie, a z drugiej od ciebie ku mnie biegnie uczucie. Współczucie jest poznaniem uczestniczącym. Nie każde poznanie jest poznaniem uczestniczącym. Gdy lekarz opatruje rany chorego, nie uczestniczy w jego bólu. Byłoby nawet źle, gdyby odczuwał to, co odczuwa chory. Wtedy nie mógłby zrobić żadnej operacji. Dlatego odróżniamy współczucie od takich sposobów poznania jak rozumienie czy wiedza. Rozumienie i wiedza też są ważne i odgrywają dużą rolę w miłosierdziu, ale

0: one nie są współczuciem. Współczucie obraca się przede wszystkim w przestrzeni uczuć innego. Poznajemy wstyd, smutek, radość, niepokój, cierpienie innych. A poznajemy w ten sposób, że sami zaczynamy się wstydzić, smucić, cieszyć, niepokoić, cierpieć. Gdy ty się śmiejesz, i ja się śmieję. Gdy ty płaczesz, i ja płaczę. Ja i ty stajemy się jak dwa rezonujące na siebie instrumenty muzyczne. Człowiek może poszerzyć lub zwęzić granice swego współczucia. Nie mówimy nigdy: współczuję temu, co myślisz, lecz rozumiem, co myślisz. Dlatego ludzie biegli we współczuciu mogą być ograniczeni w rozumieniu, ale i odwrotnie. Może się zdarzyć, że ktoś doskonale rozumie, ale niekoniecznie współczuje. Rozumiemy, gdy ktoś chce pobić rekord świata w bieganiu na 100 metrów, ale mu specjalnie nie współczujemy, gdy widzimy, jak się trudzi. Trzeba jednak powiedzieć, że jakaś doza zdolności do współczucia jest niezbędna do zrozumienia. Gdy chodzi się pomiędzy ludźmi jak zimny głaz, to też niewiele się rozumie. Fragmenty książki księdza Józefa Tischnera Drogi i bezdroża miłosierdzia czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy i jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów. Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Siły zbrojne USA przeprowadziły 11. z rzędu nocną serię uderzeń na Iran. Poinformowało dowództwo centralne USA. Ataki w nocy z wtorku na środę trwały nieco ponad godzinę. Amerykańskie siły podają, że uderzyły w irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze czy magazyny dronów. Celem uderzeń było dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus, głosi komunikat. Cieśnina Ormus wciąż jest jednak sparaliżowana, co powoduje niepokój na rynkach i wzrost cen paliw na stacjach. Rząd zapewnia, że monitoruje bacznie sytuację i w razie czego powróci do programu CPN. Europejskie Starlinki powstaną w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę w sprawie systemu IRIS-2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Dagmara Kędzior.
5: Według szefa MSWiA Polska ma stać się jednym z sześciu głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. To tutaj powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu, mówił Marcin Kierwiński.
6: Gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
5: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius dodał, że na tym projekcie zyska nie tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w tę technologię Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Czasu coraz mniej. Jutro mija termin ultimatum prezesa PiS-u, albo partia, albo stowarzyszenie. Politycy PiS-u mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, zrzeszające ponad 40 osób. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że to wróży rozłam w PiS-ie.
7: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej atmosferze dało się jeszcze tworzyć jakąś wspólną partię, jeśli nawet pan prezes

0: tym razem podejmie jakąś interwencję godzącą te zwaśnione środowiska, to myślę, że tutaj te emocje już zaszły za daleko i tego się posklejać nie da.
1: Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Projekty reform w ochronie zdrowia czekają wymagające konsultacje z przedstawicielami medyków, ocenia dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że proponowane przez resort zdrowia przepisy trafią do Sejmu najprawdopodobniej we wrześniu, a wcześniej przejdą konsultacje społeczne. Na antenie Polskiego Radia 24 Iwona Kowalska-Bobko podkreślała, że jej zdaniem lekarze będą sprzeciwiać się niektórym propozycjom Ministerstwa Zdrowia.
2: Myślę, że środowiska profesjonalistów medycznych, przede wszystkim medyczne, będą starały się w jakiś sposób wypowiadać się, pewnie torpedując te propozycje dotyczące wynagrodzeń, bo już to widzimy, jak wypowiadają się przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Wśród proponowanych reform są m.in. ograniczenia dotyczące zarobków lekarzy do 240 zł brutto za godzinę pracy, a także ograniczenia w miesięcznych zarobkach do 76 800 zł brutto.
3: To są aktualności jedynki.
1: Teraz Śląski. Duże utrudnienia dla kierowców korzystających z Krajowej Drogi 86 w Katowicach. Dziś rusza remont w rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4. Będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału generalnej dyrekcji.
4: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca.
1: W rejonie węzła Murckowska w Katowicach cała nawierzchnia drogi 86 będzie wyremontowana. Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Na razie jeszcze dość chłodno. Niskie temperatury pozostaną z nami co najmniej do piątku. Tak wynika z prognoz synoptyków. Może przelotnie padać, a temperatura ledwo przekroczy 20 stopni. W kolejnych dniach Instytut Meteorologii zapowiada burze, mówi synoptyk Instytutu Michał Kowalczuk.
5: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.
1: Dopiero w weekend na termometrach mamy zobaczyć temperaturę w okolicach 27-28 stopni, a już za chwilę o tym, co dziś w pogodzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Poranek będzie dość pogodny. Z biegiem dnia jednak od północnego zachodu zacznie przybywać chmur, z których może przelotnie popadać. Po południu możliwe burze na północy kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej na północy około 18 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Przedstawiamy pszenicę Voltage z elektryzującymi plonami. Koniecznie wejdź na zadbał.pl. Zadbał. Dobre nasiona. Dobre plony.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
8: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
7: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
8: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
7: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
8: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
7: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
8: Zapraszają Ula Kaczyńska
7: i Marcin Wojciechowski.
8: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5.
3: Agrofakty.
9: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych, najważniejszych i najciekawszych oczywiście. A Agrofakty zaczynamy od przypomnienia, bo trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału

0: siewnego. Rolnicy mogą odzyskać część pieniędzy, które przeznaczyli na zakup elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie działki o powierzchni co najmniej 10 arów obsianej wybranymi zbożami i roślinami strączkowymi lub obsadzonej ziemniakami. Nabór potrwa do 14 sierpnia i jest prowadzony za pośrednictwem portalu rolnika. Jeszcze będziemy Państwu o tym oczywiście przypominać. Polska żywność zmienia kurs i coraz częściej konkuruje za granicą nie ceną, lecz jakością i marką. Takie dobre informacje. Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że nasi producenci coraz śmielej wychodzą poza tradycyjne rynki eksportowe, szukając nowych możliwości wzrostu. Już mówię, jakie to są rynki, bo te największe możliwości dla branży oferują dziś państwa Zatoki Perskiej, kraje Azji Południowo-Wschodniej oraz wybrane rynki Afryki. Produkcja cukru w Unii Europejskiej w sezonie 2026-2027 odnotowuje spore spadki z powodu coraz mniejszej dostępności buraków cukrowych. Tak poinformował Związek Producentów Cukru w Polsce. Według związku także perspektywy dla krajowej produkcji są niestety coraz mniej optymistyczne. Jak to konkretnie wygląda, o tym Tomasz Matusiak.
1: Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, produkcja cukru w Unii Europejskiej ma odnotować znaczące spadki w obecnym sezonie 2026-2027. W porównaniu z poprzednim okresem spadek ten wyniesie prawie 15%, co odpowiada zmniejszeniu produkcji cukru o niemal 2,5 miliona ton, mówi Michał Gawryszczak, dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce.
2: Wielomiesięczne niskie ceny cukru sprawiły, że produkcja przestała być opłacalna zarówno dla producentów cukru, jak i plantatorów. W efekcie ograniczono kontraktację buraków cukrowych, a powierzchnia ich upraw w Unii Europejskiej zmniejszyła się o ponad 8%.
1: Tani cukier jest dobrą informacją dla konsumentów, jednak sporym wyzwaniem dla producentów i rolników, zwraca uwagę Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Banku PKO.
3: Jest to trzeci rok, w którym pogarszająca się koniunktura na globalnym i europejskim rynku uderza w kondycję przedsiębiorstw. Te niskie ceny cukru, które cieszą konsumentów, stanowią spore wyzwanie dla firm, które cukier produkują. Skalę wyzwań widać po wynikach finansowych przemysłu cukrowniczego. W ubiegłym roku zagregowany wynik operacyjny krajowego sektora był na minusie, było to prawie 500 milionów złotych straty. W pierwszym kwartale 2026 roku rodzima branża nieco poprawiła swoją sytuację finansową, ale wynik operacyjny został ujemny.
1: Najważniejszym źródłem presji cenowej jest obecnie sytuacja globalna. Więcej cukru wyprodukowały przede wszystkim Brazylia i Indie. Duża podaż na rynku światowym doprowadziła do obniżenia notowań i ograniczyła możliwości wzrostu cen również w Europie.
3: Obecnie dostępne prognozy wskazują, iż areał uprawy buraka cukrowego w Europie będzie niższy o 8% w relacji rocznej przy założeniu średniego uzysku plonu technicznego, czyli uzysku cukru z buraka, oznaczałoby to produkcję niższą o 15% w relacji rocznej.
1: Według danych Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej średnia cena detaliczna cukru w Unii Europejskiej obniżyła się o 2,7%. W Polsce spadek wyniósł natomiast 17,3%.
0: A liderami w produkcji cukru w Europie są Francja oraz Niemcy, a na trzecim miejscu plasuje się Polska. Unia Europejska odpowiada za około połowę światowej produkcji cukru buraczanego. I jeszcze na koniec spójrzmy na nasze sady, bo tam nadal trwa szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. Na Lubelszczyźnie około 13 tysięcy sadowników i rolników zgłosiło już straty. Tak podał Lubelski Urząd Wojewódzki. Resort rolnictwa z kolei zapewnił, że poszkodowani otrzymają pomoc i rekompensaty. Skala pomocy ma zależeć od wielkości strat, a te trzeba najpierw oszacować. Oceną zniszczeń zajmują się specjalne komisje powoływane przez wojewodów i one działają w całej Polsce. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Z kolejną porcją wiadomości rolniczych wracamy jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5, a ja wracam tutaj do studia za ponad godzinkę.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polski Radio, program pierwszy, 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry w środę, to jest 22 dzień lipca, 203 dzień roku, do końca roku 162 dni. Słońce wzeszło o 4:42 i nawet myślę, że w wielu miejscach widać ten wschód i widać to słońce. No, 20:42 zajdzie, więc dzień potrwa równo 16 godzin. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 18. Imieniny obchodzą Albin, Artemas, Benon, Benona, Bolesława, Cyryl, Józef, Lena, Letycja, Magda, Magdalena, Maria, Milena, Nicefor, Nicefora, Platon, Stoisław, Stoisława i Teofil. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Przypominam, że mamy drugą połowę lipca, 22 dzień tego miesiąca, środek lata, a pan Darek krótko i na temat.
2: Dzień dobry, 9 stopni, zimno, ale pogodnie. Pozdrawiam, Darek, i w Nowielu Polsce.
0: 9 stopni, szanowni Państwo, 9... Tak sobie myślę, a może się nie będę dzielił z Państwem tym, co sobie myślę na temat pogody, bo to się chyba na antenę nie nadaje. Natomiast oczywiście do tego, co tam za oknem, co tam za szybą, to wrócimy na

Wydawca widział ludzi stojących na przystankach, czekających. To były kurtki jesienne czy wiosenne? Przepraszam, tak sobie żartujemy. No i sami się, to nie jest tak, znaczy nie żartujemy sobie z tych, którzy teraz wypoczywają, tylko tych, którzy, którzy teraz jadą do pracy, to żeby była jasność. Bo ci, którzy wypoczywają, to na przykład ktoś, kto zaplanował sobie urlop w tej chwili pod namiotami, to też jest w porządku. Dobrze, że są tak karimaty, bo od tego, od ziemi nie ciągnie. Ale dobrze, spoglądam, jest Tomasz, realizator, jest wydawca Artur. No to mam coś dla Państwa. 22 lipca, czyli Światowy Dzień Mózgu, święto tego najbardziej niesamowitego, skomplikowanego i wciąż tajemniczego organu, jaki posiadamy. To właśnie on pozwala teraz Państwu słuchać radia, rozwiązywać różne problemy i zadawać sobie pytanie, po co ja poszedłem do garażu? Po co ja poszedłem do garażu? Przed chwilą byłem w kuchni i po coś poszedłem? I człowiek sobie próbuje przypomnieć i tego męczy. Męczy, ale wraca do kuchni, bo może coś go naprowadzi. Rozgląda się, patrzy, a jest, tak, w zlewie taki durszlak czy tam sitko do przecedzenia na przykład makaronu, ale też można tam wrzucić owoce. No tak, czereśnie w garażu były, no i miałem je przynieść. Ale dobrze, nieważne. Spoglądam na kolegów z zaszczepy, no to żeby rozgrzać Państwa szare komórki w Światowym Dniu Mózgu, mam dla Państwa zagadkę logiczną. Proszę słuchać uważnie. W radiowym studiu są trzy osoby. Redaktor, wydawca i realizator. Redaktor mówi, wydawca spóźnił się dzisiaj do pracy. Wydawca mówi, to realizator spóźnił się dzisiaj do pracy. A realizator mówi, że obaj mają rację. Powtórzę. Redaktor twierdzi, że wydawca spóźnił się do pracy. Wydawca twierdzi, że to realizator spóźnił się do pracy. A realizator twierdzi, że obaj mają rację. Wiemy, że dokładnie jeden z nich mówi prawdę, a dwóch kłamie. Pytanie do Państwa, kto spóźnił się dzisiaj do pracy? Czy to jest jasne i logiczne, czy powtórzyć? No to za chwilę. 22 139 22 02. Daniel Wydrych, kłaniam się, zapraszam.

Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy, że to jest 22 dzień lipca i za oknem ja autentycznie widziałem, nie wiem, chyba jest sprawny termometr w samochodzie, 8 stopni. 8 stopni. U pana Waldka 9, jak żyje, to nie pamięta.
1: 9 stopni 22 lipca 2026 roku. Jeszcze tego nie pamiętam. Mam ponad 70 lat. Żeby w lipcu w nocy była taka temperatura. Nie pamiętam. Bardzo zimno, bardzo chłodno. Dobrze, że nie wieje. Ptaki nie śpiewają. Cisza jak makiem pośnią. Kochani, życzę wam pogody ducha. Trzymajcie się.
0: Dzięki wielkie, panie Waldku. 9 stopni 22 lipca. No i trzeba mieć świadomość, że taka temperatura miejscami pozostanie o poranku, żeby była jasność, bo w ciągu dnia to pewnie podskoczy do kilkunastu stopni na pewno. Dziś w całym kraju ponownie może przelotnie padać, a temperatura nie przekroczy 22 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. I tak jak wspomniałem, ta niska temperatura pozostanie z nami co najmniej do piątku, no a w weekend ma być nieco cieplej. Temperatura może oscylować wokół 27-28 stopni. No ale to do weekendu. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pan Sławek już po robocie.
2: Dobry, Opole, 4:27, 12 stopni. Od zachodu niebo ciemne, od wschodu jaśniejsze, z chmurami. Pozdrawiam prezesa, raportowiczów, całą redakcję. Kończy się zmiana nocna. Za 40 minut, 40-50 będziemy jechać w kierunku domu. Życzę wszystkim miłego, spokojnego dnia. Pozdrawiam, Sławek. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, szanowni państwo, żeby się państwo nie załamywali, że tak, bo co nam? Pogoda nam nie straszna. Ważne, żeby zdrowie było. Nasz wydawca sprawdził teraz przed chwilą. Żeby nie było, to będzie na ciebie, bo ja zawsze dostaję cięgi, od jak się nie sprawdzę. Z prognozy długoterminowej wynika, że w piątek, jeszcze nie ten, tylko w przyszłym tygodniu, to będzie 31 dzień lipca, ostatni dzień miesiąca, w Zielonej Górze nawet 36 stopni. Więc jak w sobotę zacznie się ocieplać, no to myślę, że tak potrzyma przez cały następny tydzień. No, ten 27, 28, 20, to ostatnie dni lipca zapowiadają się całkiem, całkiem dobrze. Całkiem długo pana nie słyszałem, panie Maćku. Panie Maćku.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej, Kamień Ząbkowicki się kłania. Nie odzywałem się trochę, ale już jestem. 12 stopni dzisiaj, pochmurno, bo trochę coś będzie biało, bo trochę niebo czerwone. Słoneczko gdzieś tam staje, a ja co, od poniedziałku na urlopie. A w piątek wyjazd do Norwegii na ryby, także na pewno będzie fajnie. Jakbym się tak nie odzywał, to znaczy, że mnie nie ma. Także pozdrawiam i wszystkim innego i miłego dnia. Do usłyszenia.
0: Panie Maćku, pan nie kombinuje z tą Norwegią. Pan nie kombinuje z tą Norwegią. Już był taki jeden, pan Luis z Katowic, kierowca, ten co na każdego dnia na rowerze pojechał. Pojechał do Norwegii z dziewczyną, żeby nie było, i od tamtego czasu przestał się odzywać. Panie Luisie, gdzie pan jest?

0: Ja wiem, że no, to ile na rybach? No tyle, 2 miesiące, przecież 2 miesiące się wybierał. Ale tak czy inaczej, panie Maćku, jeśli pan zadzwoni sam z Norwegii, to proszę dać znać, czy biorą. No i wracamy do naszej zagadki logicznej o poranku. Taka skomplikowana trochę, ale jakże na czasie. Przypominam, że w studiu, i to wszystko jest prawda, jak na razie, znaczy sama treść jest zgodna z tym, co jest w studiu. A w zasadzie kto jest? A są redaktor, wydawca i realizator. Redaktor mówi, że wydawca spóźnił się do pracy dzisiaj. Wydawca twierdzi natomiast, że to realizator się spóźnił do pracy, a pan realizator twierdzi, że obaj mają rację. Jeden z nich mówi prawdę, a dwóch kłamie. To też jest kluczowe w tym wszystkim. Jest pytanie do państwa. Kto do tej pracy się spóźnił?
1: Witam Polskie Radio, jak miło. Odpowiadam na pytanie. Nieważne, który spóźnił się do pracy, ale ten, który się spóźnił, za karę musi wcześniej wyjść z pracy. Pozdrawiam, Józek.
0: To wychodzi na to, że Tomek. Ty, ale to ma sens. Że realizator się spóźnił do pracy? 29 po 5.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:35, rzucam okiem raz jeszcze na prognozę. Niska temperatura pozostanie z nami co najmniej do piątku, tak wynika z prognoz IMGW. W całym kraju dziś ponownie przelotnie popada, chociaż ten poranek w wielu miejscach pogodny i słoneczny, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. W kolejnych dniach trzeba spodziewać się niestety powrotu burz.
1: Czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
0: A cieplej dopiero w weekend. Temperatura może wówczas oscylować wokół 28 stopni, no prawie 30. Na to większe ocieplenie to powinniśmy się uzbroić rzeczywiście w cierpliwość, poczekać do przyszłego tygodnia. Tak jak mówiliśmy, ostatnie dni lipca będą ciepłe, gorące, a nawet upalne, bo w Zielonej Górze z tych prognoz długoterminowych wynika, że może być ponad 30 stopni, a nawet 36. I nad morzem też ma być słonecznie i ciepło, niezależnie od tego, czy wieje, czy pada, czy leje. Pan Paweł do Gdańska zaprasza.
2: Dzień dobry, witam Gdańska. Dzisiaj wychodzi słońce, wieje lekki wiaterek, na termometrze 17 stopni. Nic, tylko przyjeżdżać do Gdańska i iść nad morze. Zapraszam, polecam.
0: Dzięki wielkie, panie Pawle. Do rozgrzania mam dla państwa tę zagadkę logiczną. Sam próbowałem sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale ponoć rozwiązanie jest. Wiemy, że jeden z nich, a

0: jest ich trzech, redaktor, wydawca i realizator. Jeden z nich mówi prawdę, a dwóch mija się z prawdą, czyli dwóch kłamie. No i tak, pan redaktor mówi tak. Wydawca spóźnił się dzisiaj do pracy. Wydawca na to, że do pracy spóźnił się realizator. A realizator twierdzi, że obaj mają rację. Pytanie, kto do pracy się spóźnił?
1: Dzień dobry, Piotr z Gliwic. Dzisiaj 12 stopni w Gliwicach, chłodno. Dobrze, że tylko krótkie przejście do samochodu i tutaj bluza wystarczyła, ale teraz już człowiek mądrzejszy, bo kiedyś to by bez bluzy szedł. A tam przecież lato, a dzisiaj to już patrzy w telefon. O nie, 12 stopni. Za zimno, trzeba coś narzucić. A druga kwestia, poza pogodą i raportem, no to zagadka redaktora. Kurczę, nie będę nad tym myślał, bo jeszcze się spóźnię do pracy. Może w pracy nad tym pomyślę. Pa, miłego dnia.
0: Tak, tak, proszę, nie, przepraszam za tę sugestię, ale proszę dzisiaj nie myśleć. Przynajmniej proszę nad tą zagadką nie rozmyślać w drodze do pracy, bo jeszcze się pan do pracy spóźni i ja będę miał pana na sumieniu. Ewentualnie zawsze można przed szefem się tłumaczyć. Ewentualnie taką zagadkę mu zadać. Pan Marek z zagadką dla państwa także.
2: Dzień dobry. Kłania się Marek z Ocieki. Ale raport pogodowy nie z Ocieki, tylko z trasy. Ale nie powiem państwu, gdzie ja jestem, bo nie chcę się nikomu wcinać w robotę, że później raportuję za kogoś innego. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jest nad Ostrołęką czyściuteńkie niebo, pięknie słońce zaczyna wstawać i 12 stopni. A gdzie jestem, to się muszę już państwo sami domyśleć. Życzę państwu miłego, spokojnego, wesołego, udanego dnia. Pozdrawiam, dużo zdrowia życzę, Marek.
0: Mój Boże, ile tych zagadek dziś w 22 lipca, czyli Światowym Dniu Mózgu. Gdzie może być pan Marek, który zwykle z Ocieki raportuje? No to my wiemy, szanowni państwo, ja przynajmniej mam swoje podejrzenia. Co to? Bo tam padła w pewnym momencie nazwa miejscowości. Ja wiem, co to jest za droga, panie Marku. Ja wiem.
3: Co ty tam widzisz?
4: Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, drób.
3: W tak pięknych okolicznościach przyrody.
4: O, jest, widzę. Droga chyba na Ostrołękę.
0: Droga chyba na Ostrołękę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 22 139 2202.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam szanownych państwa. Waldek z Kamieńska się kłania. Plus 11 stopni. Panie prezesie, nas pan pociesza, że będzie w przyszłym tygodniu taka piękna pogoda. Niebo mamy nie mało co zachmurzone, myślę, że już nie będzie padać, ale niech pan prezes nas nie pociesza. Znowu powiem starą zasadę w tym roku, że ile tych dni pogodnych mamy? No będziemy mieli za chwilę 2 dni ciepła, 3 i znowu 11 stopni w lipcu. No współczuję ludziom, którzy leżą teraz nad Bałtykiem i mają tam wypoczywać. Pozdrawiam wszystkich. Oczywiście trzeba jeździć nad Polskie Morze, ale no pogodę mamy naprawdę kiepską w tym roku. Pozdrawiam serdecznie.
1: No ale panie Waldku, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak jak mówię, trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na te chociażby kilka dni ocieplenia. I wtedy znowu turyści wylegną na bałtyckie plaże. A na razie to człowiek siedzi albo w domku, albo w restauracji, albo w knajpce. A jak w jakiejś knajpce jest telewizor, to sobie można zobaczyć. Tylko że to późno, szanowni państwo, bardzo późno. Bo to po północy jutro, o 1:30 czasu polskiego, Chicago Fire zagra na wyjeździe z Interem Miami. Ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek będę mówił o tej lidze amerykańskiej MLS, ale skoro Lewy tam się wybrał i postanowił tam zakończyć swoją karierę, a przy okazji promować, no gdzie jak, gdzie piłkę nożną, jak nie tam, gdzie mnóstwo polonusów, czyli w Chicago. Jutro w zasadzie rzeczywiście ten debiut na wyjeździe z Interem Miami. Messiego nie będzie, bo Messi gra w Interze, natomiast Messi odpoczywa po mundialu. Natomiast nowy trener Lewandowskiego, Greg Berhalter, w samych superlatywach wyraża się o postawie Polaka na treningach.
3: Tremendous work rate. When you think about, you know, guy coming into...
4: Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz. I odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach? Jest absolutnym profesjonalistą. Już na wspólnych zajęciach świetnie wygląda. To znakomity zawodnik.
1: To trener i Jan Pachlowski. Janek wybiera się na ten mecz. Szanowni państwo, jutro będziemy się słyszeć po godzinie 5:00. Zobaczymy, jak ten debiut Lewandowskiemu wypadnie. Oby nic mu nie wypadło po drodze, bo poprzednio pamiętają państwo, ten mecz w Chicago się nie odbył z powodu pożarów w Kanadzie i tego dymu, który nad miastem zalegał, no ale teraz mecz na wyjeździe. O, tam w Miami to jest mnóstwo słońca. No to i z Jankiem po pogodzie można będzie pogadać o tym słońcu, którego tak bardzo mu zazdrościmy. Ale to jutro.

0: Polski Radio, program pierwszy, 5:49, 22, 139, 22, 02. Pani Ania na spacer się szykuje ze swoim przyjacielem.
1: Dzień dobry, z tej strony Ania i Kabi, jeszcze z łóżeczka, jest prawie piąta. Ptaki śpiewają, czas iść na spacer. W Olsztynie dziś jest bezwietrznie, wstaje słoneczko, zapowiada się przepiękny dzień, docelowo 20 stopni, obecnie 11. Życzymy wszystkim miłego dnia.
0: Dzięki wielkie i przypominamy, że 22 lipca to jest Światowy Dzień Mózgu. Warto go żywić, warto go karmić, warto o niego dbać.
2: Aktywność fizyczna. Ważny jest sen, dlatego że podczas snu również dokonuje się regeneracja naszego mózgu. Bardzo ważne jest zarządzanie stresem. Ważne jest, żebyśmy również dbali i pamiętali, że już po 50 roku życia powinniśmy obserwować nasze nastroje, naszą pamięć. Nie zaszkodzi od czasu do czasu również właśnie zrobić sobie jakieś badania na pamięć.
0: A to pani psycholog dr Joanna Hałaj, która zaznacza, że wszelka aktywność fizyczna, stymulacja mózgu za pomocą zadań logicznych, gier, krzyżówek dobrze wpływają na nasz mózg. No i dla państwa była ta poranna zagadka. Redaktorze, wydawcy i realizatorze, że redaktor przekonywał, że wydawca spóźnił się do pracy, wydawca twierdził, że to realizator spóźnił się do pracy, a realizator, że obaj mają pracę. Znaczy mają rację. Kto się spóźnił do pracy, wychodzi na to, że realizator. Ale to nie pan. Spoglądam na naszego realizatora, pan Tomek, który już wyszedł. No to się wszystko zgadza. Ja też wychodzę, ale wrócę do państwa po godzinie 6:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy? I jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów. Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Przed godziną drugą otrzymaliśmy informację z S3, gdzie między węzłami Legnica Południe i Jawor Północ zapalił się samochód dostawczy. Od 23:00 trasa w kierunku Bolkowa była zablokowana, natomiast przed drugą drogowcy odblokowali jeden pas. Służby cały czas zalecają tam objazd na węźle Złotoryja na drogę wojewódzką nr 364 lub drogę wojewódzką nr 363. A dobre informacje mamy już dla Państwa z autostradowej jedynki i czwórki. Po kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym zablokowany był pas jezdni w kierunku Wrocławia. To autostrada A4 i w tym momencie ruch między węzłami Jadwisin i Chojnów odbywa się płynnie. Podobnie jest między Pelplinem i Kopytkowem w województwie pomorskim. Na A1 po 21:30 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Drogowcy zablokowali pas w kierunku Łodzi. A dzisiaj po godzinie 7:00 na dolnośląskim odcinku S3 między Bolkowem a Kamienną Górą należy zwolnić do 80 km na godzinę. Prace służb na ekspresówce planowane są jeszcze do jutra do godziny 16:00. Kolejny cząstkowy remont nawierzchni planowany jest dzisiaj na S5 od węzła Gniezno Południe do węzła Kostrzyn. Tam ograniczenie to 90 km na godzinę. W miejscu prowadzenia robót może być lokalne zwężenie szerokości jezdni do jednego pasa ruchu.

0: I zaglądamy jeszcze na przejście graniczne w kierunku Ukrainy. Na ten moment szacunkowy czas na rozpoczęcie odprawy w Korczowej i Medyce to 1 godzina. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców, który dostępny jest w każdej drogowej sprawie. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.
1: Minęła 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Limit zarobków i jawne kontrakty. Rząd zaprezentował pakiet zmian w ochronie zdrowia.
1: Są zatrzymania po pobiciu mężczyzny, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Dziś napastnicy usłyszą zarzuty.
2: Jeszcze więcej krajów i jeszcze więcej drużyn. Kolejny mundial ma przebić tegoroczne mistrzostwa.
1: Rząd bierze się za naprawę systemu ochrony zdrowia. Wiadomo już, ile maksymalnie zarobią lekarze.
2: A co jeszcze znalazło się w pakiecie zmian, które mają uzdrowić system? O tym Witold Banach.
3: Pakiet obejmuje kilka niezwykle istotnych obszarów. Ma wyznaczyć maksymalne zarobki lekarzy w publicznej służbie zdrowia, tłumaczył premier Donald Tusk.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie.
3: Projektów reformujących służbę zdrowia jest wiele, są skomplikowane, dlatego ich przyjęcie nie będzie ekspresowe, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: One wymagają konsultacji ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi.
3: Po przyjęciu przez rząd pakiet ustaw trafi do Sejmu. Stanie się to we wrześniu. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Nowy scenariusz potencjalnych rosyjskich sabotaży rozważają służby. To m.in. zakłócenia sygnału GPS czy prowokacje z użyciem ukraińskich dronów przejętych przez Rosję w ostatnich tygodniach.
2: Te zagrożenia były tematem posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił też o staraniach, by w Polsce mieściło się centrum zarządzania projektem rozbudowy rurociągów paliwowych na wschód Europy.
1: Ta inwestycja była jednym z postanowień szczytu NATO, przypomniał wicepremier.
6: Na komitecie podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem. Centrum budowy tych rurociągów będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia dla jednostek i sprzętu wojskowego.
2: Na realizację tego projektu przeznaczono 27 miliardów euro.
1: 11. noc amerykańskich nalotów na Iran. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych informuje, że ataki trwały nieco ponad godzinę. W komunikacie podaje, że celem uderzeń było dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus.
2: Według irańskich mediów i agencji DPA w Teheranie działa obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa.
1: Wieczorem Donald Trump ostrzegł, że wojska USA uderzą całkiem niedługo w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu. Zapowiedział też, że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj.
2: Dwaj poznaniacy zatrzymani za pobicie 67-latka, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka w tramwaju.
1: A wszystko zaczęło się od wyzwisk, a skończyło na szarpanie na przystanku, mówił Łukasz Patelski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
7: W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta będąca świadkiem całej sytuacji, próbując rozdzielić uczestników. Mimo jej reakcji mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę. Świadkowie natychmiast powiadomili o zdarzeniu operatora 112.
2: Dziś zatrzymani mają usłyszeć zarzuty. Śledczy wciąż szukają młodego pasażera tramwaju, który był przez nich obrażany. Policjanci apelują, żeby się do nich zgłosił.
1: Studenci z Łodzi będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. Uniwersytet Łódzki podnosi ceny akademików.
2: Za pokój w domu studenckim zapłacą miesięcznie o 50 zł więcej, zapowiada wicedyrektor ośrodka akademickiego Łukasz Ochrytkow.
8: Za miejsce w pokoju dwuosobowym zapłacimy od 550 do 850 zł w zależności od akademika. Od października tego roku opłata będzie wyższa o około 12% i jest to efektem korekty ceny z ubiegłego roku, która była rozłożona na 2 lata.
1: Łódzka uczelnia przygotowała w tym roku ponad 3,5 tysiąca miejsc w domach studenckich.
9: To są aktualności jedynki.
2: Dopiero co zakończone Mistrzostwa Świata były rekordowe pod niemal każdym względem, ale Mundial w 2030 roku może go przebić. Mecze zostaną rozegrane aż w 6 krajach, w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, ale także w Urugwaju, Paragwaju i Argentynie.
1: To oznacza, że za 4 lata Hiszpanii będą bronić tytułu piłkarskich Mistrzów Świata częściowo na własnych boiskach. Jak to ma wyglądać dokładnie?

0: Dokładnie o tym Michał Makowski.
1: Wierzę, że upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Według dotychczasowych propozycji na mundialu ma zagrać 48 drużyn, ale prezydent FIFA Gianni Infantino poważnie rozważa rozszerzenie mistrzostw o kolejnych 16 zespołów. Prezydent Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Alejandro Dominguez twierdzi, że można to zrobić już na najbliższych mistrzostwach, przekształcając symboliczne mecze w Paragwaju, Urugwaju i Argentynie w pełnowymiarowe rozgrywki. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Polskie drużyny rozpoczęły rywalizację o awans do ligowej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. W tym sezonie mamy dwa kluby w eliminacjach do tych rozgrywek w pierwszych meczach drugiej rundy, bo od tej fazy Lech Poznań i Górnik Zabrze zaczynają swoją przygodę. Mistrz Polski Lech pokonał na wyjeździe duński Orhus 4-1. Natomiast wicemistrz Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanżowe spotkania 29 lipca. Mateusz Polaczek, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarzy podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Złote medale wywalczyli Słoweńcy, srebrne Szwajcarzy, a brązowe Austriacy. Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska uplasowały się na piątym miejscu. Triumfowały Australijki przed Francuzkami i Słowaczkami. W kwalifikacjach do dzisiejszych półfinałów w konkurencji K1 broniąca tytułu Zwolińska miała razem z Niemką Ricardą Funk najlepszy czas, a wśród panów czwarty był Polaczek. Dziś odbędą się eliminacje indywidualne w C1, czyli w Kanadyjkach, oraz walka o medale drużynowo w tej konkurencji. Zwycięstwem Belga Remco Evenepoela zakończył się 16. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, jakim była 26-kilometrowa indywidualna jazda na czas. Drugie miejsce zajął lider, Słoweniec Tadej Pogacar, a trzeci był Duńczyk Matthias Skilmoze. O Evenepoelu, który był także najlepszy w niedzielę na górskim etapie, mówi były znakomity zawodnika, obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski.
4: Pokazuje, że jest w wspaniałej dyspozycji, a jeżeli do tego dołożymy mistrza Europy, świata i olimpijskiego w tej konkurencji, który jest taki dobry, to było wiadomo, że on wygra. Myślałem, że Pogacar większą stratę zanotuje.
3: Lider stracił do wicelidera 28 sekund, ale w generalnej klasyfikacji ma 4,5 minuty przewagi. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalekich miejscach. Ponownie o sporcie już za godzinę.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda. Początek dnia z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, później od Pomorza Zachodniego w kierunku centrum i dalej na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Na północy możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 17-19 stopni, a na przeważającym obszarze 20-23. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Klimat. Jakość powietrza na przeważającej liczbie stacji pomiarowych jest bardzo dobra, tylko na kilku na południu kraju dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy, a dla odbiorców w taryfie dynamicznej także najtańszy.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska,
3: kochaj mnie tak,
1: Perfekt i Drapała,
3: jakbym to ja był tobą,
2: Ania Wyszkoń.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 22 dzień lipca, 203 dzień roku, do końca roku 162 dni. O 4.42 wzeszło, zajdzie o 20.42, czyli że dzień potrwa równo 16 godzin. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą Albin, Artemas, Benon, Benona, Bolesława, Cyryl, Józefa, Lena, Letycja, Magda, Magdalena, Maria, Milena, Nicefor, Nicefora, Platon, Stoisław, Stoisława i Teofil. I wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy. Światowy Dzień Mózgu, ten 22 lipca. No skoro tak, to nie ma spania. Czas na poranny rozruch szarych komórek, choć w sygnałach to mamy codziennie w zasadzie po 8.30. Ale dziś w sygnałach zdradzimy genialne i takie proste patenty na to, jak dbać o ten najważniejszy procesor, żeby w ciągu dnia się nie zawiesił.
2: Dajmy szansę temu mózgowi odpocząć, na przykład wychodząc i patrząc na zieleń, będąc wśród natury. To jest naprawdę niezwykle pomocne.
0: I prawdą jest, że żeby cieszyć się dobrym zdrowiem, musimy o mózg dbać i karmić go każdego dnia. W jaki sposób? Czym go Państwo karmią? Na śniadanie na przykład PTSK w sygnałach, na obiad jolka, a na kolację sudoku? Tak to mniej więcej wygląda, jak karmicie swój mózg. Proszę dać znać. Jest sezon, więc karmimy swoje oczy i żołądki jagodziankami, a żeby jagodzianki upiec, trzeba mieć najpierw jagody i taki słoik. To w ciągu jakiego czasu pani na przykład zbiera? No, pani.
3: Ja na przykład to godzinę, ale może ktoś taki sprytniejszy albo... Może tak zbierają, że z liśmi, a potem dmuchają, no nie wiem.
4: Bo podobno jeszcze takie urządzenie jest, taki grzebień.
3: Tak, ten grzebień to jest zmora.
0: No i taki grzebień do zbierania może nas słono kosztować, o czym już za chwilę powiemy. Za oknem o poranku wreszcie słońce w wielu miejscach naszego pięknego kraju. Słońce owszem, ale na termometrach mało.
5: 9 stopni, zimno.
6: 9 stopni 22 lipca. Jeszcze tego nie pamiętam, żeby w lipcu w nocy była taka temperatura. Nie pamiętam, bardzo zimno.
0: Skoro zimno, to sprawdzimy, jak formę szlifują nasi zimowi sportowcy. A co? Andrzej Grabowski rozmawiał m.in. z naszym wicemistrzem olimpijskim Kacprem Tomasiakiem. Grzegorz Osiecki zaś będzie pytał polityków. Jacek Sasin z PiS-u o 7.15, Adam Szłapka, rzecznik rządu, o 8.15. Siedemnaście minut po godzinie 6. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam na sygnały w Światowym Dniu Mózgu. To taki szybki rozruch szarych komórek dla Państwa. Ojciec Renaty ma 5 córek. Lala, Lele, Lili i Lolo. Jak ma na imię ta piąta córka? Czekam. 22 139 22 02.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 20 minut po godzinie 6, 22, 139, 22, 02. Pan Robert z pytaniem.
1: Panie Danielu, mam pytanie. Czy był pan już na filmie Odyseja? Bo zastanawiam się, czy wybrać się dzisiaj.
0: Pan się nie zastanawia, pan się wybiera. Ja jeszcze nie, dopiero jutro. Nasz wydawca już tak i poleca, rekomenduje. Mówi, że spektakularne widowisko. Najnowszy film Christophera Nolana.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pan Krzysztof potrafi karmić obrazami, patrz, Incepcja, czy chociażby Interstellar, a my teraz karmić się będziemy tym, co zbierzemy w lesie, tylko trzeba uważać na to, co się zbiera i, no właśnie, i jak się zbiera, bo sezon na jagody to już się rozpoczął i tym razem jest chyba udany, bo bazarki czy pobocza dróg pełne osób, które sprzedają w słoiczkach ten ulubiony przez Polaków owoc leśny, również w mediach społecznościowych, jak państwo rzucą coś tam okiem na Facebooki czy inne TikToki, to roi się od ogłoszeń zarówno sprzedających, jak i kupujących, z tym, że takie zbiory leśne nie są w kilku przypadkach bezkarne. Trzeba znać pewne zasady.
3: Ile trwa zebranie takiego słoika?
4: Ja na przykład to godzinę, ale może ktoś taki sprytniejszy, albo może tak zbierają, że z liśmia potem muchają, no nie wiem.
3: Bo podobno jeszcze takie urządzenie jest, taki grzebień.
4: Tak, ten grzebień to jest zmora, bo to na początku teraz zwłaszcza to nie dość, że liście to zielone usuwa. Ci zbieracze ręczni to pomstują na tych, co niszczą te krzaczki i zielone, które by później dojrzały. No ale każdy chce, no nie wiem, zarobić albo szybciej to zebrać i kombinują.
5: A jak się zostanie przyłapanym, to zamiast zarobku jest mandat, ostrzega Wojciech Matuszak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
6: Zbiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione.
5: Co to znaczy mechaniczne zbieranie?
6: No to są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewów.
5: A jakbyśmy chcieli jednak więcej jagód niż na własny użytek zebrać, to co wtedy?
6: No tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
5: No a jak sprzedaje 10 litrów czy 20?
6: 10 litrów to tam dobry zbieracz dziennie nazbiera, tak? Także to nie są ilości, że tak powiem, przemysłowe, hurtowe.
5: I nie musi wtedy zawierać z wami umowy?
6: Nie musi zawierać umowy.
5: Pamiętajmy też, że nie wszędzie można zbierać owoce runa leśnego, informuje Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
7: W parkach narodowych, zresztą podobnie jak i w rezerwatach, poruszamy się tylko po wyznaczonych ścieżkach, szlakach. Biwakujemy, zatrzymujemy się w miejscach do tego wyznaczonych, ale jagód zbierać nie wolno. Inna sytuacja jest natomiast w parku krajobrazowym. Tutaj jak najbardziej jagody zbierać można. Trzeba tylko uważać na pewne ograniczenia związane z gospodarczą funkcją lasu, ponieważ w lesie prowadzone są również prace. Tam mogą być wprowadzane ograniczenia poruszania się i tutaj tym samym no, również ograniczenie, jeżeli chodzi o zbieranie jagód. Te jagody, te runoleśne

0: rezerwatach przyrody, w parkach narodowych. Tam je powinniśmy w 100% zostawiać dla przyrody.
1: I na koniec, jak to na ryneczku, teorie spiskowe muszą być.
2: Obrodziły jagody.
3: Ale nikt nie wie, skąd są jagody. Może są z daleka przywiezione.
2: Myśli pan, że z Chin by przywozili?
3: Nie, u nas.
4: Dużo teraz jagód.
2: Ze Szwecji?
3: 28 zł za słoik to nie jest tanio.
4: Poczekaj, to jest litr, to jest 70 koron. W Szwecji są tańsze.
5: No, w Szwecji są tańsze jagody. Proszę pamiętać też, że mandat za zbiory za pomocą tego wspomnianego grzebienia czy czesaka, jak nas złapią, to koszt 50 zł. Przypominamy też za każdym razem, że podczas zbierania nie wolno jeść jagód prosto z krzaczka, bo zwierzęta odpowiednio mogły potraktować wcześniej taki krzaczek z jagodami. Można nabawić się bąblowicy. Te objawy są różne. W początkowej fazie ta choroba może rozwijać się bezobjawowo, nawet przez lata. I ta choroba atakuje wątrobę, płuca i mózg. A propos mózgu, Światowy Dzień Mózgu. Dzisiaj taka szybka zagadka logiczna dla państwa. Ojciec Renaty ma 5 córek. Lala, Lele, Lili i Lolo. Jak ma na imię ta piąta?

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 27 minut po godzinie 6, Światowym Dniu Mózgu. Taka szybka zagadka logiczna dla Państwa. Ojciec Renaty ma 5 córek, Lala, Lele, Lili i Lolo. Jak ma na imię piąta córka? Jak ma na imię piąta?
1: Lilka.
0: Jak?
1: To Lilka.
0: Nie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu, odpowiadam na to pytanie o to imię tej piątej córki. To oczywiście jest Renata, ale ona ma po babci na drugie Lucyna. Pan nie wspomniał o babci tam przecież.
1: Wspaniałe.
0: A rzeczywiście, rzeczywiście o babci nie wspomniałem. Ale zagadka ta. Ojciec Renaty ma 5 córek. Wymieniamy 4, tak? Lala, Lele, Lili i Lolo. Jak ma na imię piąta?
1: Wspaniałe.
0: No właśnie, Renata.
1: Ojej.
0: Po babci Lucyna, żeby było jasność.
1: Ale słuchamy nieuważnie, nie? Ja
0: no
1: słucham nieuważnie.
0: Nie,
1: to
0: nie o to chodzi. O poranku wszystko jest
1: super.
0: Możliwe. Zagadki logiczne po to, żeby ten mózg odżywiać. Jak go karmić i czym go karmić, będziemy podpowiadać jeszcze w tej godzinie. Aktywność fizyczna
1: jest
0: bardzo ważna i pani ma dobre wiadomości. Proszę, bo redaktor Zieliński już
3: jest.
0: Dzień dobry. Proszę, pan słucha.
1: Niech pan słucha uważnie, bo mam ważne informacje i nie będę powtarzać.
0: Zaraz, a czy pani przyszła kiedyś z nieważnymi informacjami?
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie. I może inaczej wy to oceniacie tutaj,
0: no dobrze.
1: Ale dobra,
0: aktywność fizyczna.
1: Już.
3: Proszę nam tu nie imputować.
1: Słuchajcie, przebywa siłowni i klubów fitness w kraju, także w małych miejscowościach. I to mnie z małej miejscowości bardzo cieszy. I mamy teraz taki boom na siłownie. I one ruszają do walki o klientów. W Polsce jest już kilka tysięcy siłowni. Ćwiczy w nich regularnie 8-9% Polaków. Tyle ćwiczy. Ćwiczycie? Jesteście w tej... W tym...
0: No ba, proszę pani, oczywiście.
1: Wspaniale. A szansą na rozwój rynku wartego 4 miliardy złotych

0: są nowe grupy docelowe i małe miasta. No wy nie jesteście w tej grupie docelowej, skoro już tak ćwiczycie. W każdym razie, w Niemczech ćwiczy 18% dorosłych, a w krajach skandynawskich nawet 30%. Słyszeliście ile w Polsce? 8-9%. Potencjał jest ogromny. Mamy 3-4...
1: Szwecji ile?
0: W Szwecji? Nie powiedziałam w Szwecji. Powiedziałam w Niemczech 16-18%.
1: No, ale pani powiedziała o krajach skandynawskich.
0: 30%. Aha. 30%
1: tam,
0: sporo.
1: Bo wie pani, że tam w Szwecji rosną jagody i te jagody przywożą do nas i sprzedają je jako polskie.
0: Mm-hmm, to jest to połączenie z siłownią, jak nie wiem co. Po prostu jestem pod wrażeniem, proszę pana.
2: Przed chwilą usłyszeli.
3: Dźwigają te
0: korzyczki. Naprawdę? Naprawdę? Tak. Takie historie? Nie słyszałam. Dobrze, że mówisz. Dziękuję. Mm-hmm. Dobrze, dwa słowa tylko powiem. Coraz większy nacisk kładzie się także na nowoczesne technologie w tych siłowniach. Tak to wygląda, wy wiecie, skoro chodzicie. Ja troszkę mniej.
1: Jednak nie nacisk, tylko wycisk, bo wycisk jednak się
0: tak,
1: na siłowni.
0: I co jeszcze chcę powiedzieć? Łatwy dostęp, 24 godziny na dobę, czyli w każdym czasie możemy pójść
1: gdzie
0: na taką
1: tak
0: siłownię. W Warszawie i w dużych miastach.
1: U
0: tak.
1: mnie na wsi jest od 6.
0: No u ciebie jeszcze tak, no ale to się powoli zmienia. Mhm. Także taka informacja, jak zwykle ciekawa.
1: A najszerszy grzbietu, jak pani ocenia?
0: Dobrze oceniam, dobrze. No. Niech tak będzie, najszerszy grzbiet.
1: 6:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Lekarze w publicznej ochronie zdrowia będą mogli zarobić miesięcznie do 76 800 zł brutto. To zakłada plan maksymalnej stawki zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia. Sprawą zajmował się wczoraj rząd.
5: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
4: Polska podejmie starania o to, by w naszym kraju mieściło się Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Rurociągów Paliwowych na wschód Europy. Taką decyzję podjęto na wczorajszym posiedzeniu Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
6: Będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia dla jednostek i sprzętu wojskowego.
4: Na realizację tego projektu przeznaczono 27 miliardów euro. Amerykanie przeprowadzili 11. serię nalotów na Iran w Teheranie. Nadal ma działać obrona powietrzna. W odpowiedzi reżim Ajatollahów atakuje państwa regionu sojuszników Stanów Zjednoczonych.
7: Iran wysyła rakiety na Kuwejt, Jordanię i Bahrajn. Zaczyna atakować także amerykańskie cele komercyjne.
4: A w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie rosną pytania o ceny paliw w Polsce. Czy rząd ponownie wprowadzi pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej? Rzecznik Rady Ministrów zapewnia, że sytuacja jest monitorowana.
8: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania.
4: Uwaga, kierowcy, szykują się spore utrudnienia na Śląsku. Dziś rozpoczną się prace na drodze krajowej nr 86 w Katowicach.
9: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu.
4: A docelowo drogowcy planują remont całej nawierzchni w rejonie węzła Murckowska do końca sierpnia. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: No to rzeczywiście kierowcy na Śląsku i ci, którzy będą przyjeżdżać tą tradycję. No to jest taka nazwa umowna, gierkówka, prawda? Tak, to tam sporo rzeczy rzeczywiście jest do zrobienia, bo mówiliśmy o tych falach Dunaju niedawno i teraz ten...
2: Ach, fale Dunaju, no tak. Proszę pana, tylko fale Dunaju to tyle czasu jeszcze minie, zanim ich nie będzie.
1: A tam ktoś zastosował...
2: A nie mogę narzekać, super, że będą zlikwidowane.
1: Pewnie, że tak, tylko że ktoś tam złą mieszankę zastosował. Pytanie, czy to ten wykonawca poprzedni też naprawia to, co zepsuł?
2: Chyba nie. Chyba nie.
1: To ciekawe,
2: to jest sprawa do zbadania.
1: O, pewnie, że tak. Sprawa do zbadania, czyli nasz trening szarych komórek, bo dziś Światowy Dzień Mózgu. Karmimy naszych słuchaczy od rana zagadkami. Tak. Ojciec Renaty ma 5 córek. Lala, Lele, Lili i Lolo. Jak ma na imię 5. córka?
2: Lele?
1: Nie proszę pana. No nie proszę pana.
3: No dzień dobry. Fajny ten trening. Fajny. Reniusia oczywiście. Renata ma te 4 siostry jeszcze i mamy 5 córek. Fajne. Żadna Lele jakby to. Pozdrowienia z Podhala.
4: Panie redaktorze, odpowiedź na pana zagadkę. No, 5. córka ma na imię Renata, ale teraz, jeżeli mogę, to ja panu zadam zagadkę i słuchaczom. Kto to jest? Rano chodzi o 4 nogach, w południe o 2, a wieczorem o 3.
1: Ale to, panie Marku, to jest to stara zagadka jak świat. Ten taki zadawał. Proszę pana, pan.
2: I ja i pan...
1: Nas czeka już, znaczy może nie pana, ale mnie wkrótce czeka ta trzecia noga.
2: Nieprawda, pan tutaj dramatyzuje.
1: No już jestem.
2: Zdrowy chłop w sile wieku.
1: Czyli jeszcze ta trzecia noga, nie?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Paweł, dzięki wielkie i
2: do usłyszenia.
1: Szanowni państwo, sprawdzamy, co tam za oknem, co tam za szybą. Za szybą.

0: I za oknem w wielu miejscach można zobaczyć o poranku słońce, szanowni państwo. Tym, że to słońce nie rozgrzeje powietrza na tyle, na ile byśmy chcieli, natomiast są dobre wiadomości takie. I pocieszajmy się, że w przyszłym tygodniu, pod koniec lipca, termometry pokażą nawet 36 stopni. Tyle ma być w Zielonej Górze. Taka temperatura jak teraz, no to ona ma się utrzymywać do piątku. Od weekendu, jak obiecują synoptycy, ma być w okolicach 27-28 stopni, a dziś 17, 19, od 20 do 23, taka mniej więcej. Ten początek dnia słoneczny, jak wspomniałem, później od Pomorza Zachodniego w kierunku centrum i dalej na wschód przemieszczać się będzie niestety strefa opadów deszczu, a na północy możliwe burze. Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, i 6:35 i sprawdzamy, co wydarzyło się.
1: 22 lipca. Kalendarz jedynki.
2: Rada Państwa, uznając słuszność tego wniosku, na podstawie artykułu 33 ustęp 2 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
1: W 1983 roku Rada Państwa zniosła stan wojenny.
3: Pierwsze 100 tysięcy było wyprodukowane przez okres 23 miesięcy.
1: Rok 1973. W zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. W 1954 roku urodził się amerykański gitarzysta jazzowy Aldi Meola.
4: Odbiór ostateczny, stempel kontroli i przekazanie wozu następuje do magazynu samochodów gotowych do klienta.
5: Do widzenia. Do widzenia, błękitna Warszawo.
1: W 1950 roku zawarto polsko-radziecką umowę licencyjną na produkcję w fabryce samochodów osobowych Samochodu Warszawa.
6: W 1944 roku ogłoszono podpisany i zatwierdzony dwa dni wcześniej przez Stalina manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Rok później komunistyczne władze ustanowiły w tym dniu Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone do 1989 roku.
7: Przemówienie ministra obrony narodowej, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego.
8: W dniu Wielkiego Narodowego Święta prezentujemy zwartość i prężność, sprawność i nowoczesność naszych ludowych sił zbrojnych.
9: Wśród dzieci czuł się najlepiej. Takiego pamięta, przypomina sobie, jego osobisty sekretarz, serdeczny przyjaciel Igor Neverli.
10: Z dziećmi był najbardziej sobą.
6: W 1878 roku urodził się Janusz Korczak, pedagog, publicysta, pisarz oraz lekarz. Założył dwa domy dziecka. Podczas okupacji hitlerowskiej znalazł się dobrowolnie w getcie jako opiekun sierot. Zamordowany w 1942 roku w obozie w Treblince.
0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, i 6:38. Już za chwilę sprawdzimy, jak i czym karmić nasz mózg.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 22 139 2202.
1: Teraz zagadka od słuchacza. To oczywiście chodzi o człowieka. Jak się rodzimy, potem jesteśmy raczkujący, potem chodzimy jako żywi, zdrowi, dorośli na dwóch nogach, a w starości laseczka się przydaje.
0: To zagadka Sfinksa, zdaje się. W zasadzie od pana Marka, ale Sfinks był wcześniej. To jeszcze jedna zagadka, ale to może za chwilę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No bo wcześniej koniecznie musimy, szanowni państwo, podpowiedzieć właśnie, w jaki sposób karmić i czym ten najważniejszy organ naszego ciała, który odpowiada za pamięć, za emocje, podejmowanie decyzji i właściwie za każdą naszą aktywność. Z okazji Światowego Dnia Mózgu sprawdzamy, jak o niego dbać. Izabela Kostyszyn.
3: Neuronauka zrobiła w ostatnich latach ogromne postępy w zrozumieniu tego, jak funkcjonuje ludzki mózg. Paradoksalnie jednak zasady dbania o niego nie są żadną nowością. W odniesieniu do mózgu stare powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch, a może raczej w zdrowym ciele zdrowy mózg, pozostaje zaskakująco aktualne. Dla zdrowia mózgu trzeba spełnić przynajmniej trzy warunki. Jak mówi neurobiolog dr Paweł Boguszewski z Instytutu Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, po pierwsze naszemu mózgowi potrzebna jest odpowiednia ilość ruchu. Po drugie,
4: to jest odpowiednie żywienie, czyli utrzymanie masy ciała i tutaj unikanie różnego rodzaju zbędnych pokarmów, takich jak przekąski, wysoko przetworzona żywność czy używki.
3: To, co jemy, wpływa na to, jak funkcjonujemy i jak się czujemy, dodaje psycholog i psychoterapeutka Sylwia Osada.
5: Są takie doskonałe badania, które udowadniają, że ta otoczka neuronalna, która jest dookoła jelit, to ciekawostka jest wielkości mózgu kota i ona naprawdę wysyła bardzo dużo różnego rodzaju sygnałów właśnie do naszego mózgu. Co jest niezwykle ciekawe, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że 5 razy więcej informacji biegnie z naszych jelit do mózgu niż z mózgu do jelit.
3: Mózgowi trzeba też dawać odpoczynek. Najważniejsza jest odpowiednia ilość snu, podkreśla dr Paweł Boguszewski.
4: Tutaj tak wartością mniej więcej odpowiednią, którą się uznaje za taki złoty środek, to jest około 7-8 godzin na dobę, regularnie, ponieważ regularność zapewnia to, że ten sen rzeczywiście, mózg wie, kiedy sen ma nadejść. I to są takie trzy najbardziej podstawowe filary.
3: Poza tym mózgowi trzeba dawać chwilę wytchnienia w ciągu dnia. Ograniczajmy mu czasem ilość bodźców, radzi psycholog Sylwia Osada.
5: Dajmy szansę temu mózgowi odpocząć, na przykład wychodząc i patrząc na zieleń, będąc wśród natury. To jest naprawdę niezwykle pomocne.
3: Ale nie zapominajmy, że nasz mózg musi się cały

0: cały czas rozwijać. Trzeba mu zatem zapewnić odpowiednią stymulację.
1: Ponieważ odpoczynek to nie oznacza to, że mamy robić nic, tylko no, czasami trzeba robić nic, to jest bardzo przyjemne. Natomiast też, żeby prawidłowo działał, musimy go po prostu czasami pogonić do roboty.
0: Należy go zatem ćwiczyć. Jak to zrobić?
1: Wprowadzać nowe czynności, które wyłamują nas z rutyny, które powodują, że mózg musi nastawić się na tworzenie, w cudzysłowie, nowych połączeń. I bardzo ważny jest aspekt społeczny. To znaczy, jesteśmy zwierzęciem społecznym, kontakt z drugim człowiekiem jest dla nas najważniejszym bodźcem i ten drugi najważniejszy człowiek, czyli ten drugi bodziec, zapewnia nam bardzo szeroką paletę stymulacji umysłowej. Także tutaj znowu, od tysięcy lat wiadomo, po prostu trzeba przebywać wśród ludzi, dobrych ludzi i przede wszystkim uczyć się cały czas rozwijać, a nie zasypiać tylko i wyłącznie skrolując ekran.
2: 22 139 22 02 w Światowym Dniu Mózgu karmimy ten najważniejszy organ. Kolejna zagadka dla Państwa. Ta zagadka wymaga sekundy zastanowienia, ale tylko sekundy proszę posłuchać. Bierzesz udział w wyścigu, wyprzedzasz osobę, która biegnie na drugiej pozycji. Na którym miejscu jesteś teraz?

0: Polskie Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia i Kasia Sienkiewicz. Zwykle to jest zespół Kwiat Jabłoni, teraz solo. To nie o mnie. Grzegorz Osiecki, o czym WP.pl?
1: No o różnych rzeczach, bo dzisiaj są różne rzeczy i w prasie, i w internecie. Na przykład
0: mnie od razu zainteresowały ceny mieszkań. Że spadają, tak?
1: Spadają prawie. Nie, tu raczej nie chodzi o to, że spadają, bo tu artykuł dotyczy tego, ile naprawdę kosztują mieszkania. Mianowicie chodzi o to, że jak sobie patrzymy na średnie ofertowe ceny mieszkań w portalach, to one są bardzo często zawyżane przez te najdroższe apartamenty. Natomiast jak się weźmie taką średnią cenę z tych mieszkań, tak? Czyli takiej tej oferty, tu jest napisane segment popularny, to ona jest niższa czasami o 20, a pewnie o kilkanaście procent. I tak w Warszawie na przykład 19,5 tysiąca prawie kosztuje, to jest średnia cena za metr.
0: Za metr.
1: Ale na przykład już w tym segmencie popularnym to jest 16,5 tysiąca. No to jest się o co bić. A na przykład w Poznaniu jest 14 300, to jest właśnie ta cena średnia, a 12 700 to jest cena ofertowa.
0: A w Poznaniu jest drożej? Nie, no jak może być w Poznaniu drożej?
1: Poznanie jest drożej.

0: niż koło Poznania, to pewnie tak jest, ale nie niż w Warszawie.
1: Nie chciałem to porównać jakoś tak.
0: A ale z czym? Bo mogę porównać. Jest jeszcze Kraków, Wrocław, Trójmiasto, można wybrać. Łódź.
1: No to bliżej mi do Łodzi.
0: A? Do Łodzi. No to w Łodzi jest najtaniej w ogóle. 11 300 i 10 600. I różnica tylko 6%. W ogóle tutaj jakby ta różnica jest najmniejsza.
1: Jak pan tu mówił, segment popularny?
0: Tak, tak, tak, to jest pięknie napisane.
1: Czyli kupujemy dwa popularne i łączymy to, mamy piękny apartament i możemy wynajmować. Brawo. Na przykład. No,
0: widzę, że rodzi się tutaj prawdziwy flipper.
1: No dobrze, tylko żeby zdrowie dopisało, nie? Jeszcze.
0: Tak, tak.
1: A jak tam z
0: mózgo zwłaszcza.
1: No tak, tak, a jak tam, bo to widzę, że i sondaż jest na temat pani minister.
0: No jest, sondaż o pani minister w Dzienniku Gazecie Prawnej. O tym, że było dużo informacji o nieprawidłowościach i jakie powinny być dalsze losy minister zdrowia. 49% powinna się podać do dymisji, 19% powinna pozostać na stanowisku. Reszta nie wie albo i ich to nie interesuje.
1: Sporo ludzi, polityków, no, polityków i niepolityków wyłożyło się na tym resorcie. Chyba najbardziej nie Ministerstwo Finansów i Zdrowia, to są takie...
0: Nie, minister finansów to jeszcze rządzi kasą, więc to pół biedy, a minister zdrowia zawsze stoi w kolejce do ministra finansów po kasę. Tak, tak.
1: No dobrze, co tam jeszcze?
0: I wszyscy do niego mają pretensje. Jeżeli chodzi o internet, to w Wirtualnej Polsce jest artykuł o tym, jak firmy pogrzebowe przyjmują prosektoria w szpitalach. Taki duży reportaż Mateusza Baczyńskiego.
1: To pokłuło się tego, co było w szpitalu południowym.
0: Mhm. Tak, tylko że tu jest po prostu rozpracowany problem tak długodystansowo. Na Interi świeże rzeczy o dzisiejszych nalotach. Dzisiejsze naloty spowodowały, że cena ropy poszła też do góry, $92.
1: Czyli jutro na stacjach będzie pewnie drożej.
0: Jutro to nie wiem, ale pojutrze albo po pojutrze.
1: Jak ceny hurtowe rosną w górę, znaczy rosną, to wiadomo, że następnego dnia już jest drożej. Jak spadają, to tak trzeba poczekać nawet i pół tygodnia.
0: No sprawa jest taka, że jak CPN był likwidowany, to po $70
1: był. Był CPN, teraz jest CPK. Andrzej Rysuje rozszyfrował ten skrót. Ceny paliw. Dobra, nieważne. Kto po 7.15?
0: Jacek Sasin, PiS.
1: O 7.15.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy? I jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów. Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To nie są zwykłe wakacje.
4: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
3: Więcej na caritas.pl/dzieci.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowe wiadomości. Na kilku odcinkach widać już poranny szczyt. Na ekspresowej siódemce Białobrzegi, czyli trasa w kierunku Warszawy, tam prowadzone są cały czas prace drogowe. Podobnie jest na kilku innych odcinkach. Drogowcy od rana są na odcinku autostrady A1 w Rulewie i Borkowie, to trasa do Gdańska, ale więcej auto obserwujemy także na południowej obwodnicy Gdańska, mowa o S7. Utrudnienia są od węzła Gdańsk-Lipce, kierunek Elbląg i powoli zaczyna się też poranny szczyt w ruchu drogowym na S8 w centrum Warszawy, a w kierunku Łodzi widzimy, że tam dość mocno zakorkowany jest odcinek przed mostem generała Grota Roweckiego i też nasi słuchacze informują o tym, że jest zdarzenie drogowe. Natomiast w Krakowie wzmożony ruch jest już standardowo na południowej obwodnicy miasta. Jeżeli chodzi o Kraków, to kierowcy ustawiają się także w korku na dojazdówkach, czyli na drodze krajowej nr 44 w Skawinie, no i na Zakopiance w Libertowie i w Poroninie. W tych miejscowościach trzeba zwolnić, to akurat

droga krajowa nr 47, a w kierunku Zakopanego. Dzisiaj prowadzone są prace drogowe na kilku odcinkach od godziny 7 w województwie dolnośląskim na S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Należy zwolnić do 80 km na godzinę. Prace służb na ekspresówce planowane są jeszcze do jutra do godziny 16. Kolejny cząstkowy remont nawierzchni planowany jest na S5 od węzła Gniezno Południe do węzła Kostrzyn. Tam ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę, a w miejscu prowadzenia robót może być lokalne zwężenie szerokości jezdni do jednego pasa ruchu.

0: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Paweł Ramowicz-Zieliński. PiS albo stowarzyszenie. Ludzie Morawieckiego mają ostatnie dni na decyzję.
0: Rząd bierze się za zarobki lekarzy. Rekordzista z Krakowa zarobił ponad 2 miliony złotych.
1: Fałszywe sztabki złota trafiają do sieci. W aktualnościach za chwilę kilka rad, jak nie dać się oszukać.
0: Czas decyzji w Prawie i Sprawiedliwości. Do jutra parlamentarzyści partii muszą wybrać PiS albo stowarzyszenie.
1: W przyszłym tygodniu władze ugrupowania mają zatwierdzić deklarację swoich członków. O kluczowych dla PiS decyzjach opowie Michał Fabisiak.
2: Rzecznik PiSu mówi, że oczekiwanie kierownictwa partii zostało jasno sprecyzowane. Rafał Bochenek wskazuje, co czeka tych, którzy nie podporządkują się tej decyzji.
3: Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną.
2: Jak słyszymy, stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą tego uczynić. Były premier w oświadczeniu opublikowanym w sieci tłumaczy, że jego stowarzyszenie broni dorobku rządów PiSu i rozbudowuje ofertę programową partii. Dlatego europoseł PiS Piotr Miller mówi, że nie wyobraża sobie, aby jego członkowie zostali z PiS wyrzuceni.
4: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo.
2: Podzielony PiS to słaby PiS, mówią posłowie nie należący do żadnej ze zwaśnionych frakcji. Oni próbują przekonać obie strony do zawarcia pokoju. Na razie nieskutecznie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Pytania o sytuację w partii padną już za niecały kwadrans. Gościem Sygnałów Dnia będzie poseł PiSu Jacek Sasin.
1: $76 800 miesięcznie brutto. Tyle maksymalnie mają zarabiać lekarze. Górny limit zarobków medyków podał premier.
0: Donald Tusk przyznał, że niektórzy będą niezadowoleni.
5: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
1: O tym, że sytuacja wymaga naprawy, świadczy kolejny przykład. 2 300 000 zł zarobił w ubiegłym roku lekarz rekordzista ze szpitala Dietla w Krakowie. Jak to możliwe? Sprawdzała Elżbieta Raczyńska.
6: Lekarz rekordzista to specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii. Zatrudniony jest w placówce w ramach kontraktu, a w związku z tym jego pensja jest uzależniona od powierzonych mu zadań. Lekarze na kontraktach najczęściej pobierają procent od przeprowadzonego zabiegu. Przykładowo, jeśli operacja wyceniona jest na 20 000 zł, a lekarz pobiera 20%, to daje 4 000 zł za jedną operację. Jeśli przeprowadzi 10 operacji w miesiącu, to daje kwotę 40 000 zł. Dyrektor szpitala Dietla Wojciech Zaręba nazywa wynagrodzenie ortopedy wysokim. Tłumaczy jednak, że ten konkretny lekarz to prawdziwy ekspert, który posiada najwyższe umiejętności. W szpitalu Dietla jest jeszcze jeden lekarz, który rok temu zarobił ponad 1 000 000 zł. Poza tym większość lekarzy w szpitalu jest na umowie o pracę i zarabia 13 000 zł brutto miesięcznie. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
7: To są aktualności jedynki.
0: Mennica Polska ostrzega przed oszustami. W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota.
1: Podróbki są coraz doskonalsze i trudno rozpoznać je gołym okiem. Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polski tłumaczy, na co trzeba zwrócić uwagę.
8: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
0: Jeśli kupujemy złoto w lombardach czy kantorach, jego autentyczność możemy sprawdzić na miejscu specjalnym urządzeniem.
1: Przy zakupie przez internet koniecznie trzeba zwrócić uwagę także na domenę.
0: Mężczyźni wciąż chodzą do lekarzy.

0: Rzadziej niż kobiety i trudniej przekonać ich do badań profilaktycznych, alarmują lekarze.
1: Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że panowie w Polsce przeciętnie żyją ponad 7 lat krócej niż kobiety.
0: Jak więc zachęcić ich do badań i czy da się je rozpocząć bez wizyty w przychodni, sprawdzą Maciej Szafer.
2: Pan Bogdan skorzystał w Poznaniu z bezpłatnych badań w ramach ogólnopolskiej akcji Panowie Jazda po Zdrowie. Nie ukrywa, że chciał uniknąć umawiania wizyt i stania w kolejkach.
3: Nie mam czasu pójść do lekarza, a tutaj można za darmo i dużo rzeczy zbadać, więc dlatego się tutaj pojawiłem.
2: Doktor Adrian Orłowski wskazuje, że podstawowe badania wykonywane w ramach akcji specjalnych to forma promowania profilaktyki. Lekarz zachęca do wypełnienia ankiety w internetowym koncie pacjenta.
4: Każdy w każdym wieku może tak ma ankietę wypełnić, zostanie zaproszony przez swojego lekarza rodzinnego albo sam może się z tą ankietą zgłosić i wtedy otrzyma zestaw badań profilaktycznych.
2: Badania będą dostosowane do informacji zawartych w ankiecie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Piłkarze Lecha Poznań są blisko awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski pokonał na wyjeździe mistrza Danii Aarhus 4-1. Dwa gole dla kolejorza strzelił Patryk Wolemark, a po jednym Mikael Iszak i Terry Jegbe. Gospodarze od 37 minuty grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Jesper Hansen, mówi obrońca Lecha Michał Gurgul.
6: Myślę, że gdyby nie czerwona kartka, aż takiego wyniku by nie było. Myślę, że do tej czerwonej kartki na pewno też przeważyliśmy, ale mecz był dosyć wyrównany i tu trzeba oddać ekipie Aarhus, że naprawdę grała bardzo dobrze, presowała nas bardzo dobrze i to był naprawdę ciężki mecz. Na pewno szykuje się zacięte starcie za tydzień.
5: O występ w ligowej fazie tych rozgrywek walczy także Górnik Zabrze. Wicemistrz Polski przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże 29 lipca. Na kajakarskim torze w Oklahoma City, którą ma być olimpijską areną za 2 lata w trakcie igrzysk w Los Angeles, trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Przypomnę, że wicemistrzyni olimpijska z Paryża, Klaudia Zwolińska, rok temu na Mistrzostwach Świata w Australii wywalczyła indywidualnie 2 złote i brązowy medal. Wczoraj w eliminacjach konkurencji K1 miała razem z Niemką Funk najlepszy czas.
7: Fajnie mi się płynęło, jak na kwalifikacyjny przejazd. Te kwalifikacyjne przejazdy są takie dość nerwowe, bo to są pierwsze przejazdy na torze. Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
5: W drużynowej rywalizacji w kajakach Polki zajęły 5., a Polacy 4. miejsce. Dziś powalczą o medale w Kanadyjkach. Belg Remco Evenepoel był najszybszy na 16. etapie kolarskiego Tour de France, jakim była indywidualna jazda na czas. Na 26-kilometrowej trasie nad Jeziorem Genewskim o 28 sekund wyprzedził lidera generalnej klasyfikacji Słoweńca Tadeja Pogaczara. Trzeci na mecie Duńczyk Matias Skilmoze stracił ponad minutę. Pogaczar ma 4,5 minuty przewagi nad Evenepoelem i prawie 7 minut nad Meksykanem. Kaninem Izaakiem del Toro. Zakończenie Wielkiej Pętli w niedzielę w Paryżu, a ponownie o sporcie tuż po 8.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
9: Pogoda. Zachmurzenie małe i umiarkowane utrzyma się dziś mniej więcej do południa. Później od strony Pomorza Zachodniego w kierunku centrum i dalej wschodu kraju przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Na północy możliwe burze i tam też najchłodniej do 19 stopni. Trochę cieplej na pozostałym obszarze od 20 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywiste, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
9: Reklama.
4: Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 22 dzień lipca, 203 dzień roku, do końca roku 162 dni. Słońce wzeszło o 4:42, zajdzie o 20:42, zatem dzień potrwa równo 16 godzin. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 18 minut. Imieniny obchodzą Albin, Artemas, Benon, Benona, Bolesława, Cyryl, Józef, Lena, Letycja, Magda, Magdalena, Maria, Milena, Nicefor, Platon, Stoisław, Stoisława i Teofil. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niech, że się Państwu darzy. 15 po 7, Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A pierwszym gościem jest Jacek Sasin, poseł PiS-u, były wicepremier. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Czy jutro dojdzie Pana zdaniem do formalnego rozłamu w PiS-ie? Czy będzie jakiś kompromis?
3: To zależy wszystko od tych polityków, którzy dzisiaj, można powiedzieć, stoją w rozkroku między przynależnością do Prawa i Sprawiedliwości, a przynależnością do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Stowarzyszenia, które jest de facto ugrupowaniem politycznym, innym niż Prawo i Sprawiedliwość, ma polityczne cele, organizuje polityczne przedsięwzięcia, buduje swoją agendę programową, odrębną od Prawa i Sprawiedliwości. Formułuje również inne postulaty odrębne od Prawa i Sprawiedliwości, bez uzgodnienia z władzami partii. W związku z tym nasze przesłanie jest jasne. Trzeba wybrać. To jest uczciwe po prostu. To jest po prostu uczciwe. Czy chce się działać w Prawie i Sprawiedliwości i iść tym torem, który wyznacza dzisiaj lider naszego ugrupowania, pan prezes Jarosław Kaczyński, ale też kandydat na premiera, profesor Przemysław Czarnek, czy też budować własną odrębność?
2: Nasi konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami. My również nie powinniśmy bać się różnorodności.
3: Tak, to jest
2: wczoraj
3: prawda.
2: Powiedział Mateusz Morawiecki.
3: Ale ja się pod tymi słowami podpisuję, panie redaktorze. Podpisuję się pod tymi słowami, tylko nie rozumiem, dlaczego tej aktywności i tej wielonurtowości nie można realizować w Prawie i Sprawiedliwości. Dotychczas to się udawało. Przecież pan premier Mateusz Morawiecki od kilku lat jest, od 10 dokładnie lat, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest wiceprezesem naszej partii. Jest również szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Ma narzędzia w postaci Zespołu Pracy dla Polski. To taki think tank wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, który został stworzony po ostatnich wyborach parlamentarnych. Pan premier stanął na jego czele i w ramach tego think tanku przecież może realizować swoją agendę programową, proponować władzom partii rozwiązania programowe, które będziemy przedstawiać potem jako propozycję całej partii.
2: No tak,
3: więc
2: ale rozumiem, że uznał,
3: możliwość,
2: że...
3: możliwość realizacji tego wewnątrz partii.
2: No dobrze, ale rozumiem, że uznał, że stowarzyszenie. Lepiej się może rozwijać w ramach stowarzyszenia.
3: Każdy ma prawo...
2: Pan przed chwilą też uznał, że stowarzyszenia są cenne. Prezes w zeszłym roku uznał, że stowarzyszenia są cenne.
3: Panie redaktorze, pod warunkiem, że realizują agendę partii. Założenie tych stowarzyszeń było takie, że będą działać tylko i wyłącznie wewnątrz partii, będą respektować organy partii jako organy decyzyjne, czyli chociażby nie będą prezentować zupełnie odrębnych propozycji programowych, które nie zostały skonsultowane
2: z kierownictwem partii. Po co tworzyć takie stowarzyszenia, które mają realizować agendę partii?
3: Po to, żeby to były think tanki, panie redaktorze, bo partia żyje swoim życiem. Partia, która na zewnątrz wychodzi z pewnymi komunikatami, które muszą być spójne, nie mogą być kakofoniczne, bo jeśli są kakofoniczne, to wyborca może sobie zadawać pytanie, które postulaty, czy które pomysły, które zapowiedzi tej partii są prawdziwe, a które nie są prawdziwe, które będą realizowane, a które nie. I to powoduje, że rujnuje to całkowicie wiarygodność i odbiera szansę na to, żeby pozyskiwać wyborców. Czym innym jest wykuwanie wewnątrz partii pewnych rozwiązań, które potem są prezentowane. Tu jest możliwa różnorodność, tu są możliwe bardzo różne propozycje, które się będą zderzały.
2: Pan mówi o tym, że przekaz musi być jednolity,
3: tak jest.
2: A jednocześnie, że ma być różnorodność.
3: Tak, może być różnorodność na poziomie dyskusji wewnątrz partii. Natomiast przekaz musi być jednolity na zewnątrz. Na zewnątrz musi wychodzić już przekaz, który jest syntezą tych różnych pomysłów tworzonych w różnych ośrodkach, ale wewnątrz partii.
2: To ja, stawiając kropkę na chwilę, chciałem zapytać, to w jakim stanie gry my dzisiaj jesteśmy? Wiadomo, że Daniel Obajtek podpisał o to oświadczenie, że nie jest, czy nie rezygnuje ze stowarzyszenia. Czy inni członkowie stowarzyszenia

0: Zaproszenia Mateusza Morawieckiego podpisali?
1: Dzisiaj już kilka osób, wczoraj właściwie, no bo dzisiaj dzień dopiero się zaczyna, ale już wczoraj kilka osób kontaktowało się z naszym klubem parlamentarnym w tej sprawie. Ja nie mam wiedzy, czy ktoś z tych osób, która z tych osób wczoraj podpisała, czy tylko, że tak powiem, były rozmowy. Takie rozmowy są toczone zarówno przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przez przewodniczącego naszego klubu Mariusza Błaszczaka, ale rozmawiamy oczywiście na różnych poziomach z różnymi osobami, przekonując, że warto być w Prawie i Sprawiedliwości, że nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój, bój z tymi, którzy dzisiaj Polską rządzą, z koalicją 13 grudnia, z Tuskiem i jego ludźmi, a dzisiaj dokonywanie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości jest działaniem właśnie na rzecz Tuska i jego ludzi.
0: Morawiecki dokonuje rozłamu w tej chwili?
1: No, panie redaktorze, jeśli ktoś jednak będzie wybierał, będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie. Prawo i Sprawiedliwość jako narzędzie do tego, żeby proponować dobry program dla Polski, żeby wygrywać, żeby odsunąć od władzy tych, którzy dzisiaj rządzą Polską, no to jest de facto działanie na rzecz tych, którzy dzisiaj Polskę rządzą, a którzy właściwie Polskę niszczą, czyli Tuska i jego ekipy.
0: Ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo pan mówi o tym, że toczą się rozmowy. Słyszałem, że toczą się też takie rozmowy, żeby w formie jakiejś ugody, na przykład, żeby ludzie Mateusza Morawieckiego w większym stopniu zasilili organy decyzyjne, czyli na przykład prezydium Komitetu Politycznego Partii.
1: Panie redaktorze, różne propozycje są możliwe, znaczy różne rozwiązania są możliwe, ale jedna zasada jest niezmienna i te komunikaty, które wychodzą z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które przekazuje opinii publicznej nasz rzecznik Rafał Bochenek, są jednoznaczne. Przedmiotem kompromisu nie może być kwestia funkcjonowania stowarzyszenia, funkcjonowania w tym stowarzyszeniu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Również z tego powodu, że to grozi nam bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Znaczy to może być w pretekst do tego, żeby odebrać tam ponownie, odebrać finansowanie Prawu i Sprawiedliwości, co oznacza, że nie będziemy w stanie skutecznie przeprowadzić kampanii wyborczej w przyszłym roku, a gra idzie o bardzo wysoką stawkę. My nie możemy tutaj ryzykować, panie rektorze, i opierać się na tym, że pan Kalisz, który bezprawnie odebrał nam finansowanie już raz na podstawie wyimaginowanych zarzutów, dzisiaj faryzejsko zapewnia, że nie widzi powodów, żeby z powodu tego działalności tego stowarzyszenia to zrobić ponownie, a za chwilę zapewne wykorzysta to przeciwko.
0: Ale rozmawiałem też z innym członkiem PKW, który mówi, że tu jeżeli jest takie stowarzyszenie, to no, nie ma podstaw.
1: Panie redaktorze,
0: musiałby się zdarzyć bezpośredni transfer.
1: Szanowny panie redaktorze, przypominam panu na przykład sprawę pikników wojskowych, które były użyte jako pretekst do tego, żeby odebrać nam finansowanie. Przecież one nie były finansowane przez, czy nie były organizowane.
0: Były finansowane z budżetu, nie tam chodziło o coś innego,
1: nie
0: zupełnie.
1: Nie były organizowane przez partie. Audytorium tych pikników nie byli działacze partyjni, tylko zwykli
0: ale
1: Polacy, którzy przychodzili.
0: Przedstawiciele PiS-u i przede wszystkim ministrowie.
1: Panie redaktorze, a na tym pikniku, czy przepraszam, na tym grillu, czy na tym, a właściwie na tym programowym evencie, który jest planowany przez Rozwój Plus, nie będą występować politycy PiS-u, przecież będzie tam występował były premier, wielu byłych ministrów.
0: Występowali zewnętrzni.
1: No, a tam również występowali żołnierze na piknikach, prawda, którzy nie byli działaczami PiS-u. No wie pan, naprawdę, my mamy swoje doświadczenia, nie abstrahujmy, ja rozumiem, że dzisiaj mainstreamowi III Rzeczpospolitej, że dzisiaj tym, którzy wspierają Tuska i tą władzę, która jest dzisiaj w Polsce, zależy, żeby zachęcać Mateusza Morawieckiego do tego, żeby rozbił Prawo i Sprawiedliwość, żeby zrobił rozłam. W związku z czym będą dzisiaj każde to jego działanie tłumaczyć, że jest zgodne z prawem, że jest świetne, że niczym nie grozi. Tylko za chwilę ta sytuacja się zmieni. To znaczy, jeśli odbędzie się ten event w takim stanie rzeczy, jakim dzisiaj mamy, za chwilę usłyszymy, że mamy tu do czynienia z nielegalnym finansowaniem partii politycznej. I będzie
0: mówimy o tak zwanym wydarzeniu Rozwój Plus, czyli o tak zwanym grillu Morawieckiego,
1: że szanowni państwo, po prostu my nie możemy ryzykować. My wiemy, w jakim państwie dzisiaj żyjemy. Być może pan ma rację w państwie normalnym.
0: Nie możecie ryzykować, ale dzisiaj, a może jest tak, że pan i pana koledzy chcecie Morawieckiego wypchnąć. Zacytuję, w jego wystąpieniu było takie zdanie. Tej pracy nie zatrzyma żadna intryga, nie zatrzymają jej ludzie, którzy zamiast wielkiej partii zdolnej wygrywać wybory, chcieliby mieć partię ciasną, ale własną.
1: Panie doktorze, ja powiem tak. tak,

0: naprawdę, jeśli komuś się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość nie może bez jednego lub drugiego polityka funkcjonować, no to ja przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje na polskiej scenie politycznej bardzo długo. Różni politycy przychodzili, odchodzili, a pomimo to dzięki przywództwu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pracy dziesiątek tysięcy osób, a także w przekonaniu milionów naszych wyborców, że to jest praca, która służy Polsce, Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory. Naprawdę. Partia polityczna to nie jest partia, która opiera się tylko i wyłącznie na jednym, dwóch, czy nawet 30 kilku politykach. To jest niezwykle aroganckie i takie no, świadczące o jakimś braku poczuciu wspólnoty i braku to poczuciu ja konieczności pracy zespołowej.
1: Powiem tak, jeszcze panie, krótko.
0: Panie doktorze, powiem tak, nikt Mateusza Morawieckiego nie wypycha, bo czy wypychaniem jest powierzenie mu funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości? Czy wypychanie jest wykreowanie go na szefa Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów, jednego z najważniejszych europejskich ugrupowań w parlamencie europejskim? Ale czy wypychaniem jest powierzenie mu szefa frakcji, szefa, przepraszam, zespołu pracy państwowej? Czy wypychaniem jest umożliwienie jemu i jego ludziom ekspozycji medialnej?
1: To ja pana szybko zapytam o coś innego. Mianowicie, jakby panu powiedzieć, to jaki mamy scenariusz teraz, jeżeli chodzi o najbliższe dni?
0: Scenariusz mamy taki, że czekamy na decyzję. Będziemy i zachęcamy do tego wszystkich, i Mateusza Morawieckiego, ale też i wszystkich ludzi, którzy wiążą z nim
1: jutrzejszego dnia.
0: Los. No tak, do końca jutrzejszego dnia jest ten termin sformułowany przez kierownictwo partii. Podkreślam, sformułowany jednomyślnie, pomimo tego, że wbrew temu, co twierdzi pan premier Mateusz Morawiecki, w tym kierownictwie partii zasiadają również ludzie, którzy blisko z nim współpracują, jego stronnicy.
1: Jacek Sasin, zapraszamy na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia sześć po siódmej.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A w kolejnej rozmowie dnia o 8:15 Adam Szłapka, rzecznik rządu.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 7.29, Światowy Dzień Mózgu. Dziś, szanowni państwo, podpowiadamy, jak i czym karmić mózg. Najlepiej poranny trening szarych komórek, ale dziś wyjątkowo takich sporo zagadek logicznych. Jedna z nich brzmiała tak. Bierzesz udział w wyścigu. Pan biega, prawda? Bardzo często.
1: Czasem się zdarza. No na serwis na przykład.
0: I wyprzedza pan osobę, która biegnie na drugiej pozycji. To na którym miejscu jest teraz, jak wyprzedzisz tę, która jest na drugiej.
1: Pan jeśli się... ona jest ten drugi, no to...
0: To wiadomo, że...
2: Dzień dobry, Małgorzata z Gdańska. Jestem na drugiej pozycji, wyprzedzając osobę, która jest na drugiej pozycji. Pozdrawiam.
3: Panie redaktorze Danielu, jak wyprzedzę tą, która jest na drugiej pozycji, to ja zajmuję drugą pozycję, ale za pół minuty jestem na pierwszej, ponieważ ta przede mną biegnie tylko 2 metry. Czyli w sumie jestem na pierwszym, ale chwilowo na drugim.
0: No tak, ale nie wziął pan pod uwagę tego, że ta, która była za panem, też była 2 metry za nim i wyprzedziła go, więc automatycznie pan Piotr wciąż pozostaje drugi. Bo ta, która była trzecia, biegła za nim, wyprzedziła Piotra, który był drugi.
1: Co, mój autobus chyba przyjechał już, bo może lepiej nie.
0: 7.30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
4: Trzeba wybrać, czy chce się iść drogą Prawa i Sprawiedliwości, czy chce się budować odrębność. Tak o przyszłości partii mówił w jedynce jej poseł Jacek Sasin. Jego zdaniem nie można pogodzić działalności w obu bytach, bo inicjatywa Mateusza Morawieckiego to polityczne stowarzyszenie.
5: Ma polityczne cele, organizuje polityczne przedsięwzięcia, buduje swoją agendę programową, odrębną od Prawa i Sprawiedliwości.
4: Czas dla członków stowarzyszenia na określenie swojego statusu mija jutro. Rząd chce wprowadzić maksymalne miesięczne zarobki dla lekarzy. Zgodnie z projektem resortu zdrowia mają wynosić 76 800 zł brutto.
6: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie.
4: Bo te zarobki to maksymalnie 240 zł za godzinę. Generał Michajło Drapaty, nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii, decyzją Wołodymyra Zełenskiego zastąpił na stanowisku generała Aleksandra Syrskiego. To kolejna zmiana wprowadzona przez prezydenta. W ubiegłym tygodniu odwołał ministra obrony, a to spotkało się z szerokimi protestami.
7: Decyzja ukraińskiego prezydenta komentowana jest jako częściowa realizacja postulatów protestujących.
4: Narodowy przewoźnik z kolejnym rekordem. W pierwszym półroczu pociągi PKP Intercity przewiozły prawie 45 milionów pasażerów. Spółka zapewnia, że stale modernizuje składy, by podróżowało się wygodniej.
8: Tylko w pierwszym półroczu odebraliśmy blisko 100 wagonów.
4: Nie wszystko złoto, co się świeci, ostrzega mennica polska. W internecie pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota. Eksperci radzą, by przed zakupem dobrze sprawdzić sprzedającego.
9: Ile ta firma jest na rynku? Czy miała już kłopoty? Czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim?
4: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.00.

0: pogoda.
1: No zaraz, ale te sztabki, które są w NBP, to...
2: Nie, one są prawdziwe. Aha. Te w NBP są prawdziwe.
1: Ale jest
2: to
1: pani...
2: było o tym, żebyśmy...
1: Ale jest pani pewna.
2: Ja jestem
1: dobrze.
2: Pewna.
1: Justyna Golonko, już
2: chciałabyś,
1: żebym
2: to sprawdziła?
1: Studiu?
2: Bardzo proszę.
1: To jest bardzo proszę. To pani sprawdza, a ja proszę na chwilę redaktora Zielińskiego. Pan podejdzie do mnie.
3: Już jest,
1: muszę coś panu pokazać za ramienia, bo wysłałem. Pamięta pan, rozmawialiśmy wczoraj o pocztówce.
4: Tak.
1: Pocztówka.polskieradio.pl i wysłałem do naszej koleżanki. Tylko nie wiem, czy nie przesadziłem z...
2: Nie przesadziłeś.
1: Z tekstem. Gdzieś to
2: ja już to mam przecież na...
1: Tylko chwileczkę. Chyba.
2: Złodziutkie.
1: Ale z żoną nie konsultowałem tego tekstu.
2: No ten twój...
1: No dobra, to za chwilę...
3: Niedobrze.
2: Jak to niedobrze? Ja jestem zachwycona.
1: Szanowni państwo, pocztówka.polskieradio.pl. Już za chwilę Justyna ujawni, co też się pojawiło na tej pocztówce, ale ładnie, prawda?
2: Bardzo ładnie.
1: A to za chwilę, bo to są słoneczne pozdrowienia, bo tego słońca wciąż nam mało, szanowni państwo, wciąż za mało, chociaż teraz o poranku jest go sporo, w ciągu dnia chmur przybędzie i może pokropić, no, ale tego słońca tak bardzo dużo, to dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Będzie.
1: Dobrze.
2: Ja będę na urlopie fajowską. Świetnie.
1: Świetnie pani zaplanowała, tak? Bo słońca sporo i sporo na termometrach w przyszłym tygodniu nas czeka. Dziś na północy najchłodniej, bo 17-19 stopni. O poranku miejscami to nawet było 8-9.

0: stopni, na przeważającym obszarze od 20 do 23. No i tak sporo słońca o poranku, później od Pomorza Zachodniego w kierunku centrum i dalej tam na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, a na północy to jeszcze i zagrzmi.
1: Autopromocja.
2: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
3: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
2: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
3: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
2: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
3: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
2: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
3: Zapraszają Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
3: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce. Przypominamy o naszej letniej zabawie. pocztówka.polskieradio.pl. Państwo wchodzą, wybierają jedną z grafik Andrzej rysuje, wpisują tekst jakiś w taką charakterystyczną chmurkę, pobierają to zdjęcie i wysyłają komuś, kogo bardzo lubią. I co też
4: komuś miłemu.
0: Tak. No i co napisałem?
4: Co napisałeś? Aha. Pozdrawiam serdecznie.
0: Nie, słonecznie przecież jest napisane.
4: Pozdrawiam słonecznie. Z Zasitka, panno Justysiu. I tu mnie troszkę to zaskoczyło. Aha, no. Twój ptysiu.
0: To panią zaskoczyło. A kiedy zamiast panno będzie pani?
4: Proszę pana, na miłość boską. Co to za pytanie o poranku?
0: 7:35.
4: A tak było miło.
1: Po pierwsze, ekonomia.
0: Ale to są takie pytania, które czasem pojawiają się przy rodzinnym stole, tak. Nie?
4: Ależ świetna ta akcja. Nadal się cieszę z niej. I chciałbym dostawać
0: Państwo,
4: co drugi
0: także
4: dzień.
0: Także zachęcamy pocztówkę. Państwa do tego, żeby wchodzić na pocztówka.polskieradio.pl. Nie dość, że można coś wpisać, to można jeszcze nagrać kilka miłych słów i komuś wysłać kogoś, kogo się bardzo kocha, szanuje, bądź
4: dziękuję za przypomnienie.
0: Lubi. Refinansowanie, co to?
4: Już tłumaczę. Refinansowanie kredytu, czyli tak, zaciągamy kredyt po to, żeby mieć nowy kredyt, ale bardziej opłacalny. Tak to będzie wyglądało. A nie, nie ma dżingielka, coś mi się źle pomyślało. No, byłam podekscytowana jeszcze pocztówką. To już tłumaczę teraz na spokojnie. Coraz więcej z nas refinansuje swoje kredyty mieszkaniowe, czyli zaciągamy, zmieniamy bank, bo to jest ważne, zmieniamy bank i wtedy mamy ten nowy kredyt. No i eksperci nam wyliczyli, że po takiej zmianie rata kredytu może spaść nawet, uwaga, o 700 zł. Ostatni spadek stóp procentowych uruchomił największą od lat właśnie taką falę refinansowania kredytów mieszkaniowych. I jak spojrzymy na dane, to udział tego refinansowania w podaży kredytów, on wzrósł do 35%. Ja tylko przypomnę, że jeszcze rok temu to było niecałe 15%, teraz 35% i rośnie. To się nam po prostu opłaca, tak mówią eksperci. No i dlatego to refinansowanie, czyli zmienianie banku jest aż tak popularne i o tym mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl i on przygotował nam specjalne wyliczenia.
5: Dla przykładu, jeżeli ktoś zaciągał kredyt 2 lata temu, w lipcu 2024 roku, no to jego oprocentowanie może wynosić na przykład 7,87%, a teraz taki sam kredyt może uzyskać z oprocentowaniem 5,75%. Jeżeli założymy, że zadłużenie w momencie refinansowania takiego kredytu wynosi 500 tysięcy złotych, to w wyniku refinansowania rata może spaść z poziomu 3689 zł do 2997 zł, a więc o 692 zł.
4: Ale ja zwracam uwagę, że to jest korzyść tylko z jednego miesiąca. A jeśli ten przykładowy kredyt, o którym mówił nasz ekspert, został zaciągnięty 2 lata temu, to do końca tego 5-letniego okresu stałego oprocentowania pozostały jeszcze 3 lata i tu mamy kolejne wyliczenia. To może być nawet 20 tysięcy złotych. Tak, jesteśmy do przodu wtedy, jeśli coś takiego zrobimy.
0: No to się opłaca.
4: Bardzo się opłaca. No ale zanim przeniesiemy taki kredyt do innego banku, to warto wcześniej przyjrzeć się ofercie wszystkich banków na rynku i próbować negocjować nowe warunki obecnego kredytu, bo nasz bank też może zmienić podejście, jeśli powiemy, że chcemy wyjść z tego banku ze swoim kredytem. I o tym mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
6: Warto zacząć od rozmowy z obecnym kredytodawcą. Dopiero gdy jego propozycja obniżki oprocentowania okaże się mało atrakcyjna, warto rozważyć zmianę banku. Trzeba wziąć jednak pod uwagę, że refinansowanie nie jest darmowe, dlatego przed podjęciem decyzji warto policzyć, po ilu miesiącach niższa rata zrekompensuje poniesione wydatki. Więcej do zyskania mają kredytobiorcy z lat 2023-2024, bo przed nimi wciąż kilka lat spłaty relatywnie drogiego kredytu.
4: Ale taka operacja przeniesienia tego kredytu też kosztuje.

0: to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Generalnie tak najczęściej to jest od 1000 do 4000 złotych, czyli warto temu się przyjrzeć i obliczyć.
1: Dziękuję panu Justysiu.
0: Dziękuję mój Ptysiu.
1: A już za chwilę Andrzej Grabowski. Będę namawiał Andrzeja, żeby wysłał taką pocztówkę na przykład do naszego mistrza, Kacpra Tomasiaka. Chociaż oni się ostatnio widzieli, ale to jest bardzo miłe.
0: Bardzo miłe, bardzo.
1: Pocztówka.polskiradio.pl.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. A propos pogody.
1: 9 stopni, zimno.
2: 9 stopni 22 lipca. Jeszcze tego nie pamiętam, żeby w lipcu w nocy była taka temperatura. Nie pamiętam, bardzo zimno.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: O tyle było o poranku w wielu miejscach naszego pięknego kraju. Andrzej Grybowski w naszym studiu, redakcja sportowa. Dzień dobry, Andrzej.
4: Dzień dobry.
0: Skoro zimno, to sprawdzimy, jak formę szlifują nasi sportowcy, ci, którzy się specjalizują w zimowych dyscyplinach. Nie, już wspomniałem o Kat przed Tomasiaku, bo miałeś przyjemność z nim rozmawiać. To jest niebywały facet. To jest ta skromność, to jest jego drugie imię, tak? I nienachalność, jak ustaliliśmy.
4: Tak, tak. Jeśli chodzi o Kacpra, to są takie cechy, które się mocno wybijają na pierwszy plan. On się tak zupełnie odróżnia od wielu sportowców, którzy często kojarzą się albo z taką trochę skromnością na siłę, albo z takim, jakby to dobrze nazwać, z nadmiarową pewnością siebie. On jest taki idealnie wyważony. Te proporcje są znakomicie dobrane, ale to jest kwestia też takiego mądrego wychowania, bo kiedy teraz miałem dwa razy okazję przyglądać się też jego rodzicom, którzy gdzieś tam pilotują sprawy Kacpra, no to przykład idzie z góry po prostu.
0: No tak, a Kacper się tak czaił, jak wyskoczył, pamiętam ostatnio, tak, na igrzyskach. Gdybyś chciał mu wysłać taką pocztówkę z naszej akcji, naszej zabawy, pocztówka.polskieradio.pl, pocztówka z radiem, to co by to było?
4: A musi być wierszy, czy może być w patos na przykład?
0: Proszę.
4: No to tak na szybko na przykład, może Kacprze Tomasiaku, kolejnych zdobytych medali i skradzionych z kibicowskich serc. Może w tę stronę byśmy podążyli.
0: Proszę bardzo, przecież to nikt nie powiedział, że się musi rymować.
4: Dokładnie.
0: Ważne, żeby było od serca.
4: Dokładnie. Różewicz nie rymował, z tego co pamiętam.
0: Absolutnie. To jest tak zwany wiersz biały chyba. Dokładnie. Z tego co pamiętam. No pięknie. No i co, pięknie będzie w kolejnym sezonie?
4: Mamy taką nieśmiałą nadzieję. Teraz za naszymi skoczkami

0: pierwszy taki letni sprawdzian w ubiegłym tygodniu, Memoriał Beskidzkich Olimpijczyków. Kacper tam wygrał, tam się pojawił taki inny młody zawodnik, Kamil Waszek, więc być może ta nasza nowa, młoda generacja ruszyła na dobre.
1: Kamil Waszek. Szanowni Państwo, proszę zapamiętać, 22 lipca Andrzej Grabowski wypowiedział imię i nazwisko Kamila Waszka. Kto wie, czy też nie...
0: Pierwszy raz w sygnałach dnia Kamil Waszek, także pozdrawiamy Kamila Waszka, a Kacper Tomasiak opowiada na początek o tym, co tego lata przed nim.
2: Szczerze powiedziawszy, jeszcze dokładnie nie wiem. Na pewno, no tak przynajmniej przypuszczam, że nie we wszystkich konkursach będziemy startować też. No właściwie na pewno tak będzie, że jakieś tam konkursy na pewno odpuścimy. Będziemy startować Wiśla, potem jeszcze zobaczymy.
0: Praca ze Stefanem Horngacherem, tak nawet tylko doglądającym, robi na tobie duże wrażenie?
2: Ciężko stwierdzić, czy może takie wrażenie, bo raczej staram się skupiać na tych uwagach, które dostaję, więc tutaj nie ma czasu na to, żeby patrzeć, czy jest duże wrażenie, czy nie. No na pewno jest ta praca troszeczkę inna, bo też nie po polsku, tylko głównie po angielsku, chociaż też Stefan dobrze rozumie po polsku i też trochę umie powiedzieć, więc tutaj takiej bariery językowej raczej nie ma, chociaż jest to jednak troszeczkę inaczej niż to było w poprzednich latach, także na pewno się trzeba do tego przyzwyczaić, ale myślę, że już przyzwyczaję do tej pracy, także nie ma tutaj problemu z takimi rzeczami. Na pewno jest troszeczkę inaczej, ale raczej myślę, że idzie to w dobrym kierunku.
0: Właśnie tak jak rozmawialiśmy miesiąc temu, mówiłeś, że skoki są trochę lepsze niż były rok temu na tym etapie, a jak jest jeszcze miesiąc później?
2: No na pewno tak, w zeszłym roku na tym Memorialu Olimpijczyku byłem chyba 23, więc na pewno dużo jest lepiej niż w zeszłym roku. Też troszeczkę to inaczej wyglądało właśnie rok temu ze względu na tą krótką kontuzję, ale ciężko stwierdzić, jak to będzie jeszcze w tych kolejnych miesiącach.
0: Masz pewne obawy związane z tą popularnością, która wyeksploduje 1 sierpnia w Wiśle podczas Grand Prix? No pamiętamy te mistrzostwa Polski, że było trochę szału wokół ciebie. Jak ty podchodzisz do tego, co cię pewnie spotka, czyli kolejnej wrzawy ze strony polskich kibiców?
2: Myślę, że wszystko zależy, jak tam pójdzie na tych zawodach. Wiem, że na pewno ta popularność będzie większa niż rok temu, ale w zimę już troszeczkę miałem z tym styczności, więc aż takiego zaskoczenia, jakby to było pierwszy raz, nie będzie, więc na pewno będę się troszkę przyzwyczaić, bo już przez te ostatnie miesiące, kiedy nie było żadnych zawodów, troszeczkę gdzieś tam może się było tego odzwyczaić, ale myślę, że raczej powinienem sobie w porządku z tym poradzić.
0: Adam Małysz wspomniał przy okazji otwarcia Beskidzkiego Centrum Narciarstwa, że mówiłeś, że to jeszcze nie jest etap, żeby wystawiać swoje nagrody. Dlaczego?
2: Tak, najczęściej, kiedy te właśnie nagrody są wystawiane, to na ogół jest to albo gdzieś pod koniec kariery, albo już po jej zakończeniu, więc tak dziwnie się z tym czułem, że dopiero coś zdobyłem, a już się myśli o tym, żeby z tego po prostu robić takie muzeum czy właśnie galerię, więc po prostu jeszcze no nie zastanawiałem się na tym, tylko raczej chciałem się skupić po prostu na samych treningach i takim rozpoczęciu tej kariery, bo tak naprawdę ona się dopiero rozpoczyna.
1: No tak, rozpoczęła się i pamiętamy, jak to było nie tak dawno, kiedy Kacper, tak jak mówiłem, czaił się, potem zdobył 2 srebra olimpijskie i jeszcze brąz w duecie.
0: Na odwrót, proszę pana. Brąz, srebro było w duecie.
1: A srebro
0: na początek było srebro na małej, brąz na dużej i srebro w duetach.
1: To się wszystko zgadza. Jak nasi sportowcy szlifują latem swoją formę?
0: Można powiedzieć, że Kacper Tomasiak próbował ostatnio roli murarza, bo ta rozmowa przy okazji powstającego tego osiedla pod Warszawą. Możemy państwu zdradzić i tam Kacper kamień węgielny murowywał, więc to też jest jedno z zadań.
1: Zaraz. Tego osiedla, co to Lewandowski reklamuje?
0: Tak. Okay. To jest jedna sprawa, ale oczywiście tych możliwości jest sporo. Skoczkowie oprócz normalnych treningów na skoczni mogą głównie jakieś takie kwestie związane z siłownią na przykład uskuteczniać, ale sportowcy, nazwijmy ich to zimowymi narciarskimi, mają mnogość możliwości, bo tak, narciarze mogą pojechać w Europie na lodowiec, na wysokości, nawet w lipcu, przecież nawet teraz mogą spokojnie jeździć, inni jeżdżą do Ameryki Południowej. Pamiętamy Justynę Kowalczyk, która przecież przez lata jeździła na treningi do Nowej Zelandii. Są też takie hale, w których można sobie, przed w Oberhofie jest taka słynna hala, gdzie jest pętelka dwukilometrowa, temperatura -2 stopnie, możesz się ubrać w sierpniu, wiesz, w cały taki strój zimowy i normalnie biegać na nartach w bardzo dobrych warunkach.
1: Ale jest jeszcze jeden, szanowni państwo, sposób na trening. Ja myślałem, że Andrzej żartuje, bo rozmawialiśmy poza anteną. Naprawdę? Skok do basenu?
0: Oczywiście, że tak. Masz dwie możliwości, na przykład w narciarstwie dowolnym, czy w snowboardzie, tym takim ekstremalnym. W tych takich konkurencjach, gdzie mogą państwo te przeróżne akrobacje wykonywać w powietrzu. I to jest tak, że tam najeżdża się po takim igielitowym rozbiegu, potem hop, robi się ta akrobacja w powietrzu i do wyboru, do koloru. Jedni trenują na takich balonowych poduszkach, można powiedzieć, i lądują na tę balonową poduszkę zamiast na śniegu.
1: I jest tańsze rozwiązanie.
0: Tak. Jeszcze można do basenu. Hop! Ale i to w sumie trochę na główkę, więc trochę ekstremalnie się robi.
1: No tak, ale mimo wszystko tam odpowiednia głębokość, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
0: No na pewno. Raczej to nie jest takie 30 centymetrów.
1: Kacper Tomasiak. Jak to było? Jeszcze raz na koniec? Ten biały?
0: Kacprze Tomasiaku, kolejnych zdobytych medali i skradzionych kibicowskich serc.
1: Niech tak się stanie.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Za 8 minut godzina 8. Pan Marek w sprawie zagadki.
1: Panie redaktorze, łatwizna, łatwizna. No jak kogoś wyprzedziłem, co biegł na drugiej pozycji, to teraz ja jestem drugi. Ha, ha, ha. Łatwizna, panie redaktorze.
0: Ha, ha, ha. No to zobaczymy, czy teraz też tak będzie. To proszę, kolejna, trzecia zagadka w Światowym Dniu Mózgu. Brzmi tak. Prowadzisz autobus. Na pierwszym przystanku wsiada 5 osób. Na drugim wysiadają 2 osoby, a wsiada 10. Na trzecim wysiadają 4 osoby. Pytanie. Ile lat ma kierowca autobusu?
2: Znam inną zagadkę. Ze Szwajka.
0: Tak?
2: Dom ma 3 klatki. Każda klatka ma 2 piętra. A na każdym piętrze są 3 mieszkania. I w którym roku urodziła się babka stróża?
0: To Jarosław Haszek wymyślił taką, zdaje
2: tak
0: się.
2: Jest. Tak jest.
0: Grzegorz Osiecki. Bieg do studia, żeby państwu
2: biegł, aż się zmęczył. Zaraz będzie bieg, żeby Adama Szłapkę złapać, zanim wejdzie o 8.15 do studia sygnałów dnia.
0: Do w kolejnej rozmowie dnia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: To ja powtórzę naszą zagadkę. Prowadzisz autobus, na pierwszym przystanku wysiada 5 osób, na drugim 2, a na trzecim 10. Ile lat ma kierowca? Ile lat ma kierowca autobusu?

Warszawy, tam korek ma już 3 km. Małopolska, trzeba doliczyć kilkanaście minut na dojazd do Krakowa, ale zdecydowanie większy ruch obserwujemy także na drodze krajowej nr 44 w Skawinie, no i na Zakopiance, czyli na wysokości Libertowa. Ponadto przypominamy, że dzisiaj trwają prace służb S7 Elbląg Zachód do granicy województwa. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę jeszcze do godziny 18. S3 to Świebodzin-Sulechów, czyli województwo lubuskie. Tam ograniczenie to także 90 km na godzinę i prace potrwają do 15. Kolejne odcinki, autostrada A1, tam prace zaczną się po godzinie 9. Węzeł Woźniki do węzła Pyżowice, a także S19, czyli miejsce piastowe do miejscowości Dukla. Oczywiście cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Minęła 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Ruch prokuratora krajowego po wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy, śledcza z Lublińca odwołana.
0: Widmo rozłamu nad Prawem i Sprawiedliwością. Jutro mija termin ultimatum dla Mateusza Morawieckiego.
1: Wiemy, kiedy zrobi się cieplej. W aktualnościach za chwilę najświeższa prognoza pogody.
0: Są konsekwencje wypuszczenia na wolność kierowcy, który pijany jechał autostradą A1 koło Częstochowy. Stanowisko traci zastępca szefa prokuratury w Lublińcu.
1: Kierowcę, który miał prawie 3 promile w wydechanym powietrzu, w sobotę zatrzymali na autostradzie inni kierowcy. Mężczyzna był agresywny i chciał uciec.
0: Postępowanie w tej sprawie przejęła prokuratura w Częstochowie, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
2: Prokurator okręgowy w Częstochowie zdecydował o wszczęciu postępowania służbowego. Celem tego postępowania służbowego jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy, a w szczególności ocena decyzji podjętych przez dyżurnego prokuratora w Lublińcu.
1: Zatrzymany na autostradzie pijany kierowca miał też 2 czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.
0: Działalności w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego nie da się pogodzić z członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości. W ten sposób Jacek Sasin odpowiedział w Jedynce byłemu premierowi.
1: Jutro dla członków inicjatywy Morawieckiego mija termin na określenie, czy chcą pozostać w partii. To ma wiązać się z rezygnacją z aktywności w stowarzyszeniu.
0: Były szef rządu twierdzi, że jego Rozwój Plus to magnes na wyborców dla PiS-u. Władze ugrupowania mają jednak inny pogląd.
3: Stowarzyszenie, które jest de facto ugrupowaniem politycznym, innym niż Prawo i Sprawiedliwość, ma polityczne cele, organizuje polityczne przedsięwzięcia, buduje swoją agendę programową, odrębną od Prawa i Sprawiedliwości, formułuje również inne postulaty odrębne od Prawa i Sprawiedliwości, bez uzgodnienia z władzami partii.
0: Podkreślał w Sygnałach Dnia Jacek Sasin.
1: Mimo wszystko Mateusz Morawiecki nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy. Media podają nieoficjalnie, że w najbliższym czasie może dojść do jego ponownego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Polska będzie miała tak zwanego europejskiego Starlinka. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał umowę w sprawie naszego udziału w budowie odpowiedzi na satelitarny system firmy SpaceX Ilona Muska.
1: Marcin Kierwiński mówi, że Polska potrzebuje niezależnego systemu łączności.
4: Polskie uczestnictwo w tym programie to jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA. To także pełna dostępność niezagrożonej, bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego, dla ośrodków administracji, dla ośrodków administracji rządowej.
0: A system ma ruszyć w 2029 roku.
1: Ukraina ma nowego dowódcę armii. Prezydent Wołodymyr Zełenski naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy mianował generała Michała Drapatego, dowódcę wojsk lądowych.
0: Drapaty zastąpi na stanowisko Aleksandra Syrskiego. Zmiana to efekt konfliktu w armii, jaki wybuchł po tym, jak stanowisko ministra obrony stracił Michajło Fedorow, który był skonfliktowany z dotychczasowym naczelnym dowódcą.
1: TikTok podsuwa Polakom chińską propagandę, ostrzega nas.
0: Eksperci naukowej i akademickiej sieci komputerowej przez 3 miesiące badali treści, które pojawiały się na platformie. O wynikach tych badań Klaudia Wróblewska.
5: NASK zbadała sposób prezentowania na TikToku m.in. kwestii związanych z Xinjiangiem, czyli regionem zamieszkałym przez Ujgurów, wobec których rząd chiński prowadzi politykę represji, a także Tybetem, masakrą na placu Tiananmen, Tajwanem, prawami człowieka w Chinach i obozami reedukacyjnymi. Analityk i współautor raportu Antoni Mazek mówi, że w przypadku niektórych tematów nie można na TikToku znaleźć rzetelnych informacji.
6: W niektórych obszarach tematycznych, takich jak obozy reedukacyjne, tych wiadomości, tych treści rzetelnych, które powinny być dostępne,

0: dostarczone użytkowników po prostu nie ma, tak? Użytkownik jest przekierowany tak, aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań.
1: Zdaniem dr Agnieszki Lipińskiej, która kieruje w NASK Ośrodkiem Analizy Dezinformacji, taki mechanizm może kształtować prochińskie pokolenia.
2: Ja bym nawet nie powiedziała, że jest to polityka dezinformacyjna, ale w dużej mierze propagandowa, przemyślana.
1: Z TikToka korzysta miesięcznie kilkanaście milionów Polaków. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: Na nich jeszcze dobre wieści dla spragnionych gorącego lata upały. Wrócą, ale trzeba na nie poczekać.
5: Niskie temperatury zostaną z nami do piątku. W kolejnych dniach znowu pojawią się burze, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
6: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
4: Cieplej będzie dopiero w weekend. Termometry pokażą 27-28 stopni.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i skromna porażka Górnika Zabrze w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski pokonał na wyjeździe mistrza Danii Aarhus 4-1, a wicemistrz przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. O spotkaniu w mieście nad Bosforem mówi właściciel, a jeszcze niedawno zawodnik Górnika Lukas Podolski.
8: Oczywiście wiem, że nie byliśmy tym wielkim faworytem, ale pokazuje piłka coraz bardziej, że w pucharach, na mistrzostwach światach wszystko jest możliwe i pokazaliśmy. Dobrze bronili i o to chodzi na wyjeździe. Ale ogólnie super wynik dla nas i za tydzień gramy u nas i chcemy ten mecz wygrać i wchodzić do następnej rundy.
7: Rewanże 29 lipca. A jutro pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Conference League z udziałem Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Raków zagra z maltańską Valettą, a GKS ze słowackim MSK Żilina. Natomiast wcześniej, bo najbliższej nocy czasu w Polsce w amerykańskiej lidze MLS ma zadebiutować Robert Lewandowski. Jego zespół Chicago Fire zagra w Miami z Interem. W zespole gospodarzy zabraknie jednak Argentyńczyków Lionela Messiego i Rodrigo de Paula. Będą jeszcze odpoczywać po mundialu, na którym zdobyli srebrne medale. Debiut Lewandowskiego miał się odbyć jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata, ale spotkanie z Vancouver Whitecaps zostało przełożone na październik. Powodem były złe warunki atmosferyczne w Chicago po pożarach lasów w Kanadzie. Holender Lars Roifer wygrał w Wysokiem Mazowieckiem kolarski memoriał Andrzeja Trochanowskiego. Na mecie wyprzedził rodaka Merwina Petera oraz Estończyka Raita Arma. Najlepszy z Polaków Norbert Banaszek finiszował na siódmym miejscu. Przypomnę, że Belg Remco Evenepoel był najszybszy na 16 etapie Tour de France, jakim była indywidualna jazda na czas na 26-kilometrowej trasie nad Jeziorem Genewskim. O 28 sekund wyprzedził lidera generalnej klasyfikacji Słoweńca Tadeja Pogaczara. Trzeci na mecie Duńczyk Mats Kielmose stracił ponad minutę. Ponownie o sporcie o 10.30.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Pogoda.
4: Zachmurzenie najpierw będzie małe i umiarkowane, później wzrastać może do dużego. Od Pomorza Zachodniego w kierunku centrum i dalej wschodu kraju przemieszczać się będzie strefa opadów. Na północy możliwe też burze i tam najchłodniej maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 20-23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Przecież nie ma upałów.
12: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia jest 15 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorkowe sygnały, bo to wtorek, 21 lipca, 202 dzień roku, wschód słońca, 4:40, zachód, 20:43. Szanowni Państwo, wróć. To jest wizytówka z dnia wczorajszego, bo to jest 203 dzień roku, a 22 lipca. Jednak główka pracuje w Światowym Dniu Mózgu. Wschód słońca 4:42, zachód 20:42. Dzień potrwa zatem równo 16 godzin. Będzie krótszy od najdłuższego o 47 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 18. Albin, Artemas, Benon, Bolesława, Cyryl, Józef, Lena, Letycja, Magda, Magdalena, Maria, Milena, Nicefor, Platon, Stoisław i Teofil obchodzą dziś imieniny, zatem wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 16 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Adam w studiu Sygnałów Dnia, Adam Szłapka, rzecznik rządu, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie ministrze, wczoraj premier mówił o pakiecie zdrowotnym, mówił o tym, że maksymalny limit zarobków lekarzy to ma być 76 800 zł brutto.
3: Tak, 16-krotność płacy minimalnej.
2: Tak, duża kwota, ale z drugiej strony dzisiaj lekarze zarabiają czasami dużo więcej. Natomiast jak się rozmawia z różnymi ekspertami, to mówią, że ten rządowy pakiet jest leczenie objawów, a nie przyczyn.
3: No nie, myślę, że to jest... To są ważne rozwiązania, które są przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Przypomnę, że pierwsza ustawa w tym zakresie już została przyjęta i podpisana przez prezydenta. Będzie teraz wchodzić w życie ustawa, która pozwoli instytucjom związanym z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwu Zdrowia mieć pełną wiedzę o zarobkach lekarzy i powiązaniu tego z systemem PESEL, co też pozwoli na wprowadzenie kolejnych kroków. To, co było bardzo bulwersujące dla opinii publicznej i w ogóle jest problemem w ochronie zdrowia, no to jest ten ponad, powiedziałbym, normatywny rozrost zarobków. Więc stąd ta propozycja ograniczenia. To 76 tysięcy, ponad 76 tysięcy miesięcznie. To jest spora kwota.
2: Tylko dodajmy, że to jest podwójny etat, nie pojedynczy, tak?
3: Tak,
2: jest...
3: tak, ale teraz... No, i to jest też
2: czyli de facto
3: ograniczenie
2: 16 godzin pracy na dobę.
3: Pracy lekarza. No nie do końca to tak działa, jeśli chodzi o dyżury. To też pan doskonale wie. Ale to jest też jedna z ograniczeń. No i też wprowadzamy ograniczenia z rzeczą, która była absolutnie nieakceptowalna ze strony opinii publicznej. To jest tego udziału procentowego w procedurze lekarskiej. No, leczenie... No to nie jest biznes jak każdy inny. W związku z tym, no to są rozwiązania takie, które są na tym pierwszym etapie. Ministerstwo Zdrowia będzie to teraz konsultować, bo taka jest procedura.
2: No
3: i na początku września to będzie przyjmowane przez Sejm.
2: Będą projekty, tak? Natomiast ja, jak się rozmawia z ekspertami, to dlatego jest mowa o tym, że to jest leczenie objawów, a nie przyczyn. No bo te rozdmuchane zarobki lekarskie to często jest efekt szpitali powiatowych, które są same zadłużone, ale po prostu konkurują o lekarzy i wolą się licytować i przebijać i nawet zadłużać się po to, żeby móc utrzymać oddział, móc zatrudnić lekarzy, no niż się zamknąć. I zdaniem ekspertów, bez racjonalizacji sieci szpitali, no reforma nie będzie udana.
3: No to jest oczywiście bardzo trudny temat, bo sieć

0: szpitali, dostępność szpitali musi być odpowiednio gęsta, tak żeby wszyscy mieli do niej odpowiedni dostęp. Natomiast tak, no, po tych rozwiązaniach, które zostaną teraz wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, Ministerstwo Zdrowia będzie, no, pracuje cały czas nad poprawianiem jakości ochrony zdrowia. Stąd dodatkowe środki, które cały czas trafiają do ochrony zdrowia. Stąd też bardzo duże inwestycje z programu KPO. No ale oczywiście trzeba się zastanawiać, jak to poprawiać dalej. To jest etap poważny, związany z racjonalizacją wynagrodzeń i też z racjonalizacją zarządzania budżetem NFZ-u.
1: Ale rozumiem, że podejście do racjonalizacji sieci szpitali jest wątpliwe, bo politycznie to zawsze będzie bomba, jeżeli trzeba będzie gdzieś zamknąć szpital albo jakiś oddział.
0: No to najczęściej są decyzje w ogóle samorządów. Pamiętamy dyskusję o oddziale
1: w Lesku.
0: To była absolutnie decyzja samorządu powiatowego, mimo że NFZ tam starał się maksymalnie pomóc. No, tutaj odpowiedzialnym najczęściej za utrzymanie danego szpitala jest samorząd powiatowy i on we współpracy z NFZ-em nad tym pracuje.
1: Ta reforma, czy ten pakiet działań został zapowiedziany w odpowiedzi na to, co się działo w Szpitalu Południowym. Ale w międzyczasie mieliśmy kolejną sprawę przychodni w Piasecznie, gdzie lokalni politycy KO mieli korzystać z nieformalnej ścieżki dojścia do lekarzy, czyli jakby powtórka tego Saloniku VIP. Czy będą wyciągnięte konsekwencje partyjne?
0: To o trzech sprawach chciałbym powiedzieć w tym zakresie, zanim po pierwsze część rozwiązań, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, mają uniemożliwić stosowanie tego typu praktyk, które faktycznie od bardzo, bardzo wielu lat w Polsce się pojawiały, to po pierwsze. Po drugie, podkreślam, że w związku z sytuacją i z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym, no tam doszło do trzęsienia ziemi w Warszawie, no i jakby zarówno NFZ, jak i NIK przeprowadził i przeprowadza nadal kontrolę, no i są postępowania prokuratorskie. I tu też, jeżeli będzie, okaże się, że doszło do nieprawidłowości, to nikt nie będzie się nawet zastanawiał chwili, żeby składać zawiadomienia do prokuratury, a jeżeli po tych kontrolach nieprawidłowości będą widoczne, to oczywiście też nikt nie będzie zwlekał z konsekwencjami partyjnymi.
1: A to Piaseczna?
0: No właśnie o tym mówię, że w każdej sytuacji, kiedy doszło do nieprawidłowości i wyjdzie to w kontrolach, to będą też...
1: A czy mogą być jakieś konsekwencje polityczne wyciągnięte na wyższym szczeblu? Na przykład minister zdrowia, dzisiaj sondaż, połowa Polaków, prawie połowa, 47% chce dymisji minister zdrowia. Były też pytania, czy Marcin Kierwiński jako szef warszawskich struktur nie powinien też ponieść odpowiedzialności politycznej?
0: No takie pytania się pojawiały, natomiast jakby trudno mówić o bezpośrednim związku czy pani minister zdrowia, no, która przeprowadza teraz na polecenie pana premiera cały pakiet zmian. No i jest za to odpowiedzialna i to robi konsekwentnie i we wrześniu trafiają ustawy do Sejmu.
1: Panie ministrze, kiedy rząd wycofywał się z pakietu CPN, ropa była po $70, w tej chwili jest po $92 za baryłkę. Czy pakiet wróci?
0: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. No, ja przypominam niestety, no to jest bolesne, ale prawda, funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo, bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. W Europie nam zazdrościli tego, po pierwsze, że mamy najtańsze paliwo w Europie, a po drugie, że nie ma problemu z dostępnością, tak jak to było wcześniej przy różnych rozwiązaniach proponowanych przez poprzedni rząd. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
1: No w tej chwili mamy powyżej 7 zł, 7,30 czasami więcej. Czy ten próg bólu to jest 8 zł?
0: To już jest po analizach Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów, też w zestawieniu tego z budżetem, no bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest poważne obciążenie dla budżetu. To, co dla nas było kluczowe na tym pierwszym etapie, kiedy doszło do szoku związanego z decyzją pana prezydenta Trumpa o interwencji w

0: w Iranie i gwałtownego wzrostu ropy, no to zahamowanie potencjalnego trwałego wzrostu inflacji. To się udało zahamować. Inflacja w Polsce nie wzrosła gwałtownie, jest utrzymana w ryzach i się to udało opanować. Nie ma gwałtownego wzrostu cen wszystkich towarów i usług w Polsce, jak to miało miejsce wcześniej, w 2022 roku, w 2020. Tutaj tą konkretną sytuację, tak jak powiedziałem, będzie analizowało Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów i będą decyzje w tej sprawie.
1: No tak, tylko na pewno Rada Polityki Pieniężnej się cieszyła, że inflacja nie była duża, mogła utrzymać stopy na obecnym poziomie, no ale jeżeli benzyna dojdzie do jakichś 8 zł, no to jednak ten wzrost może się odbić na cenę.
0: Tak, jak powiedziałem, tutaj Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów i też Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie w tym zakresie współpracować i podejmować racjonalne decyzje, najlepsze dla polskiej gospodarki i oczywiście dla Polaków.
1: To a propos decyzji Ministerstwa Finansów. Minister Andrzej Domański szykuje teraz budżet na 2027 rok.
0: Tak jest.
1: Tak się składa, że to będzie rok wyborczy. Czy będą w takim razie jakieś spełnione obietnice w tym budżecie?
0: Tak się umawialiśmy już z panem ministrem Domańskim, że zanim on nie przedstawi tego projektu budżetu Rady Ministrów, to jeszcze nikt nie będzie spekulował publicznie na temat tego, co tam się znajdzie, więc poczekajmy, dajmy szansę panu ministrowi. Myślę, że pod koniec sierpnia propozycja tego budżetu będzie, wtedy będziemy o tym rozmawiać.
1: No ale te spekulacje nasuwają się same. No, była obietnica kampanijna Platformy podwyżki kwoty wolnej. W grze ze dwa przynajmniej ugrupowania mówią o podwyżce progu podatkowego. Co jest realne, czy co może być rozpatrywane?
0: Poczekajmy, pan minister Domański złoży budżet i go... Pan wybaczy, ale ja nie będę tutaj spekulował, to myślę, że jako następny gość będzie komentator i wtedy państwo możecie pospekulować. Ja będę mówił o faktach, a fakty są takie, że minister Domański pracuje nad budżetem i jak ten budżet będzie leżał na stole, to będziemy mówić o tym, co jest zawarte w tym budżecie. Nie chcę tutaj wyprzedzać faktów.
1: Powiedział Adam Szłopka, rzecznik rządu, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Światowy Dzień Mózgu, już za chwilę rozwiązanie naszej ostatniej zagadki.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. W Światowym Dniu Mózgu od rana ćwiczymy swoje i państwa szare komórki. Ta ostatnia zagadka, to słowo klucz, proszę pana. Dzień dobry.
1: Jakie, proszę pana? Dzień dobry.
0: Słuchanie ze zrozumieniem tych naszych zagadek.
1: Jakby to było takie łatwe.
0: Ta ostatnia brzmi tak. Wyobraź sobie, że prowadzisz autobus. Na pierwszym przystanku wsiada 5 osób, na drugim wysiadają 2, a wsiada 10. Na trzecim wysiadają 4 osoby. Pytanie brzmi, ile? Ile lat ma kierowca autobusu?
2: Jeśli kierowcą autobusu jestem ja, to kierowca ma tyle lat, ile ja mam lat.
0: W rzeczy samej. Tak jak na przykład pan Zbigniew, który ma tyle, co ja.
3: Dzień dobry. Jeżdżę w MPK w Opoczno i ja mam 51 lat. To jest odpowiedzi na pytanie, ile lat miał kierowca. Pozdrawiam.
0: No właśnie, piękny. Słuchanie ze zrozumieniem, bo tam piękny, prawda? Prawda? Chciałby pan dożyć takiego?
4: To nie tyle wiem, czasu jeszcze. Uda.
0: Tyle jeszcze wody w tej Wiśle musi upłynąć. 8:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliń.
5: Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz bardziej niestabilna, paliwa na stacjach coraz droższe. Stąd pytanie kierowców, czy wróci rządowy program zakładający ceny maksymalne? Bo to zapytaliśmy w sygnałach dnia rzecznika rządu Adama Szłapkę.
6: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
5: Czy Prawo i Sprawiedliwość stoi przed rozłamem? Jutro mija termin ultimatum dla Mateusza Morawieckiego. Członkowie jego stowarzyszenia będą musieli zdecydować, w którą stronę pójść, bo jak mówił w jedynce Jacek Sasin z PiSu, nie da się pogodzić obecności w tych dwóch bytach.
7: Ma polityczne cele, organizuje polityczne przedsięwzięcia, buduje swoją agendę programową.
5: Polska będzie miała tak zwanego europejskiego Starlinka. Podpisano umowę na udział w budowie odpowiedzi na satelitarny system SpaceX. Będzie wykorzystywany m.in. przez służby i ma ruszyć za 3 lata.
8: Pełna dostępność niezagrożonej, bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego.
5: Zdecydowany ruch prokuratora krajowego po wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy śledcza z Lublińca została odwołana. Wszczęto postępowanie.
9: Celem tego postępowania służbowego jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy.
5: Kierowcę zatrzymali na drodze. Inni kierowcy był agresywny i chciał uciec. TikTok manipuluje algorytmami i podsuwa odbiorcom chińską propagandę, alarmuje NASK. Chodzi tu m.in. o Xinjiang, czyli region, gdzie żyje uciskana ludność Ujgurów. Platforma pokazuje tylko obrazy szczęśliwych mieszkańców tego atrakcyjnego regionu.
10: Użytkownik jest przekierowany tak, aby go zgubić, zniechęcić do dalszych poszukiwań.
5: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: Sami Państwo słyszeli, ministerstwo analizuje sytuację i zastanawia się, czy wrócić do programu CPN ceny paliw niżej. Jak znam życie, to program wróci, jak nie jeden z nas wróci. Tyle, że z urlopu. Kiedy wrócą upały? No, z prognoz długoterminowych wynika, że w przyszłym tygodniu to, co mamy teraz, czyli o poranku 8-9 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia na północy 17-16, no to taka sytuacja ma się utrzymać co najmniej do piątku. Tak wynika z prognozy IMGW. W całym kraju dziś ponownie może przelotnie padać, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. W kolejnych zaś dniach trzeba spodziewać się powrotu burz.
2: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
1: Cieplej dopiero w weekend, temperatura wówczas podskoczy do 28 stopni.

0: Reklama.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Wyruszymy na poszukiwanie bobrów mieszkających w stolicy. Dlaczego są naszymi sprzymierzeńcami w trakcie suszy i jak możemy chronić ich siedliska? W audycji także najlepszy aktor wśród pszczelarzy i najbardziej zapracowany pszczelarz wśród aktorów, Waldemar Barwiński, którego głos doskonale znamy z kina i audiobooków. Poza tym porcja letnich przebojów i konkursy z super nagrodami.
5: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Sygnał dnia w radiowej Jedynce za 25:09, 22 lipca, Światowy Dzień Mózgu. Od rana trenujemy swoje szare komórki. Czas zatem na taki tradycyjny trening w sygnałach, czyli PTSK, poranny trening szarych komórek, który będzie nawiązaniem do daty, czyli do 22. Zagadka filmowa z filmu W niebo wzięci.
7: Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać. Mam rację, Wytek? Mam rację?
6: No miał rację. Dwaj koledzy wygrywają pieniądze w Totka, całą fortunę przeznaczają na różne przyjemności, latają sobie po kraju, naszym pięknym, i podczas jednego z takich lotów nieoczekiwanie wyjmują bombonierkę.
7: I w drodze rewanżu chcieliśmy panią poczęstować czekoladkami.
8: Bardzo dziękuję.
7: Dla kapitana.
8: Strasznie lepiej.
7: Upał, gorąco. I dla załogi, proszę bardzo.
8: Dziękuję.
6: No i pytanie jak w wielkiej grze, proszę słuchać uważnie. Co czekoladki z bombonierki miały wspólnego z dzisiejszą datą? Konkretnie co czekoladki, którymi Maklakiewicz z Himmelsbachem częstowali załogę, co te czekoladki miały wspólnego z 22 dniem lipca? 22 139 2202, a już za chwilę Anna Zakrzewska i odwieczny spór urlopowy. Co lepsze, taki totalny żywioł i odkrywanie nowych miejsc, czy sprawdzona ta sama meta co roku?

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I sygnał dnia w radiowej jedynce. My, radiowcy, dzielimy się na tych, którzy są... Znaczy, to chyba tak jest w każdym zakładzie pracy, że jedni już po, drudzy jeszcze przed. Panie redaktor, przed czy po?
2: Przed. Jestem szczęściarą.
1: Przed. A na ten urlop...
2: Zależy jak spojrzeć na to, ale...
1: A to kiedy?
2: Jeszcze mogę marzyć. Pod koniec sierpnia.
1: Ulala, no to całe wakacje w zasadzie przed panią, podobnie jak przede mną, podobnie jak przed wydawcą. Realizator już był na urlopie? A, no, to on już ma to za sobą. W każdym razie cel jest ten sam, mamy ten sam. I my, i on chcemy wypocząć, tylko właśnie pytanie, w jaki sposób. Ustalaliśmy kilka dni temu w sygnałach, że to może być plażing, albo łażing, albo rowering, w zależności co tam komu w sercu gra. No ale jest też ten dylemat, który co roku, czy wczasować co roku w tym samym miejscu, czy też odkrywać kolejne miejsca, czy to w naszym pięknym kraju, czy... gdzieś w innym miejscu świata. Dlatego jedni stawiają na znane, zaufane miejsca, takie sprawdzone, a inni za każdym razem szukają nowych wrażeń i lokalizacji do tak zwanego odhaczenia. No i właśnie, jak to z tym jest?
2: No i właśnie, nie ma chyba złych odpowiedzi. Każdy ma swój sposób. Jedni wracają do tego samego miejsca, czy to ulubionego gospodarstwa, czy to pensjonatu, czy kurortu, gdzie wszystko jest im dobrze znane. Zarówno i ścieżki, wiedzą, którędy się poruszać, do której restauracji wejść, żeby zjeść dobrze i nie zostać oszukanym.
1: Wiesz, ale... są jeszcze tacy, którzy na przykład mają apartament nad morzem za kilkadziesiąt tysięcy.
2: Albo podobno przykład... istnieją tacy.
1: Tak, są tacy.
2: Podobno są tacy, których na to stać.
1: Albo jakaś taka dacza na Mazurach.
2: O, to ja jestem bardziej już w tę stronę.
1: Daczowa.
2: Team dacza. Jestem team dacza. Ale są też tacy, którzy traktują wakacje jako okazję do odkrywania świata. I co ciekawe, zrobiłam taką małą sondę tutaj na warszawskich ulicach. Oczywiście ona nie jest reprezentatywna, ale... tutaj każdy mi powiedział, że jednak jest team odkrywanie świata.
3: Są różne miejsca, jeżeli chodzi o rezerwowane jakieś miejsca noclegowe.
4: A to... dlaczego?
3: Znaczy po prostu warto czasem coś zmienić. Od rodziny jeździmy często i wiadomo, to są te same miejsca. Natomiast jak się jeździ nawet gdzieś po Polsce, no to po prostu tak fajnie, żeby to było coś trochę czasem nowego.
5: Ja najbardziej lubię poznawać nowe miejsca, jeździć w miejsca, w których jeszcze nie byłem. Po prostu jeżdżenie w to samo miejsce zazwyczaj mnie nudzi, jakby lubię odkrywać nowe rzeczy.
6: Zdecydowanie kolejne miejsca. Do tego samego miejsca chyba dwa razy w życiu pojechałam.
4: Dlaczego akurat tego typu wczasowanie jest lepsze, pani zdaniem?
6: A po co się podróżuje? Po to, żeby odkrywać coś nowego, to po co odkrywać trzy razy to samo?
2: No właśnie. Do sprawdzonych miejsc wracają najczęściej rodziny z dziećmi oraz osoby dysponujące krótszym urlopem, wyjaśnia Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
7: Z kolei młodsi podróżnicy, pary czy osoby podróżujące solo częściej wybierają nowe kierunki i chętniej eksperymentują. Nie jest to jednak sztywna reguła. Coraz częściej obserwujemy model mieszany. Część głównego urlopu spędzamy w dobrze znanym miejscu, a krótsze wyjazdy weekendowe przeznaczamy na odkrywanie nowych regionów.
2: Druga grupa, o której już mówiliśmy, traktuje podróż jako przygodę, ale też odkrywanie nowych kultur, zwyczajów i kuchni.
7: Osoby ciekawe nowych kultur, kuchni, krajobrazów i lokalnych tradycji. Samo odkrywanie jest dla nich już dużą wartością. Takie

0: Osoby często planują kolejne wyjazdy już podczas trwania obecnego urlopu. Chcą mieć poczucie, że każdy wyjazd wnosi coś nowego do ich doświadczeń i wspomnień.
1: No dobrze, ale to jakie czynniki wpływają na to, który z tych modeli wybierzemy? Bo wspomniałaś o tym, że jeśli ktoś ma dzieci, no to rzeczywiście woli jechać tam, gdzie jest sprawdzone. No.
2: Sprawdzone, ale też budżet myślę, że ma duży wpływ na to, co sprawia, że wybieramy któryś z tych modeli. O to pytałam eksperta do spraw turystyki, doktora Adama Karpińskiego z WSB Merito we Wrocławiu.
3: Moim zdaniem jest to w głównej mierze psychika. Jeżeli jesteśmy odważni, to bez względu na to, czy mamy wielkie pieniądze, czy małe, czy nawet ich w ogóle nie mamy, to możemy być odkrywcami. Natomiast mogą być to ogromne pieniądze i będziemy chcieli wracać do tych samych miejsc, bo będziemy cenić bezpieczeństwo, powtarzalność, schemat. Część ludzi uwielbia schemat, szczególnie tych, którzy nawet pracują w schematycznej pracy, nie zawsze chcą się oderwać od schematu.
2: No właśnie, a pan należy do odważnych osób, czy raczej takich, nie chcę mówić nudnych, ale no w tym, rutynowców?
1: Nie, absolutnie nie. W tym roku nabrałem odwagi, to też za sprawą trochę naszego wydawcy i też trochę z, dzięki naszym słuchaczom, bo w naszej powieści jedynkowej Pociąg do jedynki pojawiła się chorwacka pula. I właśnie tam w tym roku się wybieram.
2: A, dopiero.
1: Między innymi, tak.
2: Okej, no to zobaczymy, czy warto było zaryzykować. Są osoby, które właśnie, jak mówiliśmy, wolą nie ryzykować i jeżdżą do znanych miejsc, na przykład do agroturystyki. I ja rozmawiałam z Ewą Mitowską, która jest właścicielką gospodarstwa agroturystycznego na Mazowszu. Posłuchajmy, z jakiego powodu do niej wracają turyści?
4: Staramy się zachęcić tutaj gości, oferując im domowe jedzenie, najczęściej przez nas wykonane, z naszych produktów, począwszy od chleba, wędlin, serów, oczywiście jaja, drób, mięso, to wszystko. Staramy się zapewnić własne produkty. Owoce i warzywa również. Także przede wszystkim dla kuchni, dla ciszy spokoju, dla sielskiego klimatu, ale też jestem gadułą, więc lubią pogadać ze mną.
2: Miłe miejsca, dobre wspomnienia.
1: Tylko, że to mi się jedno z drugim wyklucza, bo pani zapewnia spokój, ale jednocześnie mówi, że jest gadułą.
2: Że jest gadułą, a potwierdzam, ale to w takim pozytywnym sensie. Jak już wiemy, jaki jest gospodarz, to po co szukać nowego.
1: To chętnie skorzystam, ale w tym roku kierunek Chorwacja i po raz pierwszy. Mam nadzieję, że wrócę ukontentowany.
2: No to o tym porozmawiamy.
1: Anna Zakrzewska. W lipcu? Jeszcze nie.
2: W sierpniu.
1: W sierpniu. A dokąd?
2: Ja w Polsce akurat w tym roku.
1: No to w Polskę idziemy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia w radiowej jedynce. A pani kiedy na urlop się wybiera, pani redaktor?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeszcze nie teraz.
0: No to ja wiem, że taka dyplomatyczna odpowiedź.
1: Ale już niebawem.
0: Czyli we wrześniu?
1: Nie, tam zaraz we wrześniu.
0: A samolotem?
1: Nie, rowerem.
0: Widzi pani. A byli tacy dwaj, którzy wygrali w Totka i postanowili latać po naszym pięknym kraju.
1: Fantazję mieli.
0: Tak,
1: naprawdę.
0: Tak, tak. No bo o to chodzi w życiu, żeby sobie czasem człowiek polatał. I w pewnym momencie, podczas jednego z takich lotów, jeden z nich, czyli w tym przypadku pan Maklakiewicz, wyciągnął bombonierkę. Bo chciał się zrewanżować załodze samolotu, która poprzednio częstowała czekoladkami. I też pytaliśmy naszych słuchaczy, co te czekoladki, konkretnie te, które się pojawiły w filmie, miały wspólnego z 22. Mhm. Wszystko jasne, nie? 2 lipca.
2: Tak się nazywały zakłady cukiernicze, które robiły te czekoladki.
3: Dzień dobry. Jeśli chodzi o zagadkę, 22 lipca, czyli zakłady Wedla w Warszawie.
4: Fabryka Wedel nosiła nazwę 22 lipca.
5: Dzień dobry, odpowiadam na pytanie, Darek z Dużego. No te czekoladki pochodziły pewnie z zakładów cukierniczych imienia Emila Wedla, które potem zostały przekształcone w nazwę 22 lipca. To dziś było to święto za czasów nam odległych komunistycznych. To było wielkie święto narodowe 22 lipca.
6: Odpowiedź na pytanie, co miała bombonierka wspólnego z dzisiejszą datą. Otóż 22 lipca nosiły kiedyś nazwę zakład Ewedel. Tak o. Pozdrawiam, Marcin.
0: O, tak o, rzeczywiście.
1: O, tak o.
0: Tak o. Ale jeśli pani chce sobie przypomnieć tę scenę, to bardzo proszę.
1: Dziękuję.
7: W drodze rewanżu chcieliśmy panią poczęstować czekoladkami.
8: Bardzo dziękuję.
7: Proszę bardzo. Ewedel.
8: Dziękuję bardzo.
7: Dla kapitana.
8: Dziękuję bardzo. Strasznie lepiąco.
7: Upał, gorąco.
8: Dziękuję.
7: I dla załogi, proszę bardzo.
8: Dziękuję.
7: Przepraszam bardzo.
8: Słucham.
7: O której godzinie będziemy w Rzeszowie?
8: W Rzeszowie będziemy za 15 minut.
1: W drodze rewanżu. Tak, jakie to piękne.
0: Tak, w drodze. Tak. Czyli oni tam cudowne. Na tym w Jasionce chyba lądowali. Nie? Jakoś tak.
1: Chyba tak.
0: Agnieszka Kunikowska, a który pani ląduje...
1: Wiedziałam, że pan o to zapyta.
0: Pani ląduje o 12.
1: Nie, ja ląduję o 12, startuję o 9, aha, proszę pana. Tak, taki mamy plan. I mamy też plan, żeby podpatrzeć bobry, proszę pana. No to nie jest łatwa sztuka, ale może nam się uda. I odwiedzi nas Waldemar Barwiński. Oglądał pan film animowany Wall-E na przykład?
0: No, proszę
1: albo
0: pani.
1: Albo Hobbita, proszę pana, w wersji tak, polskiej.
0: Ten ma głos i to jest człowiek, który też się zajmuje osamy.
1: Nie, pszczołamy.
0: A, pszczołamy, przepraszam.
1: Pszczołamy, mniód robi.
0: No tak.
1: Mniód. I o tym też będziemy rozmawiać. Oczywiście nasze stałe konkursy też będą. Pocztówka z radiem też będzie. Mhm. A dzisiaj 22 lipca Marii Magdaleny chciałam tylko przypomnieć nieśmiało.
0: Także, także. I jeszcze też Stoisław obchodzi imieniny.
1: Tak, ale ja o tej Magdalenie
0: tak,
1: mówię. Tak?
0: Tak.
1: No, to tak. Pan pamięta, co tam pan
0: no,

0: To ja w drodze rewanżu.
1: No, oczywiście.
0: Biegnę po bombonierkę. Do usłyszenia.
2: Polskie Radio. 1.

0: Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od wiadomości od Państwa.
7: Odnośnie korka na S7 w stronę Warszawy w Białobrzegach. Trzeba dodać jeszcze kolizję, stłuczkę dwóch aut osobowych. Jeden na lewym pasie, drugi na prawym uderzył w bariery na wysokości stacji BP.
6: Dziękujemy za informację od naszego słuchacza. Korek w Białobrzegach ma 5 km. Służby działają na trasie ekspresowej S6, gdzie między węzłami Strzebielino i Szemud został porzucony samochód osobowy. Już teraz wiadomo, że zablokowany został częściowo pas łącznicy zjazdowej. Utrudnienia na S6 mogą potrwać jeszcze do godziny 11. W Sokołowie Małopolskim i w Nienadówce mamy korek zarówno w kierunku Rzeszowa i w kierunku Lublina. To trasa S19. A także zdecydowanie więcej aut jest na wyjeździe z Krakowa na węźle Kraków Południe w kierunku Nowego Targu. Od godziny 10 zaczynają się prace na kilku odcinkach. To droga krajowa numer 92, Września, ulica Objazdowa, gdzie trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. Kolejny odcinek to S3, Świebodzin, Sulechów, czyli województwo lubuskie. Tam ograniczenie prędkości to 90 km na godzinę i te obostrzenia są do godziny 15. Także mamy pracę służb między miejscowością Kamieńsk i Wielki Bór, to województwo łódzkie, gdzie także ograniczenie to 50 km na godzinę i służby będą na tym odcinku jeszcze do godziny 16. Ostatni odcinek, obwodnica Mrągowa, województwo warmińsko-mazurskie, podobne ograniczenie 50 km na godzinę. Tam prowadzeni są Państwo jednym pasem naprzemiennie.
8: Tu program pierwszy Polskiego Radia, minęła 10:00.

0: Przed chwileczką odpakowałam jedną z licznych przesyłek od Państwa. To jest przesyłka od pani Aliny z Chrzanowa, która teraz odpoczywa w Sianorzętach i nas pozdrawia. I pisze tak. Wspólne słuchanie letniej audycji to nasza wakacyjna tradycja. W tym sezonie Lato z Radiem towarzyszy nam właśnie w uroczych Sianorzętach, skąd serdecznie pozdrawiamy. W załączeniu przesyłamy mały albumik ze zdjęciami wybranych maskotek Lata z Radiem. No i przeglądam sobie ten albumik. Jest i wydra, jest wiewiórka, ale jest jeż, jest bocian, jest ryś, jest całe mnóstwo maskotek. Pani Alino, wysyłamy do pani naszą tegoroczną maskotkę, czyli pieska. Teraz aktualności i Piotr Balasz.
1: Uroczystości w Oslo, rozpoczęte Norwegia dokładnie 15 lat po koszmarze w stolicy i na wyspie Utoja. Lex Szarlatan, by chronić pacjentów, ustawą zajmie się dziś Senat. Będzie też dyskusja ważna dla naszych oszczędności. A w pogodzie ocieplenie na horyzoncie, ale trzeba poczekać na weekend.

0: Koszmar sprzed dokładnie 15 lat. Norwegia upamiętnia dziś ofiary ataków terrorystycznych w Oslo i na wyspie Utøya. Anders Breivik najpierw zdetonował w stolicy bombę, zabijając 8 osób. Potem zaatakował młodzież, zastrzelił 69 osób. Rannych zostało ponad 300. Uroczystości przy siedzibie norweskiego rządu właśnie się rozpoczęły. Potem zaplanowano jeszcze składanie wieńców na wyspie, na którą po 15 latach wrócą m.in. ci, którym tamten koszmar udało się przeżyć.
1: Terrorysta strzelał do młodych ludzi. Tak wspomina to ocalały Sébastien Perrault. Wszyscy byli martwi, leżeli na ziemi dziesiątki ludzi. Musiałem przejść nad nimi, musiałem przejść między trupami. Młodzi ludzie rzucili się w dół zbocza w kierunku naszej łodzi. Jedna dziewczyna została postrzelona i złamała nogę, wyskakując z budynku kawiarni. Udało się jej doczołgać do brzegu wody, gdzie mieliśmy łódź. Co roku na wyspie gromadzą się politycy i ocaleni. Młodzi ludzie przywołują nazwiska pomordowanych w apelu pamięci. Razem przeciwko aktom nienawiści. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Donald Trump bagatelizuje perspektywy natychmiastowych rozmów pokojowych z Iranem, informują maklerzy zajmujący się rynkiem paliw i już informują o efektach takiego nastawienia Białego Domu. Ropa na światowych giełdach drożeje, przekroczyła poziom $92 za baryłka. To najwyższa wycena od półtora miesiąca. Coraz głębiej do kieszeni sięgają więc także kierowcy tankujący na polskich stacjach. Czy będzie reakcja rządu i powrót do programu osłonowego CPN? Pytaliśmy o to w radiowej jedynce naszego gościa. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał, że resorty energii i finansów przyglądają się sytuacji, a CPN był programem kosztownym.
2: Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw. I wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rzecznik rządu nie odpowiedział na pytanie, czy takim progiem bólu byłby poziom 8 zł za litr paliwa. A nowy premier Wielkiej Brytanii ogłasza kolejną decyzję, która ma ulżyć portfelom Brytyjczyków. Tym razem Andy Burnham zapowiada obniżenie cen jednorazowych biletów autobusowych w całej Anglii z 3 do 2 funtów. Nowe stawki mają wejść w życie od nowego roku i kosztować Londyn 500 000 000 funtów. Wcześniej Burnham ogłosił swoim ministrom, że jego gabinet ma się zająć cięciem kosztów życia i ogłosił obniżkę cen energii od jesieni poprzez usunięcie 5% VAT-u. Za godzinę zbiera się Senat, po raz ostatni w tym miesiącu, i pojawią się dwa niezwykle ważne dla nas wszystkich tematy. Jeden dotyczy pacjentów i tak zwanej ustawy Lex Szarlatan, a drugi naszych oszczędności.
3: Ustawa ma zwiększyć ochronę pacjentów przed usługami, które nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną i mogą stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Stąd jej robocza nazwa Lex Szarlatan. Izba prawdopodobnie przyjmie ją z poprawkami. Senatorowie rozpatrzą także ustawę, która umożliwi Polakom oszczędzanie i inwestowanie bez podatku Belki. W przypadku akcji do kwoty 100 tysięcy złotych, dla obligacji i lokat do 25 tysięcy. Na tym posiedzeniu ma dojść także do przedstawienia przez ministra obrony narodowej informacji o stanie realizacji programu SAFE. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Gęsia skórka zamiast opalenizny. Chłodniejsze powietrze jeszcze trochę z nami zostanie, nie ukrywają synoptycy. Michał Kowalczuk z IMGW.
5: Ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza.
0: I dopiero w weekend temperatura wzrośnie. Na termometrach znowu zobaczymy około 27-28 stopni. Jedna z najbardziej zatłoczonych tras regionu do przebudowy. Na Śląsku szykują się spore utrudnienia, bo drogowcy wychodzą na 86 w Katowicach przy węźle Murckowska, mówi Marcin Twardysko z GDD KIA.
6: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
0: Ten etap zakończy się pod koniec lipca, całość prac przed końcem sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pogoda.
2: Może zaczniemy od temperatury. Najchłodniej na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni Celsjusza. Maksymalnie na przeważającym obszarze Polski od 20 do 23 stopni. Zachmurzenie małe, umiarkowane od północnego zachodu będzie wzrastać do dużego. Może przelotnie popadać, może też zagrzmieć. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskal i przewiduje się jego spadek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Zespół Eruption narzeka na deszcz, ale takie bobry to chyba jednak nie narzekają, jak jest mokro, wręcz przeciwnie. A propos bobrów, pan Maciej na facebookowym profilu pisze: w mojej okolicy bobry, które zamieszkały nad stawem w zeszłym roku, zajadają się wierzbą. Tak jak pani, ich ślady bytowania widziałem, ich jeszcze nie, chociaż mieszkają około 200 metrów od posesji. No tak to z nimi jest. Ja kiedyś usłyszałam, jak mnie bóbr przestraszył właśnie walnięciem takim silnym w tafle wody w rzece. No i stąd się domyśliłam, że jest, ale widziałam tylko potem jego łepek. Jak pójdzie Małgosi Abgarowicz i jej przewodnikowi śledzenie, tropienie bobrów, to zobaczymy, ale dopiero przed godziną 11. Natomiast teraz muszę państwa zaprosić do skojarzeń lata z radiem. Dlaczego pies jest

O, i jeszcze SMS od pana Wojtka. Dziś w drodze do pracy, przejeżdżając przez most Grudziądzki, widziałem scenę Lata z radiem w budowie. Obecność w sobotę obowiązkowa. Bardzo dziękuję, panie Wojtku, że pan już się stawia i deklaruje swój udział. Mam nadzieję, że nie będzie pan jedyny. Zapraszamy państwa do Grudziądza. Jak zawsze piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji. Także audycja nasza plenerowa od 9:00 i także potańcówka. No i o 20:00 ten koncert, na którym usłyszymy między innymi naszego wczorajszego gościa, czyli Łukasza Drapałę z zespołem Perfect.

To jest program Pierwszy Polskiego Radia, to jest Lato z Radiem i to będą skojarzenia Lata z Radiem, czyli nasz i Państwa ulubiony konkurs codzienny od poniedziałku do piątku skojarzenia. Jakie są zasady? Każdemu z Państwa, którzy się zakwalifikowali do konkursu, maszyna losująca wylosuje zestaw skojarzeń. Będą Państwo mieli, każdy z Państwa, 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Liczę punkty. Jeżeli Państwo nie znają odpowiedzi, mówią Państwo dalej albo nie wiem. No i jeśli się uda, to są nagrody. Po pierwsze,

0: a właściwie po trzecie. Czyli miejsce trzecie nagradzamy walizką piękną, pomarańczową, czyli taką w kolorze jedynki.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie mamy dla Państwa mądry zegarek, albo sprytny zegarek, albo smartwatch GPS.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl.
0: A miejsce pierwsze nagradzamy urządzeniem, które pozwoli Państwu zabrać na wakacje 300 książek bez dźwigania. Jest to czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A może nawet więcej niż 300? Nie wiem, nigdy nie miałam czytnika. Ale na pewno mól książkowy jakiś się ucieszy z tej nagrody. A czy pan Kacper z Jasła cieszy się, że się dostał do skojarzeń Lata z radiem? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo się cieszę. Wiele razy próbowałem i teraz się udało, więc jest super.
0: Hura, to teraz proszę powiedzieć, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
3: Jest dlatego, że czeka rano, budzi nas, jedzonko, czeka właśnie na jedzenie, na spacerek i dotrzymuje towarzystwa.
0: Czyli po prostu ta obecność psia przy człowieku pana tak ujmuje.
3: Zgadza się.
0: No, trudno się dziwić, tak właśnie jest. Dobrze, panie Kasprze, zasady są jasne?
3: Jasne.
0: No to proszę bardzo, maszyno, wylosuj jakiś ładny zestaw. Wylosowała Kraj Waluta taki zestaw. Co pan na to?
3: Dosyć dobrze, ale nie zapraszam.
0: Bardzo dobrze, dostatecznie, jak to w pewnym filmie mówił pewien bohater. Panie Kacprze, ja podaję nazwę kraju, pan walutę, która tam obowiązuje, czyli... O matko, co to tam przyjechało?
3: Auto, jestem na zewnątrz.
0: A, dobrze. Mam nadzieję, że nam nie przeszkodzi mnie w słyszeniu pana. Czyli ja na przykład mówię Szwajcaria, a pan mówi co?
3: Frank.
0: Ja mówię Irlandię, a pan mówi? Jak?
3: Euro.
0: Oj, przerywa mi coś. Proszę jeszcze raz powiedzieć.
3: Euro.
0: Tak jest. I proszę dbać o to, żeby zasięg panu nie uciekł, bo to będzie z niekorzyścią dla pana odpowiedzi. Uwaga. 3, 2, 1, start. Funt.
3: Dalej.
0: Wietnam.
3: Dong.
0: Nowa Zelandia.
3: Dolar.
0: Kanada.
3: Dolar.
0: Turcja.
3: Nie wiem, dalej.
0: Finlandia.
3: Euro.
0: Islandia.
3: Euro.
0: Australia.
3: Dolar australijski.
0: Estonia.
3: Euro.
0: Indonezja.
3: Dalej.
0: Francja.
3: Euro.
0: Dobrze, zaliczamy jeszcze Francję, bo euro. Oczywiście w Islandii są korony islandzkie, a w Turcji są liry tureckie, a w Wielkiej Brytanii, no wiedział pan to na pewno.
3: Funt.
0: Jasne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem poprawnych skojarzeń. Jury za szybą kiwa głową, czyli zapisuje 8 punktów. Ciekawe, jak pójdzie pani Ani z Rzeszowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie.
0: Ma pani psa?
4: Psa nie mam, miałam w dzieciństwie, ale teraz mamy kotkę.
0: Dobrze, ale pytanie nasze dotyczyło psa, więc muszę o to spytać. Tak. Skoro ma pani doświadczenia z psami, to dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem
4: pies,
0: człowieka?
4: Pies, bo zawsze dba o nasze zdrowie. Jak biegamy, to pies biega i my biegamy. No i cieszy się na nasz widok. Jaki by nie był, zawsze się będzie cieszył.
0: To prawda. Ja zawsze lubię powtarzać, że pies jest jedyną istotą, która jak człowiek wychodzi na 10 minut do sklepu, po powrocie wita cię, jakby cię nie było 3 miesiące, prawda?
4: Więc to jest... jak się smakołyki przynieść.
0: Otóż to. Pani Aniu, zasady jasne?
4: Tak.
0: No to maszyna losuje, proszę bardzo. O, jaki ładny zestaw. Postaci z bajek, książek, filmów, kreskówek, komiksów, dobranocek. Ale uwaga, zwierzęce postaci. I teraz pani musi powiedzieć, na przykład jak ja powiem Garfield, to pani powie, że Garfield jest?
4: Kot.
0: A Ryksio?
4: Pies.
0: Ale nie będą tylko psy i koty, będą też inne zwierzęta. Proszę pamiętać o magicznym dalej. Uwaga, 3, 2, 1, start. Klakier.
4: Kot.
0: Tytus.
4: Małpka.
0: Nemo.
4: Rybka.
0: Rico.
4: Nie wiem, dalej.
0: Pumba.
4: To dalej.
0: Kolargol.
4: Miś.
0: Lessi.
4: Pies.
0: Kermit.
4: Kermit. Nie wiem, owad jakiś, dalej.
0: Uszatek.
4: Miś.

0: Pluto.
1: Pies.
0: Bambi.
1: Jelonek.
0: Babe.
1: Świnka.
0: Filemon.
1: Kot.
0: Uznajemy kota? Uznajemy, no jakże moglibyśmy nie uznać. Na wybrzmieniu padł kot. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć dobrych skojarzeń. Świetnie, pani Aniu. Powiem, co było źle albo czego nie było raczej. Rico to pingwin, ten z Madagaskaru, z bandy pod dowództwem Skipera. Pumba to guziec. Co jeszcze było? Kermit, żaba, oczywiście, żaba, rozgadana żaba Kermit ze świnką Piggy. 10 punktów zdobywa pani Ania, a kto jest trzeci na naszej liście? Pan Wiesław z... Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pan telefonuje, panie Wiesławie?
2: Brno.
0: Skąd?
2: Brno.
0: Musi pan mówić wyraźniej, bo słabo pana słychać. Myślę, że to jest kwestia po prostu wyrazistości mówienia, a nie łączy. Strzelno. Strzelno. Tak jest. Dobrze. Czy zasady są jasne?
2: Tak.
0: No to uwaga, losujemy. No tym razem będzie muzycznie. Panie Wiesławie, polskie wokalistki. Ja mówię nazwisko, a pan musi powiedzieć, jak ta wokalistka ma na imię. Czyli gdybym powiedziała Okupnik.
2: Tatiana.
0: Dobrze. A Wyszkoni?
2: Ania.
0: Świetnie. Proszę pamiętać, że czas zegar tyka, ma pan 30 sekund, więc radziłabym, nawet jeśli pan nie wie, to powiedzieć, że nie wie pan i żeby nie tracić czasu na odpowiedź. Uwaga. 3, 2, 1, start. Grzeszczak. Chylińska. Węgiel. Cerekwicka.
2: Kasia.
0: Schroeder.
2: Italia.
0: Sochacka.
2: Anika.
0: Gabor.
2: Niki.
0: Bartosiewicz.
2: Edyta.
0: Zaliczamy Edytę na wybrzmieniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów. Kto panu podpowiadał, panie Wiesławie?
2: Żona trochę.
0: No, trochę dobrze podpowiadała, a trochę niedobrze. Grzeszczak to Sylwia, Kaśka Sochacka albo Katarzyna Sochacka i to były te dwa błędy. 6 punktów, no to mamy jasność, proszę państwa. Jasność mamy taką, że pan Wiesław będzie się cieszył z pomarańczowej, przepięknej walizki. Pan Kacper z Jasła będzie zerkał sobie na mądry zegarek, a pani Ania, która zdobyła 10 punktów, pani Ania z Rzeszowa, właścicielka kota, ucieszy się z pewnością z czytnika e-booków. Brawo, pani Aniu. Kolejne skojarzenia jutro oczywiście.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach.

0: Sberbanku. Pekao. Twój bank polski.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
3: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
2: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
3: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
2: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
3: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
2: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
3: Zapraszają Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
3: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Sport w radiowej jedynce. Krzysztof Kuzak.
5: Dzień dobry.
4: Piłka jest okrągła, bramki są dwie
5: to
4: i
5: prawda.
4: Można odnieść wrażenie, że ta gra w piłkę się nie kończy.
5: Zgadzam się. Takie perpetuum mobile, bo skończył się mundial i wszyscy myśleli, a odpoczniemy troszeczkę od tej piłki. A tu nic z tego. Za nami już pierwsze mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. Mistrz Polski pokazał klasę. Lech wygrał na wyjeździe z duńskim Aarhus 4-1. Duńskie media mówią o tym, że polscy Szwedzi wykończyli mistrza Danii. 2 gole Patryka Walemarka, 1 Michaela Iszaka. No, dodatkowo bramka reprezentanta Gany Teriego Jeg. Betonowy nabytek kolejorza w poprzednim sezonie grał w drużynie Metz, a więc we Francji, ale warto pamiętać, że szkoleniowcem Lecha jest przecież Duńczyk Niels Frederiksen i to on świetnie taktycznie przygotował zespół do meczu z Aarhus. W tym sezonie po raz pierwszy w historii mamy dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. Oprócz Lecha, mistrza kraju, gra także wicemistrz Górnik Zabrze. Podopieczni słowackiego szkoleniowca Michala Gasparika przegrali w Stambule z Fenerbahce 0-1, no ale sprawa awansu w tej parze wydaje się jeszcze otwarta, choć na pewno to turecki zespół pozostaje faworytem. Rewanże 29 lipca w Poznaniu i w Zabrzu. Na najbliższej nocy w Miami mecz miejscowego Interu z Chicago Fire w lidze MLS i prawdopodobnie debiut w drużynie z wietrznego miasta Roberta Lewandowskiego.
6: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire Greg Berhalter na ostatniej konferencji prasowej podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie.
7: Tremendous work rate. When you think about...
6: Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowania do debiutu. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz. To znakomity zawodnik. Mówi szkoleniowy z Fire z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
5: Początek meczu w Miami o 1:30 w nocy czasu w Polsce. I jeszcze szermierka. W Hongkongu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Dziś w eliminacjach odpadł wicemistrz Europy we florecie Andrzej Rządkowski. Przegrał z kolegą z reprezentacji Polski Adamem Jakubowskim. No i w turnieju głównym są także Leszek Rajski i Jan Nowak. Natomiast w turnieju szpadzistek powalczą Magdalena Pawłowska, Barbara Brych i Alicja Klasik. Walka o medale w tych konkurencjach w sobotę.
4: Bardzo dziękuję. Krzysztof Kuzak, psyjaciel Hałki. Masz jakiś pomysł na imię dla naszego pieska maskotki?
5: Dla maskotki? No nie chciałbym, żeby to była Hałka, bo Hałka jest
4: nie,
5: tylko jedna.
4: Nie, Hałka jest tylko jedna.
5: Jedyneczka?
4: Jedyneczka. A jak chłopak, pies?
5: No to jedynek.
4: Jedynek, jedynak. Ale jedynuś. Jedynuś może. Krzysztof Kuzak. No zapisujemy.
1: Pogoda.
4: Ludowa mądrość pogodowa na dziś i on jest taka, że nawiązuje do dzisiejszej solenizantki. Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. Przy tej okazji najlepsze życzenia, drogie Marie Magdaleny.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sobie trochę szeleszczę, bo odpakowuję kolejną przesyłkę od państwa, a ona jest zapakowana 14 papierków różnych i musiałam nawet użyć pożyczonego nożyka od Patryka Bedlińskiego, ale zostawiam na razie przesyłkę, proszę państwa, ponieważ musimy wrócić do naszych bobrów, których na razie nie udało się Małgosi Abgarowicz i Romanowi Głodowskiemu znaleźć. Do tej pory się nie udało, ale przecież do trzech razy sztuka, tak się mówi, prawda? Pan Roman Głodowski jest ze stowarzyszenia Nasz Bóbr, no i szukają w Potoku Służewieckim, szukają w okolicach Potoku, wybrali się tam wieczorem, no bo po zmierzchu łatwiej spotkać te gryzonie, których podobno, tak się mówi, nie brakuje w Polsce.
2: Jak liczna jest populacja bobrów teraz w Polsce? Ile ich mamy? Co do jednego, proszę podać.
3: Co do jednego, według informacji, jakie uzyskałem od Rady Bobrowej, mamy w granicach nie wiadomo ile. Nikt oczywiście bobrów nie liczy. Nie mamy zielonego pojęcia, ile ich w Polsce jest. Może być ich 50 tysięcy, może być ich 100 tysięcy, może nawet i 300 tysięcy, aczkolwiek raczej ja skłaniałbym się i osoby, które realnie patrzą na przyrodę i obserwują ją, mówię tutaj oczywiście o naukowcach, przyrodnikach, raczej bym tutaj szacował, że jest poniżej 100 tysięcy, tym bardziej, że widzimy, że z roku na rok ilość bobrów w danych siedliskach maleje. Tych siedlisk coraz mniej jest, no bo po prostu mniej jest wody, więc nie mają gdzie mieszkać, więc myślę, że ta cyfra może być poniżej 100 tysięcy. Dane, którymi urzędy się posługują, jeżeli już chcemy tak o cyfrach poopowiadać, chociaż to troszeczkę mówimy o takiej no, urzędniczej fantastyce, to są dane, które są publikowane przez GUS. W tej chwili jest chyba oszacowana przez nich populacja na poziomie 130 tysięcy.
2: Ale na pewno możemy powiedzieć, w których rejonach jest ich więcej, a w których raczej bobra nie spotkamy.
3: Na pewno mniej będzie ich w wysokich górach i tam, gdzie jest sucho. A tam, gdzie jest woda, gdzie są rzeki, gdzie są jeziora, gdzie są jakieś tam mokradełka, tych zwierząt będzie tam więcej.
2: Ruszamy w takim razie.
3: Pojawiły się nietoperze, co oznacza, że już jest naprawdę ciemno. Trochę komarów zjedzą, a my się zbliżamy do stawu, w którym być może chyba ostatnia szansa dzisiaj na obserwację.
2: Wstrzymałam oddech. Zobaczymy, czy nam się poszczęści. A jak nie, no to wrócimy wiosną, kiedy jest raczej pewne, że się spotka tutaj.
3: Albo w listopadzie w pełni Bobrzego Księżyca. Listopadowa pełnia Księżyca jest nazywana właśnie pełnią Bobrzego.

0: Białego Księżyca. Chyba dlatego, że... Znaczy właśnie są różne wersje. Różne wersje. Ja by chyba wolę taką romantyczną bardziej, że bobry przy świetle Księżyca, przygotowując się do zimy, one się wtedy pojawiają, można je poobserwować. Oczywiście nie może być chmur, no bo jak będą chmury, to nie będzie Księżyca i cały romantyzm pryśnie, ale tak, no ja wolę taką wersję.
1: Tak, i się trzymamy. Idziemy, patrzymy pod nogi, bo tutaj teren nierówny, pod stopami ślimaki, nad nami nietoperze.
0: Na tej przewróconej kłodzie one dosyć często na przykład sobie przesiadują, zrywają sobie jakieś gałązki i siedzą, na przykład sobie wcinają, ale no oczywiście dzisiaj nie ma, no bo przecież jak przyjechała tej pani z radia, no to się trochę krępują.
1: Jakiś ewentualnie ruch na wodzie by zdradził też, prawda, że jest tu jakiś bóbr, ale tutaj ta tafla wody jest zupełnie gładka na razie.
0: Tak, dokładnie tak, ja właśnie patrzę, już nawet nie szukam bobrów, tylko szukam jakiejś fali większej, czy jakaś torpeda czasem nie płynie, ewentualnie warkocz z bąbli, który czasem się też pojawia i to jest taki właśnie ślad, kiedy bóbr przepływa pod wodą, powietrze po prostu z jego sierści wydobywa się, tworząc właśnie taki warkocz bąbelków, które gdzieś tam na powierzchni wody się pojawiają, więc wypatrujmy, jeżeli jesteśmy w takich okolicznościach przyrody, również takich znaków. Ewentualnie usłyszymy duży plusk, kiedy się zbliżymy do bobra i kiedy to on się pierwszy zorientuje, że jesteśmy, bardzo często właśnie wskakuje do wody, uderza ogonem o taflę, tym samym ostrzegając innych ze swojej rodziny o zbliżającym się potencjalnym niebezpieczeństwie. Także możemy również się wystraszyć takiego dźwięku. Nie chciałbym też podchodzić za bardzo do wody, bo teraz jak podejdziemy, to pewnie czapla ucieknie, a już jest późna pora, widać, że jeszcze jest głodna, brzuch niewypełniony, a przed nocą no nie ma co jej przepłaszać. Ja też bym nie chciał, żeby mnie ktoś odciągnął od
1: kolacji, nie? To nie byłoby miłe.
0: Tak. Także zdecydowanie odpuśćmy sobie już chyba tutaj niepokojenie okolicznych zwierząt, dajmy im sobie spokój żyć, przejdźmy w ciszy, może jakimś cudem na jakiejś ścieżce coś jeszcze spotkamy, ale to chyba by było na tyle i poszukamy innym razem.
2: Warkocza bąbelków nie było, plusku nie było, bobrów nie było, chyba będę płakać jak bóbr. Następna szansa, jak słyszeli Państwo, w listopadzie. Tego się trzymajmy. Małgorzata Abgarowicz, Roman Głodowski, bardzo dziękujemy za trud tropienia tych gryzoni, a po 11, proszę Państwa, będziemy też poniekąd tropić, a przynajmniej może powinnam powiedzieć, będziemy poznawać tajniki pszczelarstwa i sekretne życie pszczół.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Pani Mariola na facebookowym profilu zadała pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Wstydzę się trochę. Nie ma tutaj w pobliżu Romka Czejarka, nie ma Sławy Bieńczyckiej, którą mogłabym o to zapytać, ale są państwo, więc państwa pytam za pośrednictwem pani Marioli. Bubr lata z radiem. Jak miał na imię? Czy ktoś jest w stanie wymienić wszystkie imiona maskotek? Wszystkie to nie, ale Bubr rzeczywiście... A wy wiecie, tam za szybą, moi drodzy, nie wiedzą. Ani wydawczyni nie wie, ani realizator nie wie, ani Patryku. Pamiętasz, jak miał Bubr na imię? Nie pamiętamy tego. Ale skoro mowa o imieniu, to nasz kundelek, kunpelek albo adopsiak też jeszcze nie ma imienia i czekamy cały czas na propozycje od państwa. A propos Romana Czejarka, to nie ma go tutaj, ale poniekąd jest. I zaraz państwu przypomni swoje pytanie w konkursie Wakacje Marzeń.

0: Oto słynne przeboje, które rozsławiły europejskie miasta i jedno z najpiękniejszych nagrań. On – legenda rocka, ona – jedna z największych sopranistek wszechczasów i miasto, o którym było ostatnio głośno, także ze względu na piłkarzy. Pytanie za 3 punkty. Kim jest on? Kim jest ona? Poproszę o imiona i nazwiska. I co to za miasto? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11:30, wpisać na początku magiczne słowo klucz wakacje. Powodzenia!
1: Tak, i proszę nie zapominać o tym haśle przed odpowiedzią, haśle wakacje i proszę nie zapominać, że pod 72 151 Państwo wysyłają te SMS-y, bo sporo z nich przychodzi pod ten drugi nasz SMS-owy numer. A ja rozpakowałam dzięki nożykowi Patryka, bardzo sprawnemu. I to jest list, proszę Państwa, od Zuzi, która mieszka na Kujawach w małej wiosce o nazwie Makówiec. W marcu skończyła 11 lat, z powodu choroby spędza dużo czasu w domu, a słuchanie radia jest dla niej świetną rozrywką. Bardzo lubię też spędzać czas z mamą na świeżym powietrzu. Z tatą chodzę do obory, bo mamy hodowlę cielaczków i one zabawnie liżą moje ręce. Mama mówi, że to taka darmowa terapia mięśni prosto z natury. Moja ciocia Agnieszka przygotowała portret pieska, bo bardzo chciałabym mieć taki puszysty oryginał, który pomagałby mi zasypiać. A czasami mam z tym problemy. No i ciociu Agnieszko, przepiękny jest ten portret, taki koraliczkowy. Ja się nie dziwię, że tak pięknie go zapakowaliście, bo on rzeczywiście jest uroczy i szkoda by było, gdyby się zniszczył. Nie zniszczył się, jest piękny, a ty, droga Zuziu, możesz być pewna, że nasz kunpelek, adopsiak, nie wiem jak mu dasz na imię, wymyśl coś, do ciebie dotrze. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na jutro, oczywiście, ale także na dzisiaj. Na po 10:00, bo po 10:00 będzie Sekretne życie pszczół i Waldemar Barwiński, który jest aktorem, ale także no, od jakiegoś czasu bawi się w pszczelarza. Czy to jest zabawa, czy to jest poważna sprawa? O to na pewno Waldka zapytam. Polskie Radio, program pierwszy, Lato z Radiem.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: A nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów.

0: promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska i kolejny drogowy raport. Zakończyły się utrudnienia na dwóch odcinkach. Autostrada A4 na dolnośląskim odcinku. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód zepsuł się samochód ciężarowy. Od 10.30 zablokowany był pas w drodze do Zgorzelca, ale od kilkunastu minut autostrada jest już przejezdna. Kolejny odcinek, gdzie mogą już Państwo jechać bez utrudnień, to S3, również w województwie dolnośląskim, i to także informacja z Legnicy, gdzie jeszcze wczoraj po 23.00 zapalił się samochód ciężarowy. Jezdnia w kierunku Bolkowa była zablokowana, a służby wytyczyły objazd na węźle Złotoryja na drogę wojewódzką nr 364 i na drogę wojewódzką nr 363. Tam od dłuższego czasu nie było już jednak problemów z przejazdem, jednak drogowcy usuwali szkody aż do godzin przedpołudniowych. Od 2 godzin na drodze krajowej nr 25 usuwana jest substancja ropopochodna. Jeszcze do 12.30 służby planują tam usuwanie szkód, czyli między Białym Borem a Człuchowem. Mimo wszystko na drodze krajowej jest możliwy przejazd jednym pasem naprzemiennie. Przypominamy także, że od dłuższego czasu są spore problemy z przejazdem na trasie S19 w kierunku Lublina i Rzeszowa. W Nienadówce i Sokołowie Małopolskim korek ma już 5 km, na miejscu działają służby. A my przypominamy numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.
5: Będą mogli Państwo wyregulować zegarki, bo już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale jak zawsze Kraków i hejnał Zwierzy Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po godzinie 12. Piotr Balasz, zapraszam na aktualności jedynki. Ze wschodu na zachód i z północy na południe Polski w 3 godziny pociągiem, a z Warszawy do innych dużych aglomeracji w 100 minut. To założenia zintegrowanej sieci kolejowej, które na dworcu zachodnim w Warszawie ogłaszał szef rządu. Premier Donald Tusk mówił, że każdy powiat będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
1: Doprowadzimy do tego, jesteśmy już blisko, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków.
0: Program zakłada wielomiliardowe inwestycje do roku 2050. Dzięki nim rocznie pociągi mają przewieźć nawet 800 milionów pasażerów. Temat powróci za chwilę w magazynie w samo południe. Polski wątek w ujawnionej przez CNN sprawie Akademii Gwałtu. Chodzi o globalny proceder odurzania kobiet, które nieprzytomne były gwałcone i nagrywane. Potem te materiały krążyły po świecie w zamkniętej sieci. W tej sprawie wielkopolska policja ujęła dwie osoby, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.
2: Został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego.
0: Śledztwo trwa, dlatego policja nie ujawnia dodatkowych szczegółów. Będzie spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji. Główny temat: zakończenie wojny w Ukrainie. Do rozmowy Marco Rubio i Sergeja Ławrowa ma dojść jutro przy okazji Forum Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w stolicy Filipin, Manili. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że przyjąłby takie kontakty z zadowoleniem. Odmieniony brytyjski rząd składa pierwsze obietnice. I jak deklaruje premier, rachunki za prąd mają być niższe, potanieją też jednorazowe bilety autobusowe. Do pracy zabiera się też nowy szef brytyjskiej dyplomacji. Zagraniczne podróże zacznie od Filipin, ale wcześniej Ed Miliband wykonał inny ważny ruch.
3: Pierwszy zagraniczny telefon nowy minister wykonał jednak do szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sibichy. Zapewnił, że Londyn nadal będzie wspierał Ukrainę i zwiększał gospodarczą presję na Rosję. O bezpieczeństwie i dalszej pomocy dla Ukrainy Andy Burnham rozmawiał także z Donaldem Tuskiem. Brytyjski premier powiedział, że Londyn chce rozwijać współpracę obronną z Polską. Zapowiedział też bliższe relacje z Unią Europejską, przede wszystkim w sprawach bezpieczeństwa.

0: handlu i energetyki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Senat na ostatnim w tym miesiącu posiedzeniu dyskutuje o zapisach ustawy Lex Szarlatan, która ma chronić Polaków przed pseudolekarzami i pseudoterapiami. A w gmachu Senatu pojawiła się otwierana właśnie wystawa, jest poświęcona twórcy kultury paryskiej. Jerzy Giedroyć gra o Polskę. To nazwa ekspozycji, której współtwórcą jest Archiwum Polskiego Radia, mówi jego dyrektor Andrzej Mietkowski.
3: Jerzy Giedroyć gra o Polskę. To odzwierciedla jakby treść tej wystawy. Będą tam pokazane najważniejsze publikacje. No i przypomnienie, czym ta instytucja była dla Polski, czym była dla emigracji. Najważniejszy ośrodek polityczny, najważniejszy ośrodek wydawniczy.
2: W kulturze paryskiej publikowali m.in. Gustaw Herling-Grudziński, Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Na termometrach od 15 stopni na Podhalu, 16 na Podkarpaciu, Żywiec, Czyźnie i 17 na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Do 21 teraz w Łódzkiem, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Kujawach. Dużo słońca i rozpogodzeń, ale od północnego zachodu w głąb kraju przemieszczać będą się chmury, niosąc przelotny deszcz, możliwe popołudniowe burze, zwłaszcza na północy. Bez opadów tylko na południowym wschodzie.
1: Klimat.
2: Bardzo dobre powietrze niemal w całym kraju, miejscami w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Śląsku dobre. 60% energii w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. I do 14 trwają tak zwane zielone godziny, warto włączyć urządzenia elektryczne. W lasach, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i miejscami na ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 minut po godzinie 12.
1: W samo południe.
4: Koleją z jednego końca Polski na drugi w 3 godziny? Takie plany ma rząd.
5: Podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się dla Polek i Polaków.
4: W Prawie i Sprawiedliwości ostatnie godziny na złożenie lojalek wobec partyjnych władz i rezygnację z działania w stowarzyszeniach. Czy w PiS dojdzie do rozłamu?
6: Ewidentnie ten spór jest realny, jest daleko idący i naprawdę grozi pewnemu rozpadowi.
4: Ma być nowy państwowy e-dziennik szkolny bez reklam i opłat, ale najpierw...
7: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
4: Powiemy też o najeździe elek na Sierac. To jest magazyn Samopołudnie, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek o ambitnych celach kolejowych, jakie stawia sobie rząd. Polacy mają bowiem podróżować jak Japończycy. I nie chodzi o to, że w tłoku, tylko że szybko i wygodnie. Resort Infrastruktury realizuje program zintegrowanej sieci kolejowej, który zakłada m.in., że podróż przez całą Polskę z jednego końca na drugi, nieważne czy z północy, czy na południe, czy ze wschodu, czy na zachód, będzie trwała maksymalnie 3 godziny. Szczegóły projektu przedstawili premier Donald Tusk i minister Dariusz Klimczak. Zapewnili, że każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. No to łączymy się z Sylwią Białek, która jest nie gdzie indziej, tylko na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Witaj, Sylwio.
8: Dzień dobry.
4: I powiedz nam, co ten ambitny, trzeba to przyznać, projekt zakłada.
8: A dokładnie jestem przy peronie numer 8. Na tym peronie odbyła się właśnie konferencja prasowa premiera i ministra infrastruktury, a także jego zastępcy. Po zakończeniu realizacji programu zintegrowanej sieci kolejowej w ciągu roku w Polsce koleją podróżować będzie 800 milionów pasażerów, tak mówił szef rządu. Zaznaczył, że projekt zakłada budowę blisko 5000 kilometrów nowych linii kolejowych i modernizację już istniejących. I jak podkreślał, kolej dużych prędkości po tych zmianach ma rozwijać prędkość do 350 km na godzinę.
5: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju. I szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się

0: przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że na rozwój kolei przeznaczono 100 miliardów złotych. To nie tylko środki z budżetu, ale także fundusze europejskie. To jest zakup taboru, elektryfikacja linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzacja kolei, ale także wybudowanie parkingów przy dworcach kolejowych, wliczał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Porównując się do 2023 roku, kiedy przejęliśmy władzę, PKP Intercity dziennie realizuje 130 połączeń więcej. Tych pasażerów też jest więcej, 31%. Ale to, co jest ważne na przyszłość, w tej kadencji kupiliśmy najnowocześniejsze pociągi hybrydowe, jakie oferuje polski rynek u polskiego przedsiębiorcy. Są na testach, w przyszłym roku pojadą do wielu polskich miejscowości.
3: 800 milionów pasażerów to jest liczba docelowa. Jak to teraz wygląda?
1: No rzeczywiście 800 milionów to marzenie premiera Donalda Tuska i przedstawicieli resortów infrastruktury, ale teraz ta statystyka też wygląda całkiem nieźle. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który jest odpowiedzialny za budowę CPK, podkreślał, że podróżnych, którzy decydują się na ten środek transportu, z roku na rok przybywa.
4: Mówiliśmy bardzo często o tej bliskiej liczbie 500 000 pasażerów. Ten krok chcemy osiągnąć w przyszłym roku. W tym roku to już będzie 470 milionów i 100 milionów więcej niż w 2023 roku. Po tej sieci kolejowej jeździ najwięcej pociągów w historii. To też jest fakt warty odnotowania. Nigdy na polskiej sieci kolejowej nie było tyle pociągów. To jest 7 tysięcy pociągów dobowo dzisiaj uruchamianych na polskiej sieci kolejowej.
1: W czerwcu po 33 latach pociągi wróciły do Łomży. Premier Donald Tusk powiedział dziś, że każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. No i wyraził nadzieję, że podróż koleją będzie najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polek i Polaków.
3: A Polacy pociągi rzeczywiście pokochali, to od lat widać. Te pociągi też zaczynają kochać Polaków, bo są coraz nowsze i coraz lepsze. No i wracają w wiele miast. Dziś na przykład po 14 latach pociągi wróciły do Ciechocinka, więc w wakacje akurat bardzo dobre miejsce, żeby dojechać pociągiem. Sylwia Białek z Dworca Zachodniego w Warszawie, z 8 peronu. Bardzo ci, Sylwio, dziękujemy.
5: Polskie Radio. Jedynka.
3: To z Dworca Zachodniego przenosimy się nie tak znowu daleko, bo na ulicę Nowogrodzką 4 to jest naprawdę blisko tego dworca. Tam znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Tam dziś seria spotkań. Jarosław Kaczyński rozmawiać ma ze stronnikami Mateusza Morawieckiego, ale samego byłego premiera na liście gości dziś nie ma. W Sejmie Michał Fabisiak. Czy dojdzie do jeszcze jednego spotkania liderów PiS? Powiedz, jaka w ogóle przyszłość czeka Prawa i Sprawiedliwości?
6: Dzień dobry. Rzecznik PiSu mówi, że takich planów nie ma. Jego zastępca, że nic mu nie wiadomo o takim spotkaniu. Posłowie z frakcji Mateusza Morawieckiego deklarują natomiast, że były premier dziś i jutro jest do dyspozycji premiera, prezesa PiSu i chętnie spotka się z prezesem PiSu, aby z nim porozmawiać. Wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzajewski mówi, że jeśli ustalenia kierownictwa dotyczące przynależności do partii są niezmienne i trzeba je respektować.
7: Ci posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku, do końca dnia. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję o złożeniu oświadczeń o przynależności do naszej partii. Mam nadzieję po prostu, że nastąpi moment refleksji wśród tych posłów, europosłów, którzy jeszcze tego oświadczenia nie złożyli.
6: Posłowie z frakcji Mateusza Morawieckiego mówią, że oni są lojalni wobec PiSu, a w związku z tym, że nie muszą podpisywać żadnej dodatkowej lojalki. Poza tym, jak mówi europoseł PiSu Piotr Miller, a więc człowiek Mateusza Morawieckiego, o nie wiadomo, co jest w załącznikach, więc trudno zgadzać się na coś, czego się nie widziało.
8: Wiecie państwo, ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Ja nawet nie wiem coś w tych załącznikach, w związku z tym to też jest dla mnie jedna rzecz. A druga rzecz, że ja pokazuję to przez czyny, że nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów z różnych, przecież nie tylko członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wszyscy posłowie, mam wrażenie, są aktywni w różnych środowiskach, żeby pozyskiwać wyborców.
6: No, można powiedzieć, że to też taka wypowiedź trochę edukacyjna, no bo przecież podpisujemy tylko te dokumenty, których treści znamy, a tu jak słyszymy, posłowie z frakcji Morawieckiego mówią, że treści dokumentów nie znają. Oni oczywiście przekonują, że Stowarzyszenie Rozwój Plus poszerza ofertę programową Prawa i Sprawiedliwości,

0: Zdaniem stronników Jacka Sasina i Przemysława Czarnka jest wręcz przeciwnie. Oni uważają, że to stowarzyszenie rozbija jedność partii. No ale jest też wpis trzecia frakcja, roboczo określam ją frakcją zmartwionych, która właśnie obawia się, że ten spór po prostu rozsadzi partię i obniży jej notowania, a może szerzej obniży notowania całej prawicy.
1: No a co z kolei o tym wszystkim mówią też to bacznie obserwujący politycy koalicji rządowej? No, te grupy raczej zmartwionymi nazwać nie można.
0: Tak, to prawda. Rządzących oczywiście ten spór nie martwi, wręcz przeciwnie. No, oni mają świadomość tego, że rozdrobniony przeciwnik to przeciwnik, którego łatwiej pokonać. No, i mamy też taki system w Polsce, że w wyborach parlamentarnych no, premiuje on tą partię, która zdobywa pierwsze miejsce. Ona bierze więcej trochę mandatów, właśnie między innymi ma dodatkowe mandaty z tego tytułu, że zajmuje pierwsze miejsce w tych wyborach parlamentarnych, więc rządzący mówią, że łatwiej będzie po prostu pokonać Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach parlamentarnych. Zdaniem rządzących ten rozpad PiS-u jest nieunikniony. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat mówi, że te spory zaszły już tak daleko, że tych mostów, które zostały spalone, po prostu odbudować się już nie da.
2: Kiedy tak bardzo narastają emocje, kiedy do tego stopnia, że wybuchają w mediach społecznościowych, to im dłużej taki stan trwa, tym trudniej jest to pogodzić, bo ostatecznie polityka jest o emocjach i kiedy te emocje zaczynają rządzić samymi politykami, to bardzo ciężko jest tym zarządzić, a ewidentnie prezes Kaczyński stracił panowanie nad partią. Widać to po kolejnych spotkaniach ostatniej szansy, po kolejnym ostatnim już ultimatum, które już chyba nawet prezes Kaczyński nie wierzy.
0: No i można powiedzieć, że każdy dzień przynosi nowe emocje i nowe wrzutki medialne. Wczoraj mówiliśmy o tym pozwie. Przypomnę, Kacper Płażyński straszył Marcina Horałę właśnie pozwem. Coś, czego chyba jeszcze nigdy nie było w ramach jednej partii. No a dziś dziennik Fakt informuje o tym, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego podobno wewnątrz PiS zalegają z darowiznami na konto partii. No, ciekawe. Która frakcja dziennikarzom Faktu taką informację przekazała?
1: No, wszystkie frakcje, myślę, różne rzeczy teraz przekazują. Jest co obserwować, robi to Michał Fabisiak. Dla nas, Michale, bardzo ci dziękujemy. No to czas, żeby tę sytuację skomentować.
3: Rozmowa dnia.
1: Bo z nami profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ostatnie godziny dla posłów Prawa i Sprawiedliwości na złożenie lojalek, które no, niektórzy złośliwie nazywają lojarkami, nawet w Prawie i Sprawiedliwości tak o nich mówią, czyli takich deklaracji, że nie uczestniczą w żadnych stowarzyszeniach politycznych i są, jeśli chodzi o politykę, członkami tylko Prawa i Sprawiedliwości. No, spora jest ta grupa stronników Mateusza Morawieckiego, która do Stowarzyszenia Rozwój Plus należy, ale wczoraj pierwsze osoby zaczęły się w jakimś sensie wykruszać. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, Teresa Czerwińska, była minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. No oni takie dokumenty podpisali, no ale Teresa Czerwińska nigdy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus nie była, no a Daniel Obajtek się ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisał. Czyli i tu jest. No to się rozsypie ta frakcja Morawieckiego, czy nie?
4: No, myślę, że jesteśmy świadkami, oczywiście obserwujemy na zewnątrz no taki coraz bardziej, można powiedzieć, żenujący spektakl polityczny, który na początku był dramatem, ale w polityce, tak jak w teatrze, dramat przeciągnięty ponad miarę staje się farsą i to wszyscy obserwujemy. Ale tak naprawdę gdzieś głębiej można powiedzieć, że ten dzisiejszy taki narastający rozłam w PiS-ie to nie jest tak naprawdę źródło problemów PiS-u, tylko to jest jakby konsekwencja strukturalnych problemów PiS-u, które zaczęły się rok temu. Rok temu, kiedy wygrał wybory prezydent Nawrocki, paradoksalnie można powiedzieć, to był sukces prezesa Kaczyńskiego, ale zarazem sukces w jakimś sensie Prusowy, ponieważ on uruchomił zupełnie nową dynamikę po prawej stronie sceny politycznej.
1: Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo aktywny prezydent, tak, dużo aktywniejszy niż jego poprzednik Andrzej Duda.
4: I jakby na tym tle PiS, można powiedzieć, traci swoją atrakcyjność na tle prezydentury prezydenta Nawrockiego. Po drugie, no, prezes Kaczyński jak taki klasyczny kingmaker wprowadzał na scenę polityczną różnych polityków jako takie, powiedzmy, rozgrywające figury, potem ich tej szachownicy politycznej usuwał, no tylko, że niektórzy nie chcą się na ten los zgodzić. Myślę tutaj o premierze Morawieckim.

0: Morawieckim, który dobrze poczuł się w roli lidera politycznego. No i nie chcę teraz godzić się, prawda, na los Beaty Szydło czy Andrzeja Dudy, czyli no bycia takim byłym, można powiedzieć, liderem. To jest też strukturą problem. A poza tym kurczy się elektorat PiS-u. To bardzo wyraźnie było widać już w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego głosowało ponad 2 miliony wyborców mniej, czyli wyborców pisowskich, niż 5 lat wcześniej na Andrzeja Dudę. W związku z tym, jeśli PiS ma dzisiaj dużo węższą, że tak powiem, taką bazę wyborczą, to też nie może być już partią, jak to mówiono, wielkiego namiotu, w którym może być...
1: Konfederacja, właściwie dwie konfederacje też podgryzają PiS od prawej strony. Kiedyś Jarosław Kaczyński mówił na prawo od nas nikt, a teraz na prawo od PiSu bardzo dużo.
0: Dokładnie. Więc z wszystkich tych powodów w PiSie trzeszczy, można powiedzieć, tak strukturalnie. No i w związku z tym te konflikty są tego skutkiem, tak? Jest po prostu presja jednych polityków, żeby, jakby to powiedzieć, zrzucić sań drugich, tak? No jesteśmy tego świadkami i mówiąc szczerze, nie jest szczególnie istotne, czy tak powiem, te lojalki pod tych lojalek nie podpisze 40 czy 40 czy 45 posłów. To są tylko, powiedzmy, takie kwestie w gruncie rzeczy no, drugorzędne. Ważne jest to, że są w PiS-ie i problemy, ale też ambicje polityczne i jest testowana, właściwie kontestowana przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, który nie potrafi już jakby na tym wszystkim zapanować.
1: A no właśnie, gdyby doszło do tego, że rzeczywiście trzeba będzie z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucać ponad 40 polityków i to w wielu przypadkach ważnych polityków, rozpoznawalnych, to też to może doprowadzić do tego, że w tym Prawie i Sprawiedliwości, które pozostanie, pojawią się głosy, że może trzeba też zmienić lidera na jakiegoś młodszego, aktywniejszego, dynamiczniejszego.
0: Myślę, że widzą to już wszyscy politycy, że Jarosław Kaczyński przestał panować nad tym, co było kiedyś.
1: Czyli jakby, on gra o swoją polityczną przyszłość w jakimś sensie.
0: To znaczy o przyszłość, o trwanie, prawda? Ja bym powiedział też o taki moment, w którym odejdzie jako jeszcze lider z polityki, prawda? Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy być może z Prawa i Sprawiedliwości odejdą, to przed nimi też niełatwa droga, dlatego że w polityce nie jest istotne to, czy ma się 40 czy 30 posłów w parlamencie. Istotne jest to, że ma się struktury, tak? Bo kampanię wyborczą, zwłaszcza kampanię parlamentarną, prowadzi się w 41 odrębnych okręgach, to jest tak naprawdę 41 kampanii do przeprowadzenia, gdzie trzeba mieć po prostu w każdym powiecie swoich ludzi, którzy rozkładają plakaty, prawda, którzy zorganizują spotkania i tak dalej. No i pytanie, czy Mateusz Morawiecki ma te struktury, tak? Bo nawet gdyby wyprowadził 70 posłów, a pewnie wyprowadzi 30 kilku czy 40, no to nie oznacza, że będzie potem miał tę armię, prawda, ludzi do prowadzenia wyborów. To jest moim zdaniem dla Mateusza Morawieckiego kluczowy problem. I jeszcze jedna sprawa, termin. Gdyby Mateusz Morawiecki, prawda, odszedł z PiS-u, czy został wyrzucony z PiS-u, powiedzmy w styczniu, tak, to wtedy to jest taka sytuacja z jego punktu widzenia dość komfortowa, bo przez pół roku można utrzymać pewien, powiedziałbym, taki nim świeżości, pewną energię, prawda, pewną rodzaju nadzieję.
1: Często widzieliśmy w polskiej polityce ten efekt, on się wyczerpuje z czasem.
0: Przez półtora roku może być dużo, dużo trudniejsze, więc być może dlatego prezes Kaczyński zdecydował się, żeby w tej chwili tę operację przeprowadzić, żeby utrudnić ewentualnym rebeliantom czy rozłamowcom właśnie dowiezienie tej świeżości do wyborów październikowych.
1: A panie profesorze, a jak to może z kolei wpłynąć na sytuację koalicji rządzącej? No bo mamy tę metodę Donta, na podstawie której przeliczamy głosy na mandaty. Ona premiuje duże komitety. No i po stronie rządowej też oczywiście mamy koalicję, mamy kilka tych komitetów, ale tam właściwie konkurencja Platformy Obywatelskiej się trochę kurczy, no bo Polska 2050 dołuje w sondażach, a Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce 2050, to tak ciąży ku Platformie.
0: Ja bym jeszcze, prawdę mówiąc, nie sięgał w tej chwili po metodę Donta, dlatego że w polskiej polityce wydarzy się bardzo dużo jesienią.
1: Myślę, to ponad rok jeszcze, tak.
0: Tak, będzie zasadnicze przegrupowanie. Natomiast to, co jest w tej chwili istotne, gdyby okazało się, że PiS, że tak powiem, no, da się jakoś podzielić, czy podzieli się i zmarginalizuje, i zwłaszcza gdyby się okazało, że Jarosław Kaczyński przestanie być takim prawicowym kingmakerem, takim prawicowym hegemonem, to to jest właściwie zła wiadomość dla Donalda Tuska, bo my widzimy od 21 lat, że ci dwaj politycy wzajemnie, że tak powiem, jakoś się oczywiście krytykując, jakoś się politycznie napędzają, tak? Oni właśnie w duecie, można powiedzieć, zdominowali scenę polityczną i teraz gdyby zabrakło jednego z aktorów tego duetu, no to drugi aktor, czyli Donald Tusk, będzie w dość trudnej sytuacji. my nie znamy umiejętności Donalda

0: Tuska w krytykowaniu Sławomira Mentzena czy Krzysztofa Bosaka, prawda? Czy nawet, myślę, nie jest tak skuteczny Donald Tusk w krytykowaniu prezydenta Nawrockiego, jak nauczył się, prawda, krytykować Jarosława Kaczyńskiego. Więc to moim zdaniem, czyli właściwie takie trochę powiedziałbym taki zmierzch polaryzacji, prawda, tego duopolu PiS-PO, mówiąc językiem takim umownym, to mogłaby być jakby najistotniejsza w tej chwili konsekwencja osłabienia PiS-u.
1: Zobaczymy zatem, jak to się rozegra, ale tak jak mówił profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ponad rok w polityce w Polsce, to jest bardzo dużo czasu i bardzo dużo się wydarzyć może. To wszystko oczywiście na bieżąco będziemy obserwowali. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
1: No teraz w magazynie w samo południe, w programie pierwszym Polskiego Radia, o sprawie, która budzi ogromne emocje i spore, przynajmniej u mnie, ale myślę, że u wielu z Państwa też, oburzenie. Chodzi o to, co bada wielkopolska policja, o sprawę odurzania i wykorzystywania seksualnego kobiet. Śledczy wskazują, że to polski wątek dotyczący tak zwanej Akademii Gwałtu ujawnionej przez dziennikarza amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN. Informacje na temat tej sprawy i działań służb zbiera nasz wielkopolski reporter Maciej Szefer. Z nim się teraz łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, Macieju, co wiemy o dwóch zatrzymanych mężczyznach?
2: W związku z tą sprawą w tym miesiącu na południu Wielkopolski zatrzymano dwie osoby. Zgodnie z decyzją prokuratury tych dwóch mężczyzn aresztowano na dokładnie 3 miesiące. Ale Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji, z którym rozmawiałem, wskazuje na międzynarodowy charakter tej sprawy.
3: Sprawa ta miała swój początek 8 lipca, kiedy policjanci z Kępna otrzymali za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji informacje od policjantów z Niemiec. Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego.
1: A czy policja informuje o kolejnych zatrzymaniach?
2: Tu nie dostałem jasnej i klarownej odpowiedzi. Bym powiedział, rzecznik uniknął takiej bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie, ale były szef poznańskiej policji, z którym rozmawiałem, a dziś prywatny detektyw Maciej Szuba, nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Zdaniem prywatnego detektywa proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie to sprawa wymagająca szczególnej uwagi śledczych ze względu na to, że nieznana może być liczba ofiar tych działań. Maciej Szuba wskazuje na trudny i rozwojowy charakter śledztwa.
4: Bywa często i tak, że ofiary takich zgwałceń nie zgłaszają tych faktów, bądź tak nie do końca są przekonane, co się stało, jak się stało, bo były pod wpływem jakichś tam silnie działających środków, które wyłączały ich świadomość.
2: Jak więc mógł wyglądać ten bulwersujący proceder, to tłumaczy Andrzej Borowiak.
3: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: I o tym wątku rozmawiałem też z byłym detektywem, byłym komendantem Maciejem Szubą, który ma wieloletnie doświadczenie nawet w tego typu sprawach. On mówi, że schematy i metody działania w tej sprawie nie zmieniły się od lat.
4: To są sprawy, które nawet kilkadziesiąt lat temu miały miejsce. Już te tabletki gwałtu wymyślano i kolportowano wśród jakichś takich, no, że tak powiem, żądnych wrażeń, szczególnie mężczyzn. Było to i jest, jak widać, duże zagrożenie dla kobiet.
2: Detektyw przestrzega więc przed spożywaniem jakichkolwiek napojów z nieznanych źródeł, a już tym bardziej w miejscach, które powiedzmy sobie budzą pewne wątpliwości. Policja i prokuratura nie ujawniają więcej szczegółów prowadzonej sprawy.
1: O czym mówił nasz wielkopolski reporter Maciej Szefer. Maćku, bardzo Ci dziękujemy. A teraz będziemy mówić o zaginięciach. Niektóre z nich są głośno. Zaginięciu Iwony Wieczorek, młodej dziewczyny, która wracała nad ranem z Sopotu do Gdańska, to słyszał pewnie każdy. Kilka dni temu minęło równo 16 lat, odkąd ta młoda kobieta przepadła bez śladu. Ale to tylko jeden z dramatów. Rocznie z zaginięciem osoby bliskiej mierzy się w Polsce około 13 tysięcy rodzin. No i wiele takich historii kończy się wciąż znakiem zapytania. Nic nie wiadomo. O tym teraz opowie nasza zachodniopomorska reporterka

0: Anetka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aneto, jak to wygląda?
1: Przeglądam sobie od rana bazę osób zaginionych i można tam znaleźć na przykład dzieci. Najmłodsza figurująca tam dziewczynka w tym momencie powinna mieć 6 lat. Od roku jest poszukiwana. Najstarsze osoby natomiast miałyby teraz już ponad 100 lat. Zaginęły 2 dekady temu, nie wiadomo od ponad często 20 lat, co się z tymi osobami stało. Rodziny nadal liczą na to, że jakiś ślad po nich gdzieś będzie. I takich właśnie rekordów w bazie osób zaginionych prowadzonej przez Fundację Itaka jest ponad 1000, o czym mówi wiceprezes Itaki Izabela Jezierska-Świergiel.
2: Możemy tylko domyślać się lub przypuszczać, co się wydarzyło w niektórych przypadkach. Natomiast, no, ponieważ są to osoby poszukiwane, to nie mamy pewności, co się wydarzyło. Są to też osoby, które zostały uznane za zmarłe. W polskim prawie jest to możliwe po 10 latach od momentu zaginięcia, a mimo to rodzina decyduje się na to, żeby informacja o ich zaginięciu była w naszej bazie danych.
1: Wiele osób to też historie bardzo podobne do zaginięcia wspomnianej przez ciebie Iwony Wieczorek. To osoby, które miały 19-20 lat i ślad po nich urwał się nagle kilkadziesiąt, czy nawet kilkadziesiąt lat temu.
0: To prawda, jest choćby taka sprawa tu w Warszawie Krzysztofa Dymińskiego, 16-letniego chłopaka, który ponad 3 lata temu spod Warszawy pojechał nad ranem do Warszawy i tutaj zniknął. Rodzina wciąż go poszukuje. No właśnie, co radzą robić specjaliści w takiej sytuacji?
1: Ważne jest to, żeby jak najszybciej poinformować odpowiednie służby o tym, że ktoś wyszedł z domu i nie ma z nim żadnego kontaktu. Tutaj pierwsza powinna być policja. To jest bardzo istotne. Czas. Ważne, by po prostu nie zwlekać z działaniem, o czym mówi Izabela Jezierska-Świergiel z Itaki.
2: Kluczowy zawsze jest czas. To jest niezwykle istotne, żeby w momencie, kiedy nie mamy kontaktu z bliską osobą, jak najszybciej poinformować odpowiednie służby, w tym przypadku policję. To pozwala rozpocząć poszukiwania zarówno policji, jak i Fundacji Itaka, ponieważ do nas można zgłosić osobę w momencie, kiedy wcześniej takie zgłoszenie zostało przyjęte przez policję.
1: I tu trzeba pamiętać o tym, że ze zgłoszeniem wcale nie trzeba czekać 24 czy 48 godzin. To jest wciąż trzymający się nieźle mit. To nie jest prawda. Warto też pamiętać o tym, że im więcej szczegółów podamy policji w sytuacji zaginięcia osoby nam bliskiej, tym lepiej, tym łatwiej będzie śledczym, policjantom czy osobom przypadkowym taką osobę wypatrzeć, o czym mówi starsza sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Warto wtedy przygotować aktualną fotografię osoby zaginionej, dokładny rysopis oraz informacje, w co ta osoba była ubrana, informacje o jej stanie zdrowia, o przyjmowanych lekach, o charakterystycznych cechach, ale także o charakterystycznym zachowaniu tej osoby, informacje o miejscach, które często odwiedza lub do których lubi uczęszczać, a także wszystkie inne informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu i szybkim odnalezieniu tej osoby.
1: 95% przypadków zaginięć kończy się odnalezieniem. Odnalezieniem albo osoby żywej, albo niestety często odnalezieniem ciała, bądź też służby docierają do tej osoby i okazuje się, że ona nie życzy sobie kontaktu z rodziną. Dla bliskich każda taka informacja jest w zasadzie bezcenna, bo najgorsza jest ta niepewność. Najgorsze jest to zamartwianie się, co stało się z osobą nam bliską. To, w jaki sposób będą wyglądały poszukiwania prowadzone przez policję, regulują wewnętrzne przepisy. Tutaj taka informacja. Są dwa poziomy poszukiwań. Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy może być zagrożone życie, zdrowie lub wolność osób poszukiwanych i wtedy policja angażuje wszystkie dostępne siły i środki.
0: No ale niektórych spraw czasami nie da się wyjaśnić latami. Są i takie niestety. Oby i one się wyjaśniły. Aneta Łuczkowska, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz o tym, co się ma stać we wrześniu. Wtedy bowiem pilotażowo w wybranych szkołach, czyli od początku nowego roku szkolnego, dla wszystkich chętnych pojawi się bezpieczny i bezpłatny e-dziennik. Nowe narzędzie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczycieli, rodziców i uczniów. No i miałby zastąpić takie komercyjne

0: dzienniki, które są stosowane w niektórych szkołach. Z nami Anna Orzeł. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz proszę, na czym to dokładnie ma polegać ten pilotaż?
1: No, jest środek wakacji, wydawać by się mogło, że w edukacji nic się ważnego nie dzieje, nic bardziej mylnego dzieje się. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma uczynić szkołę bezpieczniejszą, nowocześniejszą. E-dziennik, bo o nim właśnie mówimy, ma być państwowy i bezpłatny, zawierać i chronić dane, bez których uczniowie, nauczyciele, rodzice nie mogą funkcjonować, tłumaczy wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
2: Przygotowujemy rozwiązanie, które też będzie w przyszłości dobrowolnym rozwiązaniem dla szkół, które ma przygotować pilotażowy dziennik, który będzie tam w kilkudziesięciu placówkach testowany, tak żebyśmy mieli pewność, że kiedy to rozwiązanie będziemy wprowadzać na szerszą skalę, to będzie to rozwiązanie sprawdzone, bardzo nie tylko bezpieczne, ale wygodne do korzystania.
1: W przyszłości system ma pozwolić na elektroniczny transfer, na przykład świadectw. A jak jest dziś? W Radomiu od 12 lat, i miasto było tutaj prokursorem, działa zintegrowany system zarządzania oświatą, którego częścią jest właśnie e-dziennik. Podpisano umowę na kolejne 3 lata, ale samorząd jest otwarty na rządowe propozycje, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
3: To rozwiązanie w postaci dziennika elektronicznego oczywiście jest rozwiązaniem bardzo dobrym, pod warunkiem, że będzie to, tak jak deklaruje rząd, bezpłatne, ale przede wszystkim, na co zwracam szczególną uwagę, bezpieczne, bo tam chodzi po prostu o wrażliwe dane osobowe. I myślę sobie, że będzie również udoskonalane, bo tak naprawdę do tego te testy mają prowadzić. I oczywiście, jeżeli to narzędzie się sprawdzi, jeżeli będzie bezpłatne, jeżeli potwierdzi się, że jest bezpieczne, oczywiście będziemy rozważać, żeby w gminie to rozwiązanie za 3 lata wprowadzić.
1: No to teraz praktyk, nauczyciel z 20-letnim stażem, który korzysta z e-dziennika, tego komercyjnego. System bywa zawodny, na przykład podczas zliczania średnich ocen, czy to na koniec roku, czy na finał szkolnej edukacji. Ale problem z nowym systemem może być zupełnie inny, przewiduje anglistka Ada Sobol.
4: Kompetencje cyfrowe są na dobrym poziomie, natomiast obawiam się, że starsza kadra może mieć problemy z przestawieniem się na nowy system. Wśród rodziców bardzo często obserwujemy jeszcze braki kompetencji cyfrowych i rodzice w tym momencie nie radzą sobie z dostępem do tego e-dziennika, nie radzą sobie z rekrutacją elektroniczną, nauczyciele bardzo często pomagają im w tym.
1: W realizację i przygotowanie tego projektu zaangażowane jest oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji.
0: O czym mówiła Anna Orzeł. Dziękujemy. O gospodarce teraz w studio Błażej Prośniewski.
5: Dzień dobry.
0: Będziesz mówił o okazjach, promocjach, ale takich, na które się niestety nabieramy, i to licznie.
5: Tak, bo jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kursor, promocją ulegamy dość powszechnie, no i zdecydowana większość z nas wychodzi ze sklepu nie tylko z tym, co miała na liście zakupów. Do nieplanowanych zakupów pod wpływem promocji przyznaje się aż, uwaga, 69% Polaków, mówi Agnieszka Belusiak, dyrektor do spraw trade marketingu w firmie Kursor.
6: Najmocniej działają tu promocje z haczykiem, czyli te dostępne tylko z aplikacją, kartą lojalnościową albo po spełnieniu innych dodatkowych warunków. Wskazuje je aż 28% badanych. Na co czwartego klienta działają wysokie rabaty procentowe, a co piątego kuszą czerwone, żółte czy duże cenówki.
5: Co ciekawe, na takie mechanizmy częściej reagują kobiety. Różnice widać też, jeśli chodzi o wiek, bowiem w najmłodszej grupie konsumentów aż 81% przyznaje, że kupuje produkty, których wcześniej nie planowało. Tu też może jeszcze warto przy okazji dodać, że dziś Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o konsumpcji. Zgodnie z nimi sprzedaż detaliczna w czerwcu była wyższa o 6,2% w porównaniu do poprzedniego roku. To jest wynik, który przebił oczekiwania analityków, a jest to tym ważniejsze, że przecież konsumpcja stanowi najważniejszy element wzrostu naszego PKB.
0: No to teraz jeszcze o jednej rzeczy. Mamy półmetek, już niemal półmetek wakacji. Są jeszcze szanse, jeśli ktoś tego nie zrobił wcześniej, żeby zarezerwować nocleg nad morzem albo w górach?
5: Tak, i tych szans jest bardzo dużo, bo jeśli ktoś właśnie planuje wyjazd w sierpniu, jeszcze nie ma niczego zarezerwowanego, to nie powinien się martwić. Z danych travelist.pl wynika, że na przykład nad morzem wolny jest co drugi pokój, a w górach dostępność sięga nawet 60%. A to jest nie koniec dobrych informacji, bo jak mówi Eugeniusz Triasun z travelist.pl, obecnie dostępne oferty są średnio nawet o 30-40% tańsze niż pobyty rezerwowane w maju lub czerwcu.
7: Nocleg dla dwóch osób znajdziemy już od około 300 zł za dobę nad jeziorem, od 320 nad morzem i od 330 w górach. Ciekawe jest to, że analizowany obecnie

0: propozycje wypadają znacznie korzystniej niż średnie ceny sierpniowych pobytów, natomiast rezerwowanych w maju i czerwcu.
1: Interesujące i też trochę zaskakujące jest również to, że jak wynika z przedstawionych w tym zestawieniu danych, wśród rezerwacji dokonanych od maja do lipca największą popularnością cieszyły się góry, które odpowiadały za 43% rezerwacji. W przypadku Bałtyku było to 38%.
2: Czyli raj dla spóźniarskich. Nie dość, że jest dużo miejsc, to jeszcze można taniej zarezerwować, niż jakby się to robiło z wyprzedzeniem. To dość nietypowe.
1: Czyli wynika z tego, że last minute jest korzystniejszy niż first
2: właśnie.
1: Minute.
2: Też first minute to działa tak, że przy wypoczynku nie zbiorem podróży, ale rozumiem, jak się samemu organizuje. To pozytywne informacje. Błażej Prośniewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz o najeździe Elek na Sieradz. Ale nie chodzi oczywiście o Elżbiety, tylko o samochody nauki jazdy, które mają właśnie taką charakterystyczną Elkę na dachu. Takich samochodów już w Sieradzu jest bardzo dużo i niekoniecznie są to samochody z Sieradza. Może ich być w mieście od przyszłego roku jeszcze więcej, bo Ministerstwo Infrastruktury jest w trakcie reformy systemu egzaminowania kierowców. Jazda po łuku czy ruszanie na wzniesieniu będą sprawdzane w prawdziwym ruchu miejskim, a nie jak do tej pory na placu manewrowym. Jak wygląda zatem sytuacja na drogach w Sieradzu, to sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
4: Wakacje to czas, kiedy wielu nastolatków i młodych dorosłych próbuje zdobyć prawo jazdy. Na ulicach Sieradza roi się od samochodów z Elką na dachu. Mieszkańców pytaliśmy, skąd jest aż tylu chętnych do zdawania właśnie w tym mieście.
5: Przeważnie to przyjeżdżają obcy tak zwani. Nie z Sieradza, tylko obcy jeżdżą sobie.
6: Elek to jest od groma, dlatego że egzaminy są i to jeszcze z całego tu terenu
7: przyjeżdżają. Z Łodzi, z okolic, bo to najłatwiej podobno.
4: Tę dużą liczbę samochodów nauki jazdy na sieradzkich ulicach wyjaśnia Piotr Włochacz z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Sieradzu.
8: Teraz rzeczywiście jest też kumulacja roczników, czyli jest połączone, od marca mamy 17-latków, czyli w jednym roku robią i 17-latkowie prawo jazdy i 18-latkowie.
4: Instruktora zapytaliśmy, czy dałoby się coś zrobić, by zmniejszyć ruch Elek w Sieradzu, zwłaszcza na najważniejszych ulicach miasta.
8: Moglibyśmy to zmienić, szkoląc więcej, ponieważ jak ja jeżdżę, szkolę poza miastem, tam widzę bardzo mało Elek, a są rzeczywiście puste drogi dojazdowe, gdzie można tą technikę jazdy doskonalić. Tam można zawracać, tam można cofać, tam można robić wszystko, zmieniać biegi, przyspieszać i tak dalej. I tam tych Elek nie ma. Rzeczywiście te Elki bardzo często widzę, że jeżdżą tutaj, czyli wnioskuję z tego, że są ci kursanci stresowani do egzaminu.
4: Bo tutaj, jak wspomina instruktor nauki jazdy, pojawia się problem tego, że instruktorzy często uczą, jak zdać egzamin, a nie jak poprawiać swoje umiejętności jazdy. A dlaczego młodzi ludzie wybierają akurat Sieradz? Zapytaliśmy kursanta, który specjalnie do Sieradza przyjeżdża z Łodzi.
9: Czyli pan jest z Łodzi?
10: Tak, jestem z Łodzi.
9: I dlaczego Sieradz, jeżeli chodzi o naukę jazdy i egzamin, tak?
10: Tak. Ogólnie zdaję w Sieradzu ze względu na to, że dużo kolegów, koleżanek właśnie też zdawało. No i po prostu statystycznie ta zdawalność jest większa.
9: A próbowałeś w Łodzi?
10: Tak, próbowałem już raz w Łodzi i się nie udało.
4: Od przyszłego roku Ministerstwo Infrastruktury planuje reformę systemu egzaminowania kierowców. Jazda po łuku, czy tak zwana górka, a więc ruszanie na wzniesieniu, nie będą przeprowadzane na placu manewrowym, a w prawdziwym ruchu ulicznym. Reforma w założeniu ma skupić większy nacisk na praktyczne elementy nauki jazdy, bo kursanci często do tej pory uczyli się manewrów na pamięć.
10: No to prawda, zdecydowanie place manewrowe są wyuczane na pamięć. Paręnaście razy są powtarzane co najmniej przed egzaminem, no i to można po prostu się faktycznie wyuczyć, wykuć.
4: Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Jak wpłyną na ruch w Sieradzu, pozostaje nam czekać.
2: Na reformie poddany zostanie też egzamin teoretyczny, między innymi zostanie zmniejszona liczba pytań, które będą odpowiadały aktualnym realiom ruchu drogowego. Obecnie jest ich ponad 3,5 tysiąca, no i nie zawsze odpowiadają na sytuacje, z jakimi nowy kierowca spotyka się na drodze. Z Sieradza teraz do Lublina zajrzymy, bo tam rusza karnawał sztuk mistrzów w studio Anna Stępniak.
11: Dzień dobry.
2: Co będzie można zobaczyć w Lublinie?
11: Ach, czego nie będzie można zobaczyć, to może jest lepsze pytanie. Już po raz 17 ten karnawał sztuk mistrzów i karnawał to pokazy uliczne, spektakle teatralno-cyrkowe, warsztaty, fire show. O tych wszystkich atrakcjach mówi dyrektorka festiwalu Iwona Kornet.
12: Festiwal poświęcony już sztuce cyrku współczesnego. Staramy się co roku gromadzić naprawdę różnorodny program, który pokazuje

0: pokazuje cyrk w jego współczesnej, bardzo różnorodnej odsłonie. Także mamy propozycje typowo ludyczne, rozrywkowe, ale też sięgamy po przedstawienia takie artystyczne, z pogłębioną refleksją, tak żeby można było naprawdę doświadczyć głęboko tego, czym jest nowy, współczesny cyrk. Choćby 10-osobowa grupa akrobatów, którzy wykonują taką współczesną woltyżerkę na rowerach z muzyką na żywo, czy 7-metrowa konstrukcja, na której artyści wykonują spektakularne akrobacje na latającym trapezie, która myślę, że pięknie się wpisze w malowniczą scenerię lubelskiego starego miasta.
1: No właśnie, bo jeszcze dużą rolę gra w tych pokazach Lublin, samo piękne, stare miasto, a więc widownia zaczarowana, artyści zaczarowani i odbywają wspólnie taką niecodzienną podróż po świecie zjawisk, które nie zawsze nam towarzyszą. I sceną jest i ulica, aktor to zarówno ten artysta cyrkowy, jak i widz. I granice przestają istnieć, bo wystarczy spojrzeć ponad szczudlarzami.
0: U nas się wędruje nie tylko nad chodnikami, ale nawet nad kamienicami, ponieważ od lat karnawałowi towarzyszy Urban Highline Festival, czyli festiwal poświęcony sportowi ekstremalnemu, powiedzmy, highliningu, czyli pomiędzy kamienicami rozwieszone są taśmy, na których śmiałkowie ćwiczą swoje umiejętności. Wygląda to niezwykle spektakularnie, także warto zadzierać głowę do góry, obserwować ich zmagania z grawitacją.
1: No to Iwona Kornet, dyrektorka Karnawalu Sztuk Mistrzów już 17. Z tego, o czym mówiła pani dyrektor, wynika, że to będzie naprawdę magiczne spotkanie. To z takim cyrkiem, który nie robi nikomu krzywdy, chyba że ktoś no, spadnie na przykład. No,
2: ale to się nie pamiętam, żeby zdarzyło podczas tej wspaniałej imprezy w Lublinie. Rzeczywiście to jest wszystko bardzo, ale to bardzo malownicze. Zatem zapraszamy do Lublina. 16. Karnawal Sztuk Mistrzów. Karnawal, prawda? Nie karnawał, bo to już międzynarodowa jest impreza, więc...
1: No ale wiesz, no jak powiemy karnawał, to chyba też nie będzie żadnej skuchy specjalnej.
2: Nikt się nie obrazi, na pewno tak. Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Krzysztof Kuzak w studio i będziesz mówił o historycznym wieczorze dla polskiej piłki nożnej, bo po raz pierwszy chyba dwie aż polskie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów i to z niezłymi wynikami.
3: Tak, pierwszy raz dwie drużyny startują w eliminacjach, czyli mistrz i wicemistrz kraju. Efektowna wygrana Lecha Poznań z duńskim Orchus, no i skromna porażka jednak Górnika Zabrze z Fenerbahce Stambuł, ale trzeba pamiętać, że to jednak turecka drużyna jest zdecydowanym faworytem w tym dwumeczu. Polskie drużyny rozpoczęły zmagania o awans do Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Lech wygrał na wyjeździe 4-1, a Górnik także na wyjeździe przegrał 0-1. Szkoleniowiec mistrza Polski Duńczyk Niels Frederiksen tak podsumował zwycięstwo nad mistrzem Danii. Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa. Wynik 4-1 to znakomita zaliczka przed rewanżowym spotkaniem. Teraz musimy postawić kropkę nad i u siebie w następnym tygodniu, ale także pamiętać, że gramy z naprawdę dobrym zespołem.
2: No i mnie to w ogóle spodobało się, jak Lech grał, bo grał wspaniale. Bramka Terego Jegbe, nowego
3: tak,
2: obrońcy Gańczyka.
3: Nowy obrońcy, tak, z Gany.
2: No, przepiękna. Tak. Być może bramka sezonu w pierwszym meczu.
3: A duńskie media napisały, że Szwedcy, Polacy znokautowali mistrza Danii. No i coś w tym było, bo przecież aż 3 gole padły po strzałach Szwedów, którzy występują w Lechu Poznań. Rewanże 29 lipca w Poznaniu i w Zabrzu. Jeżeli Lech awansuje do następnej rundy, zagra z azerskim Sabach lub fińskim Kuep Skłopio. Natomiast Górnik w przypadku awansu spotka się w następnej rundzie z austriackim Szturmem Graz albo ze szkockim Heart of Midlothian. A za nie wiele ponad 12 godzin w Miami być może dojdzie do debiutu Roberta Lewandowskiego w lidze MLS w barwach Chicago Fire. Gospodarzem spotkania będzie Inter, ale bez Argentyńczyków, czyli Lionela Messiego i Rodrigo de Paula, gdyż wicemistrzowie świata jeszcze odpoczywają po mundialu. Początek meczu o 1:30 czasu w Polsce. Kapitan reprezentacji Polski po zakończeniu kontraktu z Barceloną związał się 2-letnią umową z Chicago Fire. Tym samym po raz pierwszy w karierze będzie grał w ligowych rozgrywkach poza Europą. W Makau w Chinach rozpoczął się finałowy turniej Ligi Narodów Siatkarek bez Polek. W pierwszym ćwierćfinale Włoszki pokonały Holandię 3-0. No i jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje legenda norweskiego wioślarstwa Olaf Tufte.

0: mistrz olimpijski w jedynce z Aten i Pekinu, wystąpił na 7 igrzyskach z rzędu. Od Atlanty w 1996 roku aż po Tokio w 2021 miał 50 lat.
1: No to jest kogo wspominać. Krzysztof Kuzak, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, co w sporcie się ważnego działo. A w studio już Patryk Michalski.
2: Dzień dobry.
1: Po 13 ruszamy z Tylko Szczerze. No i dobre pytanie. Kto pozwala na więcej? Mama czy tata? Ja już się zastanowiłem. No u mnie w domu to ja jestem jednak ten trochę bardziej miękki, którego dzieci łatwiej urabiają.
2: A, czyli jednak do tatusia można przyjść, żeby zapytać, czy można kupić nową zabawkę, albo
1: zauważyliśmy już taką taktykę, że zaczyna się ode mnie z reguły, a potem można powiedzieć, ale tata już pozwolił.
2: No właśnie. No i ja jestem ciekaw też, co państwo na to, no bo są wakacje i to rzeczywiście jest taki czas, kiedy dzieciaki przychodzą z różnymi pytaniami. Mamo, a mogę iść na imprezę? Mogę na tej imprezie zostać dłużej? Albo czy mogę spać dzisiaj u znajomych? No i właśnie komu dzieciaki zadają to pytanie najpierw? Mamie czy tacie? Kto pozwala na więcej? Zachęcam do telefonów, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami już po 13.
1: To przypomnij jeszcze proszę ten numer telefonu.
2: 22 645 22 66. Ula już czeka, żeby odbierać państwa telefony.
1: To proszę dzwonić, tylko szczerze po 13. W samo południe się kończy. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfach.

0: węzła Wieruszów w pobliżu miejscowości Prusak. Na 126 kilometrze, jak mówił nasz słuchacz, samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Można jechać lewym. Te utrudnienia powinny zakończyć się przed godziną 15. I kolejna informacja, tym razem z Warszawy.
1: Warszawa S8, kierunek Białystok, za księcia Janusza przed Prymasa Tysiąclecia. Na pasie awaryjnym i na prawym jest awaria ciężarówki wojskowej razem z przyczepą.
0: 22 513 11 11. Oczywiście cały czas czekamy na Państwa wiadomości. Ponadto zakończyły się prace na drodze krajowej nr 25. To odcinek Biały Bór, Człuchów w pobliżu miejscowości Brzezie, a w kierunku Człuchowa właśnie na 22 kilometrze usuwana była substancja ropopochodna. Tam wprowadzony był ruch naprzemienny od godziny 10.30, ale służby już odblokowały drogę krajową nr 25, także można już przejechać S3. Nowe Miasteczko do miejscowości Gaworzyce w województwie lubuskim. Od godziny 13 zaczną się tam prace remontowe. Trzeba zwolnić do 80 km na godzinę jeszcze do godziny 19 dzisiaj. Kolejne prace drogowe na autostradzie A4 to węzeł Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w kierunku Katowic i tam ograniczenie prędkości to także 80 km na godzinę.
2: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Szefowie dyplomacji USA i Rosji w cztery oczy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jutro spotkanie Rubio-Ławrow. Rok więzienia w zawieszeniu i 500 zł nawiązki to kara za wulgarny atak i skopanie 11-letniego chłopca z powodu koloru jego skóry. Zakaz korzystania z elektrycznych hulajnóg dla osób poniżej 17 roku życia. Grecja zaostrza przepisy i kary. To już nie tylko medialne doniesienia, są potwierdzenia i z Waszyngtonu, i z Moskwy. Jutro będzie spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji. Siergiej Ławrow powiedział właśnie, że rozmowy są już uzgodnione i że ma nadzieję, że potem będzie możliwość poinformowania o wrażeniach. Z kolei Marco Rubio ogłosił, że dyskusja ma dotyczyć wojny w Ukrainie, a USA szukają możliwości odegrania konstruktywnej roli w zakończeniu tego konfliktu. Dodam, że obaj politycy mają się spotkać w Manili, gdzie odbędzie się konferencja krajów Azji Południowo-Wschodniej. Izrael otacza Strefę Gazy ziemnym wałem. Konstrukcja ma oddzielać obszar kontrolowany przez izraelską armię od reszty terytorium palestyńskiego. Gotowych jest już ponad 20 km tej konstrukcji.
3: Najdłuższy, niemal ciągły odcinek ma około 17 kilometrów. Biegnie od okolic Khan Yunis na południu do rejonu miasta Gazy na północy. Izraelskie wojsko potwierdziło budowę bariery. Armia mówi, że ma ona powstrzymywać przenikanie bojowników oraz chronić żołnierzy i izraelskie miejscowości przy granicy. Wzdłuż wału tworzona jest także strefa bezpieczeństwa z urządzeniami obserwacyjnymi. Wojsko nie podało docelowej długości ani wysokości konstrukcji. Bariera biegnie w rejonie tzw. żółtej linii. To granica izraelskiej kontroli ustalona po ubiegłorocznym rozejmie. Porozumienie zakładało, że linia będzie tymczasowa, a izraelskie wojska później wycofają się dalej. Rozmowy o kolejnym etapie rozejmu stoją jednak w miejscu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: Wulgarnie zwyzywał małego chłopca i dwukrotnie go kopnął, bo dziecko ma inny kolor skóry. Dziś 30-letni agresor usłyszał wyrok. Pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 500 zł nawiązki dla poszkodowanego. To koniec sprawy, która zaczęła się we wrześniu rok temu. Konrad K. w Ostrowi Mazowieckiej zaatakował wtedy 11-latka, którego ojciec jest Nigeryjczykiem. Stąd zarzuty, publiczne znieważenie i przemoc wobec małoletniego z powodu jego przynależności rasowej. Mężczyzna nie przyznawał się do winy, ale dowody przeczyły jego zapewnieniom. Prokuratura uznała, że wyrok jest słuszny i nie zamierza się od niego odwoływać. Były wenezuelski dyktator ujęty przez Amerykanów w trakcie specjalnej operacji komandosów znów staje przed nowojorskim sądem. Pierwotnie Nicolas Maduro miał się przed nim stawić w czerwcu, ale termin rozprawy przesunięto, a ma odpowiadać m.in. za przestępstwa związane z narkotykami i bronią.
4: Odroczenie to zapewnia stronie oskarżającej więcej czasu na udostępnienie nowo włączanych do sprawy materiałów, a zespołowi obrony daje dodatkowy czas na zapoznanie się z materiałem dowodowym i przygotowanie wniosków składanych przed rozpoczęciem właściwego procesu. W miarę postępów procesowych obrona prawdopodobnie zakwestionuje jurysdykcję amerykańskiego sądu oraz zasadność zatrzymania Maduro, powołując się na jego status byłej głowy państwa, pisze nowojorski dziennik New York Times. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: To są aktualności jedynki.
1: Jerzy Giedroyć gra o Polskę. W Senacie pod tą nazwą otwarta została wystawa poświęcona prawnikowi, publicyście, politykowi i działaczowi emigracyjnemu. W tym roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin tego wybitnego polskiego intelektualisty, przypomina szef Senackiej Komisji Kultury Jerzy Fedorowicz.
2: No jest rok Jerzego Giedroycia, którego nazywamy księciem redaktorem. I w związku z tymi obchodami jest wystawa, która ma afisze takie specjalne, które były tytułem książek lub pisma kultura wydawane w Lafayette, czyli w Paryżu.
1: Współorganizatorami wystawy są Archiwum Polskiego Radia oraz Biblioteka Narodowa. Dziś spodziewany jest debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire, a rywalem Inter Miami, którego zawodnikiem jest finalista mundialu Leo Messi. Ale do starcia Lewandowski-Messi na boisku nie dojdzie, bo Argentyńczyk jeszcze odpoczywa po mistrzostwach. A o jego znaczeniu z kibicami w Buenos Aires rozmawiał wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
3: To piłkarski Bóg w koszulce z numerem 10. Najpierw był to Maradona, a potem Messi. Przez ostatnie blisko pół wieku tylko dwa razy Argentyna zagrała bez takiej supergwiazdy. Jak odejdzie, pojawi się ogromna, ogromna pustka, bardzo trudna do wypełnienia.
1: Nie jest jeszcze pewne, ile czasu na boisku spędzi w dzisiejszym meczu Robert Lewandowski. To zależy od stopnia jego aklimatyzacji, która jeszcze się nie skończyła. A na koniec jeszcze o decyzji, która zapadła właśnie w greckim parlamencie. Zakazał on korzystania z hulajnóg elektrycznych młodzieży poniżej 17 roku życia. Podwyższone zostały też kary za jazdę bez kasku lub ze słuchawkami do 150 euro. Dodatkowo wprowadzono obowiązek posiadania polisy OC. Karani mają być też ci, którzy takie hulajnogi nieletnim wypożyczą albo sprzedadzą. To nawet 1000 euro. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda. Choć jeszcze sporo rozpogodzeń i słońca, to od północnego zachodu w głąb kraju przesuwają się chmury niosące przelotny deszcz i lokalne burze, zwłaszcza na północy. Dziś bez opadów do końca dnia, tylko na południowym wschodzie. Na termometrach najmniej w Bieszczadach i na Podhalu oraz na Pomorzu Zachodnim, Suwalszczyźnie i Podlasiu około 15 do 17 stopni. Najcieplej w centrum i na południowym zachodzie do 23. Ciśnienie się waha wynosi teraz w Warszawie prawie 1002 hektopaskale.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 93 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5, w Szczucinie 98, ubyło 8, w Zawichoście 195, przybyło 2, w Puławach 91, ubyło 1, w Warszawie 124, bez zmian, w Kępie Polskiej 173, ubyło 5, w Toruniu 100, bez zmian, w Tczewie 224, ubyło 11, na Sanie w Przemyślu 82, przybyło 4, na Narwi w Ostrołęce 52, przybyło 2. Na Bugu we Włodawie 61, przybyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 129, ubyło 9. U Ujścianycy Kłodzkiej 274, przybyło 1. W Malczycach 138, przybyło 14. W Połęcku 51, przybyło 12. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 120, bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 168, przybyło 8. Aktualne prognozy dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
0: Jedynka. Polskie Radio.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
0: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
15: Panie Pascalu, no jakby to...
14: A widziała pani?
15: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
14: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
15: No i z darmową dostawą do sklepu.
16: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
17: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
18: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
17: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
18: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
17: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
18: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
17: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
18: Zapraszają Ula Kaczyńska
17: i Marcin Wojciechowski.
18: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
19: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years.

0: 16 minut po 13, to program Pierwszy Polskiego Radia. No słodko zaczęliśmy tę godzinę, ale ciekawe, czy tak słodko też będzie podczas naszej dyskusji.
1: Tylko szczerze.
0: +22 645 22 66 to numer do naszej audycji, a dziś wprost stawiam pytanie do rozmowy. Kto pozwala na więcej? Mama czy tata? No i ja już robię sobie tabelkę. Po jednej stronie wpisuję mama, po drugiej stronie tata. No i zobaczymy, których głosów będzie więcej, bo mamy wakacje, a to jest taki czas, kiedy młodzież, wiadomo, czasem chce na przykład zostać dłużej na imprezie, czasem chce nocować u znajomych albo wyjechać gdzieś z nimi na weekend. To do którego z rodziców pójdzie dziecko najpierw, żeby uzyskać na to zgodę? Albo jak państwo, rodzice, w takiej sytuacji zareagujecie? Podejmujecie decyzję sami, czy ustalacie to wspólnie z drugim rodzicem? 22 645 22 66. Czekam na państwa telefony, na państwa sposoby na podejmowanie decyzji dotyczących waszych dzieci. A co na to mieszkańcy Warszawy? Pytała Izabela Kostyszyn.
2: Kto u pani w rodzinie pozwala na więcej, mama czy tata?
3: Tata, zdecydowanie. Ja tak nie bardzo. Staram się nie rozpieszczać ani jednego, ani drugiego dziecka.
2: A jakieś przykłady?
3: Bajki. Pozwala jej na bajki, oglądanie bajek. To jednak jest to.
2: A pani zabrania?
3: Zdecydowanie. Źle się po prostu po nich zachowuje. Widać wpływ jednak tego ekranu, tej bajki, na to po prostu, jak ona się zachowuje.
4: No, w moim czasie, kiedy pani Szczepyni na świecie nie było, akurat jak ja dorastałem, była jak moda na coś wchodziła, to tata był rygorystyczny akurat. Mama jednak musiała trochę podchodzić tatę, nie tylko ja, żeby zezwolił na coś. Spodnie, pamiętam akurat, tam dzwon.

0: One czy tam Szwedy kiedyś na dzwony, akurat ja chodziłem, czy długie włosy, no to trzeba było trochę starań akurat jednak, żeby przyzwolenie było obojga rodziców.
1: Ciężko powiedzieć. W zasadzie obydwoje rodzice byli bardzo tolerancyjni.
2: Pozwoleni na wszystko?
1: W granicach zdrowego rozsądku tak, ale nie pamiętam, żebym w jakiś sposób nadużywała ich zaufania.
2: Kto u pani w rodzinie pozwala na więcej, mama czy tata?
3: Właściwie ja więcej pozwalam. Tata się boi o wszystko. Że się wywróci, że się patykiem dźgnie. Mama na wszystko pozwala.
4: 50-50. To zależy od sytuacji. No myślę, że ja jako mama.
2: Pozwala pani na więcej?
4: No trochę tak.
2: A jak to się objawia na przykład?
4: No może to bardziej związane z dyscypliną, że ojciec jakby tak chce, żeby... Mam dwóch synów i mój mąż chce, żeby oni byli takie bardziej dokładnie, delikatne, ubrane, żeby wszystko było jakby tak pierwszy punkt, drugi punkt. No a ja jakby tak, żeby dzieci zawsze byli dziećmi. I mogli i bawić się, i trochę być jakby tak trochę brudny. No to zależy od sytuacji.
2: Kto u pani w rodzinie pozwala na więcej, mama czy tata?
5: Nie, porówno raczej. Staramy się jakoś tak współpracować i jedno i drugie podobnie.
2: Ma pani jakieś takie dziedziny, w których pani wprowadza zakazy, albo na przykład mąż wprowadza zakazy?
5: Ograniczamy słodycze i spożycie niezdrowych przekąsek. Ale babcia ma swoje zasady w swoim domu i w zasadzie jak dzieci tam idą, to łopatą by im sypała po prostu słodycze.
6: No można powiedzieć, że po to jest babcia, ale myślę, że to rozpieszczanie dzieci przez dziadków to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Dzisiaj zawężmy ją tylko do tego pytania, kto pozwala na więcej? Mama czy tata? Z tej sądy nie wynika jednoznacznie, głosy były porówno, a jak wynika z państwa doświadczenia albo tego, które już za wami, czyli z czasów dzieciństwa, albo tego, kiedy teraz sami jesteście rodzicami, no i musicie podejmować decyzje dotyczące waszych dzieci. 22 645 22 66, czekamy już na państwa telefony, można też skomentować ten temat na naszym Facebooku, a my będziemy go sobie komentować również z naszą dzisiejszą ekspertką. Jest z nami dr Ewa Kosowska-Korniak, psycholog, mediatorka sądowa i trenerka umiejętności miękkich z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pani doktor, to jest taki temat, w którym rządzą stereotypy w ogóle? Kto pozwala na więcej?
7: Myślę, że tak, że nawet w tych wypowiedziach słuchaczy było trochę stereotypów, ale też dużo swoich własnych doświadczeń. Każdy mówił w swoim imieniu. Natomiast z punktu widzenia psychologii rozwojowej dziecka to absolutnie nie ma podziału na płeć, kto powinien pozwalać na więcej, a kto powinien stawiać granice. Oboje rodzice powinni się angażować w równym stopniu i prowadzić taką spójną linię wychowawczą, czyli mówić jednym głosem.
6: No ale bywa chyba często tak, że znów stereotypowo do tematu podejdę. Córeczka tatusia albo synek mamusi najpierw pójdą właśnie do tych rodziców, żeby zapytać, czy mogę dłużej zostać na tej imprezie albo pojechać ze znajomymi pod namiot na weekend.
7: I myślę, że to jest kwestia takich indywidualnych właściwości osobistych poszczególnych rodziców. Aha. Czyli może być tata o taki właśnie bardzo ciepły, otwarty, słuchający, pozwalający na wiele. I może być tata karzący, surowy, wymagający, rygorystyczny. Więc myślę, że to nie chodzi o to, czy to bardziej tata względem córki, czy względem syna, tylko chodzi o to, jaką ktoś ma osobowość, jakie ma podejście do dzieci.
6: 22 645 22 66. Czekamy na państwa telefony. No i mamy pierwszy głos. Pani Katarzyna, dzień dobry.
8: Dzień dobry. U mnie to było tak, że ja byłam córeczką tatusia, więc zawsze, tak jak pan mówił, więc pierwsze kroki zawsze kierowałam do taty, bo było mi łatwiej tatę urobić. I zazwyczaj to było skuteczne, natomiast muszę przyznać, że kiedy pierwszy raz chciałam wyjechać pod namiot, kiedy miałam 18 lat z ekipą znajomych, no tutaj napotkałam się na opór, no bo jak to córeczka gdzieś tam będzie jeździć,
6: zanim taty nie wiadomo kim,
8: ale... Tak, tak, tak. Ale finalnie skończyło się tak, że postawiłam na swoim, bo zmiękczanie trwało chyba za 2 tygodnie, ale w końcu się udało.
6: A mama w takim razie partycypowała w tej decyzji, czy nie?
8: Mama powiedziała, dogadaj się z ojcem.
6: Czyli klasyka gatunku, że tata ma ten ostateczny głos. No to tak było w przypadku pani Katarzyny. Dzięki serdeczne za telefon. 22 645 22 66. Z głosów naszych słuchaczy na Facebooku też wynika, że to raczej tata jest ten, który pozwala na więcej. Tak pisze na Facebooku pan Igor, nasz młody słuchacz, kilkunastoletni, i pisze tak, że u mnie jest tak, że właśnie zdecydowanie

0: na więcej pozwala tata, a pan Krzysztof ze swojego dzieciństwa pamięta, że na więcej zawsze pozwalał tata. Z wieloma rzeczami szedł na rękę, mama jednak wychowywała silniejszą ręką, tata wolał odpuszczać. No to tutaj mamy już trzy głosy na to, że tata, na tę stronę taty, że to tata pozwala na więcej. Zobaczymy, co wyniknie z kolejnych telefonów 22 645 22 66. Pani doktor, tu zwracam się ponownie do naszej ekspertki. No a co właśnie w sytuacji, kiedy to właśnie jeden z rodziców jest tym bardziej pobłażliwym, a drugi ma ten wizerunek złego policjanta? Do jakich sytuacji może prowadzić taki układ?
1: To przede wszystkim bardzo zaburza układ rodzinny, no bo nie ma takiej równowagi i nie ma tej spójności, o której powiedziałam. Może być tak, że dzieci się bardziej emocjonalnie zżywają z tym rodzicem, który jest tym dobrym rodzicem, pozwalającym, pobłażliwym. Natomiast i to może skutkować w dorosłym życiu takimi trudnymi relacjami z tym drugim rodzicem, jakimś urazem do mamy. Zresztą bardzo taki jest to znany temat, przerabianie relacji z matką, z ojcem w psychoterapiach i w takim procesie rozwojowym. Więc ja myślę, że warto, żeby rodzice, nawet wysłuchawszy tej audycji, powiedzieli sobie, że może to jest i zabawne, to, że dziecko najpierw idzie do taty, a potem do mamy, albo odwrotnie. Ale w gruncie rzeczy powinno mieć taką samą drogę do każdego z rodziców, bo w każdej tej relacji powinna być z jednej strony czułość, to ciepło i to takie dobro, a z drugiej strony stawianie granic bardzo wyraźne. Nie jest dobrze, gdy jeden rodzic jest tym złym policjantem, bo to jest bardzo niewdzięczna rola.
0: Tak, i rzeczywiście no, później może skutkować na długofalowe te relacje między dzieckiem a rodzicem, który tym złym policjantem jest. 22 645 22 66. Pan Marian jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Marianie, jak to z pana
2: perspektywy? U mnie najczęściej dzieci pytały się żony, czy mogą gdzieś pójść tam na imprezę, czy gdzieś wyjechać. Mhm. Bardzo często było tak, że ja się dowiadywałem, pytałem się na przykład, mówię, gdzie jest Ania? No pojechała gdzieś tam, no to dobrze, nie? Ale też byliśmy bardzo zawsze jednomyślni, bardzo sobie ufaliśmy i ufamy. I kwestia jest też taka, że na przykład zdarzały się sytuacje, że żona pozwoliła i jeszcze było można za rękę dziecko chwycić, że jeszcze nie wyszło i ja mówię, niestety nie i koniec. Nie? I od tego już nie było żadnego...
0: Żadnej apelacji tak. Od tej decyzji, rozumiem. Tak, czyli no pan zawsze miał ten ostateczny głos, tak?
2: No tak, tylko że ja bardzo taki byłem też w sensie, że na przykład jak na jezioro dzieci pierwszy raz same jechały sobie gdzieś tam, nie? Bo po jeziora Łęczyńsko-Głodowskiego jesteśmy. To żona tam no się denerwowała, a ja mówiłem, Gosia, daj spokój, no. Spokojnie, nic się nie stanie. No i pozwalałem, bardziej taki byłem... Taki spokój wprowadzałem. Nie?
0: Ale też to, co pan powiedział, że z małżonką wypracowaliście sobie taki system, że jednak najczęściej wasze decyzje były zgodne co do dzieci.
2: Tak, tak. Nawet jeżeli żona nie podjęła taką decyzję, która mi się nie do końca podobała, to też szedłem już za tym, mówię, dobra, niech tak będzie, nie ma problemu. Nie?
0: Żeby jednak zachować tę jednomyślność.
2: Tak, tak. Jednomyślność jest najważniejsza. No i co jeszcze chciałem dodać tam do wypowiedzi pani ekspert, że granice, jakie rodzice stawiają dzieciom, dzieci te granice tak naprawdę kochają, chociaż ich nienawidzą.
0: Ale to chyba docenia się też po latach, tak myślę, wie pan. Tak, jak są te granice w wieku nastoletnim, no to się człowiek przeciw nim buntuje. Dopiero chyba po latach to się docenia. Panie Marianie, bardzo ciekawy telefon i bardzo dziękuję za ten głos i za tę myśl na koniec. 22 645 22 66. Kto pozwala na więcej? Mama czy tata? Czy oboje są tacy bardziej karni, czy oboje bardziej tolerancyjni? Jak to wynika z państwa doświadczenia? Pani Katarzyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nasze doświadczenie jest takie, że jako rodzice próbowaliśmy nie odkrywać tego, na co które bardziej lub mniej pozwala. W zależności od sytuacji tworzyliśmy wspólny front, podejmowaliśmy wspólną decyzję i tą decyzję przedstawialiśmy naszym dzieciom.
0: A w jaki sposób, pani Katarzyno, państwo to robili? Gdzieś tam rozmowy jednak w ukryciu, w odosobnieniu?
3: Tak, rozmowy w ukryciu.

0: było tak, bo przychodziło dziecko do jednego z nas i na przykład mówiło, że chce to lub coś innego. Mhm. Na co byśmy powiedzieli, na co zawsze mieliśmy odpowiedź, musimy to skonsultować z drugim rodzicem. Mhm. I oni wiedzieli, znaczy nie dawaliśmy się wzajemnie rozgrywać. I nawet jeżeli my w jakiejś kwestii się między sobą jako rodzice nie zgadzaliśmy, to tworzyliśmy wspólną decyzję. I tą decyzję przedstawialiśmy dzieciom, co nie burzyło naszej jedności małżeńskiej i nas jako rodziców. Chociaż nie zawsze byliśmy tego samego zdania. Musieliśmy między sobą pewne rzeczy tutaj przenegocjować. To taki głos w tej sprawie.
1: Jak pani myśli, pani Katarzyno, zaowocowało to w tak długofalowo na to, że właśnie oboje z was mieliście szacunek swoich dzieci?
0: Myślę, że tak. To jest tak, że nasze dzieci są już dorosłe i pytają nawet w prostych rzeczach i taka odpowiedź pod hasłem. Nie mogę ci teraz odpowiedzieć co do tego, co zrobimy. Daj mi, jeżeli to jest bardzo pilne, daj mi chwilę. Przegadam to z tatą, jeżeli... I to nie chodzi o to, że jedno się bardziej słucha drugiego jako rodzice. Nie. Tylko oni wiedzą, że i tak... Nie dostaną tej odpowiedzi natychmiast, jeżeli to jest coś poważniejszego, tylko muszą zaczekać na naszą wspólną decyzję.
1: Super. Pani Katarzyno, dziękuję serdecznie.
0: Według mnie to jest dobry sposób.
1: Myślę, że na pewno bardzo, bardzo cenna rada. Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy. 22 645 22 66. Teraz ten numer wybrał pan Zdzisław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Panie Zdzisławie, tylko radio trzeba przyciszyć, bo my pana dobrze słyszymy, pan też nas będzie dobrze słyszał. A tak, to jest echo. O, już jest lepiej. Słuchamy.
2: Ja przeżyłem dużo, bo mam ponad 90 lat i jedno muszę stwierdzić. Jeśli nie ma jednego zdania między rodzicami, to jest początek całego zła.
1: O.
2: Jeśli mama pozwoli, tata nie pozwoli, no to dziecko już wie. Aha, tu można kombinować. Mm-hmm. No i kombinuje. I później rośnie dorosły człowiek, który również kombinuje. No to nawet Biblia o tym mówi. I będziecie jedno. Oczywiście nie tylko w łóżku.
1: Ale rzeczywiście, czyli ma pan na myśli to, że rzeczywiście to, co się, czego się za dzieciaka doświadcza, to później się też przekłada na swoje dorosłe życie.
2: Zaraz, nie bardzo rozumiem, ale no nawet do tanga trzeba dwojga.
1: Rzeczywiście, czyli tutaj
2: jeśli mają jeden krok, no to będzie tango.
1: Wspólna decyzja, panie Zdzisławie, tak jak pan powiedział i tak jak mówiła pani Katarzyna. 22 645 22 66. Kto jednak z państwa doświadczenia, czy to z czasów dzieciństwa, czy teraz z czasów rodzicielstwa pozwala na więcej? Czy mama, czy tata? Czekamy na telefony i wracamy do dyskusji za chwilę.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 25 minut, 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Staraj się szukać dobra w każdym, tak śpiewał Jason Mraz przed chwilą. No i to trochę w nawiązaniu do naszej dyskusji rzeczywiście, bo dziś rozmawiamy sobie w audycji Tylko Szczerze o tym, kto pozwala na więcej. Czy tata, czy mama? Czy jednak warto, żeby oboje rodzice wspólnie podejmowali decyzje dotyczące swoich dzieci? 22 645 22 66. Pani Benita jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, tudzież wszystkich słuchaczy. Więc ja tutaj jestem zdecydowanie za tatą.
0: Że jednak tata jest bardziej pobłażliwy.
2: Tutaj by była sprawa dyskusyjna, dlatego że tata był dla mnie wielkim autorytetem. Mhm. I z każdym problemem mogłam do niego się zwrócić. I tata umiał, że tak powiem, wszystko rozwiązać. Więc takie kwestie, że na przykład chcę pójść na imieniny do koleżanki czy coś, nie było dyskutowane z mamą. Możesz iść. Mama może tam krzywo na to trochę patrzyła, może miała na ten temat inne zdanie. Natomiast tata powiedział, że tak, to musi być tak.
0: Czyli miał ten głos ostateczny, był głową rodziny taką dosłownie.
2: Tak, tak. Nie żyje 33 lata i strasznie mi go do tej pory brakuje. Jeżeli mam jakiś kłopot, to mówię, tato, tam do góry do niego mówię i wtedy jakoś tak mi lepiej.
0: Jakoś lżej. No to też pokazuje rzeczywiście na bardzo silną relację, którą przez te lata na pewno udało się z tatą zbudować i może być pani z tego dumna. To była pani Benita, a teraz pani Zofia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu. Proszę pana, ja zabieram głos, przysługuję się uwalnej dyskusji i stwierdzam następującą rzecz. Trudno powiedzieć, czy ważne jest to, czy tata jest bardziej restryktywny, czy mama. Wydaje mi się, że to zależy od sprawy. Mhm. W sprawach istotnych, ważnych dla dziecka, bezpieczeństwa, zdrowia, wyboru zawodu, wyjazdów. To zawsze był głos wspólny. Zawsze myśmy dyskutowali z mężem, czy podejmujemy syna tak, czy nie.

0: razem. Mhm. Natomiast mam świadomość taką, że mieliśmy inne charaktery, inne temperamenty. I mój mąż był bardziej liberalny, jeżeli chodzi o takie drobiazgi. Mianowicie jedzenie słodyczy, odebranie lekcji. Mhm.
1: Czy jakiś tam mały zakup, tak? Który
0: można było zrobić. Prędzej ulegał synowi. Ja może mniej.
1: Aha. Ale jednak no, w tych najważniejszych sprawach, tak jak pani mówi, staraliście się państwo podejmować te decyzje wspólnie. No i chyba to jest rzeczywiście ta najlepsza zasada, o której jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy, o której też mówiło kilkoro słuchaczy wcześniej. 22 645 22 66. Teraz pani Krystyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem mamą czwórki dzieci. Troje w jednakowym wieku, bo bliźniaki i zaraz następne dziecko. Mhm. Po 10 latach córka. Jak starsze dzieci przychodziły o coś, no to była jednomyślność i wszystko w porządku. A jak najmłodsza córka, oczko w głowie taty, to chodziła do mnie. Ja jak na coś nie pozwalałam, szła do taty.
1: Aha.
2: No a co
1: i
2: mama
1: co? I tata
2: mówi?
1: Zmieniał
2: no
1: decyzję.
2: Mama nie pozwala. Aha. Chodź, idziemy razem. I mnie maglowali tak długo, aż się zgodziła.
1: Czyli jednak no właśnie najmłodsze dziecko to często tak jest, że chyba najmłodsze wśród rodzeństwa też ma trochę łatwiej. Ale no jednak było tak, że tata nie podważał pani decyzji, tylko szedł razem z córką do pani, żeby negocjować.
2: Wszystkie plusy i minusy umiał przedstawić, nie? Żeby było na jej w sumie, nie?
1: I co, i ta decyzja jednak pani zmieniała najczęściej?
2: Tak, dwójkę mnie zawsze przekonali i dziękuję Bogu każdego dnia, że mam, bo wszystko już jest daleko, a ona jest najbliżej ze mną i to procentuje.
1: Mhm, i czyli ta relacja jest dobra, mimo że pani no, była w cudzysłowie ujmując tym złym policjantem.
2: No tak, ktoś no to, musiał, nie?
1: To świetnie, no to gratuluję pani Krystyno i dziękuję serdecznie za telefon. 22 645 22 66. Pani doktor Ewa Kosowska-Korniak wciąż jest z nami i przysłuchuje się państwa opiniom i państwa głosom na ten temat, kto pozwala na więcej, czy mama, czy tata. Pani doktor, tak sobie myślę, że no wynika to też z telefonów naszych słuchaczy, że ta jednomyślność, wspólne podejmowanie decyzji, to powinna być taka złota zasada, która dotyczy właśnie spraw podejmowanych dotyczących dzieci.
3: Pięknie pan to nazwał. Złota zasada, jednomyślność. Tylko że pod tym, i ja się z tym zgadzam, tylko że pod tym się kryje długa droga dochodzenia do tej jednomyślności. Mhm. Najtrudniej jest wtedy, kiedy rodzice się sprzeczają w obecności dziecka. Jedno przekonuje drugie, ale w taki sposób emocjonalny. No to wtedy dziecko wie, że trzeba szukać słabego ogniwa, troszkę zmanipulować, mhm. a zasady można naginać. Natomiast jeśli rodzice porozmawiają między sobą, ustalą wartości, którymi się kierują w wychowywaniu dziecka, czyli czy tą wartością jest samodzielność, czy takie bezpieczeństwo za wszelką cenę, czy elastyczność, czy twarde trzymanie się zasad. Jak sobie nazwą wartości, czyli to, co ważne, to bardzo łatwo jest na podstawie tych wartości ustalić zasady, którymi się będziemy kierować.
1: I później domyślam się podejmować decyzje w myśl tych zasad wspólne, ale też nawet jeżeli tylko jedno z rodziców podejmie te decyzje, bo drugiego na przykład nie ma, jest w pracy albo cokolwiek, no to ta decyzja i tak będzie zgodna.
3: Tak, będzie zgodna z wartościami, którymi się kierujemy w wychowywaniu dziecka, bo tak naprawdę wartości kierują naszym życiem, tylko że często sobie ich nie uświadamiamy. Wartość to jest to, co jest dla nas najważniejsze.
1: I pięknie,
3: takie nienegocjowalne.
1: Bardzo dobrze o tym pani Katarzyna mówiła kilkanaście minut temu, że za każdym razem, kiedy dzieci przychodzą, to mówi, musimy to skonsultować razem i robią to na osobności, a nie w obecności dzieci.
3: Mhm. Dlatego ta rozmowa, ja też zwróciłam uwagę na ten telefon i na tą kwestię, muszę to przegadać z mamą, z tatą. Mhm. Ta rozmowa jest podstawą dobrego wychowywania dziecka i takiego dobrego wejścia w dorosłe życie przez dziecko z dobrymi wzorcami. Dziecko musi się nauczyć tego, że o każdej sprawie, o każdym temacie można porozmawiać w sposób rzeczowy, słuchający, docierający do potrzeb, otwarty na punkt widzenia drugiej strony i taki skupiony właśnie na wartościach, na tym, co dla nas ważne w życiu, żeby nam się żyło po prostu dobrze.
1: Bardzo cenne rady od naszej ekspertki. 22 645 22 66. Kto pozwala na więcej? Mama czy tata? Dziś to pytanie do dyskusji takie wyjściowe, ale myślę, że trochę to zahacza właśnie o autorytet rodziców, o to, jak podejmować decyzje wobec dzieci wspólnie. Co na to pan Andrzej?

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani. Ja mówię, tak się przesłuchuję
0: i
1: ja
0: co
1: mam
0: to?
1: W pamięci tylko to, że już mam po 70 grubo, ale nie zapomnę nigdy, że tak, mama uwielbiała czytać książki. Mhm. A co za tym nie za bardzo być. Ty masz się nauczyć tego, co ci się w życiu przyda. Dobrze. Po nocach czytałem razem z mamą, a w dzień to raczej starałem się tacie pomagać, jak wracam z pracy. No do dzisiaj naprawdę manualnych takich, czy naprawę czynności i tak dalej. Nauczył mnie nawet odpyć, kłuć kostę pod sierpa. Nawet w szkole nawet dzieciaków próbowałem nauczyć tego. Nie wiem, czy to wyszło, czy nie. Ale jak jechałem na obóz harcerski, to mama płakała, a tata mówił, jedź, wyjdziesz mężczyzną, jak wrócisz. Uh-huh. Miał rację. Wrócił metod zastępowy i wspaniały to były czasy.
0: No to dziękuję
1: także
0: za to.
1: Jedna rodzic, drugi rodzic blisk.
0: Dzięki za to serdeczne, panie Andrzeju, za to wspomnienie. 22 645 22 66. Mamy jeszcze chwilę, żeby podyskutować na ten temat, kto pozwala na więcej, mama czy tata. Pani Ewelina ciekawie pisze o tym na naszym Facebooku. U mnie zawsze tata pozwalał na więcej. Czasem nawet między sobą rodzice sprzeczali się o coś, co mnie dotyczyło. Moje koleżanki miały luz, a ja musiałam wszystko negocjować. I to z każdym z rodziców osobno. Z tatą mam lepsze relacje po dziś dzień. To trochę też w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy z naszą ekspertką, panią doktor Ewą Kosowską-Korniak, że jeśli jeden z rodziców jest tym złym policjantem w rodzinie, no to potem może mieć to przełożenie bardzo na długofalowe takie relacje. Pani doktor, tak sobie też myślę, że tak naprawdę ta dyskusja, kto pozwala na więcej, oczywiście pytanie postawione tak z przymrużeniem oka, to jest tak naprawdę też dyskusja o autorytecie rodziców i o tym, jak nie podważać autorytetu jednego z rodziców przez drugiego.
2: To jest bardzo ważne, tak, żeby nie podważać autorytetu rodzica i żeby bardzo świadomie sobie ten autorytet budować, bo nie robi się tego zakazami, takimi twardymi metodami wychowawczymi. Robi się to poprzez takie poczucie dziecka, że jest rozumiane, kochane, że rodzice wiedzą, czego oczekują od tego dziecka i jak chcą je wychować, że potrafią nazwać, stawiać granice, że wtedy, kiedy trzeba, są blisko, a wtedy, kiedy trzeba, są daleko, czyli pozwalają dziecku iść wolno swoją drogą, tak, pozwalają na samodzielność.
0: Tak, i uczyć się też tego życia samodzielnie.
2: Dokładnie tak, bo dziecko potrzebuje i tej bliskości, czułości, i tego oderwania, tej samodzielności. Mhm. I na pewno potrzebuje stawiania granic tego, co jest takie nienegocjowalne, że tej kreski nie przekracza.
0: Co docenia się, tak jak też wynikło z naszej dyskusji czasami po latach. 22 645 22 66. Mamy jeszcze chwilę na ostatnie dwa głosy. I pan Waldemar teraz z nami. Dzień dobry.
3: Dzień panu. Proszę pana, chciałem powiedzieć. Ja w tej chwili mam 75 lat. Mój ojciec był dla mnie tyranem. Najgorzej było to, że bił mnie po głowę za naukę. Uh-huh. No ja to normalnie aż się momentami czasami moczyłem się z bólu.
0: No to panie Waldemarze, to rozumiem, że to może być rzeczywiście bolesne wspomnienie, no bo tutaj dotykamy już stricte przemocy fizycznej, a to jest absolutnie niedopuszczalne w wychowaniu i to trzeba powiedzieć. I pan Aleksander na zamknięcie naszej dyskusji. Dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry. W innej perspektywy, bo jestem osobą raczej młodszą niż ja swoich dzieci.
0: Aj, panie Aleksandrze, przerywa, to jeszcze raz poproszę, żeby pan zaczął, gdzieś stanął w miejscu, może żeby zasięg się ustabilizował.
4: O, będzie lepiej teraz?
0: Tak, teraz dobrze słychać, także okay. Słuchamy. No to właśnie, dobrze, jak z perspektywy młodego człowieka.
4: Tak, nie, z mojej perspektywy ja widzę wyraźną różnicę, że i u siebie, i u różni rodzice różnie pozwalają na rzeczy. Nie myślę, że to jest konkretnie tata albo mama, którzy pozwalają na rzeczy. Nie w domu, to jest raczej mój tata. Mhm. I to jest raczej trend, który zauważyłem, ale też bardzo często mama pozwala na coś innego.
0: Czyli w zależności od sprawy, od wagi sprawy pewnie.
4: Tak, też trochę szczerze od tego, jak bardzo chce im się brać udział w różnych sprawach. Mhm. Na przykład, nie wiem, jeżeli chcę pójść na przykład na basen, mój tata o wiele częściej jest chętny mnie zawieźć niż moja mama na przykład.

0: bo mój tata bardzo to docenia i też sobie z tego skorzysta i o tym wie. Więc nie zawsze jest to idealnie altruistyczne. Ale tak, nie. Tutaj zależy bardzo mocno też od rodziny, szczerze.
1: Tak, bo czyli od tego, jakie wartości pewnie są w domu ważne i przede wszystkim.
0: Tak, a rodzice to też ludzie i mają różne charaktery i musimy o tym pamiętać.
1: No i to jest chyba, myślę, bardzo dobre podsumowanie naszej dyskusji. Panie Aleksandrze, dzięki serdeczne za telefon z perspektywy młodego człowieka. To usłyszeliśmy i możemy tę dyskusję sobie teraz podsumować z naszą ekspertką, z panią dr Ewą Kosowską-Korniak. Pani doktor, chyba rzeczywiście słuchacze potwierdzili to wszystko, co powiedzieliśmy sobie w trakcie naszej dyskusji. Ja tak sobie myślę, czy wakacje to jednak jest ten czas, żeby może czasem odpuścić, żeby pozwolić dzieciakom na więcej?
2: Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby się przyjrzeć tym swoim metodom wychowawczym i czy sprawdzić, aby nie są za surowe. I na pewno zadać sobie pytanie, ile ja przenoszę z mojego domu, z mojego dzieciństwa, ze sposobów, w jakich wychowywali mnie rodzice. Bo ten temat też był poruszony przez słuchaczy, że nie zawsze było różowo.
1: Tak.
2: Nie, że na różnych etapach życia też mądrzejemy, dojrzewamy. Sposób wychowywania dzieci się zmienia, sposób też nazywania czy wręcz zakazywania pewnych zachowań też się zmienia.
1: Tak, myślę, że czasami nawet rodzice mówią sobie, że ja nigdy nie będę taki jak, czy taka jak moja mama, jak mój tata, bo na przykład nie pozwalali mi na nic.
2: Tak, i warto być tego świadomym, bo często mówimy, że nigdy tacy nie będziemy, a potem...
1: Ale może jednak podświadomość jest silniejsza, prawda? I te wdrukowane schematy przez lata w trakcie dzieciństwa. I tutaj musimy postawić naszą kropkę, ale myślę, że ta nasza audycja może będzie dla wielu z Państwa właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby przemyśleć ten temat. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, psycholog, mediatorka sądowa i trenerka umiejętności miękkich z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Dziś była naszą ekspertką. Bardzo dziękuję pani doktor za udział w dyskusji. A Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski weszli do studia. Rabanu narobili, okno otwarte, odsłonięte.
3: Pierwsza rzecz po wejściu, Ula otworzyła okno, ale to w porozumieniu
1: było. Rozumiem, że to po tych dniach pochmurnych, deszczowych trzeba wpuścić słońce do studia.
4: Zwróciłeś uwagę, tu jest chłodno. Pomimo, że nie jest klimatyzacja wyłączona, jest chłodno. A
1: nie, przepraszam,
4: przecież...
1: jest bardzo ciepło, jak weszliście. To się zrobiło tak bardzo miło.
4: A po 14 zrobi się w ogóle upalnie.
3: Zrobi się upalnie. Będzie bardzo ciekawie. Zaczniemy muzycznie. Kasia Klich, lepszy model w nowej zupełnie wersji. Wraca muzycznie za chwilę o tym.
4: A potem powiemy, jakim samochodem trzeba wybrać się do kina samochodowego. Najlepiej.
1: Ach, bo to przecież rowerem też można? Pewnie tak. O tym po 14 letnisko.
4: Zapraszamy.
1: Już za chwilę w radiowej jedynce.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska,
3: kochaj mnie tak,
1: Perfekt i Drapała,
3: jakbym to ja był tobą,
2: Ania Wyszkoń,
3: okropne.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: w pobliżu miejscowości Czuchów i tam jest usuwane kruszywo z jezdni. Został także wprowadzony ruch naprzemienny od godziny 13.20. Przypominamy, że tam już wcześniej na drodze krajowej numer 25 było inne zdarzenie drogowe i tam na miejscu cały czas pracują drogowcy. S2 i S8 to są odcinki, gdzie już zakończyły się prace, ale Aleje Jerozolimskie do węzła Opacz, czyli właśnie S2 w Warszawie na 460 km. Samochód osobowy po godzinie 12 uderzył w bariery i zablokowany był pas w kierunku Terespola. Można było przejechać pozostałymi pasami, ale teraz już otrzymaliśmy informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że ten odcinek jest już wolny. S8 to województwo wielkopolskie na odcinku Wieluń do węzła Wieruszów, dokładniej w miejscowości Prusak na 126 km. Samochód osobowy uderzył w bariery, dlatego najpierw zablokowany był pas w kierunku Wrocławia i można było przejechać wyłącznie lewym. Następnie była wprowadzona aktualizacja i tam byli Państwo kierowani jednym pasem naprzemiennie. Natomiast dosłownie kilkanaście minut temu otrzymaliśmy informację, że do Wrocławia S8 można już dojechać. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
1: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Ruch w siedzibie PiSu. Do prezesa przychodzą stronnicy Mateusza Morawieckiego. Mają ultimatum do jutra. Partia albo stowarzyszenie. Są zarzuty za atak na ukraińskich nastolatków w Legnicy. Młodej kobiecie grozi 7 lat więzienia. Austriacki dom, w którym urodził się Adolf Hitler, ma od dziś nowe przeznaczenie. To komisariat policji. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera jest Przemysław Czarnek. Tak rzecznik partii Rafał Bochenek odpowiada na medialne doniesienia, że Czarnka ma wymienić Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Bochenek nazywa te informacje opowieściami fantazy i podszeptami najwyraźniej złych ludzi. A w siedzibie PiSu ruch z powodu serii spotkań z Jarosławem Kaczyńskim stronników Mateusza Morawieckiego. Prezes partii dał im ultimatum. Do jutra mają się określić albo partia, albo stowarzyszenie byłego premiera. A w powietrzu wisząca groźba rozłamu.
2: Rzecznik PiSu mówi, że spotkania z Mateuszem Morawieckim nie ma w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Jego zastępca Mateusz Kurzejewski zaznacza, że ustalenia kierownictwa są niezmienne.
3: Posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję.
2: Europoseł PiS Piotr Miller nie widzi potrzeby podpisywania tej deklaracji, bo jak mówi, jest lojalny wobec partii.
4: Nie robi nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, poszukujemy tak jak wielu naszych kolegów, żeby pozyskiwać wyborców.
2: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie poszerza elektorat PiS. Frakcja związana z dawną suwerenną Polską zarzuca im, że rozbijają jedność ugrupowania, a ponadto, że nie wpłacają darowizn na rzecz partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Są zarzuty za atak na ukraińskich nastolatków. 26-latka z Legnicy odpowie za użycie przemocy z przyczyn narodowościowych i działanie z pobudek chuligańskich. W sobotę na miejscowym placu zabaw zaczęła od uwagi, by w Polsce nie mówili po ukraińsku. Potem przeszła do rękoczynów.
5: Podejrzana przyznała się do uderzenia dzieci, ale zaprzeczyła, że kierowała się niechęcią do Ukraińców. Nie zaprzeczyła jednak, że mówiła nastolatkom, iż nie są na swoim terytorium. Prokuratura uznała, że atak był motywowany narodowością pokrzywdzonych i miał charakter chuligański. 26-latka została objęta dozorem policji. Za zarzucane przestępstwo grozi jej do 5 lat więzienia, a z uwagi na chuligański charakter czynu nawet do 7,5 roku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Potrącił dziecko na oznakowanym przejeździe dla rowerów i uciekł. Sprawca wypadku w Siemianowicach Śląskich namierzony i złapany przez policję. Odpowie za to przed sądem. 12-latek, którego potrącił, trafił do szpitala, a 34-latek z Chorzowa dostał policyjny dozór i usłyszał już zarzuty. Okazało się, że miał na sumieniu więcej niż potrącenie nastolatka, mówi Dorian Mitas z siemianowickiej policji.
6: Odnaleźliśmy również pojazd, który sprawca schował na terenie jednej z posesji. Co istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
1: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Prawie 13 tysięcy zaginięć osób zgłaszanych jest w Polsce każdego roku. Osób, których losu do dziś nie udało się ustalić. W bazie Fundacji Itaka

0: jest ponad 1000. Tematem zajęła się Aneta Łuczkowska.
1: Najmłodsza z widniejących w bazie zaginionych osób to 6-letnia obecnie Nicola. Poszukiwana jest od niemal roku. Najstarsi zaginieni mieliby już skończone 100 lat. Co się z nimi stało? Nie wiadomo, często od 2 dekad. Jak mówi wiceprezes Fundacji Itaka Izabela Jezierska-Świergiel, 95% zaginionych udaje się jednak odnaleźć.
2: Przy czym nie mówimy tutaj wyłącznie o odnalezieniach szczęśliwych. To są sytuacje, kiedy zostaje osoba odnaleziona martwa lub nie chce kontaktu z rodziną.
1: W policyjnej nomenklaturze istnieją 2 poziomy poszukiwań. Pierwszy, gdy istnieje realne zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby. I drugi, bez takiego zagrożenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Tarcza Wschód, budowana wspólnymi siłami Wojska Polski i Niemiec. Naszych wojskowych wspiera pododdział Bundeswehry. I to pierwsza taka współpraca w ramach programu, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4: Mają wskazany odcinek realizacji prac, za który odpowiadają i uczestniczą w budowie naszej polskiej Tarczy Wschód.
0: Pułkownik Pietrzak zastrzega, że żołnierze z Niemiec nie biorą udziału w patrolowaniu północno-wschodniego odcinka granicy, ani nie wykonują zadań bojowych. Są w Polsce rotacyjnie, ich kolejne zmiany są przewidziane na ten i przyszły rok. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, od dziś ma nowe zadanie. To komisariat policji. Władze mają nadzieję, że pozwoli to szybko sprawdzać pojawiające się tam podejrzane osoby, często powiązane z neonazistami i prawicowym ekstremizmem. Do budynku wprowadziła się policja okręgowa i lokalna, a remont obiektu, który trwał kilka lat, pochłonął 20 milionów euro. I na koniec jeszcze wakacyjny komunikat z Nadbałtyku i aż 120 plaż z czerwonymi flagami. To z powodu wysokich fal, silnego wiatru i mocnych prądów wstecznych. Tak jest m.in. w Dziwnowie, Trzęsaczu, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie, Dąbkach i Darłówku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
0: Najwięcej chmur nad północną Polską, tu przelotny deszcz i lokalne burze. Na wschodzie i w centrum też może przelotnie popadać, a im bliżej południowego wschodu, tym więcej słońca i pogodnego nieba. 15 stopni na Podhalu, 18 nad morzem, 20 przy wschodniej granicy, najcieplej 23 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
11: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
13: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45.

0: Piąty piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
9: Rozmowy, analizy i opinie.
8: I dużo muzyki.
9: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
8: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
9: Od godziny 16.
8: Zapraszamy Karolina Rożej.
9: I Michał Strzałkowski.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jak brzydko weszło.
1: Zupełnie nie weszło, a tak się starałeś. Taki właśnie, piękny utwór.
0: No mam nadzieję, że nie zepsułem. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. 14 minut po 14 w otwarte okno w studiu, więc letnisko dzisiaj nasłonecznione.
1: Tak, będziemy prawie w plenerze, to znaczy raz na jakiś czas w trakcie piosenek któryś z nas podejdzie do okna i wystawi głowę i poczujemy się tak, jakbyśmy byli na zewnątrz. Liczymy na to, że nie odwiedzą nas żadne pająki, no pszczoły, osy, trzmiele. Natomiast liczymy na inne odwiedziny i właściwie możemy powiedzieć, że już niemalże witamy się z gąską, a właściwie z gąskami.
0: Tak, gąski będą za chwilę, zaraz Państwu powiemy, a poza tym ktoś ma dzisiaj urodziny, ale o tym za moment.
1: Letnisko. Marcin Wojciechowski.
0: Ula Kaczyńska. Gąski dwie za chwilę tworzą muzykę. 25 lat temu nagrały razem jeden z głośniejszych przebojów lata tamtej dekady.
1: Od 26 lat są razem w związku.
0: Tak. I teraz wydarzyło się coś, ja nazywam to wprost dziwnego w muzyce. Nie wiem, co to jest, co to za droga. I zadałem nawet Kasi to pytanie, co to takiego się wydarzyło, że nagrałaś taką piosenkę. I odpisała, zadzwoń, to opowiem. Więc stwierdziłem, że nie zadzwonię, tylko zaproszę do studia.
1: I za chwilę wszystko stanie się jasne. Porozmawiamy o cytrynowym stole i o wielu innych aspektach. Właśnie, udało się, takiego mebla w domu.
0: A poza tym będzie o kinie letnim samochodowym, to jeszcze przed godziną 15. Po godzinie 15 między innymi Legalna blondynka, 25 lat po premierze.
1: I Legalna blondynka, czyli Marta Zienkiewicz opowie o tym filmie oraz o jego kontynuacji.
0: A teraz śpiewamy 100 lat.
1: Tak, ale niestety człowiek, który dzisiaj kończy 40 lat, nie usłyszy naszego śpiewania, bo pojechał zrealizować swój prezent urodzinowy.
0: Ty, zdaje się, spotkałaś go zupełnie przypadkowo w mieście ostatnio. Tak. I co, zdradził ci? Przyjdzie do nas do radia?
1: Przyjdzie, ale wtedy, kiedy już będzie płyta gotowa, to znaczy ten materiał jest już gotowy, już podobno zapięty na ostatni guzik pofrunął do wytwórni.
0: Guzik 40-latka.
1: Tak, potem jeszcze kilka albo nawet kilkanaście koncertów, bo nikt nie ma wątpliwości, że akurat jeśli chodzi o tego człowieka, to śmiało możemy powiedzieć, że to jest najlepszy artysta koncertujący w Polsce. A teraz tenże artysta i dzisiejszy jubilat
0: 100 lat,
1: spędza czas na swoim, realizuje swój prezent urodzinowy i jest na koncercie Bruno Marsa.
0: Nie słucha nas, ale słuchają nas jego fani, więc wszystkim fanom i mrozowi 100 lat, aura już teraz. A my wrócimy do Państwa za chwilę.

0: Kyla, water. Przed momentem przypomnieliśmy...
1: Water z cytryną.
0: Właśnie się powie, jak woda, to najlepiej z cytryną. W naszym studiu pojawiły się cytryny. Cytryny się pojawiły i to cytryny nieskwaszone, uśmiechnięte nawet, jak na cytryny, powiedziałbym, dwie.
2: No. Jeszcze takie niewyciśnięte dzisiaj przez życie.
0: Przez życie. Dzisiaj życie nie wycisnęło.
1: 24 minuty po godzinie 14. Życie miało czas, żeby wycisnąć, ale dało radę i pozostawiło was w zdrowiu i w spokoju. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu przyszliście do naszego studia. Super.
0: Kasia Klich, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Jarosław Płocica-Jaro z nami. Dzień dobry.
2: Mąż.
0: Tak naprawdę Kasia Klich-Płocica. Tak.
2: Dwojga nazwisk.
0: Państwo razem od 26 lat. Zacznijmy od wspomnień?
1: Oczywiście.
0: To co, tak 90 to tak bardziej jaro, bo wy razem to od samego początku. Na czym najwięcej zarobiłeś, Jarek, w latach 90?
3: Na pasji oczywiście swojej.
0: Na rowerach.
3: Na rowerach, tak.
2: Różniłeś? Ale to już było.
1: Ale może wróci.
0: Ale może wróci. Zastanawiam się nad drogą, którą pokonaliście od razem, bo Lepszy Model jest waszym pierwszym muzycznym dzieckiem i wielkim przy okazji nie tylko wakacyjnym przebojem. A dzisiaj słucham piosenki, która powiem, że po usłyszeniu jej pierwszy raz zadzwoniłem do Uli i mówię, ty w ogóle o co chodzi, nie? Co to się wydarzyło? Co to jest? Napisałem ci później, postanowiłaś, że mi wytłumaczysz, więc może w studiu będzie lepiej. Krótko, czy ten cytrynowy stół istnieje naprawdę?
2: Za chwilę będzie istniał, bo kupiłam już zwykły i żółtą farbę.
1: Stół to jest taki element niezwykle istotny dla dialogu, dla rozmowy, dla dogadywania się z drugim człowiekiem. Zastanawiam się, czy ten wasz cytrynowy stół to jest takie miejsce, w którym rozmawiacie o swoim 26-letnim związku?
2: Nie, ja w ogóle z nim nie przepraszam, cytrynowym stole nie siedzę. Nie. Mój cytrynowy stół to jest takie miejsce, przy którym podmiot liryczny, czyli kobita, siada w tym momencie ja i mówi to, co jej leży na wątrobie.
1: Mówi do siebie czy do koleżanek w swoim wieku, do dziewczyn?
2: Mówi do obiektu swoich westchnień. Tak.
1: No to do Jarka wychodzi, nie? No,
3: jak zwykle wszystko jest do mnie. Lepszy model, że zamienię.
2: No i co, nie zamieniłam. No
3: ja się łudzę, że to ja byłem tym lepszym modelem.
2: Nie, ty jesteś najlepszy, więc cię nie zamieniam. Nie, no, niektóre teksty są bardzo inspirowane naszym życiem, niektóre trochę mniej, natomiast jednak to są piosenki o miłości, a ponieważ ja jako kobieta jeszcze dodatkowo w menopauzie, sinusoida moich emocji jest mniej więcej taka,
1: co
2: małżonek zaświadczy, to jednego dnia wyznaję mu miłość, drugiego mam ochotę go zaciukać.
0: Jak masz sobie z tym radzi? Jak sobie radzisz?
3: Ja się zamykam w studiu i po prostu nie wychodzę.
0: Ja szukam cały czas jakichś porównań. Cytrynowy stół. Cytryna jest taka ładna, piękny, żółty kolor, ale jednak jest kwaśny. Jednak człowiek się krzywi. To dobrze kombinuje, czy nie?
2: Wiesz co, to nie do końca. Ja ci powiem, bo to jest bardzo śmieszna, w zasadzie prosta historia, skąd się ten cytrynowy stół wziął. Otóż ja czasami pisząc teksty, łapię się jakiegoś słowa, jakiegoś zwrotu, szperam sobie w internecie i jednego dnia szukałam sobie jakichś książek do poczytania i znalazłam książkę Cytrynowy stolik. I on się do mnie, ten cytrynowy stolik, przyczepił. I pisząc tekst jednego dnia, przypomniałam sobie ten cytrynowy stolik, ale u mnie to jest stół. I ja kupiłam tą książkę, ale już długo później, zanim napisałam tekst, znaczy po napisaniu tekstu, jestem w trakcie jej czytania, jeszcze nie skończyłam. I książka jest o ludziach w jesieni życia, czyli prawie my, nie? Stary, mów za siebie. No. Którzy gdzieś tam podsumowują swoje życie, przemyślenia różne mają, a my...

0: tym rozkwicie, jesteśmy przy cytrynowym stole i on tutaj ma trochę inne znaczenie. Właśnie takiego miejsca wolności, gdzie nie musisz po prostu się cenzurować, gdzie możesz dokładnie powiedzieć, co ci na tej wątrobie leży, jakie są twoje uczucia.
1: Czy ten cytrynowy stół to także takie miejsce, dzięki któremu można nabrać dystansu do całego świata? Bo jak myślę o swojej pięćdziesiątce i o urodzinach, które już są za mną, to pierwsza rzecz, jaka pojawiła się bezpośrednio po... Ulga, ale słuchajcie, taka ulga, nie wiem z czym związana, teraz już wiem. Z tym, że kiedy zdmuchnęłam 50 świeczek, nagle poczułam, że te 50 świeczek dzieliło mnie do tego kompletnego dystansu do świata zewnętrznego.
2: Ja jestem człowiek dystans. To od
0: na drugie
2: urodzenia,
0: ma. Jarosław dystans, płcica.
2: Dystans jakby...
1: Jaro dystans, proszę.
2: Ja powiedziałem kiedyś mamie, jak byłem malutki, mały, mówię, mamo, ja nie jestem stąd i ja jestem tutaj tylko na chwilę. I to zostało ze mną do dzisiaj. I także nie potrzebowałem pięćdziesiątki do tego typu wniosków.
0: A się po prostu rodził stary już.
1: Cytrynowy stół, teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Chciałbym, żeby państwo zwrócili uwagę na brzmienie też tej piosenki, bo muzycznie
1: bo o nim zaraz też porozmawiamy.
3: Wszystko się kompletnie zmieniło. Dlaczego i jak to mnie ciekawi, posłuchajmy. Kasia Klich i Jaro z nami w studiu w jedynce. Thank you.

0: Kasi Klich, która jest z nami razem ze swoim mężem.
1: I producentem.
0: I producentem przy okazji. Dziękuję. To też duża zmiana muzycznie. Chciałbym powiedzieć, że państwo wpasowali się w powszechnie panujący obecnie trend takiej muzyki, ale tutaj wielkie oburzenie nastąpiło, co ja takiego powiedziałem, bo okazuje się, że to trend czekał na was, a nie odwrotnie. Jak to
2: wyprzedzamy.
0: Jest?
3: Ja jestem zaskoczony, bo mówię, nie mieliśmy tego może mówić, ale powiedzieliśmy i już będziemy to mówić.
2: Proszę bardzo.
3: Ja sprawdziłem, kiedy powstał pierwszy plik, pierwszy demo tego utworu. I zaskoczyłem sam siebie chyba, bo to było 13 lat temu.
1: Czy ta warstwa muzyczna tego utworu powstała na skutek jakichś twoich fascynacji muzycznych sprzed 13 lat? Usłyszałeś coś, coś ci się spodobało?
3: Tu bardzo ważna rzecz. Ten utwór zaczął się od pomysłu, który miała Kasia. Mhm. Bo Kasia została, że tak powiem, przeszkolona przeze mnie
2: tak,
3: w obsłudze sprzętów.
2: Jestem współproducentem muzycznym.
3: I często się tak dzieje, że ona zaczyna, ona śpiewa swoje wokale demo i jakąś tam linię, jak tutaj, ta główna linia, to jest, ona to zagrała, a później ja to dostaję i później ja to obrabiam, czasami właśnie 13 lat, ale co do inspiracji, na przykład ja teraz dopiero słuchając tego utworu właśnie tutaj, pomyślałem sobie, ciekawe,
1: czyli w programie Pierwszym Polskiego Radia na Letnisku.
3: Tak. I myślę sobie, ciekawe, czy ktoś to wysłyszy, że w zwrotce takie odpowiedzi dzwoneczkowe, to jest jakbym słyszał Depeche Mode, a końcówka, tam gdzie gram w zasadzie taką ścianę dźwięku, to jest i na basie, i na gitarach, i to jest czyste New Order albo Joy Division.
0: Czyli
3: jednak to są jakby my cały czas tacy byliśmy. Ja tego słuchałem robiąc rowery 2 i lepszy model. Także my jesteśmy wychowani na tym. Ostatnio płakaliśmy oglądając niestety na telewizorze koncert
1: The Cure.
2: O,
1: tak. Jakie to było wspaniałe.
2: Jak on płakał, ja z nim.
1: Ja też.
2: Kochamy, tak.
1: Pomyślałam sobie jeszcze o lepszym modelu, bo to jest taki utwór, który nie chcę przesadzić, ale myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że nawiązuje absolutnie, albo jest odbiciem tych trendów, które obowiązują dziś w muzyce, bo kiedy słucham Sienny Spyro, bo kiedy słucham Olivia Dean i kiedy słucham Ray, to wydaje mi się, że to jest właśnie ta estetyka, w której powstał i z którego zamysłem powstał lepszy model.
0: Cała ta płyta była taka lekko funkowa, też wyprzedziła swój czas.
2: Trochę swingowa, bo ja jestem momentami po jazzie, więc tam swinguję tym swoim wokalem. No po prostu wyprzedzamy, no.
3: Nie no, wtedy to też było gdzieś trendem, myślę. Akurat.
0: Tylko nie było Instagrama. Akurat. Ale jakby się to klikało, czujecie? Taki lepszy model to dzisiaj, jaki to byłoby, jak poniosłoby, jak wiele
2: splendor
0: kobiet by to wrzucało.
2: Splendor, sława i pieniądze, nie? No. Klikajcie!
1: Debiutowaliście dawno temu. W momencie, w którym, wydaje mi się, Marcin, popraw mnie, polska muzyka była w naprawdę dobrym punkcie. Mówi się, że lata 90. to jest rzeczywiście ten czas, w którym polska muzyka rozkwitła. Powstawały nowe zespoły, pojawiali się nowi artyści, nowe artystki. Jak patrzycie z perspektywy na to, co dziś się dzieje? Nie chcę traktować Cytrynowego Stołu i Zapowiedzi Płyty jako debiutu, ale też myślę, że po takiej przerwie to też jest wejście na nowo do tej samej rzeki. No właśnie, do tej samej czy innej?
2: No, inna jest ta rzeka.
3: Dla nas, twórców, to jest jeden ciąg. My cały czas coś robimy, coś produkujemy dla siebie, dla innych. Natomiast to, jak ludzie odbierają, no to rzeczywiście jest to coś nowego, niby jakiś powrót, ale ja naprawdę nigdzie nie wróciłem, nigdzie nie wychodziłem, bo ja siedzę w studiu i robię swoje od tych...
1: No dobra,
2: ale presja jest inna.
1: Ale gdybyście dzisiaj w takim razie mieli debiutować, to czym ten debiut różniłby się od lat 90?
3: To już Kasia niech się wypowiada, bo ja już nie będę debiutował.
2: Nie wiem, czy w ogóle dzisiaj byłby czas na debiut pani po 50, bo to jest...
1: No, to jest podobno, jak to mówią, nowa 30.
2: Nie, niektóre koleżanki moje wokalistki nie chcą być grane w radiu, bo są za stare, więc to... Nie słuchajcie.
3: Nie chcą, tylko...
2: Nie
3: chcę ich się
2: grać. Tak, bo już są za stare. Faktem, że tej muzyki wychodzi teraz bardzo dużo, ale to też dlatego, że technologia jest inna, to jakby... To mąż się na ten temat
0: I tutaj liczymy na jakość, która będzie broniła tych utworów.
2: A to tak, no wiecie, w tej chwili
0: emocje, prawda jakaś.
2: W tej chwili trochę

0: jest tak,
1: zwracano uwagę.
0: No tak, w tej chwili jest trochę tak, że najważniejsze słowo to jest algorytm i zasięgi. I trochę jest tak, że dużo wokalistów objawia się z ludzi, którzy nigdy o tym nie myśleli, ale nimi są, no bo przecież można jeszcze zaśpiewać.
2: Jest
0: nie?
2: jeszcze jedno no. zdanie, a właściwie słowo albo wyrażenie, a właściwie pytanie, które jest niezwykle istotne w kontekście algorytmów i zasięgów.
0: No.
2: I ono nie zmienia się od lat. Kiedy płyta?
0: Październik. Tego roku.
2: Czyli co, jesteśmy mówieni na spotkanie.
0: No tak.
2: Kasia Klich, Jarek Płocica, Cytrynowy Stół, to dopiero początek, ale my wracamy do lepszego modelu. Proszę posłuchać, jak ta piosenka w ogóle się nie zestarzała.
1: Zostawicie nam
2: dzięki.
1: Te cytryny?
0: Zostawimy. Tak.
2: Jesteś sęp, naprawdę.
1: Ale zobacz, jak pachną, nie kupię takich. No, za darmo poza tym.
0: Za darę, brak.
2: Za darę nie tuczy.
1: Za darę, właśnie.
0: Dzięki.
3: Dziękuję.

0: Kasia Klich i Lepszy Model, a teraz mamy dla Państwa taką propozycję, która z jednej strony powinna Państwa ucieszyć, bo jest totalnie za darmo, a z drugiej strony...
1: Ale jaka przygoda też.
0: No właśnie, a z drugiej strony może być realizacją pewnych marzeń z dzieciństwa,
1: jak bo nie wiem jak Państwo... Filmie.
0: No właśnie, pamiętasz zestaw amerykańskich filmów, najczęściej o nastolatkach.
1: I popcorn musiał być.
0: Popcorn, pierwsze miłości, no pierwsze tak. pocałunki, pierwszy płacz za kierownicą.
1: Pierwsze chwytanie się za dłonie.
0: I za kolanko.
1: Albo za kolanko, no właśnie, jakie tam dłonie, o czym ja mówię.
0: Kino samochodowe, takie rzeczy działy się w kinie samochodowym w Ameryce. Teraz takie rzeczy mogą stać się państwo, z Państwa udziałem także w Polsce, także w Warszawie. Za sprawą niezwykłego przedsięwzięcia w ramach kina letniego, festiwalu Lotto Kino Letnie. I o tym porozmawiamy z naszym gościem, pan Paweł Adamski, dyrektor tegoż festiwalu, jest razem z nami. Kiedy powstało i gdzie kino samochodowe?
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja w ogóle kino samochodowe to jest jakiś totalny ewenement, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych to były tak zwane słynne drive-ins. Ich było jakieś, no po prostu nam się nie mieści w głowie, ile tych kin samochodowych było, ile tam samochodów te kina były w stanie pomieścić, tak? Więc ta kultura oczywiście przyszła ze Stanów, ale też bardzo popularne w Australii na przykład. Więc no, u nas, powiem tak, no, to co my robimy jest na pewno bardzo wyjątkowe i ja dzisiaj tutaj mam wielką przyjemność zaprosić na chyba no, jedyne takie kino samochodowe, które jest w Warszawie, jeśli nawet może w Polsce na pewno tego rodzaju. Mówimy o projekcjach w ramach najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego właśnie Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane, kino jachtowe w Giżycku i w tym roku pierwszy raz na torze wyścigów konnych Służewiec, czyli na tym olbrzymim, przepięknym obiekcie na parkingu głównym, czyli też bardzo dużym, bardzo dużej przestrzeni. We wszystkie środy i czwartki lipca i wybrane daty sierpnia prezentujemy filmy, które to wybrane są wedle dwóch kluczy tematycznych naszych, czyli mamy kino polskie we środy i kultowe, i tu właśnie o tych kultowych filmach i o tym kultowym kinie samochodowym fajnie będzie dwa zdania powiedzieć, bo się szykują naprawdę wyjątkowe rzeczy. Dzisiaj drogówka, a jutro na przykład La La Land.
1: No to dobrze, na drogówkę samochodem jechać, to się bardzo dobrze składa. A powiedzmy słuchaczom, którzy nigdy nie byli, jak to w ogóle działa, że są samochody i kino i że wszyscy razem i słyszą, jak to jest?
2: To jest troszeczkę, no rozumiemy, że siedzimy w swoich samochodach i oglądamy filmy z samochodów i tutaj ja mogę powiedzieć kilka takich ciekawostek, takich smaczków. Na przykład napisy są dwa razy większe. O, na przykład napisy na ekranie są dwa razy większe po to, żeby można było swobodnie czytać, no bo oczywiście jeżeli jest film polski, no i tu zaraz powiem o częstotliwości radiowej, u nas ona do kina samochodowego na torze wyścigów konnych.
1: Konkurencja służy. Będzie...
0: Bo te filmy możemy słuchać w radiu, tak? W samochodowym radiu.
2: Tak. Wygląda to w ten sposób, że przyjeżdżamy oczywiście z jakimś odpowiednim wyprzedzeniem. My otwieramy bramy toru wyścigów konnych Służewiec półtorej godziny przed startem seansu, czyli w przypadku dzisiejszych seansów o 21:30 start seansu, czyli od 20:00 już można przyjeżdżać i zajmować miejsca.
0: Który rząd jest najlepszy?
2: Ja uważam, że pierwsze 10 jest super, a później mamy też taką możliwość, bo powiem szczerze, że
1: a
2: też...
1: A potem to już kolanko.
2: Nie. No jest tak, że rzeczywiście mamy możliwość również oglądania filmów z leżaczków, także można też przyjechać rowerem, niekoniecznie samochodem, skuterem.
0: No dobra, ale jak już jedziemy tym samochodem...
2: Ale jak już zaparkujemy, nasza obsługa wskaże odpowiednie miejsce, bo to też są tak ustawiane samochody właśnie, żeby sobie nie zasłaniały, więc są odpowiednie przerwy pomiędzy samochodami. Mało tego, każdy z nas może zapomnieć to przysłowiowe żelazko, tudzież, nie wiem, żonę zostawił w supermarkecie.
0: Właśnie.
2: Prawda? I musi wracać, więc jest możliwość wyjazdu i
0: w trakcie.
2: Są drogi wakacyjne, też możliwość, te przerwy są po to, że można się w trakcie seansu, no móc taką możliwość oczywiście opuszczenia kina samochodowego. No i my o to bardzo dbamy. Tutaj wszystkie przepisy ruchu drogowego też są obowiązujące na naszym kinie. Jest regulamin przy wjeździe, ale już przyjechaliśmy. Jesteśmy, mamy miejsce. No i co wtedy? Wtedy różne komunikaty do nas z lewej, z prawej, z góry, z dołu dochodzą. My ustawiamy radio naszych odbiorników w tym naszym samochodzie, w którym przyjechaliśmy, na 94,9 MHz. To jest przez przeznaczona nam częstotliwość właśnie dla kina samochodowego. No i te nasze wspaniałe już samochody, które mają cudowne nagłośnienie, no wreszcie mogą w pełni tutaj znaleźć zastosowanie.
0: Kino już wystartowało.
2: Kino już wystartowało.
0: Proszę mi powiedzieć, więcej przyjechało par, czy jednak ekip zorganizowanych?
2: A to różnie, muszę powiedzieć, bo mamy oczywiście

0: Oczywiście jest ten aspekt romantyczny, wieczór romantic evening jest tutaj bardzo popularny, ale mamy grupy zorganizowane, na przykład ja bardzo się cieszę z tego, że przyjeżdżają posiadacze kabrioletów, tu współpracujemy też z różnymi grupami takimi zrzeszającymi.
1: No tak.
2: Więc
1: no
2: w kabrio najlepiej ogląda.
0: Są kabriolety, ale nie tylko, są też jakieś wany, większe samochody.
2: Ja jakimś większy bym przyjechał,
0: otwierane tyłem, lepiej. Więc my też inaczej je ustawiamy, żeby nie zasłaniały, trochę z boku, trochę z tyłu.
1: Trochę wyprzedził pan moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać, czy lepszy samochód duży, czy mały, ale widzę, że tutaj nie ma znaczenia, chodzi o ustawienie i oczywiście o towarzystwo, ale także o to, co na ekranie. I powiem państwu
2: co
1: tak.
2: Co na ekranie?
1: Jeśli chodzi o La La Land, no to oczywiście, ale ja kompletnie, mówiąc językiem młodzieżowym, jaram się kinem samochodowym i Notting Hill. Wyobrażasz sobie, najlepsza komedia romantyczna, Julia Roberts i Hugh Grant i ty siedzisz w tym aucie i wtedy myślę sobie, że jeśli są państwo w stanie wyznać miłość swojemu partnerowi albo partnerce, to to jest najlepszy moment.
2: Od kiedy to taka romantyczna jest?
1: Nie, no, zawsze.
0: Nie, no, jak to miały być jakieś wyznania, to też coś zorganizujemy specjalnego tam. Nie, no, mamy oczywiście bar kinowy i ten wspomniany popcorn jest tutaj takim elementem dodatkowym. Natomiast no, po to takie filmy gramy, tak? Rzeczywiście te filmy, które lubimy, kochamy i powtarzamy, znamy. Tak pół żartem, pół serio, film znamy, więc cały czas nie musimy być skupieni, prawda, na obrazie. No, ale mówiąc zupełnie poważnie, to jest bardzo ciekawy repertuar. Biorąc pod uwagę dzisiejszą projekcję, to zostało jeszcze do końca wakacji aż 8 takich wieczorów projekcyjnych. Tak jak wspomniałaś tutaj, dzisiaj mamy Drogówkę, jutro mamy La La Land. Natomiast są kolejne filmy, na którą bardzo serdecznie zapraszamy i tym linkiem właśnie, że środy to jest Made in Poland, Bajlotto, czyli tu mamy filmy polskie, a czwartki kino kultowe, więc stąd zapraszamy na jeszcze takie filmy jak Miłość na pierwszą stronę, Włoską robotę, Pieprzyć Mickiewicza,
1: Ups
0: 2, to jest tytuł filmu, Nothing Hill, Sami swój początek i 25 lat od premiery, film Samotność w sieci.
2: Szczegóły na stronach internetowych. Paweł Adamski, Festiwal Lotto Kinoletnie. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Kinoletnie.pl, tam wszystkie szczegóły. Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
15: Jedynka. To jest radio.
16: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
14: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
21: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
22: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
19: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
23: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Tużno w pobliżu Brzeźna na 135 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Łodzi. Zablokowany został jeden pas ruchu.

0: zaczęło jeść.
1: Więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
2: Leśnicy podkreślają też, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom. Jeszcze zapowiedzi synoptyków pogorszenia warunków do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Możliwe są burze, mówi dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Radosław Wiśniewski.
3: Mamy zapowiedź, że mogą nastąpić burze i wiatr będzie się wzmagał, może dojść do przejścia w skali Beauforta.
2: System ostrzegawczy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich to maszty, które emitują pulsujące światło. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Od północnego zachodu w głąb Polski postępujące przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na północy lokalne burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, głównie nad morzem i w Sudetach.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Reklama. Autopromocja.
18: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
14: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: I 10 minut po godzinie 17 teraz na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I już za chwilę w popołudniówce.
2: Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem. Te wielotysięczne, za godzinę wielotysięczne wynagrodzenia, to się musi skończyć.
0: Czy maksymalna stawka dla lekarzy i maksymalny czas pracy to jest remedium na to, co dzieje się w ochronie zdrowia? O to już za chwilę będę pytała ekspertkę. Będziemy też pytać o to, po co nam europejska odpowiedź na Starlinka i co da Polsce udział w tym projekcie.
3: Jeżeli będziemy mieli własne satelity, to będzie taka prawdziwa niezależność strategiczna.
4: To także pełna dostępność niezagrożonej, bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego.
0: W popołudniówce też wielkie obietnice o wielkiej kolei, bo mamy w 3 godziny przejechać cały kraj, a przed 18 wrócimy jeszcze do pytania, czy pamiętamy swoje wakacyjne miłości?
5: O tak, oczywiście. Myślę, że każdy z nas pamięta i było to dawno, ale wspomnienia są jak żywe.
6: Też pamiętam.
7: Jak miała na imię?
6: Danusia.
7: Długo ta miłość trwała?
6: Nie, bo potem była następna i następna i następna.
0: Taki z pana Kasanowa. Więcej do 18.

0: Ekspres Jedynki, kwadrans po godzinie 17. Już teraz po południówce wracamy do tego, co usłyszeliśmy wczoraj.
1: W propozycji mamy limit wynagrodzenia. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
0: Poza tym pełna jawność kontraktów, maksymalny czas pracy równy dwóm etatom, koniec z procentami od procedury i uprzywilejowanymi pacjentami poza kolejką. To tak w oczywiście największym skrócie. Omówimy to sobie teraz z dr Małgorzatą Gołąską-Sobotką, rektorem Uczelni Łazarskiego. Pani doktor jest także ekonomistką, no i znakomitą ekspertką w zakresie finansowania organizacji systemu ochrony zdrowia. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
0: Czy gdy pani usłyszała te zapowiedzi, to pomyślała sobie pani doktor, no wreszcie to jest dobry początek, czy i tak się nic nie zmienia? Na pewno nie to, co najważniejsze.
2: Oj, zmieni się wiele. Mm-hmm. Myślę, że nie możemy tu bagatelizować propozycji, które się pojawiły na stole, dlatego że one rzeczywiście istotnie wpływają na formułę i zasady funkcjonowania rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia.
0: A która z propozycji
2: można
0: najbardziej, pani doktor?
2: O rewolucji. Myślę, że mówimy o rewolucji, mm-hmm. dlatego że po pierwsze definiujemy maksymalny wymiar czasu pracy, zawężając go do dwóch etatów. Określamy w systemie ochrony zdrowia nie tylko pensję minimalną, ale także pensję maksymalną. Tutaj istnieje pewne, powiedziałabym, takie delikatne manipulowanie informacją, dlatego że pan premier powołuje się, zresztą media to pochwyciły i powtarzają, podają kwotę 76 800 zł brutto, ale pamiętajmy, że jest to wynagrodzenie, które jest równo odnoszone do dwóch etatów, czyli mówi o tym, że jeżeli lekarz specjalista wysokiej klasy miałby ambicje osiągnąć ten pułap maksymalnego, dopuszczalnego w systemie publicznym wynagrodzenia, to po prostu musi na to popracować. Ciężko popracować w wymiarze dwóch pełnych etatów. A pamiętajmy o tym, że w przypadku, nie wiem, operatora, kardiochirurga, neurochirurga, którego praca nie może być mierzona tylko liczbą spędzoną, czasu spędzoną przy bloku operacyjnym, bo to są też wiele godzin przygotowania. To jest ustalenie pewnej koncepcji, jak poprowadzić tą operację, być może właśnie na symulatorze nawet ją przeprowadzić tak w takich warunkach właśnie symulacji, żeby potem nie popełnić błędu. To jest też ogrom pracy, którą trzeba włożyć w aktualizację i czasu, którą trzeba włożyć w aktualizację swojej wiedzy, żeby te dwa etaty potem w bezpośrednim kontakcie, bo pamiętajmy, że pojawia się tu jeszcze jedno bardzo ważne rozwiązanie, mianowicie ewidencja czasu pracy każdego specjalisty, jasne określenie, w jakich godzinach on deklaruje swoje zaangażowanie dla danej placówki, co jest rozwiązaniem słusznym i właściwym, ale z drugiej strony jednak też pokazuje, że my w tej wycenie pracy i w tych emocjonalnych dyskusjach o wynagrodzeniu lekarzy zapominamy o tym, że ta praca nie kończy się w momencie przekroczenia progu i wyjścia z budynku danej placówki leczniczej, że tak naprawdę lekarz, specjalista wysokiej klasy, aby osiągnąć tą swoją pozycję autorytetu, za którym większość nas goni wtedy, kiedy mamy problem zdrowotny, to chcemy być oczywiście leczeni przez najlepszych na rynku. A to bycie najlepszym w medycynie oznacza tak naprawdę pracę prawie 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, ponieważ fundamentem pracy medyka jest jego wiedza, którą trzeba na bieżąco aktualizować, zważywszy przecież, że jesteśmy w czasie, w którym postęp w medycynie chyba jest najszybszy ze wszystkich okresów, w których przyszło nam żyć i które w historii historii medycyny opisujemy.
0: Pani doktor, to ja muszę dopytać, bo
2: tu jest dużo szczegółów, tu jest dużo szczegółów, na pewno, które będą wpływały potem na finalne rozwiązanie.
0: Konkretne projekty ustaw, które dotyczą tych wszystkich zmian w ochronie zdrowia, mają trafić pod obrady Sejmu we wrześniu, więc wtedy na pewno te wszystkie szczegóły też poznamy i będziemy je omawiać. Natomiast, no tak jak mówi pani doktor, na pewno to jest rewolucja, jeśli chodzi o to, co się zmieni w pracy lekarzy, w funkcjonowaniu szpitali zapewne też. Ale czy pani zdaniem szybko zmiany na korzyść odczują także pacjenci?
2: Nie, to już nawet kalendarz prac parlamentarnych wyraźnie wskazuje na to, że no to będzie rozpisane na kilka.

0: kilka miesięcy. Pan premier zapowiedział przejście tych regulacji przez ustawowe wymagania w zakresie konsultacji społecznych i to bardzo dobrze, dlatego że przy tak ważnych zmianach myślę, że zebranie opinii szeroko rozumianego środowiska jest tu cenne, nie tylko po to, żeby zaspokoić pewne wymagania prawne, ale przede wszystkim, żeby usłyszeć te praktyczne rady i projekcje tych potencjalnych konsekwencji, które mogą towarzyszyć wdrożeniu tych zmian. Dlatego, że jednym z wątków dyskusji i taką perspektywą, scenariuszem, który zarysowuje się w konsekwencji wdrożenia chociażby zmiany dotyczącej maksymalnego wynagrodzenia w sektorze publicznym oraz maksymalnego wymiaru czasu pracy, jest to, że być może w wielu miejscach po prostu specjalistów zabraknie.
1: No właśnie, mówi się bardzo często o szpitalach powiatowych, że wielu lekarzy specjalistów po prostu zrezygnuje z dojeżdżania do tych małych szpitali, a na drugą nóżkę, że pozwolę sobie na taki eufemizm, mówi się o tym, że tych szpitali tak jest za dużo i może część należałoby zlikwidować.
0: Z jednej strony to rozwiązanie na pewno przyspieszy proces transformacji, konsolidacji podmiotów leczniczych, co do tego nie ma wątpliwości, tylko nie o to chodzi, aby ten proces przyspieszać w sposób niekontrolowany, żeby same rozwiązania w zakresie wynagrodzenia stały się głównym katalizatorem podejmowania decyzji przez organy właścicielskie czy menadżerów placówek medycznych. Proces konsolidacji szpitalnictwa powinien przebiegać w sposób a. zaplanowany, b. skoordynowany, to znaczy zamknięcie pewnego zakresu w jednym mieście powiatowym, powinno temu procesowi towarzyszyć zorganizowanie zabezpieczenia w innym miejscu, chociażby poprzez organizację transportu, porozumienie pomiędzy szpitalami.
1: No właśnie, to nie może spowodować tego, że mieszkańcy całego regionu pozostaną bez dostępu do szpitala jakiegokolwiek.
0: Absolutnie tak i dlatego jesteśmy w tym wrażliwym momencie, w którym musimy już dzisiaj przewidywać potencjalne skutki i bardzo precyzyjnie w momencie wejścia w życie tych przepisów monitorować po prostu dostępność. Tu jest bardzo ważna rola Narodowego Funduszu Zdrowia i cieszy mnie to, że w tych zapowiedziach pani minister Sobierańskiej-Grędy pojawiło się również zwiększenie korpusu kontrolerskiego. To nie o to chodzi, żeby teraz kogoś łapać za przysłowiową rękę, tylko monitorować to, czy w odniesieniu do zabezpieczenia zdrowotnego sytuacja nam się po prostu nie wymyka spod kontroli.
1: Pani doktor też podkreśla to, że mówimy o tym maksymalnym wynagrodzeniu, które będzie osiągalne po wypracowaniu wymiaru dwóch etatów w publicznym sektorze. W związku z tym ja zadaję pytanie i wielu też ekspertów je podnosi, czy w związku z tym lekarze, którzy chcieliby zarobić więcej, nie będą po prostu uciekać do sektora prywatnego?
0: Myślę, że z takim zjawiskiem będziemy mieli do czynienia, przy czym granice tego zjawiska określa zamożność polskiego społeczeństwa i zdolność do tego, aby swoje potrzeby rzeczywiście w dużej skali zaspokajać w sektorze prywatnym. Od wielu, wielu lat ta relacja wydatków prywatnych i publicznych utrzymuje się na dosyć zbieżnym, porównywalnym poziomie 30-70%. Wydaje się, że mimo wszystko wiele gospodarstw domowych i wielu naszych obywateli po prostu nie stać na to, aby w przypadku choroby przewlekłej prowadzić to leczenie tylko i wyłącznie w oparciu o gabinet prywatny. W związku z tym
1: nawet jednorazowe zabiegi są po prostu czasem nieosiągalne finansowo.
0: Absolutnie tak. I myślę, że też biorąc pod uwagę fakt, że bardzo często ta wizyta w gabinecie prywatnym była postrzegana trochę jako tak zwany
1: przedpokój do sektora publicznego.
0: To w momencie, kiedy my uszczelniamy proces kolejkowania, proces zapisywania na zabiegi, to znaczenie tej pierwszej wizyty może tutaj również w pewnym stopniu osłabnąć. Myślę, że my będziemy te zjawiska obserwowali w bardzo dużej różnorodności. W zależności od tego, czy będziemy mówili o dużych aglomeracjach, gdzie w sposób naturalny społeczeństwo jest bardziej zamożne, bardziej świadome, bardziej skłonne do tego, aby inwestować więcej swoich środków w zdrowie.
1: Tam ma też znacznie większą dostępność takich usług.
0: Tak. I tam na pewno atrakcyjność sektora prywatnego jako konkurenta dla sektora publicznego będzie większa. Natomiast już trudno sobie to wyobrazić na poziomie małego powiatu, małej miejscowości, w której społeczeństwo jest dużo bardziej biedne i jego możliwości w tej materii są ograniczone.

0: ograniczone. Zatem zakładam, że jedyne, z czym musimy się liczyć, to po prostu z tym, że ten lekarz, który do tej pory miał motywację, aby z innego miasta dojechać do tej poradni, przychodni, przyszpitalnej i w kilka godzin, raz, dwa razy w tygodniu udzielać świadczeń, że ta motywacja po prostu może zmaleć.
1: Zwłaszcza, że to była motywacja finansowa. Być może przede wszystkim. Pani doktor, chciałam jeszcze zapytać, czy pani zdaniem te propozycje, które już poznaliśmy, są takim pierwszym krokiem i czy w ogóle możliwe jest stworzenie takiego systemu, który będzie maksymalnie szczelny i maksymalnie odporny na różnego rodzaju patologie, o których dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach. To znaczy ludzie właściwie bez kwalifikacji, zarabiający gigantyczne pieniądze, jakieś grupy robiące sobie ze systemu ochrony zdrowia tak naprawdę jeden wielki bankomat, czy politycy, którzy sobie dorabiają w radach nadzorczych szpitali. Czy możliwe jest wyeliminowanie tego typu patologii?
0: Na pewno te zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku i dają szansę na to, żeby ograniczyć te zjawiska, ale na pewno nie pokrywają wszystkich źródeł tych patologii, dlatego że tym podstawowym źródłem jest przede wszystkim bardzo powolny proces restrukturyzacji polskich szpitali. Ogromna, krwawa wręcz konkurencja poszczególnych pracodawców o pozyskanie kadry medycznej po to, aby utrzymać funkcjonowanie danej placówki, mimo że często nawet samych pacjentów i tych potrzeb na danym terenie jest istotnie za mało do tego, aby ten byt, który często jest broniony przez polityków lokalnych jako pewien atrybut wagi powiatu. Ten przysłowiowy szpital nadal postrzegany jest nie tylko jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy, nie tylko dla stanowisk merytorycznych, ale tak jak pani redaktor powiedziała, również politycznych. I wierzę, że te rozwiązania po części wyjdą naprzeciw tym problemom, ale na pewno powinny tym zmianom towarzyszyć również szeroka reforma, która będzie dotykała kwestii w ogóle modelu udzielenia opieki zdrowotnej obywatelom bez względu na miejsce zamieszkania. My dużo mówimy w ostatnich latach o tym, co należy zlikwidować, czego mamy za dużo na poziomie organizacji systemu ochrony zdrowia, ale brakuje takiej prostej odpowiedzi na pytanie, to co w takim razie powinno być zabezpieczone w ramach tego ubezpieczenia zdrowotnego w miejscu zamieszkania każdego z nas, abyśmy mieli pewność, że w zakresie tych podstawowych problemów zdrowotnych, a epidemiologia wylistowuje je. My wiemy dokładnie, na jakie problemy przyjdzie nam pewnie, z jakimi problemami zderzyć się wraz z naszym kolejnymi etapami naszego życia i to, co my powinniśmy mieć zagwarantowane w ramach tego swojej gminy, swojego powiatu, to jest to pytanie, na które wciąż odpowiedzi nie uzyskujemy, bo w procesie ograniczania zakresów świadczeń jednocześnie powinniśmy jasno zdefiniować te niezaspokojone potrzeby zdrowotne, które wielu z nas spycha do sektora prywatnego, ale nawet w sektorze prywatnym w wielu miejscowościach nie uzyskujemy pomocy. Przykładem jest rehabilitacja, przykładem jest chociażby leczenie ran przewlekłych. Bardzo dotkliwy problem, który na poziomie małych miejscowości, małych wiosek, powiatów jest absolutnie potrzebą niezaspokojoną. Opieka paliatywna, hospicyjna, to są potrzeby, z którymi mierzą się dzisiaj liczne miliony polskich rodzin, na które odpowiedź nie jest zarysowana w jakiejś bliskiej perspektywie. I my często właśnie tu gubimy się w tym, żeby walczyć z pewnymi zjawiskami, które są niekorzystne, a tak naprawdę powinniśmy stworzyć pewną pozytywną agendę, która by pozwoliła uwierzyć Polakom, że nie tylko będziemy walczyli z tym, co niedobre, z tym, co jest nadmiarowe, ale stworzymy również perspektywę zbudowania systemu, który będzie w stanie wcześniej reagować na nasze potrzeby i w sposób bardzo skoordynowany, sprawny przeprowadzić nas po tej ścieżce od diagnozy do leczenia.
1: Pozostaje mieć nadzieję, Polacy, pani doktor, tak, że to będzie ten kolejny krok, że najpierw wycinamy patologię, a przynajmniej się staramy, a potem dbamy o to, żeby pacjenci w różnych regionach, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i czy mają legitymację partyjną, czy nie, czuli się bezpiecznie, jeśli chodzi o ich zdrowie i przyszłe zdrowie również. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Doktor Małgorzata Gałązka.

0: To popołudniówka radiowej jedynki, 17:33 na zegarach. Mówiliśmy przed chwilą o tym, co ma uzdrowić polski system ochrony zdrowia. Słuchaliśmy zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Teraz będą kolejne. To ma być kolej na wielką kolej.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Mało tego, wielką polską kolej. W studiu jest Błażej Prośniewski.
2: Moją kolej widzę ogromną.
0: Dokładnie tak.
2: Dzień dobry.
0: No rzeczywiście usłyszeliśmy dzisiaj, że mamy być najlepsi i najszybsi w całej Europie.
2: Tak, plany rządowe są ambitne, jeśli chodzi o kolej. No bo z jednej strony jest mowa o 800 milionach pasażerów rocznie, którzy będą w perspektywie najbliższych lat korzystać z kolei właśnie. Dla porównania w tym roku pociągi mają w sumie przewieźć 470 milionów. Z drugiej podróż przez Polskę ma zająć około 3 godzin. No to oczywiście przy założeniu, że będziemy korzystać z kolei dużych prędkości, która będzie jeździć 350 km na godzinę. Rząd chce też walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, a efektem tej walki ma być to, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. No, aby to jednak osiągnąć, potrzebne są oczywiście duże inwestycje, szczególnie w rozwój taboru i sieci kolejowej. Według założeń programu zintegrowanej sieci kolejowej do 2050 roku ma powstać 4700 km nowych linii, a ponad 5,5 tysiąca km istniejących tras ma być zmodernizowanych. W efekcie podróże koleją po Polsce, jak mówił dziś premier Donald Tusk, mają być wygodniejsze i szybsze.
3: Wygodniej, szybciej i więcej. Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem. Więcej, bo więcej połączeń. Zdecydowanie więcej połączeń w całym kraju i szybciej, bo jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko

0: ambicja sportowa, będzie mieli najszybszą kolej w Europie, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
1: To wszystko oczywiście będzie kosztować i to niemałe pieniądze. W sumie koszt planowanych inwestycji w ramach zintegrowanej sieci kolejowej to ponad 600 miliardów złotych, a jak mówił dziś minister infrastruktury, już teraz wartość realizowanych działań na kolei sięga 100 miliardów. Środki te idą m.in. na zakupy taboru, elektryfikację linii, dobudowywanie dodatkowych torów, cyfryzację czy budowanie parkingów przy dworcach. Pierwsze efekty tych inwestycji już widać, dodał Dariusz Klimczak.
2: Porównując się do 2023 roku, kiedy przejęliśmy władzę, PKP Intercity dziennie realizuje 130 połączeń więcej. Tych pasażerów też jest więcej, 31%. Ale to, co jest ważne na przyszłość, w tej kadencji kupiliśmy najnowocześniejsze pociągi hybrydowe, jakie oferuje polski rynek u polskiego przedsiębiorcy. Są na testach, w przyszłym roku pojadą do wielu polskich miejscowości.
1: A te miejscowości to m.in. Łomża, Jelenia Góra czy Chrubieszów. Szef resortu infrastruktury przypomniał przy tym także, że już zostały ogłoszone pierwsze przetargi na kolej dużych prędkości. Pierwszy jej element, przypomnijmy, ma zostać oddany do użytku do końca 2032 roku. To będzie połączenie między Warszawą a Łodzią. Natomiast do 2035 mają zostać zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia, które stworzą tak zwaną linię Y.
3: No dobrze, a co na te wszystkie zapowiedzi, bardzo duże zapowiedzi, mówią eksperci? Czy oni wierzą i w te polskie Shinkanseny, które jeżdżą szybko po Japonii? No i także o te wielkie nakłady w modernizację i włączanie wszystkich regionów Polski w tę
1: sieć. No o to, czy te założenia z jednej strony są racjonalne, a z drugiej strony realne, zapytałem prezesa zespołu doradców gospodarczych TOR Adriana Furgalskiego. Według niego to oczywiście są ambitne założenia, ale całkiem realne. No i tu pada przykład polskich dróg, bo dziś może mało już kto pamięta, no ale jeszcze 30 lat temu mieliśmy zaledwie kilkaset kilometrów dróg szybkiego ruchu. Na dziś to jest już ponad 5,5 tysiąca kilometrów.
4: W 90 roku startowaliśmy z 260 kilometrami autostrad, z czego połowa to była po Hitlerze. Dzisiaj mamy prawie 5600 kilometrów, piątą sieć w Europie i cały czas budujemy kolejne setki. Udało się z drogami, dlaczego miałoby się nie udać z koleją?
1: Zwłaszcza, że na kolej mocny nacisk kładzie także Bruksela. Komisja Europejska ma tu zresztą również ambitne plany, bowiem do 2040 chciałaby ona, by powstała sieć szybkich połączeń między najważniejszymi miastami Europy i ta sieć miałaby liczyć 50 tysięcy kilometrów. Oczywiście nie oznacza to, że na drodze do realizacji tych celów nie będziemy się natykać na różne przeszkody, a jedną z największych, zdaniem Adriana Furgalskiego, może być biurokracja.
4: My dzisiaj musimy odblokować Krajową Izbę Odwoławczą, bo wszyscy się na wszystko odwołują. To jest zatkany i proces inwestycyjny spowalnia. Musimy przyspieszyć procedury środowiskowe, procedury w kwestiach związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę, pozwolenia, które wydają Wody Polskie. Tam wszędzie wszystko się blokuje, te urzędy są niedoinwestowane, tam nie ma odpowiedniej liczby pracowników i dzisiaj niestety największą bolączką jest proces przygotowania do wbicia tej symbolicznej pierwszej łopaty. Legniemy w gruzach, jeżeli nie odblokujemy administracji.
1: No i cóż, trzymajmy kciuki za to, żeby to się udało i żeby udało się nadrobić zaległości z ostatnich dziesięcioleci, bo tu też może na koniec warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich 36 lat w Polsce zbudowano raptem, uwaga, 50 kilometrów nowych tras kolejowych.
3: To rzeczywiście nie brzmi imponująco, a to kolejowe Eldorado ma być do którego roku?
1: 2050.
3: Okej, okay, no akurat 2050 niezbyt dobrze się sprawdził w polityce, oby się w kolei dobrze sprawdził. Błażej Prośniewski.
1: Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: To jest Ekspres Jedynki za 18 minut, godzina 18 i o innej sieci będziemy teraz mówić po południówce, takiej sieci podniebnej, chyba tak można powiedzieć. To ma być europejska odpowiedź na amerykański Starlink, a Polska właśnie do tego projektu przystąpiła. Główny cel to bezpieczeństwo i niezależność. A dlaczego? O tym już teraz więcej powie Ania Zakrzewska.
1: 10, 9, 8, 7.
2: IRIS-2 to konstelacja satelitarna, która ma stworzyć zintegrowaną i odporną na ingerencję z zewnątrz kopułę satelitarną nad naszym niebem. Będzie to niezależny system oparty na europejskich satelitach, który ma zapewnić zaufaną i bezpieczną łączność pomiędzy służbami, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarówno dla policji, zarówno dla straży pożarnej, straży granicznej, to także pełna dostępność niezagrożonej, bezpiecznej łączności dla zarządzania kryzysowego, dla ośrodków administracji, rządowej.
2: Kopuła, która ma składać się z 290 satelitów umieszczonych na niskiej i średniej orbicie, sprawi, że państwo będzie mogło działać bez zakłóceń nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Poradzi sobie zarówno podczas konfliktów zbrojnych, prób zagłuszania sygnału, sabotażu i cyberataków, ale także w czasie katastrof naturalnych, rozległych blackoutów czy zniszczenia tradycyjnej infrastruktury naziemnej, wyjaśnia dziennikarz Wirtualnej Polski Radosław Kosarzycki.
4: I to jest taka sytuacja, w której my wiemy, że my też możemy korzystać z satelitów Starlink, ale nie zarządzamy nimi i w każdej chwili mogą one zostać wykorzystane przeciwko nam jako chociażby taka siła nacisku, czyli jeżeli będziemy mieli własne satelity, to będzie taka prawdziwa niezależność strategiczna.
2: Choć rządzący zapewniają, że dla polskiego przemysłu kosmicznego oznacza to szansę na dynamiczny rozwój, to wciąż nie wiadomo, czy satelity te zostaną kupione w całości lub w większości z zagranicy, czy też polski przemysł będzie także

0: miał w tym swój udział, zwraca uwagę ekspert sektora kosmicznego, doktor inżynier Krzysztof Kanawka, założyciel polskiej firmy Blue Dot Solutions.
1: Co do tego, informacji po prostu nie ma zbyt wiele i mam nadzieję, że po prostu strona rządowa przedstawi te informacje szerzej na serii spotkań, które będziemy można przeprowadzić z przemysłem.
0: Pierwsze satelity mają trafić na orbitę w 2029 roku. Docelowo system ma także zapewnić dostęp do internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Europy.
2: Całkowity budżet tego projektu to około 11 miliardów euro.

0: To jest Ekspres Jedynki. No, dużo trudnych i dużo złożonych tematów dzisiaj poruszaliśmy, dlatego pomyślałam sobie, że wisienka na tym torcie popołudniówki niech będzie wyjątkowo słodka, o miłość i o wakacje. Postanowiła Państwa popytać Iza Kostyszyn.
1: Czy pamięta Pani jakieś swoje wakacyjne miłości?
2: To i moja wakacyjna miłość od 20 lat.
1: A jak się Państwo poznali?
2: Na imprezie urodzinowej u znajomej.
3: Na weselu poznałem. Tak mi wpadła w oko. Niedaleko nawet mieszkała, ale jej nigdy nie widziałem. Dopiero później na weselu żeśmy się tak zgadali, jakoś tak zaiskrzyło, że tak powiem.
1: To wakacje było?
3: Wesele było, wakacje, tak.
1: Czy pamięta Pan jakąś swoją wakacyjną miłość?
4: Nie, ja się zakochuję zimą.
1: I zawsze się Pan zakochiwał zimą?
4: Tak, zawsze zimą. Wakacje są, żeby odpoczywać. A miłość jest pozostałym częściem.
1: Pamięta Pani swoją wakacyjną miłość?
2: Tak, idzie tam właśnie. Jest moim mężem.
1: Poznali się Państwo w wakacje? Wakacje?
2: Tak.
1: Gdzie to było? Na obozie?
2: Na osiedlu. Znajomi po prostu. No wiadomo, młodzież, chłopcy zaczepili mnie i siostrę. No i się okazało, że no, miłość od pierwszego wejrzenia.
5: Jak się wyjeżdżało gdzieś na wakacje do dziadków, to tam jeszcze to były te czasy, gdzie się dużo osób w te okolice zjeżdżało, ale też było sporo miejscowych. No i gdzieś w tamtych latach pewnie bym poszukał dobrze, to bym coś znalazł i sobie przypomniał.
1: Jak miała na imię?
5: Nie pamiętam.
1: To ile to było lat temu?
5: Ponad 30 parę już. Ale to mówię, nic z tego w sumie nie wyszło, więc może dlatego niedokładnie pamiętam szczegóły.
1: A czym Pana zafascynowała?
5: Lubiła patrzeć, jak gram w piłkę.
6: Chyba nie jedną.
1: A pierwsza?
6: Też pamiętam.
1: Jak miała na imię?

0: Anusia.
1: Gdzie się państwo poznali?
0: Tak, na początku to we Włoszech.
1: Długo ta miłość trwała?
0: Nie, bo potem była następna i następna i następna.
1: Czy pamięta pan swoją pierwszą wakacyjną miłość?
2: Pani z obozu, nauczycielka na obozie.
1: Jak miała na imię?
2: Beata.
1: I to była miłość platoniczna, tak?
2: Tak jest, dokładnie.
1: A pamięta pan jeszcze jakąś wakacyjną miłość?
2: To co roku były, na każdy wyjeździe się trafiały. Później koleżanki jakieś były.
3: Tak, bardzo dobrze, miał na imię Piotrek.
1: Jak się państwo poznali?
3: Na koloniach w Łebie.
1: Czym panią ujął?
3: Ojej, taka miłość, film Dirty Dancing, wspólne oglądanie, więc to cała taka otoczka wakacyjna.
1: Jak długo to przetrwało po wakacjach?
3: Niedługo, ale było warto.
1: Tak. Czy pamięta pani jakąś swoją wakacyjną miłość?
4: O, tak, oczywiście. Myślę, że każdy z nas pamięta i było to dawno, ale wspomnienia są jak żywe.
1: Jak miała na imię ta miłość?
4: Taka pierwsza to Piotr.
1: Gdzie się państwo poznali?
4: Na jakiejś takiej wycieczce ze znajomymi. No i tak się jakoś zaczęło bardzo fajnie ze mną rozmawiać i to była taka właśnie bardzo fajna, krótka przygoda, bardzo delikatna, taka z wrażliwością, z czułością i z sercem, więc totalnie czyste i piękne uczucia.
1: Czy pamięta pan jakąś swoją wakacyjną miłość?
5: Niestety tak.
1: Niestety? Dlaczego niestety?
5: No bo już nie jest nią.
1: A to dawno to było?
5: 40 lat temu.
1: Jak miała na imię?
5: Nie mogę powiedzieć. Na M.
1: Magda, Małgosia?
5: Nie mogę powiedzieć.
1: Jak się państwo poznali?
5: Też nie mogę powiedzieć, ale jeździłem do niej 3 lata. Na Pomorze. Stopem. Mając lat 15.
1: Poznali się państwo na obozie, na koloniach?
5: Po drodze, na drodze żeśmy się poznali. Ona jeździła stopem, ja jeździłem stopem, czyli w trasie.
1: Dobrze pan wspomina?
5: Bardzo dobrze. Mam z nią kontakt nawet przez cały czas.
6: Pan tak tajemniczy, jakby pani na M była co najmniej agentką obcego wywiadu. To jeszcze jedna historia.
7: Dawno, dawno temu pojechałem z kolegą na kilka dni w wakacje do takiej małej miejscowości wypoczynkowej nad jeziorkiem. I tam poznałem dziewczynę, która po kilku latach została moją żoną. No i we wrześniu minie nam 30 lat rocznicy ślubu.
6: 30 rocznica to chyba perłowa, to myślę, że nie będzie się pan długo głowił nad prezentem dla małżonki. Wszystkiego najlepszego oczywiście. A nie mówiłam, że miło zakończymy dzisiejszą popołudniówkę. Jeszcze milej pewnie będzie po 18 w muzycznej jedynce. Maria Szabłowska jest już w studiu. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry. Będę miała gościa z daleka. Nazywa się Jurek Grunwald. Nie wiem, czy starsi słuchacze na pewno pamiętają taki zespół No To Co, a potem Jurek wyjechał, by zrobić karierę za granicą i właściwie chyba za granicą mieszka, ale nie jestem pewna. Dowiemy się wszystkiego w muzycznej jedynce i posłuchamy jego piosenek oczywiście.
6: Zapraszamy zatem do słuchania po godzinie 18, a ja wracam do państwa jutro o 16. Dobrego popołudnia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
7: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travistofast i Travisto.
7: Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Lisewo a węzłem Tużno. Przez miejscowość Brzeźno przejedziemy już zatem bez większych problemów. Kłopoty były na 135 kilometrze. Tam po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, jeden z pasów w kierunku Łodzi był zablokowany. Skończyły się też problemy w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15. Zatem pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim jedziemy całą szerokością jezdni w obu kierunkach. W pobliżu Szychowa na 259 km przestał obowiązywać ruch naprzemienny, który wprowadzono tam po zderzeniu auta osobowego z busem. Oficjalnie zakończyły się też problemy w Warszawie na trasie S2, ale tylko te pomiędzy węzłem Wilanów a węzłem Wału Miedzeszyński na 477 km. W kierunku Terespola jedziemy wszystkimi pasami jezdni. Dwa z nich były zablokowane wcześniej po zderzeniu trzech aut osobowych. Ale na trasie S2 w stolicy nadal kłopoty są na 456 km. To pomiędzy węzłem Alei Jerozolimskiej a węzłem Konotopa. Tam auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Nowe problemy w Łódzkiem na Krajowej 43 między Wieluniem a Rudnikami. W pobliżu miejscowości Dzietrzniki. Auto osobowe dachowało i droga w obu kierunkach była zablokowana, a teraz na 12 km poruszamy się na przemiennie. Problemy są też

Na Mazowszu, na krajowej 48, na odcinku Potworów Białobrzegi, w pobliżu Kacperkowa, ciężarówka wypadła z drogi. Na 60 km w obu kierunkach droga jest zablokowana. Policja przygotowała objazdy drogami lokalnymi.

Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Jak rozwiązać trudną

0: światowych. Zapewniała o tym w Przemyślu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodała, że na stole leżą różne propozycje.
1: Mamy fundusz medyczny i konsolidację i to jest pomoc realna, którą możemy dać, ale dzisiaj również zachęcam do rozmów z oddziałem NFZ-u na temat rozwiązań organizacyjnych, które mogą podnieść efektywność pracy szpitali.
0: Jednym z pomysłów na oszczędność pieniędzy przez szpitale jest rezygnacja z nieograniczonych dyżurów medyków i przygotowanie przepisów regulujących maksymalny czas pracy personelu medycznego. Tymczasem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy krytykuje pakiet zmian w ochronie zdrowia dotyczący m.in. zarobków medyków. Ministerstwo Zdrowia proponuje, by maksymalny pułat miesięcznych zarobków lekarza specjalisty wynosił 76 800 zł na dwóch etatach. To nie są stawki osiągane w szpitalach, mówi przewodnicząca Zarządu Regionu Podlaskiego Związku Natalia Sot-Muszyńska.
2: My nie chcemy pracować dwóch etatów. My od zawsze powtarzamy, że chcemy pracować na jednym etacie i postulatem Związku Zawodowego wieloletnim jest 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na jednym etacie.
0: Obecnie lekarz specjalista na jednym etacie w szpitalu otrzymuje około 13 tysięcy złotych brutto podstawy. A Lekarski Związek Zawodowy krytykuje też pomysł likwidacji wynagrodzeń dla specjalistów, które stanowią procent od wykonanej procedury medycznej. Trudne warunki pogodowe, niskie ceny skupu trzody chlewnej oraz skutki umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur. O takich wyzwaniach dla rolników mówił podczas wizyty na Podkarpaciu minister rolnictwa Stefan Krajewski. Jak podkreślił, tegoroczne żniwa są wyjątkowo trudne.
3: Niskie temperatury na wiosnę, później susza, no i ten deszcz pojawia się właśnie w momencie, kiedy rozpoczynamy żniwa.
0: Minister Krajewski odniósł się także do umowy z krajami Mercosur. Jak podkreślał, pierwsze dane są korzystne.
3: To nie tylko zwiększenie eksportu do krajów Mercosur, ale też otwarcie rynku koreańskiego, japońskiego, filipińskiego dla produktów z Polski.
0: Minister mówił również o trudnej sytuacji producentów trzody chlewnej. Ceny skupu wróciły do poziomu sprzed 20-30 lat, podczas gdy koszty produkcji stale rosną. Dlatego resort wystąpił do Komisji Europejskiej o nadzwyczajne wsparcie dla hodowców. Z ogromnymi problemami mierzą się teraz sycylijscy rolnicy. Włoska Sycylia walczy bowiem z rozległymi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Palermo, gdzie ogień od kilku dni niszczy lasy, gospodarstwa rolne i zagraża mieszkańcom.
4: Rozprzestrzenianiu się pożarów sprzyjają wysokie temperatury i silny wiatr. W ciągu ostatnich 3 dni spłonęły setki hektarów lasów, zniszczone zostały uprawy i gospodarstwa, a hodowcy ponoszą poważne straty. W niektórych miejscowościach wystąpiły również przerwy w dostawach energii elektrycznej. Regionalny oddział Unii Rolników Włoskich alarmuje, że sytuacja jest dramatyczna i domaga się od władz Sycylii ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Organizacja apeluje też o szybkie uruchomienie pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Wielkopolska policja prowadzi śledztwo dotyczące polskiego wątku w sprawie tzw. Akademii Gwałtu, ujawnionej przez dziennikarzy CNN. W związku z postępowaniem na południu Wielkopolski zatrzymano w tym miesiącu 2 mężczyzn. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego 3-miesięcznego aresztu.
6: Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące podejrzenia poważnych przestępstw o tym charakterze, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
7: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
6: Wszystkie te sytuacje były nagrywane i publikowane na zamkniętych grupach internetowych. Były szef poznańskiej policji, a dziś prywatny detektyw Maciej Szuba nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
8: Bywa często i tak, że ofiary takich zgwałceń nie zgłaszają tych faktów, bądź tak nie do końca są przekonane, co się stało, bo były pod wpływem silnie działających środków.
6: Ze względu na charakter sprawy policja nie ujawnia więcej informacji. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Pociągi pasażerskie wrócą na linię kolejową ze Skierniewic do Czachówka na Mazowszu. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację linii kolejowej na tym odcinku. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację torów, przebudowę 3 stacji kolejowych i odbudowę 6 przystanków osobowych. Przebudowane zostaną stacje Puszcza Mariańska, Mszczonów i Tarczy. Na pasażerowie będą mogli korzystać z nowych i odnowionych przystanków m.in. Grzegorzewice, Jerzewice, Gąski i Prażmów. Rozpoczęcie prac planowane jest w sierpniu tego roku, a zakończenie w grudniu 2029 roku.

0: O aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Belg Jasper Philipsen wygrał 17 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na prawie 175-kilometrowej trasie z Chambéry do Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmidta i Holendra Olafa Koja. Liderem wielkiej pętli pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, choć dzisiaj był dopiero 50. Nieco lepiej spisał się Michał Kwiatkowski, zajmując 42. pozycję, a Kamil Gradek był 67. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski jest 120, a Gradek 163. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Tymczasem w najbliższy piątek w Tomaszowie Lubelskim rozpocznie się kolarski Tour de Pologne kobiet. W wyścigu weźmie udział aż 8 ekip z World Touru, a w ich składach znajdują się Polki. Jednak w grupie Canyon nie wystartuje Katarzyna Niewiadoma, o czym informuje dyrektor wyścigu Czesław Lang.
2: Ona raczej to tak szuka tych gór wielkich, prawda? No nie mamy niestety ani Pirenei, ani Alp tutaj, ale myślę, że jak nie w tym roku, to w przyszłości przyjedzie, bo to też nie trzeba przyjechać, żeby wygrywać, ale żeby się pokazać swoim kibicom, prawda, żeby być wśród nich i myślę, że kiedyś ją namówimy.
1: W barwach Team SD Works Pro Time obok dwukrotnej mistrzyni świata i medalistki olimpijskiej z Paryża Lotte Kopecky wystartuje brązowa medalistka Mistrzostw Polski Marta Lach. Za to w kadrze Human Health jest Wiktoria Pikulik. Relacje z tego wyścigu na naszej antenie. W Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City odbyła się dzisiaj rywalizacja drużynowa. Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli czwarte miejsce, a Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska uplasowały się na piątej pozycji. Wygrali Słoweńcy i Australijki. Tymczasem w Hongkongu rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w szermierce. Niestety niepowodzeniem zakończył się start w turnieju florecistów wicemistrza Europy Andrzeja Rządkowskiego. Polak w kwalifikacjach do turnieju głównego w decydującej walce przegrał z kolegą z kadry Adamem Jakubowskim, a to przesądziło, że nie wszedł do grona 64 uczestników fazy zasadniczej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
6: W nocy przelotne opady deszczu na północnym zachodzie kraju, miejscami burze. Największe opady na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża. Temperatura przeważnie od 11 do 13 stopni. Chłodniej jeszcze miejscami w rejonach podgórskich, około 8. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny. Na zachodzie kraju okresami porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Klimat.
6: W całym kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 46% energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
11: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
12: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Radiowa Jedynka.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Największe gwiazdy,
10: a wśród nich
9: Natalia Kukulska.
10: Kochaj mnie tak,
9: Perfekt i Drapała.
10: Jakbym to ja był tobą. Ania Wyszkoń.
11: Okrąż

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

Ed Sheeran i Justin Bieber śpiewali na Dzień Dobry. Maria Szabłowska, witam Państwa. To teraz może niech nam zaśpiewa sam jubilat, kończy 40 lat, jest wokalistą, producentem muzycznym, ma 5 płyt w dyskografii, ta debiutancka to Miliony Monet, więc pewnie się już Państwo domyślają, że to Mrozu. Łukasz Mróz ma dzisiaj urodziny. Najlepsze życzenia od muzycznej jedynki.

0: Płyta tygodnia.
1: Artystka, która za chwilę będzie śpiewała, nazywa się Sienna Spiro i jest jedną z najbardziej intrygujących nowych wokalistek. Debiutuje naszą płytą tygodnia, która nosi tytuł Visitor, czyli ktoś, kto odwiedza kogoś innego. I to jest projekt artystycznie dopracowany. Wydawnictwo zawiera takie piosenki, które zdobyły już uznanie na rynku i są notowane na listach przebojów, a także wyróżnione platynowymi i złotymi certyfikatami. Bardzo wiele streamów. Miliard 300 milionów streamów jeszcze przed premierą debiutanckiego albumu zanotowała artystka Sienna Spiro, więc myślę, że jej kariera potoczy się znakomicie. I to jest nasza płyta tygodnia. Gdyby chcieli Państwo egzemplarz od nas otrzymać, to trzeba wysłać SMS pod numer 71 151. No i być może ten krążek Visitor trafi właśnie do kogoś, kto się bardzo nim ucieszy. W każdym razie niezwykle obserwowana na rynku muzycznym całego świata jest ta płyta. Artystka nazywa się Sienna Spiro.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Muzyczna Jedynka i gość zagraniczny w Muzycznej Jedynce, ale rozmawiać będziemy po polsku. Jurek Grunwald, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Ty już jesteś tak zagranicznym gościem, że właściwie nawet nie wiem, gdzie mieszkasz teraz.
2: To jest prawda, rzeczywiście wałęsa się po świecie, ale moje miejsce nadal jest w Polsce, ponieważ jest to mój kraj, moja ojczyzna. Tu się urodziłem, wychowałem, tu stawiałem pierwsze kroki muzyczne, więc po prostu z największą przyjemnością zawsze zawitam do Warszawy. Także cieszę się bardzo.
1: Z największą przyjemnością i z nową porcją muzyki, tak? To się szykuje płyta długogrająca?
2: Jest płyta gotowa praktycznie. Cała płyta jest gotowa, już 3 miesiące temu była gotowa. I pierwszą premierę cała płyta miała miejsce 15 lipca w Japonii.
1: A dlaczego w Japonii?
2: Dlatego, że muzyka...
1: Nie zna granic.
2: Muzyka nie zna granic, po pierwsze, a poza tym płyta nazywa się Virtuoso Never Die. Nawiązuje do naszego...
1: Czyli virtuos nie umiera nigdy.
2: Tak. Nawiązuje do naszego
1: Chopina.
2: Wspaniałego, że tak powiem, artysty znanego na całym świecie. I chciałem właśnie, że poprzez moją wersję, że tak powiem, grania, śpiewania zupełnie innego, aniżeli te wersje, które znane są, typu wersje klasyczne, wersje jazzowe. Chciałem właśnie, żeby muzyka mistrza urodziła się na nowo w wersji wokalnej, w rytmach lekko, taki powiedziałem, bardzo amerykańskich, latynowskich, w języku angielskim, i stąd premiera właśnie w Japonii, gdzie Chopin jest naprawdę niesamowicie popularny,
1: ceniony, najbardziej chyba, kraj, który najbardziej ceni Chopina na świecie. Ja tak
2: dokładnie,
1: myślę.
2: Mało tego, wiemy, ilu artystów przyjeżdża do Warszawy na konkursy chopinowskie z Japonii. Także w ogóle kontakt z Japończykami, dyskusje trwały zaledwie 2 dni, bo ja to gdzieś na portalach społecznościowych puściłem kawałek, oni mówią: słuchaj George, jesteś znowu pierwszy. Pierwsza płyta po 20 latach właśnie z muzyką Chopina, ale nie jest cała płyta, bo płyta jest płytą popową. Natomiast wątek chopinowski składa się z 3 najbardziej rozpoznawalnych fragmentów mistrza, które są połączone w jedną całość. To są w rodzaju takiego medleja, w bardzo takim, bardzo popowym amerykańskim rytmie. Amerykanie, czołówka amerykańskich muzyków studyjnych, która występuje na tej płycie, zaśpiewała ze mną, zagrała ze mną, również artyści szwedzcy. Także moim zdaniem Virtuoso Never Die i te 3 najbardziej rozpoznawalne fragmenty Chopina połączone w jedną całość, tak jak powiedziałem, chyba urodziły się na nowo.
1: Zanim zaczniemy słuchać tej muzyki, to ja muszę państwu powiedzieć, że Jurek Grunwald jest najbardziej niespokojnym duchem polskiej piosenki, tak mi się wydaje, bo często jesteś za granicą, wyjeżdżałeś już w latach 60., prawda?
2: Tak.
1: Zespół No To Co?
2: To były wtedy... tak, piękne czasy, błędna muzyka.
1: Byliście na Midem w Cannes?
2: W Cannes, byliśmy w Ameryce na koncertach, byliśmy na Midem. Występowaliśmy w całej Europie, w ówczesnym Związku Radzieckim wtedy, i graliśmy koncertów naprawdę bardzo, bardzo duże. Dużo na targach płytowych, w Szwajcarii na Festiwalu Złotej Róży występowaliśmy. Graliśmy w koncerty w Anglii, nagraliśmy płytę również z grupą No To Co, płytę singla dla Radia Luxemburg.
1: No właśnie, Alan Freeman, proszę państwa, DJ Radia Luxemburg.
2: To były przepiękne czasy i naprawdę...
1: Ale powiedzmy, że on uważał, że ty powinieneś być gwiazdą światową.
2: Czy ja wiem, ja jestem człowiekiem bardzo skromny, natomiast on wróżył mi karierę. Chciał bardzo wtedy, abym ja się odłączył od zespołu. Ja bo chciałem właśnie być zespołem. Chciałem, żebyśmy właśnie jako No To Co, bo to był wtedy początki naszej kariery, żebyśmy grali, występowali i że tak powiem, grali

0: śpiewać dla naszych polskich fanów, którzy wybrali piękną nazwę w latach 60.
1: To był zespołu. Jakiś konkurs chyba ogłosiliście.
0: Tak, tak. W radio, w telewizji, gdzie rzeczywiście telewidzowie głosowali na nazwę zespołu i nazwa została wybrana właśnie jako No to co.
1: A ja muszę opowiedzieć o No to co z tamtych lat, bo to był jakiś ewenement na polskiej scenie muzycznej. Zespół niby rockowy, się wtedy nie mówiło, big beatowy. Nazwa rock'n'roll nie bardzo była dobrze widziana przez władzę. Mówiło się, że to big beat, prawda?
0: Myśmy tak, byli skojarzeni bardzo. Piotr Janczyński, który był głównie założycielem zespołu, stworzył taką na miarę francuskiej muzyki, która wtedy była bardzo popularna. Ten styl nazywał się skiffl. I Piotr postanowił to przenieść na nasz polski rynek i założyć właśnie grupę skiflową No to co, występując wtedy w zespole Niebieskoczanych. Zaproponował mi kiedyś współpracę, ja grałem w Katowicach w takim klubie i stworzyliśmy grupę No to co, grając przede wszystkim muzykę ludową, muzykę, która...
1: Ale taką no przearanżowaną, przetworzoną.
0: Tak, a wątki muzyki ludowej, one były przerobione właśnie na muzykę big beatową. I nie będę ukrywał, naprawdę zadziwialiśmy, brzmi to chociaż nieskromnie, Europę, bo na pewno, co było ciekawe, bo byliśmy po prostu zespołem bardzo oryginalnym.
1: Nie było żadnych kawałków,
0: byliśmy tak, wygląd, stroje i muzyka, nawet te przyśpiewki ludowe, które były grane właśnie przearanżowane w muzykę skiflową, one bardzo zaciekawiały, były czymś nowym, niepowtarzalnym właśnie na festiwalu w Cannes,
1: na festiwalu w Cannes, na Midem. To była naprawdę wielki szum dookoła tego, jak wy wyglądacie też, bo to były takie, proszę państwa, stroje ludowe, takie sukmany, chyba specjalnie szyte.
0: Stroje ludowe na miary właśnie naszej, które jak gdyby były wizytówką tej muzyki, którą myśmy wtedy grali, muzyki ludowej pochodzącej z Zakopanego, z Podkarpacia. Te wszystkie przyśpiewki przerobione, one były bardzo melodyjne przede wszystkim. One były bardzo melodyjne, bardzo się podobały i bardzo łatwo wchodziły w ucho. Był jedyny problem, że rzeczywiście byliśmy zespołem, który nie śpiewał po angielsku. I być może byłaby szansa, gdybyśmy śpiewali bardziej po angielsku, przearanżowania tego. Była szansa, była próba przynajmniej, tak jak mówiłem, w Londynie, wprowadzenia grupy No to co, która się wtedy nazywała So What, jako zespół do właśnie Radia Luxemburg.
1: Ale była próba nieudana, czy też zaistnieliście na antenie Radia Luxemburg?
0: Nie, nagraliśmy singla pod tytułem Flowers i w Alan Freeman, pamiętam, że była bardzo duża promocja tego singla. To co prawda nie była muzyka ludowa, ale od tego chcieliśmy zacząć, bo Radio Luxemburg to właśnie było takim okienkiem na świat, gdzie grano muzykę popularną. Pamiętam, że słuchałem tej rozgłośni, słuchając muzyki amerykańskiej i chyba w tym kontekście to był zamysł, abyśmy na razie na chwilę odpuścili muzykę ludową, muzykę naszą polską, a zagrali muzykę popową właśnie i wizytówką tego krążka był utwór pod tytułem Flowers.
1: A to było wiele, wiele lat temu, proszę państwa. Nawet już się nie doliczymy teraz.
0: Może nie liczmy.
1: No, nie liczę godzin i lat. To gramy tę piosenkę Pulton Rock i ty jesteś moim synem.
0: A, Pulton Rock, tak. To była nasza formacja. Janusz Szyniewicz i Tadeusz Pulton. To był zespół studyjny. Od czasu do czasu występowaliśmy. Ale fajna muzyka popowa, przebojowa. Mam nadzieję, że państwu się podoba.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Muzyczna jedynka i gość w naszej audycji, Jurek Grunwald.
2: Witam Państwa ponownie.
1: Ty jesteś moim snem, to było nagranie z przeszłości, a teraz będzie Chopin.
2: Tak, tak.
1: Ty tak zmieniasz i nazwy zespołów? W ilu grałeś, jakbyś miał wymienić nazwy?
2: Było tych rzeczywiście projektów dużo. Zawsze każdy projekt wnosi coś nowego w mojej twórczości, a skończyło się w tej chwili na muzyce Chopina. Nagrałem płytę, nad którą pracowałem 3 lata, z amerykańskimi muzykami, muzykę studyjną Los Angeles. Jest to pierwsza płyta po 20 latach, angielskojęzyczny projekt. I postanowiłem rzeczywiście zrobić wspaniały ukłon w stronę naszego mistrza, jakim jest Fryderyk Chopin. Wiedząc o tym, że jego muzyka nigdy nie umiera i nigdy nie umrze przez wiele, wiele pokoleń, a zdając sobie sprawę, że muzyka Chopina przede wszystkim skojarzona z muzyką klasyczną. Miała ona wykonanie klasyczne, miała wykonanie jazzowe, ale wydaje mi się, nie było takiego wykonania w pełni rzeczywiście popowego. Więc
1: Postanowiłeś nadrobić te zaległości,
2: na koncercie 4 lata temu, koncercie chopinowskim w Łazienkach. Słuchałem wspaniałych, pięknych wykonań młodych ludzi muzyką Chopina. Mówię, kurczę, może czas najwyższy, żeby coś zrobić w muzyce popowej. Zwłaszcza, że śpiewałem po angielsku, gdzie jednak udało mi się wejść na te rynki azjatyckie z tą moją muzyką. Więc Chopin tym bardziej, który jest tak bardzo ceniony w krajach azjatyckich, w Japonii, w Singapurze, Malezji, w Hongkongu.
1: Na całym świecie jest ceniony,
2: zresztą,
1: tak,
2: co świadczy obecność wspaniałych artystów, muzyków, którzy przyjeżdżają do Warszawy na koncerty chopinowskie.
1: Na konkursy chopinowskie,
2: tak, przede wszystkim. No i mówię, kurczę, zrobię rzeczywiście taki medley. Było to wielkim wyzwaniem dla mnie, bo nie wiedziałem do końca,

0: to jak to ma do końca wyglądać. Ale chciałem połączyć trzy najbardziej rozpoznawalne fragmenty muzyki mistrza, które chciałem połączyć w jedną całość. I to mi się udało, one są w różnych tonacjach, ale złączone w jednym rytmie i rzeczywiście każdy z nich wnosi coś nowego. Są to, tak jak powiedziałem, najbardziej rozpoznawalne fragmenty muzyki Fryderyka Chopina, więc moim, że tak powiem, faworytem jest preludium deszczowe, które uwielbiam w ogóle, który właśnie, do którego napisała tekst wspaniała Kanadyjka, piosenkarka, która występuje na płycie ze mną, śpiewając duet, bo płyta jest w ogóle popowa cała, tylko że akcentem takim właśnie klasycznym jest muzyka Chopina.
1: Muzyka Fryderyka Chopina.
0: I ona napisała przepiękny tekst i mówi: George, zróbmy, nazwijmy płytę Virtuos nigdy nie umiera. I tak zostało. I ten Virtuos nigdy nie umiera właśnie jest taką wizytówką tego preludium deszczowego.
1: I teraz będzie premiera tego utworu na antenie muzycznej jedynki. Uwaga, proszę państwa. Jerzy Grunwald był moim
0: bardzo
1: gościem.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za to, że przyszedłeś do nas. I nie wiem, czego ci życzyć, no bo Chopin jest tak mocnym argumentem, że...
0: Chciałbym bardzo wydać płytę w Polsce, bo płyta jest naprawdę fajna, chociaż brzmi to nieskromnie, ale praca i mój entuzjazm, pasja, to jest to, co pozwala mi po prostu przetrwać. No, jesteśmy wszyscy dojrzałymi ludźmi,
1: ale
0: muzyka
1: mamy
0: pasję. W nas tak jest. I niech tak zostanie.
1: Ja nie wiem, no Polskie Radio ma także firmę, znaczy wydajemy też płyty, nie wiem czy...
0: Wiem, próbuję pukać do agencji fonograficznej, może mi się uda, może, ale wymaga to rzeczywiście w tej chwili dużej reklamy, dużej promocji tego materiału, aby płyta mogła zaistnieć, dlatego dziękuję za zaproszenie.
1: No to w takim razie teraz Virtuos nie umiera nigdy. Jurek Grunwald był w Muzycznej Jedynce. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję.

I jeszcze zajrzymy do kalendarium muzycznej jedynki. 77 lat temu w Warszawie urodził się Wojciech Trzciński, kompozytor, gitarzysta, pianista, dyrygent, producent muzyczny, przez kilka lat szef radiowej muzycznej jedynki. Zaczynał w amatorskich zespołach, debiutował w klubie Medyk, pisał piosenki dla Piotra Franceskiego, Magdy Umer, a potem dla wielkich gwiazd, takich

Brescia, no oczywiście Franceschi też i te nazwiska, które wymieniłam, to też gwiazdorskie. Ale potem pisał dla Anny Jantar, dla Haliny Frąckowiak, Edyty Geppert i Krysi Prońko, Sośnickiej i tak dalej, i tak dalej. Zmarł 1 lutego 2025 roku. Chyba on sam najbardziej cenił taki spektakl muzyczny Kolęda Nocka.

0: Krystyna Prońko, za czym kolejka ta stoi, Wojciecha Trzcińskiego i Ernesta Bryla. I już się kończy muzyczna jedynka, proszę Państwa. Jeszcze tylko mam wiadomość dla pana Adama z Krakowa. Otrzymuje pan od nas płytę tygodnia. To jest Siena Spyro Visitor. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Maria Szabłowska.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Jedynka.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos.

0: Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: O nie,
5: co ja mam zrobić?
6: Dlaczego ja?
4: Gdzie mam teraz jechać?
6: Czy się zgłosić?
4: Skąd wziąć pieniądze?
7: To już teraz?
8: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie śląskim na drodze krajowej numer 78. Chodzi o odcinek łącznicy z krajową 91 w Siewierzu. Tam wywróciła się ciężarówka z naczepą i droga w kierunku Katowic została zablokowana. Na miejscu działają służby, czekają na ciężki sprzęt, który podniesie i usunie przewróconą ciężarówkę z węzła. Policjanci kierują na objazdy i nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Poprawiła się natomiast sytuacja na krajowej 20 w zachodniopomorskiem pomiędzy Szczecinkiem a Białym Borem. Droga była zablokowana w Marcelinie po tym, jak na 139 km zderzyły się dwa auta osobowe, ale od kilkudziesięciu minut udało się tam uruchomić ruch naprzemienny. Trwają też kłopoty na Mazowszu na drodze krajowej numer 48 między Potworowem a Białobrzegami. W pobliżu Kacperkowa ciężarówka wypadła z drogi i jezdnia na 60 km w obu kierunkach pozostaje zablokowana. Na miejscu pracują służby, a policja kieruje na objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia na trasie S2 w granicach Warszawy między węzłem Aleje Jerozolimskiej a węzłem Konotopa. Wcześniej drogowcy poinformowali o zakończeniu utrudnień także na trasie S2 między węzłem Wilanów a węzłem Wał Międzyszyński. Nie ma śladu także po problemach na drodze krajowej numer 43 w województwie łódzkim między Wieluniem a Rudnikami. Trasę w Dzietrznikach na 12 km bez przeszkód pokonamy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
3: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Jutro spotkanie Kaczyński-Morawiecki ma dotyczyć działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nowy litewski premier zapowiada dalsze wzmacnianie partnerstwa z Polską. W Senacie wystawa poświęcona Jerzemu Giedroyciowi. Jej współorganizatorem jest Archiwum Polskiego Radia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotka się jutro.

0: zobowiązało członków partii do zakończenia działalności w organizacjach prowadzących działalność o charakterze politycznym, uznając, że ich funkcjonowanie szkodzi ugrupowaniu. Do decyzji władz PiS-u zastosował się były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który rozwiązał stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki jeszcze w poniedziałek deklarował w mediach społecznościowych, że nie zamierza rozwiązywać Stowarzyszenie Rozwój Plus, choć chce pozostać członkiem PiS-u. Także Łukasz Schreiber nie zamierza wycofywać się ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mówił dziś o tym na antenie radiowej Jedynki.
1: Założyliśmy stowarzyszenie, był ten moment napięcia, ale wszystko udało się bardzo dobrze ustalić, porozumieć. Stąd przyznam szczerze, że nie rozumiem tego zamieszania, które się wydarzyło.
0: Przed Jarosławem Kaczyńskim trudna decyzja, tak dylemat prezesa PiS-u związany z usunięciem ewentualnym z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego ocenia Adam Gomoła z Polski 2050. Na antenie Polskiego Radia 24 polityk podkreślał, że rozpad i osłabienie PiS-u wpłynęłoby na całą polską scenę polityczną.
2: To by zepsuło cały wehikuł siły PiS-u, wehikuł, który polega na tym, że są silni, bo są najsilniejsi. Jeżeli tego zabraknie, to tam naprawdę mogą się podziać bardzo dziwne wydarzenia, a też z naszej strony, co by się stało z Koalicją Obywatelską, gdyby zabrakło Prawa i Sprawiedliwości.
0: W stowarzyszeniu, którego nie zamierza zamykać Mateusz Morawiecki, pozostaje na razie około 40 członków Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z najważniejszych celów litewskiego rządu jest dalsze wzmacnianie strategicznego partnerstwa z Polską. Mówił o tym nowy premier Litwy Mindaugas Sinkiewiczus w rozmowie telefonicznej z prezydentem Karolem Nawrockim.
3: Jak poinformowała kancelaria litewskiego rządu, premier podkreślił, że Litwa postrzega Polskę jako niezastąpionego sojusznika, strategicznego partnera, a także sąsiada, z którym łączą ją wspólna historia i wielowiekowe więzi. Podczas rozmowy omówiono kwestie bezpieczeństwa i obronności regionu, dalszego wsparcia dla Ukrainy, a także współpracy dwustronnej. Litewski premier zapowiedział, że jego rząd będzie kładł szczególny nacisk na rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, odporności infrastruktury krytycznej i energetycznej oraz wymiany kulturalnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wilno.
0: Jerzy Giedroyć gra o Polskę. Wystawa pod takim tytułem została otwarta dziś w Senacie. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin wybitnego polskiego intelektualisty. Inicjator wystawy, wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński, podkreślił, że Jerzy Giedroyć wpływał na przyszłość Polski w świecie polityki i kultury, a władze PRL-u szybko zauważyły niebezpieczeństwo płynące z jego strony i jego zespołu, dlatego zakazały kolportowania kultury w Polsce.
4: Tu w Polsce wszyscy czerpaliśmy inspirację z jego właśnie sposobu myślenia o przyszłości, o niepodległej Rzeczpospolitej. I to jest jego największe osiągnięcie, bo niezależność myślenia tych kilku osób potrafiło zmienić tę część Europy.
0: Współorganizatorami wystawy są Archiwum Polskiego Radia oraz Biblioteka Narodowa. Jej dyrektor Tomasz Makowski podkreślał, że ekspozycja to nie tylko tekst i fotografie, lecz także telefony.
5: Bonitowe telefony, a w każdym z nich głos jednego z twórców Maison Lafitte. Proszę podnieść słuchawkę i posłuchać Giedroycia, Zofii Hertz czy innych bohaterów naszej wspaniałej przeszłości. Pomysł z telefonami to pomysł Andrzeja Mietkowskiego, dyrektora Archiwum Polskiego Radia.
0: Decyzją Senatu ten rok 2026 ustanowiono rokiem Jerzego Giedroycia.
6: To są aktualności Jedynki.
0: Hamlet, Romeo i Julia, Juliusz Cezar i Król Lir. Między innymi te sztuki Williama Szekspira będzie można od dziś oglądać w Gdańsku. Rozpoczyna się właśnie 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. O nagrodę dla najlepszej polskiej premiery szekspirowskiej mijającego sezonu artystycznego powalczą trzy Hamlety, mówi koordynatorka festiwalu Joanna Śnieżko-Misterek.
7: Będzie to Hamlet w wersji śląskiej. Tragedio Hamleta Ksincia Dynymarku w reżyserii Roberta Talarczyka. Będzie to Hamlet w reżyserii Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka z Teatru Powszechnego imienia Zygmunta Hibnera w Warszawie.
0: Przegląd potrwa do 2 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie miejscami burze. Największe na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża. Temperatura przeważnie od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, na zachodzie okresami porywisty.

0: Piste.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Czy chciałbyś, aby Twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy Twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
7: Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
8: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
13: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
14: Poleca Radiowa Jedynka.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Przecież nie ma upałów.
15: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
18: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
19: Wygodnie i za darmo.
18: No.
20: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.

0: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przynajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
3: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
2: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
4: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
2: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
1: Wiadomości ze świata.
2: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
3: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
5: Dziś w Eurece zapraszam Państwa do wspomnień historycznych z warszawskiego getta. Powiemy również o francuskiej intelektualistce i pisarce Georges

0: Sand, tak wymawiamy po polsku, a za chwilę przypomnimy ważne przedwojenne mecze polskiej reprezentacji piłki nożnej. Dobry wieczór, zapraszam serdecznie, Katarzyna Jankowska.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dwa najważniejsze mecze polskiej reprezentacji piłki nożnej miały miejsce kolejno w 1936 i 1938 roku. Przypomnimy ich okoliczności, przebieg, wyniki, a swój udział miało w tych wydarzeniach również Polskie Radio. I o tym opowiemy. Jest ze mną w studiu pan profesor Robert Gawkowski, historyk sportu z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Rozpocznijmy oczywiście od meczu w 1936 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Tu na murawie stanęła Polska i Wielka Brytania. Była to nasza wielka wygrana.
2: Tu wygraliśmy faktycznie 5-4 z Brytyjczykami, ale akurat ten mecz odbywał się w zasadzie z amatorami. Brytyjczycy przysłali na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, przypomnijmy, swój drugi skład. My byliśmy natomiast taką po cichu, liczyliśmy wschodzącą gwiazdą tej Europy. I następny mecz Polska-Austria, a to jest właśnie osobna rzecz, ponieważ ten następny mecz był de facto meczem o finał. Kto z tych dwóch drużyn zagra w finale Igrzysk Olimpijskich w Berlinie? Przeciwnikiem byli Austriacy, a my w muzeum właśnie dostaliśmy nowo znalezione nagranie filmowe, 30-minutowe z tego meczu, więc potrafimy powiedzieć, kto miał przewagę, jak grano, w ogóle jaka to była różnica między tym dzisiejszym futbolem, a tym sprzed 90 lat.
0: No to panie profesorze, powiedzmy o przebiegu tego meczu, najbardziej istotnych jego momentach, które były decydujące.
2: No w ogóle odbywał się na Olympic Stadion, w tym największej arenie. Weszło ponad 80 tysięcy widzów, co było naszym polskim rekordem. Myśmy nigdy wcześniej takiej publiki nie zgromadzili, choć to publika była głównie niemiecka. Polacy przegrali ten mecz 1-3. Godzi się zauważyć, że ostatnią bramkę zdobyli Austriacy w ostatniej minucie meczu. I wtedy, kiedy było 2-1, to sprawa się ważyła. Nasi atakowali. Chciałoby się powiedzieć biało-czerwoni, ale uwaga, no to Austriacy byli w swoich koszulkach. Czarne spodenki, białe koszulki. My musieliśmy wobec tego, że był ten mecz filmowany na potrzeby raczkującej telewizji niemieckiej, musieliśmy mieć zupełnie inne barwy. No i stąd nie mieliśmy na przykład niebieskich strojów. Wypożyczono nam, Polakom, ciemno-niebieskie koszulki i czerwone spodenki. Więc tak nietypowo ci biało-czerwoni tak zwani takie stroje mieli. Przegraliśmy 1-3, no ale tak jak mówię, ostatnia bramka w ostatniej minucie, więc dobrze spisał się zespół.
0: Byłby remis w przeciwnym wypadku.
2: Byłby remis, no ale później byłaby dogrywka, która by decydowała o tym, która drużyna gra w finale. A tak polskiej drużynie przyszło grać o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. O mały figiel byśmy mieli ten sukces, który osiągnął Kazimierz Górski w 1972 roku.
0: Panie profesorze, jaki był skład?
2: Dominowali piłkarze ze Śląska. Ruch Chorzów miał znakomitych zawodników. Gerard Wodarz, Erwin Nyc, Ewald Cybula, Dytko, śląskie nazwiska. Spiridon Albański, tu znów dziwne imię Spiridon, dlatego że pochodził ze Lwowa, a jego pradziadek był Ormianinem lwowskim, więc stąd imię na pamiątkę pradziadka. Znakomity nasz bramkarz. Potem był w obronie Władysław Szczepaniak, to nasz warszawiak, który tu w okolicach Placu Zbawiciela wychowywał się, a grał w Polonii. Piłkarz Legii dla odmiany, Henryk Martyna, bardzo łatwy do zauważenia, taka krępa postać. No dzisiaj tak krępych piłkarzy to już nie ma, lekko łysiejący. No więc z takim składem walczyliśmy. No i po porażce z Austrią przyszło nam grać o brązowy medal z Norwegami. A to była sensacja, ci Norwegowie. Proszę sobie wyobrazić, że mecz wcześniej, w meczu Niemcy-Norwegia, sensacyjnie Norwegowie wygrali. Niemcy mieli wyjątkowego pecha, ponieważ akurat na ten mecz, na ten jedyny mecz przyszedł Adolf Hitler. I proszę sobie wyobrazić minę Führera, kiedy się okazało, że sensacyjnie Niemcy przegrywają. No, faktem jest, że Norwegia zmierzyła się z Polską o brązowy medal. Niestety Norwegowie 3-2 wygrali.

0: ale my byliśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną i o mały figiel byśmy Norwegów pokonali.
1: 2 lata później, panie profesorze, kolejny ważny mecz Polska-Brazylia na Mistrzostwach Świata we Francji. Mówi się o tym meczu, że to jeden z najwybitniejszych w historii Mistrzostw Świata.
0: No, może jednym z najciekawszych, bo wynik 5-6. Polacy przegrali z Brazylią, no ale godzi się uświadomić słuchaczy, że to był jeden z najlepszych zespołów w świecie. To nie my byliśmy faworytem. Znakomitą grą popisał się Ernest Wilimowski, strzelając 4 gole w jednym meczu. W tym jednym meczu 4 bramki. No to był jakiś rekord niesamowity tego.
1: Świetna forma.
0: Świetna forma, tak. On driblerem był z ruchu Chorzów. Kolejny właśnie z tej chorzowskiej ekipy. Bramkę 5 dla Polaków strzelił Fryderyk Szerwkę. Tu z kolei ciekawa postać, ponieważ on był Niemcem. Polskim Niemcem z Poznania. Co było z nim za 2 lata? A właśnie, mimo swojej niemieckości musiał oczywiście być w tej Volksliście umieszczony, ale zachowywał się poprawnie wobec Polaków. Są nawet dowody na to, że chronił swoich polskich kolegów z drużyny Warty Poznań, zagrożonych aresztowaniem i wysłaniem do Oświęcimia. No więc byli i Niemcy, którzy też potrafili zachowywać się wobec Polaków dobrze.
1: Panie profesorze, mieliśmy tu te 4 bramki Wilimowskiego. Mówi się też o świetnej taktyce obu drużyn, dlatego ten mecz jest tak szczególny i tak godny zapamiętania.
0: Tak, szkoda, że w Strasburgu, gdzieś tam na pograniczu francusko-niemieckim, Polacy czy mogli ten mecz oglądać? No nie, bo w Polsce telewizja to dopiero raczkowała. Eksperymentalnie gdzieś tam w studio nagrywano pierwsze programy.
1: Ale za to możemy mówić o ogromnym udziale Polskiego Radia. Podobno sprzedała się wtedy rekordowa liczba radioodbiorników.
0: Tak, właśnie. To były takie relacje mówiące o tym, jak warszawskie sklepy sprzedające odbiorniki radiowe przed sklepem umieszczały taki odbiornik. Gałkę się nakręcało na cały regulator i oto tłum ludzi się zaczynał gromadzić koło takiego sklepu. Jeszcze przy dobrym marketingu, nie wiem, że radio tego dnia będzie 5% tańsze, no to okazało się, że na pniu sprzedawali te odbiorniki radiowe. No, summa summarum, być może to było tą częścią składową tego, że pod koniec okresu międzywojennego było ponad 1 000 000 abonentów Polskiego Radia. Granicę 1 000 000 przekroczyliśmy między 1938 i 1939 rokiem. No i właśnie w tymże radiu była transmisja tam z Francji, z Mistrzostw Świata, czy Polacy pokonają Brazylię. Jak Brazylijczycy wychodzili na prowadzenie, to natychmiast polski zespół ich gonił, wyrównywał. Gazety warszawskie opisywały, że wśród tego tłumu zgromadzonych ludzi byli też tacy, którzy no, gołym okiem można było podejrzewać, że nie mają nic wspólnego z piłką nożną. Jakaś przekupka z bazaru z jajkami i skórą. Jakiś Żyd ortodoksyjnie myślący w tym swoim stroju takim. Inny człowiek, który no, nie orientował się, na czym polega piłka nożna, ale cieszył się, tak jak inni, z tego, że my gonimy sławnych Brazylijczyków.
1: Panie profesorze, na koniec wspomnijmy o tym, jakie znaczenie miały te mecze, czy w ogóle może przedwojenny futbol dla polskiej pamięci sportowej i też może ich wpływie na kolejne pokolenia piłkarzy.
0: Tak, no, piłka nożna już była najpopularniejszym sportem w Polsce. Można powiedzieć, że prawie 500 000 Polaków uprawiało futbol, a jeśli na arenie międzynarodowej wygrywała polska drużyna, no to to było odbicie hasła, że Polska jest silnym krajem, nowoczesnym krajem, że potrafi wygrywać. No i w ten sposób z premedytacją nasza propaganda ze zwycięstw piłkarskich czyniła coś, co pomagało łatwiej nam żyć i wierzyć w to, że jesteśmy silnym krajem.
1: Drodzy słuchacze, o historycznych meczach przedwojennej reprezentacji Polski opowiadał pan profesor Robert Gawkowski, historyk sportu z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchaczy, zapraszam już zaraz. Kolejna odsłona Eureki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W audycji popularno-naukowej Eureka powiemy teraz o postaci pisarki i intelektualistki, kilkuletniej partnerki życiowej Fryderyka Chopina, George Sand. Jest ze mną w studiu pan dr Seweryn Kuter z Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór.
1: A spotykamy się z okazji niewątpliwie ciekawej wystawy poświęconej naszej bohaterce, kobiecie o niezwykle barwnej osobowości, talencie artystycznym, literackim, a także malarskim.
2: Tak, to rzeczywiście bardzo dobrze charakteryzuje tą postać. Postrzeganą w Polsce tak naprawdę przez pryzmat Fryderyka Chopina i przez ten okres 9 lat, które spędzili ze sobą, postanowiliśmy troszeczkę odczarować George Sand dla polskiej publiczności. I dzięki wspaniałym kontaktom z domem George Sand w Nohant udało nam się zorganizować dużą wystawę. Możecie na niej państwo zobaczyć ponad 140 przedmiotów, które w ciekawy sposób charakteryzują właśnie postać George Sand, jej wszystkie pasje, zainteresowania i talenty.
1: Aurora Dupin, tak się nazywała, wychowywała się pod opieką babki. W rodzinnej posiadłości Nohant, już pan wspomniał o Nohant-Vic, otrzymała bardzo staranne wykształcenie, co później w dorosłym życiu zaowocowało niezwykle twórczą spuścizną. Jej dziedzictwo jest ogromne, bo i listy, i książki, i akwarele, rysunki.
2: Wiele wymiarów postaci George Sand i jej talentów. Wszyscy znamy ją jako pisarkę, ale też przypominamy o jej talencie plastycznym. Ona sama zresztą stworzyła taką własną technikę akwareli, którą określiła dendrytami. Jest to jej naprawdę autorskie odkrycie. Na kartce papieru pojawiały się pigmenty, które tworzyły jakieś przypadkowe kompozycje i na bazie tego roztartego pigmentu tworzyła po prostu obrazy akwarelowe. Było to wynikiem jej obserwacji, ale też różnych zainteresowań przyrodniczych. Poświęcała się mineralogii i zbierała takie okazy. Książka autorstwa właśnie George Sand i jej syna Maurice'a i partnera, kiedy mieszkali w Gargiles, w takim uroczym, przepięknym francuskim miasteczku, przez kilka miesięcy zajmowali się śledzeniem życia motyli. Proszę sobie wyobrazić, czy właściwie śledzili cały okres od larwy po wyklucie się tego pięknego owada i dokumentowali wszystkie etapy rozwoju i dzięki temu powstała ilustrowana książka pokazująca właśnie klasyfikację motyli. Więc to pokazuje naprawdę ogromne spektrum jej zainteresowań, właśnie wynikających z tego, o czym pani wspomniała, czyli z bardzo gruntownego wykształcenia.
1: I talentu niewątpliwie. Zaangażowana była George Sand w życie społeczne, intelektualne też ówczesnego Paryża. Prowadziła salon, przyjaźniła się z wybitnymi artystami, pisarzami. W jej domu bywał również malarz Delacroix, pisarze Balzac czy Flaubert, którzy również cenili jej twórczość. Nie tak, tylko towarzystwo.

0: Dokładnie. Ona z takim impetem właściwie weszła do tych salonów paryskich, zdobyła sobie popularność, może w nieco kontrowersyjny sposób, ale my chcieliśmy podkreślić przede wszystkim rolę Noon, stworzenia później, już w tym okresie, kiedy tam mieszkała, takiej alternatywy dla tego salonu paryskiego. Bo ona naprawdę miała ambicje, żeby ściągnąć do Noon właśnie te postacie, które pani wymieniła. Robiła wszystko, żeby ich zachęcić do przyjazdu na wakacje. Na wystawie znajdziemy list, w którym pisze do Delacroix ze szczegółami, jak dostać się do Noon i zachęca go jeszcze dodatkowo, że może zabrać ze sobą nawet swojego pieska, byle tylko dotarł właśnie do tego miejsca.
1: To jest nie jest blisko tak, Paryża, bo to jest tylko 300
0: wyprawa,
1: kilometrów.
0: To jest wyprawa z przesiadkami, więc rzeczywiście spędzanie tam wakacji uchodziło za idylliczny niemal moment dla tych artystów. I oni bardzo chętnie z tego korzystali, gdyż George Sand tworzyła im takie optymalne właściwie warunki do tworzenia, do odpoczynku. Miała taki właśnie instynkt osoby, która opiekuje się artystami i to jest też dosyć ciekawe.
1: Dlaczego powiedział pan, że w sposób kontrowersyjny?
0: Rzeczywiście jako jedna z niewielu kobiet mogła ubierać się legalnie w stroje męskie. Ona miała odpowiedni dokument na to, żeby właściwie skorzystać z takiego przywileju.
1: Nosiła spodnie.
0: Nosiła spodnie, paliła cygara, ale myślę, że to była pewna poza, pewna kontrowersja, która pozwoliła jej zaistnieć po prostu w tym świecie męskim, jakby nie było, i zdobyć sobie popularność, ale też uznanie jednocześnie, które się później przełożyło właśnie na stworzenie takiego salonu, o którym wspomniałem, w Noon.
1: A jednak pewna kobiecość, bo jest taki portret w Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu. Piękny, wielki portret właśnie George Sand z kwiatem za uchem, czerwonym, pięknym, wielkim
0: tak,
1: kwiatem.
0: Tak, prezentowaliśmy go rok temu na wystawie Życie Romantyczne w naszym muzeum. Mieliśmy ten przywilej. Muzeum Życia Romantycznego wspomniane było w remoncie i dzięki naszym kontaktom, współpracy z Paris Musée udało nam się zaprezentować tutaj w Warszawie 60 skarbów francuskiego romantyzmu i właśnie ten portret, który był magiczny. On rzeczywiście przyciągał uwagę naszych widzów. Powstało wiele selfie z George Sand. Był tak zawieszony, żeby właściwie można było jakoś się zestawić. I podkreślał jej kobiecość. I rzeczywiście to też warto o tym wspomnieć, że ona jest chętnie wynoszona na sztandary przez feministki, ale z drugiej strony odebrała bardzo tradycyjne wykształcenie i uwielbiała na przykład robótki ręczne. Taki dualizm pewien rzeczywiście rysuje się w tej postaci. Pewne tradycyjne wartości, które uwielbiała. Uwielbiała, tak jak wspominałem, prowadzić dom, gotować, opiekować się artystami, ale z drugiej strony właśnie miała bardzo nowoczesne poglądy, które dzisiaj tak naprawdę doceniamy i mamy takie wrażenie, że ona rzeczywiście swoją epokę w jakiś sposób wyprzedziła.
1: Jako kobieta z całą pewnością. Musimy wspomnieć o związku George Sand z Fryderykiem Chopinem. Ten związek trwał dekadę i był bardzo burzliwy.
0: Tak, i to był tylko jeden z rozdziałów jej życia i jeden ze związków. Natomiast myślę, że najciekawszy, i tutaj chyba bym też nawiązał do tego, o czym wspominałem, to jest osoba, która wyprzedziła swoją epokę, podobnie jak Fryderyk Chopin. I myślę, że tutaj łączyło ich bardzo wiele poglądów, emocji. Trzeba podkreślić, że właśnie Fryderyk Chopin swoje najpiękniejsze utwory, najwspanialsze utwory jednak skończył czy skomponował w rzeczonym Noon, czyli w takiej Arkadii, w wspaniałych warunkach i przyrody, ale też samego domu, który prowadziła. Więc te piki takie artystyczne następowały rzeczywiście w tym okresie, kiedy przebywał z nią w jej domu.
1: Mało kto ma taką wiedzę, że interesowała się botaniką, mineralogią i ogromnie kochała przyrodę, walczyła o stare drzewa, a jej ostatnie słowa brzmiały: zostawcie zieleń, czy pozostawcie naturę. No sama zaś pozostawiła rysunki, akwarele, zielniki, tu książka, o której również pan wspomniał.
0: Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Pierwotnie w ogóle chcieliśmy powiedzieć tylko o tej pasji do przyrody i zrozumieniu przyrody i też takim nowatorskim bardzo podejściu. Przecież to ona ukuła tą nazwę Czarna Dolina, którą dzisiaj wszyscy tak marketingowo stosują, jeśli chodzi o tą krainę Berry. Chętnie odnoszą się do tej nazwy, a zapomnieliśmy, że to właśnie jest jej nazwa. Więc nawet w turystyce w jakiś sposób się zapisała. Ale przede wszystkim właśnie, jeśli chodzi o przyrodę, ogromna wiedza botaniczna. Przed domem właśnie w Noon odnajdziecie państwo dwa ogromne cedry libańskie, posadzone na pamiątkę urodzenia dzieci Morisa i Solange. One są w idealnym rozstawie. Dzisiaj po tych 200 latach widać, że potrafiła przewidzieć nawet, jak te drzewa będą rosły, jak się rozwijały, żeby stworzyły niesamowitą kompozycję, właśnie taki łuk zapraszający do tego ogrodu na miejscu. sam ogród, który prowadziła, pasja, wiedza. Chcemy to podkreślić właśnie. Może trudno byłoby określać ją jako ekolożkę, bo

0: wtedy nie istniało takie pojęcie, ale myślę, że wiele takich sytuacji bardzo nowoczesnych, jak na tamte czasy, moglibyśmy w jej właśnie pasji do przyrody odnaleźć i zapoczątkowała, myślę, że wiele takich zjawisk, które my dzisiaj dopiero rozumiemy.
1: Mamy wyjątkową okazję, żeby obejrzeć wystawę w domu rodzinnym Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, gdzie zgromadzili państwo bardzo dużo pamiątek, listów, bo ona bardzo dużo pisała, oczywiście bibelotów czy przedmiotów życia codziennego, takich jak, nie wiem, przycisk do papieru na przykład.
0: Tak, stąd tytuł wystawy, Kalejdoskop życia i sztuki. I ona ma taki charakter właśnie mocno XIX-wieczny, gdzie te przedmioty, pamiątki, dzieła sztuki miały ogromne znaczenie. Każdy z tych przedmiotów otwiera przed nami jakąś ciekawą historię. Nawet rzeczony przycisk do papieru ma ciekawą historię, bo on został podarowany Delacroix, który ostatecznie zwrócił jej pamiątkę i dzięki temu ona znajduje się w Noon. Pokazujemy też oczywiście wszystkich przyjaciół i rodzinę, która była związana z Noon i o którą bardzo dbała.
1: Tak jak gościnna była George Sand, zapraszając do Noon swoich gości, przyjaciół, tak my zapraszamy dziś słuchaczy do Żelazowej Woli, prawda, aby przyjechali obejrzeć tę wyjątkową wystawę. Ona nosi tytuł W kalejdoskopie życia i sztuki.
0: Tak, i potrwa aż do 10 stycznia 2027 roku. W związku z tym, że zgromadziliśmy tyle wspaniałych przedmiotów z najważniejszych kolekcji związanych z George Sand, postanowiliśmy optymalnie wydłużyć termin tej wystawy, więc myślę, że nie ma tutaj już wymówek w tym momencie i trzeba do 10 stycznia dotrzeć do Żelazowej Woli. Najlepiej wizytę połączyć z sobotnimi, niedzielnymi recitalami czy z zajęciami edukacyjnymi, które towarzyszą wystawie. Macie państwo naprawdę mnóstwo powodów, żeby odbyć podróż do tego magicznego miejsca.
1: A zapraszał pan dr Seweryn Kuter z Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Ja dziękuję panu za wizytę w studiu i rozmowę.
0: Do zobaczenia w Żelazowej Woli.
1: Słuchacze, zapraszam na trzecią historyczną część Eureki.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W tej części audycji popularno-naukowej przypomnimy fakty historyczne dotyczące wielkiej akcji wysiedlenia Żydów z getta warszawskiego, począwszy od 22 lipca 1942 roku. Moim gościem jest pan profesor

0: Profesor Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Dziś 84. rocznica wydarzeń. Wracamy do niej poprzez Marsz Pamięci, między innymi, który właśnie odbywa się ulicami Warszawy. Wspominamy co roku. Przypomnijmy słuchaczom, dlaczego organizowany jest ten marsz.
1: Przed wojną i w czasie wojny aż do 1942 roku, no 1/3 mieszkańców Warszawy to byli warszawscy Żydzi. Bardzo zróżnicowani. Mieszkali głównie jednak w dzielnicy północnej, więc ten marsz od dzisiejszej Alei Solidarności na północ, w stronę Żoliborza, w większości, bo mieszkali oczywiście w różnych dzielnicach też, ale już w mniejszych grupach. No i tam stworzono duże getto. To w 1940 roku w listopadzie to Niemcy i małe getto blisko dzisiejszego dworca centralnego, ulica Sienna, Śliska w stronę Towarowej. To była też tak dzielnica, w większości zamieszkała przez Żydów, raczej bardziej zmodernizowanych, świeckich, bogatszych. Przechodziło się najpierw przez takie otwierane bramy przy ulicy Żelaznej, prawda, Róg Chłodnej, a później zbudowali tam Niemcy taką słynną kładkę drewnianą, po której można było nawet na górze troszkę się rozejrzeć szerzej i zobaczyć tą aryjską Warszawę. No i to tak trwało do lata 1942 roku. Niemcy zdecydowali się zlikwidować w większości to getto, zostawić tylko taką małą w sumie grupę, kilkanaście tysięcy rzemieślników, robotników przymusowych.
0: Panie profesorze, ten marsz, o którym wspomnieliśmy na początku, on co roku przebiega inną trasą.
1: Tak, bo szukamy zawsze jakichś bohaterów. W tym roku bohaterami są jak gdyby kobiety. Kobiety pracujące. Napisała takie opracowanie Cecylia Szlapakowa, też inteligentka, przedsiębiorczyni, właścicielka takiego inteligenckiego salonu przed wojną. Spisała rozmowy z kilkunastu osobami, kobietami, o ich doświadczeniach. I to, co jest ważne, radziły sobie lepiej niż ich bardzo często religijni mężowie, że zwykle nie dawali sobie rady, zagubieni, słabi fizycznie, poza jakimiś grupami tak wyspecjalizowanymi, typu tragarze, wozacy, czy też ci nieuczciwi handlarze, szmuglerzy. Większość tych mężczyzn w pierwszej kolejności umierało od zarazy, z głodu. Kobiety brały na siebie ten ciężar utrzymania rodziny i radziły sobie w bardzo różny sposób, głównie poprzez handel, pranie, usługi, ale też nawet handlując swoim ciałem, prawda?
0: Panie profesorze, przywołując tę historię, wróćmy do genezy, jak to powiedziano, ostatecznego rozwiązania, to jest cytat, kwestii żydowskiej. Co zadecydowało o tak dramatycznym przebiegu wydarzeń?
1: Zdawano sobie sprawę, że to może potrwać dłużej ta wojna i że zacznie brakować żywności. Niemcy mieli obsesję na punkcie głodu, kartek, wszystkiego. Zresztą wprowadzali to pod okupacją i nawet też w Niemczech. Oczywiście wyższe były te racje i zdecydowano się, że trzeba jak gdyby zmniejszyć populację na podbitym terytorium. Szacowano, że trzeba ją zmniejszyć poprzez unicestwienie, masowy mord do 30 milionów. W pierwszej kolejności oczywiście mieszkańców miast, a nie wsi. I w pierwszej jeszcze kolejności żydowskich mieszkańców. I te mordy się nasilały po rozpoczęciu ofensywy w czerwcu 1941 na Rosję. Wybudowano Treblinkę, która ruszyła 23 lipca. Pierwszy transport 22 lipca z Warszawy ruszył na noc. Rano ruszyły komory gazowe.
0: Tak jak pan profesor powiedział, rozpoczęło się w lipcu. Deportacje trwały do września 1942
1: roku. Tak, z krótkimi przerwami na jak gdyby te mniejsze miejscowości wokół Warszawy, Otwock, Wołomin.
0: Zaraz powiemy o tym transporcie kolejowym. Chciałabym wrócić do wspomnień, których czytałam wiele i te najbardziej dramatyczne dotyczyły wyborów. Ludzi, którzy decydowali o tym, kto miał być deportowany w kolejnym transporcie. Tu jest istotna działalność Judenratu i żydowskiej służby pomocniczej.
1: Tak, no bo Niemcy oczywiście wymuszali wyłapywanie Żydów i prowadzenie na Umschlagplatz na ulicy Stawki, skąd ruszały transporty. Część próbuje uniknąć wysiedlenia, zapisując się do takich zakładów produkcyjnych, no

0: angielską i niemiecką nazwę Schoppe, bo oni teoretycznie byli zwolnieni z wysiedlenia jako ci użyteczni dla gospodarki niemieckiej. No i to trwało aż do początku września, kiedy zorganizowano ostateczną selekcję w centrum getta blisko Zamenhofa, Pawiej, i wydawano tak zwane numerki na życie. Ich wydano 30 tam niecałe tysięcy. Mniej więcej kilkanaście tysięcy ukryło się w ruinach. No i wymusili na nim, że każdy z takich czynnych tych żydowskich policjantów ma przyprowadzić 5 osób dziennie, prawda, wybrać, bo inaczej to pójdzie on i jego najbliższa rodzina, a one, te rodziny były skoszarowane przy ulicy Muranowskiej. Wyszła cała natura okupacji. Trudno było mówić o jakiejkolwiek oporze, masowej ucieczce, bo nie było gdzie. Polacy w życiu nie byliby w stanie przyjąć kilkudziesięciu tysięcy osób i ukryć. Getcie nie było żadnej broni. No i tu nie doszło do żadnego oporu. Te grupy młodzieżowe były nieliczne, ale one były zupełnie nieuzbrojone i nieprzygotowane. Polska konspiracja w Warszawie była raczej kadrowa, słaba i w ogóle raczej obojętna na los Żydów. W ogóle nie interweniowano. Poza informowaniem Zachodu o tym, co Niemcy robią, to nie było żadnej czynnej akcji pomocowej.
1: Panie profesorze, deportacje odbywały się koleją z Umschlagplatzu, to jest dzisiejsza ulica Stawki w Warszawie. Celem była Treblinka, obóz zagłady.
0: No dla większości, bo tam niektóre pociągi skierowano na tą linię otwocką w stronę Lublina. Niektórzy próbowali uciec, czy po drodze, niektórzy uciekli nawet z samego obozu i dotarli do getta jeszcze w trakcie, czy tuż po zakończeniu tej pierwszej wielkiej akcji deportacyjnej. Abraham Krzepicki jest taki najbardziej znany, jego relacja i jego plan tego obozu, ośrodka zagłady, który narysował odręcznie. No jeszcze w październiku 1942 roku jest taka może najbardziej znana symboliczna, ale w sumie dzięki temu powstaniu i ucieczkom przeżyło, doczekało wyzwolenia około 65-70 osób.
1: To jest bardzo niewiele.
0: Bardzo niewiele na 900 tysięcy zamordowanych.
1: Panie profesorze, ludzie na początku niewiele wiedzieli. Zabierali dobytek ze sobą, myśleli, że jadą do pracy. Dlaczego nie było tej wiedzy, co tak naprawdę się dzieje?
0: Treblinka powstała bardzo szybko, między majem a lipcem. I te informacje w getcie już wiedziano i pisano nawet w prasie konspiracyjnej, że morduje się Żydów w Bełżcu. O Sobiborze jeszcze nie wiedziano. On ruszył w maju, czyli przed lipcem. No ale po pierwsze wypierano, nie chciano wierzyć, po drugie nie wydawało się możliwe, jak można 300 tysięcy, wie pani, to jest dzisiejszy Lublin. Nie wyobrażano sobie, że to jest możliwe, a jak już było jasne, co się dzieje, no to były takie decyzje jak Adama Czerniakowa. Popełnienie samobójstwa, żeby nie podpisywać rozporządzenia, że wysyła się tam dzieci z sierocińców do Treblinki. Albo ukrywanie się. Ukrywać się zwykle lepiej mogą ludzie młodzi, w miarę sprawni, zorganizowani w jakieś grupy. Stąd też te grupy młodzieżówek sionistycznych, bundu i komunistycznych przetrwali. Ci ludzie dojrzali i starsi zwykle nie mieli takich szans, chyba że byli na tyle użyteczni jako majstrowie, kierownicy tych zakładów przemysłowych, bądź mała grupa członków Judenratu, sama Rada Żydowska, ale to tam 30 osób, chyba z 300 numerków wydano. Części personelu szpitalnego, lekarzom.
1: Ci, którzy byli do pracy potrzebni.
0: No potrzebni dla tej resztówki, którą Niemcy myśleli, że to będzie do 20 tysięcy, bo znacznie więcej.
1: Polityka niemiecka konsekwentnie zniszczyła społeczność getta, a jednocześnie doprowadziła do powstania zbrojnego oporu i później do powstania w getcie warszawskim, panie profesorze.
0: No tak, ale to powstanie w getcie myśmy przyjęli z szacunku dla tych ofiar i dla tego gestu. Około 200 pistoletów, jeden karabinek maszynowy i na przykład to oddziały sionistyczne, w sumie 7 karabinów. Związek wojskowy nieco lepiej uzbrojony, ale też tam było kilkanaście w sumie takich karabinów w dużej przestrzeni. No bronili się de facto 3 dni, a później ukrywali w ruinach podpalanych ulic jednej po drugiej. Nazywamy to powstaniem. Znaczy to wymyślili troszeczkę też nawet nie sami Żydzi, bo to były raczej opór, samoobrona, takie w tych środowiskach.

0: padały określenia, to komuniści po wojnie w kontrze do Powstania Warszawskiego nazwali te wydarzenia w getcie powstaniem, no bo one nie miały żadnej szansy, prawda, na nic, na żadne zwycięstwo, czy nawet na masową ucieczkę tych bojowników.
1: Proszę Państwa, w 84. rocznicę wydarzeń historycznych w getcie warszawskim mówiliśmy dziś o akcji wysiedleń z getta w 1942 roku, jej przebiegu, konsekwencjach i pamięci historycznej. Dziękuję bardzo za udział w programie panu profesorowi Andrzejowi Żbikowskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję,
0: za rozmowę.
1: Słuchaczom dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Naszą misją jest bycie blisko chorego i jego rodziny w takiej sytuacji życiowego dramatu, ciężkiej choroby. Po to, by oni mieli poczucie oparcia, by nie pozostawali w samotności. No i staramy się też nieść konkretną pomoc w takich życiowych trudnościach.
4: Ksiądz Janusz Widur, członek zarządu stowarzyszenia Bądźmy Razem.
3: Jest bardzo smutnym fakt, że nie znajdują te osoby pomocy właściwej w systemie zdrowotnym. Przez to, że ich sytuacja wymaga takiej rehabilitacji, która jest bardzo długotrwała, kosztowna, wymaga takiej specjalistycznej, wielokierunkowej pomocy, to jest przyczyną także, że nie znajdują tego, co jest im potrzebne, niezbędne do tego, żeby mogli jakoś sobie radzić w ich sytuacji. Są spychani po prostu na margines.
4: W 2009 roku w Wiśniowej powstało hospicjum domowe Królowej Apostołów. Potrzeby chorych wykraczały poza kwestie medyczne. Dlatego zrodził się pomysł zorganizowania dodatkowej, pozamedycznej pomocy. Powstało Stowarzyszenie Hospicyjne.
3: Stowarzyszenie obecnie tworzy 40 członków. Działa na rzecz stowarzyszenia około 600 wolontariuszy. To jest 100 osób dorosłych i 500 osób młodzieży. Obejmujemy stałą pomocą 40. osób.
4: Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw pozamedycznym potrzebom podopiecznych, niosąc pomoc finansową, organizacyjną, informacyjną, wsparcie duchowe, a nawet pomaga w odkrywaniu i spełnianiu marzeń.
5: Pomagać można na wiele sposobów, również przez to, co najbardziej lubimy robić.
4: Justyna Chodurek, wolontariuszka stowarzyszenia.
5: Wspaniałym przykładem jest tutaj rajdowanie. 4x4 Dobczyce organizowało przejażdżki z kierowcą rajdowym, samochodami terenowymi. Opłaty i cały dochód z imprezy szły na wsparcie stowarzyszenia. Przykładem są turnieje charytatywne, które dzielni sportowcy rozgrywają dla naszych podopiecznych od lat. Albo wspaniałe maratony zumby, które pokazują, ile radości może dawać taka impreza charytatywna. Ważnym spotkaniem z podopiecznymi i ich rodzinami był integracyjny Dzień Dziecka. Zapraszaliśmy dzieci z gminy Wiśniowa i naszych podopiecznych z rodzinami z różnych miejscowości Małopolski i dzieci z rodzin osieroconych. W organizacji pomagali strażacy, wolontariusze i wiele, wiele innych osób.
4: Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej Bądźmy Razem jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie bądźmyrazem.org.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność, dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
7: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca.

0: 45. Piknik Country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki. Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18. urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
1: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Kamil Olak, nowe utrudnienia w Warszawie na trasie S2 między węzłem Wał Mielzoszyński a węzłem Patriotów. Na 482 kilometrze jezdnia w kierunku Terespola jest zwężona. Zderzyły się tam 4 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Trwają kłopoty w Śląskiem na drodze krajowej numer 78. Chodzi o łącznicę z krajową 91. Jest ona w kierunku Katowic, zamknięta w Siewierzu. Tam wywróciła się ciężarówka z naczepą. Nie przejedziemy tym odcinkiem, bo na miejscu nadal pracują służby. Czekają na ciężki sprzęt, który podniesie i usunie przewróconą ciężarówkę z węzła. Policjanci na miejscu kierują na objazdy i wciąż nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Skończyły się natomiast problemy w Zachodniopomorskiem na Krajowej 20. Zatem pomiędzy Szczecinkiem a Białym Borem przejedziemy bez problemów. Kłopoty były na 139 kilometrze na wysokości miejscowości Marcelin. Tam po zderzeniu dwóch aut osobowych droga najpierw była zablokowana w obu kierunkach, a potem obowiązywał ruch naprzemienny. Skończyły się także problemy w Łódzkiem na Krajowej 43 pomiędzy Wieluniem a Rudnikami w miejscowości Dzieczniki. Droga została ponownie otwarta, była zablokowana na 12 kilometrze po tym, jak dachowało tam auto osobowe. Wcześniej poinformowano o zakończeniu utrudnień w województwie mazowieckim na Krajowej 48 na odcinku Potworów Białobrzegi. Droga była zablokowana na 60 kilometrze po tym, jak ciężarówka wypadła z jezdni, ale w tym momencie już przez miejscowość Kacperków w obu kierunkach jedziemy wszystkimi dostępnymi pasami jezdni.

Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. Przełom w sprawie wybranego przez Sejm nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Prezydent Nawrocki przyjmie od niego ślubowanie. Są zarzuty dla sprawców pobicia 67-latka w Poznaniu. Mężczyzna stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Zaognia się sytuacja w grupie Azoty. Związkowcy weszli w spór zbiorowy z zarządem, nie wykluczają strajku. W najbliższy wtorek, 28 lipca, prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry, wybranego w czerwcu przez Sejm nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O decyzji głowy państwa informuje szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Tego samego dnia Nawrocki wręczy akty powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Kandydaturę Patyry zgłosiły w Sejmie kluby koalicji rządzącej. Niedawno, po 39 dniach od wyboru, sędzia skierował

Wysłał do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu uroczystości. Andrzej Poczobut zamierza opuścić

0: Temu inwestor z Tokio, Singapuru czy Nowego Jorku nie będzie musiał czekać, aż w Londynie otworzy się giełda. Na początek nocą będzie można kupować i sprzedawać przede wszystkim fundusze, które naśladują notowania całych indeksów, na przykład rynku brytyjskiego albo amerykańskiego. Akcje pojedynczych firm mają pojawić się później. Londyn liczy, że przyciągnie w ten sposób nowych inwestorów i odzyska część rynku, który w ostatnich latach przyjmują Stany Zjednoczone i Azja. Giełda chce też zainteresować młodszych graczy przyzwyczajonych do aplikacji, w których inwestować można o każdej porze dnia i nocy. Eksperci ostrzegają jednak, że nocny handel może przypominać jazdę po pustej autostradzie. Ruch jest mniejszy, ale łatwiej o gwałtowny manewr. Przy niewielkiej liczbie kupujących i sprzedających ceny mogą zmieniać się szybciej, a ryzyko będzie większe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec smutna informacja, którą przekazuje Business Center Club. Nie żyje ekonomista profesor Stanisław Gomułka, miał 85 lat. W latach 90. pełnił funkcję doradcy ministra finansów. W okresie transformacji ustrojowej współtworzył program reform. Pełnił też funkcję negocjatora z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz klubami paryskim i londyńskim w sprawach redukcji polskiego długu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie miejscami burze. Największe na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża. A temperatura przeważnie od 11 do 13 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem także dość silny, na zachodzie kraju okresami porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian?
4: Mm?
3: Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Reklama. Autopromocja.
9: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność, dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
10: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
9: Jedynka. To jest radio.
5: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Ach, kiedy zaczynamy od takiego nagrania, to ta audycja musi mieć swój nerw, musi mieć swój drive, jak to mówią. Do północy będziemy razem w radiowej jedynce. Marcin Kusy przed mikrofonem. Kłaniam się Państwu Golden Earring, czyli taka chluba Holendrów, chluba holenderskiego rocka. Do pewnego momentu najdłużej działający zespół rockowy na świecie. Ostatnie jego koncerty i jakiekolwiek oznaki działalności 2015 rok, a powstali w 1961. Ja wiem, że są stąsi, ja wiem, że są nasi skaldowie, no ale do pewnego momentu byli rekordzistami. Dzisiaj smutna rocznica, proszę Państwa, bo dokładnie rok temu pożegnaliśmy gitarzystę i współtwórcę lwiej części repertuaru i lidera tejże grupy, czyli Georga Coymansa. A sama grupa według niektórych pozostaje takim zespołem jednego przeboju, czyli właśnie Rather Love. Oczywiście na wielu składankach rzeczywiście ten utwór reprezentuje cały dorobek grupy, ale niesłusznie, dlatego że tych płyt, naprawdę całych płyt świetnych, grupa nagrała bardzo dużo, zwłaszcza te z lat 70. Together, Mountain, To The Hilt, ale też były takie rzeczy jak 8 Miles High, czy właśnie Rather Love albo Twilight Zone, wykorzystywane bardzo często także w soundtrackach, w ścieżkach dźwiękowych do już współczesnych seriali. Od tego zaczynamy, ale będą też nowości. No to jedna z nich to BNDK, czyli Gabor i Janek Benetkowie i nagranie.

Miłość BNDK, cała płyta pewnie niebawem, a państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Jak mówi Janek, gitarzysta niegdyś Tilaf, współtwórca sukcesów tej grupy, kompozytor takich utworów jak Pocisk Miłości czy King. I Janek twierdzi, że to wyszło wszystko trochę z muzyki gospel, jeśli chodzi o to nagranie. Miłość na antenie radiowej jedynki. Proszę państwa, teraz Queens of the Stone Age, Easy Street. I to jest zwiastun, mam nadzieję, nowej płyty. Queensi byli teraz jako goście, którzy poprzedzali występ zespołu System of a Down, dwa koncerty w Warszawie, Josh Homme w świetnej formie. I to nagranie, które bardzo mi się podoba, jest, jak mówi Homme, w zamierzeniu rzeczą bardzo spontaniczną, nagraną bez metronomu, być może trochę jest nierytmicznie, być może trochę krzywo, trochę nie stroi, ale tak miało być. Easy Street, Queens of the Stone Age w programie Pierwszym Polskiego Radia.

Hit Me in the Head i sięgam już po album Foreign Tongues, to The Rolling Stones. Uwielbiam tę płytę, muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę proszę otworzyć się na te nagrania, bo wiem, że w wielu miejscach pojawiły się takie recenzje, że Stonesi po tylu latach nie mogą nagrać nic odkrywczego, to są wciąż te same piosenki, lepiej słuchać jakieś składanki best of z lat 60. i 70. Proszę dać szansę tej płycie, tam są naprawdę rasowe, rockowe i nie tylko rockowe utwory. O czym za chwilę, bo przygotowałem taki set specjalny Stonesów właśnie na tę chwilę. Hit Me in the Head to jest nagranie jeszcze z bębnami Charlie'ego Wattsa. To ocalało gdzieś, te partie ocalały i oni postanowili jeszcze pokłonić się swojemu staremu druhowi i także tutaj sprawili, że zaistniał na Foreign Tongues. Teraz, jak powiadam, również taki zaczepny Mr. Charm, a potem już Ringin' Hollow, gdzie mamy nawet odrobinę country. The Rolling Stones z nowej płyty.

Program pierwszy Polskiego Radia i Ringing Hollow i Mr. Charm, i w niektórych nagraniach rzeczywiście dostaje się i Trumpowi, i Muskowi, i Ameryce, i nawet, tak jak Jagger śpiewa, nawet ta statua wolności jakoś jest w tym momencie źle odziana i źle wygląda. Takie refleksje Jaggera, takie refleksje na tej płycie Foreign Tongues, The Rolling Stones, nowy album, który bardzo Państwu polecam. Teraz, proszę Państwa, także płyta Nestora, także płyta człowieka, który szedł ramię w ramię z Rolling Stonesami w latach 60., potem w 70., a potem już dekada po dekadzie, aż do takiego wieku i do takiej formy, bo proszę Państwa, te nagrania Stonesów i McCartneya, te nowe płyty, bo o Paulu McCartneyu właśnie mówię, one nie są jakimś zbiorem odrzutów i jakimś zestawem piosenek, które gdzieś wygrzebano z ostatniej szuflady, żeby wycisnąć i jeszcze jak cytrynę odpowiednio nazwiska Ronnie Wood, Mick Jagger, Keith Richards czy właśnie Paul McCartney. To są kapitalne piosenki, świetnie nagrane, znakomicie zaśpiewane i po prostu pozostaje się cieszyć, że ci ludzie wciąż pozostają aktywni i jeszcze tego lata podarowali nam tyle radości. Come Inside, Paul McCartney, a potem jeszcze również ze swoim druhem Ringo Starrem, Home to Us.

To nasz dom, Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, wyjątkowe nagrania, nowa płyta Paula McCartneya, przecudowna, polecam Państwu jak zwykle jako miłośnik czarnej płyty, polecam, nośnik winylowy, smakuje naprawdę wyśmienicie. No to jeszcze takie koleżeństwo, które zaczęło może troszeczkę później niż Beatlesi, niż Stonesi, czerpali z nich całymi garściami, no bo nie można było inaczej, a jednocześnie przez wiele lat sami stali się klasykami. Tyle, że hard rocka. Uwielbiam tę nową płytę Splat, a chodzi oczywiście o Deep Purple.

Sporo dzisiaj gitar, sporo rockowego grania w programie pierwszym Polskiego Radia, ale tak miało być. Tak miało być do północy. Polecam Państwu muzykę nocą już po godzinie 12 w nocy, ale skoro Holendrzy z Golden Earring zaczęli, to Holendrzy z zespołu Focus zakończą. Marcin Kusy, do usłyszenia.

0: Lektury jedynki.
1: Patryk prowadzi zebranie zespołu po odnalezieniu zwłok Sophie, po 30 latach od jej zaginięcia. Posłuchajmy 16 fragmentu kryminału Camille Leckberry pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Okej, czyli do naszej listy zadań dopisujemy, żeby przesłuchać kolejne osoby, które były na imprezie. Nie możemy poprzestać na przypuszczeniu, że Sophie poszła do domu, jak powiedzieli jej przyjaciele. Nastolatkowie kłamią, to nic nowego. Trzeba pogrzebać głębiej w wydarzeniach tamtego wieczoru. Mogę pogadać z Danem i dostać więcej nazwisk. Znaleźliście coś ciekawego w jej pokoju? Chciałbym zobaczyć zdjęcia, które zostały wtedy zrobione. Jest ta przytaknął. Są w aktach dochodzenia. Nie wyglądało, jakby tam spała, ale nie znaleźliśmy żadnych śladów walki, żadnej krwi czy czegoś, co by świadczyło, że coś się tam stało. Uznaliśmy, że nie dotarła do domu. Natomiast... Zakaszlał kilka razy i odetchnął głęboko, zanim zaczął mówić dalej. Natomiast tuż pod jej oknem znaleźliśmy ślady spermy. Jej pokój znajdował się na parterze z oknem wychodzącym na port. Pobraliśmy próbki krwi od Alana i poprzez DNA mogliśmy wykluczyć zarówno jego, jak i Gabriela. Przetestowaliśmy również jej kolegów, ale nie znaleźliśmy żadnej zgodności. Dlatego przyjęliśmy, że widocznie ktoś spoza rodziny i jej kręgu koleżeńskiego stał pod jej oknem, obserwując ją w pokoju, no i sami się domyślacie. Patryk w zamyśleniu popukał w blat stołu, a potem wstał. Melberg, przygotuj się do konferencji prasowej. Wszyscy pozostali poświęcą resztę dnia na przejrzenie materiałów ze starego dochodzenia. Potem podejmiemy decyzję, kogo by tu jeszcze przesłuchać.
1: Marcin Perchuć przeczytał 16 fragment kryminału Camille Leckberry zatytułowanego Płaczka w tłumaczeniu Ingi Sawickiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny.

0: rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
1: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Dzisiaj ważne spotkanie na temat wojny na Ukrainie. Szefowie dyplomacji USA i Rosji Marco Rubio i Siergiej Ławrow mają rozmawiać w Manili na Filipinach. Stanie się to na marginesie szczytu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej.
3: Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że w stolicy Filipin dojdzie do rozmów z szefem rosyjskiej dyplomacji. Dodał, że spotkanie będzie poświęcone wojnie na Ukrainie. Zapytany, czy będzie naciskał na Rosjan w tej kwestii, stwierdził, że będzie rozmawiał. Wojna na Ukrainie, jak sądzę, pod wieloma względami utrudniła Rosji i USA znalezienie obszarów porozumienia w innych kwestiach. To nie znaczy, że nie będziemy szukać innych obszarów potencjalnej współpracy, ale z drugiej strony chcielibyśmy, aby ta wojna szybko się zakończyła. Uważamy, że byłoby dobrze dla Rosji, gdyby ta wojna się zakończyła, więc poruszymy ten temat. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
2: Nad wybrzeżem mogą pojawić się dzisiaj trąby wodne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że zjawisko może wystąpić na wschodnim wybrzeżu, a także, jak mówi synoptyczka Anna Gryczman, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Półwyspie Helskim.
5: Porywy wiatru mogą sięgać 60-65 km na godzinę. Jest to siódmy stopień w skali Beauforta, więc nie spodziewamy się sztormu, ale trzeba pamiętać, że już przy takiej prędkości wiatru te fale na wybrzeżu mogą być znaczne.
2: Wiatr w tym rejonie osłabnie w piątek. Są spore szanse, że tym razem pogoda nie popsuje debiutu Roberta Lewandowskiego w piłkarskiej amerykańskiej lidze. Nowy nabytek Chicago Fire ma zagrać w Miami przeciwko Interowi. O szczegółach z USA Jan Pachlowski.
6: Jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire Greg Berhalter podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach. Jest absolutnym profesjonalistą. To znakomity zawodnik, mówi szkoleniowiec Fire. Spotkanie na południowej Florydzie rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu obowiązującego w Polsce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Pierwotnie debiut Polaka miał być w ubiegły czwartek, ale mecz odwołano, bo z powodu pożarów lasów w Kanadzie amerykańskie niebo przysłonił smog. Prawie 3,5 miliona złotych trafi do gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację szatni sportowych. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki w Pakości ogłosił wyniki programu Szatnia na medal.
7: Piękne metamorfozy szatniowe będą w
8: Skwinie,
9: Baruchowo,
10: Kcyni,
11: Więcbork,
12: Rypin i Zakrzewo,
13: Lubiewo.
14: 17 obiektów w województwie kujawsko-pomorskim przejdzie głęboką metamorfozę, czyli remont zaplecza szatniowego. Będą to szkoły podstawowe. Jesteśmy oczywiście w Pakości. My potrzebujemy właśnie tej odnowy, tych obiektów szatniowych.
15: No, niesamowita sprawa. To wszystko już jest tak w zużytym stanie, że naprawdę ta szatnia i ten remont to będzie mega sprawa dla tych zawodników.
2: Szatnia na medal to program, w ramach którego samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na remont, przebudowę, modernizację lub budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiektach sportowych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie miejscami burze. Największe na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża. Temperatura przeważnie od 11 do 13 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny. Na zachodzie kraju okresami porywisty.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: Dzisiaj jest czwartek, 23 dzień lipca, 204 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzejdzie o godzinie 4:43, zajdzie o 20:41. Dzień będzie trwał 15 godzin i 58 minut. Kartka z kalendarza. 604 lata temu Władysław Jagielloński

0: Bieło wydał w Czerwińsku przywilej dla szlachty. Król zobowiązał się nie konfiskować dóbr szlacheckich bez wyroku sądowego oraz przyznał szlachcie przywileje ekonomiczne. 153 lata temu wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę przedstawiającą widok na Śnieżkę. 138 lat temu urodził się Raymond Chandler, amerykański pisarz, autor powieści kryminalnych. 110 lat temu zmarł William Ramsay, brytyjski chemik, odkrywca czterech szlachetnych gazów – neonu, argonu, kryptonu i ksenonu. 82 lata temu wyzwolono niemiecki obóz koncentracyjny w Majdanku w południowo-wschodniej części Lublina. 61 lat temu urodził się Slash, właściwe nazwisko Saul Hudson, angielski muzyk rockowy, gitarzysta Guns N' Roses. 58 lat temu pierwsze w historii jedyne udane porwanie izraelskiego samolotu. Trzech arabskich terrorystów z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny uprowadziło samolot lecący z Rzymu do Tel Awiwu. Maszyna została skierowana do Algierii, gdzie po 40 dniach terroryści zwolnili wszystkich zakładników. 43 lata temu Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gasherbrum 1. 15 lat temu zmarła Amy Winehouse, angielska wokalistka soul, jazz oraz R&B. 13 lat temu w Polsce telewizja cyfrowa stała się faktem. Zakończył się proces przechodzenia z sygnału analogowego na cyfrowy. A imieniny obchodzą dzisiaj Bogna, Brygida, Joanna, Kasjan i Żelisław. Najlepsze życzenia od zespołu Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja. Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
2: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk on.
3: You know, it was just a simple song and the people them jumped to it and, you know, going around.

0: Cześć, tu Mirosław Maken-Dzięciołowski, Ostruda Reggae Festival, Joint Venture Sound System, a.k.a. DJ Bass Reproduktor Ksiądz Maken I. Pozdrawiam Folk On i wszystkich słuchaczy jego.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Dziś zakołyszymy się w karaibskich, gorących rytmach. Czeka nas przepiękna, muzyczna wyprawa Via Ostruda aż na Jamajkę. Odbywa się każdego roku takie święto, na które przybywają admiratorzy kultury korzennej z całej galaktyki. Bez wątpienia takim festiwalem jest Ostruda Reggae Fest, o którym dzisiaj w pierwszej części audycji Folk On. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu i pozdrawiam Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska, a ze mną jego ekscelencja ksiądz Maken I, czyli Mirosław Dzięciołowski, Ostruda Reggae Fest. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Witam ciebie, Maćku. Witam wszystkich słuchaczy twojego programu.
2: Bardzo się cieszę i okazja ku temu jest zupełnie niesamowita, bo oto ćwierćwiecze stuka tej zasłużonej dla kultury wszechświata imprezie. Kto by pomyślał, 25 lat jak jeden dzień minęło.
0: Bardzo szybko minęło, to prawda, chociaż ja nie jestem obecny przy festiwalu od pierwszej edycji, ale jestem obecny od trzeciej, więc przeżyłem 22 lata na festiwalu i rzeczywiście szybko to minęło. Miałem okazję obserwować setki artystów, tysiące publiczności, cztery lokalizacje festiwalu. To długa historia, która zapisała się chyba już złotymi zgłoskami w historii polskiego i światowego reggae.
2: Jak patrzę na wspomniane przez ciebie polskie reggae, mam wrażenie sinusoidy. Są to wzloty potężne, naprawdę. I z takimi osobowościami jak Bednarek, które zdobywają scenę popularnej kultury i muzyki, oraz takie doły, które zdarzają się co kilka lat. Jak to wygląda w roku 2026?
0: Jesteśmy dosyć odporni na te wzloty i upadki, chociaż oczywiście w jakiś sposób odbijają się one na frekwencji. Jednakże trzeba przyznać, że ostatnie 3 lata to jest słupek rosnący w górę. Może również z tego powodu, że zniknęła konkurencja na polskiej scenie, bo przestały istnieć duże inne festiwale reggae. Właściwie Ostruda została jako jeden duży międzynarodowy festiwal reggowy w naszym kraju, więc naturalnie akumuluje całą tą publiczność. Jednakże poziom też rośnie, artyści są ze światowej półki absolutnie stopu. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Europy, z daleka, ze wschodu, z zachodu.
2: No, z Jamajki też.
0: Z Jamajki, tak, bardzo często. Więc można powiedzieć, że ta muzyka również za sprawą Ostruda Reggae Festival teraz kwitnie.
2: Kwitnie i to jest piękne, bo wielokrotnie bywałem na tym festiwalu. Nie pamiętam, bym spotkał się z podobną aurą serdeczności, przyjaźni, takiej życzliwości wśród ludzi mijających się, a przecież przyjeżdża tam kilkanaście tysięcy ludzi każdego roku. Maken, chciałbym, żebyś teraz pokusił się o taką próbę zdefiniowania tego hasła.

0: które jest trochę wytrychem, ale trochę też takim szerokim pojęciem, jakim jest reggae, bo mieścimy tutaj i muzykę korzenną, i najabingi, i muzykę świata wreszcie.
1: Muzyka świata i dancehall, i bardzo dużo elektroniki, i cyfrowy dub, i mieszanki reggae z muzyką etniczną z różnych zakątków świata.
0: Wreszcie folk miejski i folk wiejski.
1: Dokładnie tak. Jest to bardzo szeroka definicja. Takim przeciętnym zjadaczom chleba wydaje się, że reggae to jest ciak, ciak, ciak, jedno tempo i monotonia. Jednakże gdy człowiek się przyjrzy tej muzyce bliżej, to widzi, że jest to wielkie bogactwo kultur, świadomości, tekstów, message'u, rytmów, pulsacji. Oczywiście są pewne cechy wspólne dla całego tego gatunku, jak dla każdego, jednakże na pewno nie jest to jakiś monolit.

0: To jest folk on w karaibskiej nucie i afrykańskiej wibracji, bo przecież ksiądz Macken I, jeden z pionierów tutaj szerzenia kultury Śródziemia w rytmach karaibskich, to są lata 80. To jest Joint Venture Sound System, protoplaści całego ruchu i sceny transkontynentalnej. Jeszcze raz Cię witam, Mackenie czcigodny. Cóż usłyszymy w ramach Ostruda Reggae Festival i kiedy on się odbędzie?
1: No więc kilka informacji technicznych. Festiwal rozpoczyna się 23 lipca, czyli w czwartek. Trwa do niedzieli, 26 lipca, więc 4 dni. Tradycyjnie rozpoczyna się już takim koncertem rozgrzewającym wyłącznie z polskimi artystami, który odbywa się w czwartek w pięknym, dużym, ostródzkim amfiteatrze nad jeziorem, a później całość imprezy przenosi się na teren stadionu miejskiego, również nad jeziorem, również piękna okolica. 5 metrów od głównej sceny zaczyna się pole namiotowe w Parku Kolisa, więc wszystko jest w jednym miejscu. Generalnie na festiwalu jest 5 scen. Scena Red główna, która skupia wykonawców live. Scena Green, główna scena producentów, sound systemów, DJ-ów. Scena Yellow, mniejsza scena producentów, DJ-ów, sound systemów. Scena na Molo, która funkcjonuje tam też w określonych godzinach, w określonych dniach, oraz scena amfiteatru, o której wspomniałem.
0: Tych zespołów jest tyle, że musielibyśmy wystąpić w muzyce nocą przez 3 godziny przynajmniej, by tylko wspomnieć o niektórych, bo to 25 lat w tym roku, to jest wielkie święto festiwalu, udało się przetrwać i udało się rozwinąć. Kto z wielkich ze świata w tym roku uświetni Ostruda Festival.
1: Największą perłą i spełnieniem marzeń, które projektowały się w naszych głowach od kilku lat, jest przyjazd Burning Spira, płonącej włóczni, czyli głównego artysty reggae po śmierci Boba Marleya, który wystąpi w sobotę 25 lipca. Warto wspomnieć o takich tuzach reggae jak Albarosi, Włoch zamieszkały na Jamajce, jak The Congos, czyli zespół funkcjonujący w takim samym składzie od ponad 50 lat z Jamajki, legenda, jak Hempress Sativa, jamajska wokalistka, która też podbija świat od kilku lat. Świeża krew, jak Culture z Kenyatta Hill, to jest zamknięcie pewnego rodzaju tragicznej historii, która wydarzyła się w Ostrudzie 20 lat temu, gdy miał przyjechać po raz pierwszy do Polski zespół Culture, ale jego wokalista Joseph Hill zmarł dzień wcześniej w autobusie w Berlinie w trakcie trasy, no i nie dojechał ten zespół do Polski. Dziś po 20 latach powraca ta grupa z synem Josepha Hilla Kenyatta, żeby wykonać jego wielkie piosenki. Mamy również Da Pistols z Londynu, czyli mistrzów klubowych brzmień ocierających o reggae, dub, ragamuffin. Mamy Black Hero z Jamajki, mamy bardzo ciekawy litewski zespół, czołową grupę reggae na Litwie, Ministry of Ecology z Wilna. Mamy Markusa Gada.
0: O właśnie, właśnie, tu się zatrzymajmy. To jest objawienie, to jest iluminacja, to jest nowe spojrzenie, bo tutaj mamy jak w soczewce esencję brzmień etnicznych, folkujących, kołyszących z reggae. Przepiękny głos Markusa Gada.
1: Markus Gada to prawdziwy mistyk. Gdy przyjechał po raz pierwszy do Ostrudy kilka lat temu, to wszyscy zakochali się w jego pulsacji, wibracji i w takiej bardzo duchowej atmosferze.
0: Absolutnie autentyczna postać, jedna z niewielu tak charyzmatycznych i tak przepięknie rozwijających ten gatunek. Tak.
1: To jest człowiek, który promuje swój piękny kraj, Nową Kalendonię i chciałby go wyzwolić z okowów francuskich, ale współpracuje z Francuzami pokojowo. Jego producentem jest pochodzący z Paryża Tamal i jego zespół.
0: Mackenie, strona internetowa, bo tutaj już musimy postawić kropkę i zaprosić jeszcze raz. Data to jest
1: 23-26 lipca.
0: 23-26 lipca, kierunek Ostruda, obowiązkowy przystanek tego lata i tych wakacji.
1: A wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Ostroda Reggae, pisane razem.com, tam zajrzyjcie, albo na mediach społecznościowych też również znajdziecie wszystkie potrzebne informacje.
0: Jego eminencja, błogosławiony za życia, ksiądz Macken I, Mirosław Dzięciołowski, Dasz Bór.
1: Błogosławię cię, Macieju, i wszystkich słuchaczy.

0: W audycji Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia łączymy się teraz z Czeremchą, najdalej wysuniętą bazą na wschód u podnóża monumentalnej królewskiej Puszczy Białowieskiej, gdzie podejmuje nas Barbara Kuzup-Samosiuk, Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha, organizatorka, dyrektorka festiwalu Etno, Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów. Dobry wieczór, Basiu.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: 31. odsłona, no cudownie spotkać się na Podlasiu gościnnym, pysznym kulinarnie i wyśmienitym muzycznie w tym roku. Kiedy przybywamy i kto uświetni festiwal?
1: Festiwal się rozpoczyna 24 lipca i trwa przez 3 dni, czyli 24, 25, 26 lipca Czeremcha, tak jak już wspominałeś. U podnóża, że też tak powiem, Puszczy Białowieskiej, która już teraz jest cała parkiem narodowym.
0: Gratulacje. Udało się po latach walki i no jednak konsekwencji. No to skarb na skalę Europy i świata. Ostatnia dziewicza puszcza naturalna, jaką mamy w Europie.
1: Mamy w tym udział, prawda?
0: Bo
1: koncerty, jak i kapela, jak i Czeremszy nagraliśmy ku tej idei parę koncertów. Piątek zaczynamy o 14:00, dość nietypowo, bo konferencją Kobiecość i Męskość w ujęciu tradycji duchowości, więc to będzie ciekawe nowe wydarzenie. A później 18:30 kapela Fedaków, cygański zespół Terno, Maksim i Oliczka, Rasm, Amashan i Czeremszy na koniec. A jeszcze nie koniec, bo później przenosimy się do namiotu i do sceny w namiocie, gdzie będzie DJ Woj i Natural Benny z Gwinei. To jest piątek. A sobota od 10:00 zapraszamy na wiele, wiele warsztatów od tanecznych, kulinarnych, rękodzielniczych, które trwają do 16:30. W międzyczasie mam różnego rodzaju imprezy towarzyszące, spektakle teatralne, pokaz obrzędu, pokaz filmów, wystawa, także będzie bardzo dużo fajnych, ciekawych spotkań i filmów. Będzie między innymi Lisy, Różowy Księżyc, będzie Człowiek z Puszczy, opowieść Dziada Borowego, będą też takie krótkie, świetne etiudy przygotowane przez Elę Dziuk i Krzysia Rynika z ich podróży na Bałkany i obrzęd związany ze zbiegaraniem jagód i spektakl Brzydkie Kaczątko Teatru Czrewo, więc tak super fajnych dużo rzeczy. Będzie nowość całkowita, być w spektakl Gulbarin oparta na bajkach kurdyjskich przygotowane przez Fundację Banina, a później koncercik o 18:00, Bojan Krstić Orkestra, czyli serbski band, który jest częstym gościem znakomitego festiwalu Gucza, kultowego, myślę, że kto tam nie był, to jest stratny. Będzie też Ayub Humana, czyli marokańskie rytmy, później Moulin Benjamin, haitańsko-francuska formacja z mistrzynią wudu, która zagości na festiwalu w Czeremsze. Będzie też Karolina Czarnecka, która będzie w nowym, całkowicie nietypowym projekcie ze swoimi utworami, z zespołem śpiewaczym z Czeremchy Wsi i z damską odsłoną Czeremszyny. I na koniec Sonora de Legar z Chile, która już od jakiegoś czasu jest w Europie i ma swoją trasę koncertową. I jeszcze scena w namiocie DJ MP, także to są nasze sobotnie działania. Jeszcze zostaje niedziela, która jest bardzo

0: to taka rootsowa. Mamy tam smaki tradycji, konkurs kulinarny, degustacje. Mamy muzykujących na harmonikach ustnych. Scena będzie całkowicie rootsowa, bo będzie chiłoczka i choryna, czyli pieśni wielogłosowe, tradycyjne. Będą też spektakle i spotkania autorskie, między innymi z Piotrem Brysaczem, szefującym wydawnictwo Paśny Buriat, ale też spotkanie z Michałem Irańczykiem w Polsce. Będzie też koncert Żemerwy i pokaz filmu Łozowika o tym, jak to kiedyś Żemerwa i studio pieśni Żemerwy właśnie w Cudzi-Wodach w Bielsku Podlaskim, jak się to rozpoczęło, ich zainteresowanie pieśniami, czyli Przewielina z Siódy, pieśni waszych baćkołów.
1: Więcej informacji na stronach internetowych festiwalu Etno Festiwal Czeremcha Wielu Kultur i Narodów 24, 25, 26 lipca, 31 odsłona tego święta. Co ważne, cały festiwal jest dla rodzin, dla i starszyzny, i dla dzieci, i dla młodzieży otwarty, niebiletowany.
0: Oczywiście, wszystko jest za darmo. Wstęp jest bezpłatny, nawet mamy bezpłatny pociąg Kolei Mazowieckich z Warszawy, który zabierze naszą publiczność w piątek i zostawi ją tutaj na te 3 dni w Czeremsze, i po czym w niedzielę wróci do Warszawy.
1: Powróci to.
0: Odjazd z Warszawy Wschodniej o 14:49, z peronu 4 tor numer 3 i do Czeremchy przyjazd o 16:55. Jest jeszcze ponad godzinkę, prawie 1,5 godziny więcej na to, żeby się gdzieś zakwaterować, rozbić namiot czy odnaleźć swoją kwaterę, a w niedzielę o 19:10, czyli po wszystkich działaniach, powrót do Warszawy na 21:00.
1: Nie jest to pociąg widmo, autentyczny przewóz bezpłatny festiwalowiczów i osób przygodnych, żądnych przygody, bo to wesoły, rozśpiewany pociąg. 24 lipca rusza w piątek z Warszawy Wschodniej do Czeremchy, bo to przecież też miejscowość kolejarzy. Basiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Spotykamy się w Czeremsze na Gościnnym Podlasiu 24, 25, 26 lipca. Pozdrowienia dla Ciebie i dla zespołu Czeremszyna.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam. festiwalczeremcha.pl. Więcej informacji.

Na koniec jeszcze smutna wiadomość do innego, na pewno bardziej optymistycznego i świetlistego wymiaru. Odeszła nasza znakomita koleżanka Joanna Słowińska. Drogi nasze spotkały się po raz pierwszy w pamiętnym roku 1999 podczas drugiej odsłony Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tam z zespołem Muzykanci zdobyła nagrodę Grand Prix. Od tamtego czasu spotykaliśmy się regularnie, nawet po kilka razy w roku, a każda z tych chwil przynosiła niesamowitą energię. Joanna była i pozostaje pierwszą damą i głosem legendarnej formacji Muzykanci, a później dobrym duchem i gospodynią krakowskiego festiwalu Rozstaje czy klubu Strefa. Jako artystka nieustannie poszukiwała nowych dróg, będąc niezwykle wszechstronną pieśniarką i skrzypaczką. Stała się także prawdziwą muzą krakowskiej bohemy, wspaniale współtworząc i interpretując chociażby cudowne kompozycje Zygmunta Koniecznego. Zespół Muzykanci, z którym zjeździła kawał świata, to był taki kwartet złożony z dwóch małżeństw, Jacka Alicji Hałasów i Joanny i Jana Słowińskich. I ten niesamowity mariaż i rodzinny, i muzyczny, odwołujący się do muzyki tradycyjnej, tak słowiańszczyzny, jak i Bałkanów w jakimś sensie, czy muzyki węgierskiej, bo tam wiele inklinacji można usłyszeć, to był ewenement i fenomen w ramach rodzimej sceny folkowej, bo bezwzględnie Joanna, jak jedna na miliard, była jedną z najbardziej charyzmatycznych pieśniarek i instrumentalistek, nie tylko na scenie folkowej. Dziś patrzy na nas z dużo szerszej, bezwzględnie wzniosłej perspektywy, zostawiając w naszych sercach ogromną pustkę. Asiu, twoja muzyka, światło zostają z nami na zawsze. Bywaj.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska, kochaj mnie tak, Perfekt i Drapała,
2: jakbym to ja był tobą, Ania Wyszkoń,

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20:00.

0: na antenie radiowej Jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzajewska. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywatelskich. Senat zatwierdził decyzję Sejmu w tej sprawie. Jej kandydaturę poparło 59 senatorów, 25 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. W Senacie przed głosowaniem Sylwia Gregorczyk-Abram mówiła, że jest gotowa stanąć na straży praw obywateli.
4: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucją praw człowieka. Jestem gotowa podjąć wysiłek bycia strażnikiem tego, aby państwo nie oddalało się od swoich konstytucyjnych fundamentów. Jestem gotowa być adwokatką wszystkich obywateli, wierną konstytucji, niezależną od władzy i zawsze stojącą po stronie tych, których głos jest najsłabiej słyszalny.
3: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Jej kontrkandydatem był rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość działacz opozycji w PRL Adam Borowski. Dwie osoby zostały ranne w eksplozji butli gazowej na jachcie na Mazurach. Strażacy informują, że butla eksplodowała około 21 na jednostce zacumowanej w porcie w Sztynorcie. Nie doszło do pożaru. Na jachcie, jak podaje Straż Pożarna, było 5 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala. Nie wiadomo, w jakim są stanie. Uszkodzone wybuchem jacht zabezpieczyli strażacy. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA CENTCOM. To 12. z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele irańskie i wojskowe. Ataki na cele w Iranie rozpoczęto na rozkaz prezydenta Trumpa. Irańskie media państwowe podały, że w Ahwazie, stolicy prowincji Chuzestan, na południowym zachodzie kraju słychać były odgłosy eksplozji. Wybuchy były także słychać w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Prezydent USA zapowiedział w ostatnich godzinach, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym te znajdujące się w Teheranie. Również w poprzednich dniach Trump ostrzegał, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną.
1: To są aktualności Jedynki.
3: FIFA prowadzi postępowanie w sprawie szarpaniny po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Wyjaśniane jest przede wszystkim, czy piłkarze Argentyny nie przekroczyli dopuszczalnych granic, atakując Hiszpanów. Media i kibice Albiceleste czują się natomiast atakowani przez resztę świata, o czym informuje Adam Kurczewski, wysłannik Polskiego Radia do Buenos Aires.
5: Szczególne napięcie towarzyszy relacjom z Hiszpanią. Piosenkarka Rosalia przeprosiła Argentyńczyków za udostępnienie w mediach społecznościowych postu krytykującego ich kraj. Hiszpanka tłumaczy, że usłyszała w tle swoją piosenkę i nie zwróciła uwagi na treść, z którą się nie zgadza. Rosalia za tydzień przylatuje do Argentyny na 4 koncerty. Część dawno wyprzedanych biletów została wczoraj w proteście zwrócona, ale szybko znaleźli się na nie chętni. Gazeta Clarín wylicza innych artystów, którzy krytykują zachowanie Argentyńczyków. Amerykański aktor Samuel L. Jackson wezwał społeczność afroamerykańską do niewspierania Argentyny za jej rasistowską postawę. Chilijczyk Pedro Pascal też polubił posty krytykujące Argentynę. Sportowy dziennik Olé i gazeta La Nación piszą o postępowaniach FIFA, twierdząc, że po finałowe konsekwencje dla piłkarskiego związku mogą być poważne. Jednak zdaniem argentyńskich dziennikarzy reprezentacja zachowała się z godnością, reagując jedynie na hiszpańskie prowokacje. Z Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaroiło się od pszczół. To za sprawą pierwszego w tym roku miodobrania. Marszałkowska pasieka składa się z 5 uli, żyje w nich około 120 tysięcy pszczół. Ten sezon był bardzo trudny, przyznaje opiekun marszałkowskiej pasieki pszczelarz Tomasz Paul z Gniewkowa.
6: Początek maja był trudny, bo było zimno. Temperatura była poniżej 10 stopni. Pszczoły praktycznie przestały się rozwijać. No i niestety to odbiło się na późniejszym okresie, gdzie powinno w ulach ich być bardzo dużo, a niestety przez tą przerwę majową było ich dużo mniej niż powinno. Urobek będzie dużo mniejszy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 kilo. Teraz myślę, że tutaj z tej pasieki będzie delikatnie poniżej 100 kg.
7: Jest to projekt, który uczy młodych ludzi również zdrowego stylu życia. Miód jest bezcennym darem natury.
3: Marszałek Piotr Całbecki dodał, że pozyskany z pasieki miód jest prezentem dla gości Urzędu Marszałkowskiego.

0: morską. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni do północnego, 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego, 4 do 5, od północy przechodzący w zmienny 2 do 3, później północny do północno-wschodniego, 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska, wiatr północno-zachodni 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wybrzeże Środkowe, wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający na północny do północno-wschodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni 4 do 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północny do północno-wschodniego 4 do 6, na wschodzie początkowo zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Dla jednych pakowanie się na wakacje to czysta przyjemność. Dla innych zmora każdej podróży. Porozmawiamy o fascynującej historii kufrów i walizek oraz o współczesnych zasadach pakowania się na wyjazdy. W audycji także Śmiech to zdrowie, czyli o stand-upach i kulisach tworzenia tej wyjątkowej sztuki. Nie zabraknie historii jednej piosenki Marcina Wojciechowskiego oraz wakacyjnych konkursów.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Co powinniśmy zabrać ze sobą na wakacje? Ba, najbliższych? No z pewnością pieniądze, jasne. Marzenia, dobry humor, spokój, nastrój. I można by tak długo wymieniać. My proponujemy muzykę, bo porusza emocje i wyraża to, na co często brakuje słów i podobno daje duszę wszechświatowi, skrzydła umysłowi, lot wyobraźni, a wszystkiemu życie i bez niej życie byłoby pomyłką i że zaczyna się tam, gdzie właśnie słowo jest bezsilne i że się nie kryje w nutach, ale w ciszy między dźwiękami. No tak pisali wielcy tego świata, no to bierzemy muzykę, ale bierzemy też psychologię. Bo tu też kilka cytatów. A żeby stać się tym, kim jesteś, musisz przestać być tym, kim byłeś. A wszystko, co nas drażni u innych, może nas doprowadzić do zrozumienia samego siebie i jeszcze, że życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie, jakie jest. A sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę. Spróbują nam w tym pomóc psychologowie, psychoterapeuci, pani Anna Panufnik i pan Daniel Dziewit. Zapraszamy na muzykę i rozmowy nocą. Andrzej Kajetan-Tłokowski, Tomasz Cieślak i Wiesław Molak. Jeszcze raz witamy państwa pięknie nocą, kłaniamy się i zapraszamy do słuchania. Uważacie się za królów, władców świata, ale się mylicie, to my nimi będziemy. Nie robimy nic złego tak jak wy. Taki protest song z musicalu Romeo i Julia, ale jakże piękny.

0: I nasi goście, pani Anna Panufnik, pani psychotraumatolog, Witanowa, Ośrodek Leczenia Uzależnień. Witamy nocą.
1: Dobry wieczór, albo dzień dobry wieczór.
0: Dzień dobry, no to jednak już na progu dnia. Lubi pani tę porę, tak, między jawą a snem, między nocą a dniem?
1: Tak, bardzo lubię, aczkolwiek o tej godzinie raczej już śpię. Nie zawsze, ale raczej.
0: Dziękuję, że zrobiła pani wyjątek dla nas. I dla naszych słuchaczy przede wszystkim.
1: To przyjmiesz po mojej stronie.
0: I pan Daniel Dziewit, psychoterapeuta, specjalista od leczenia uzależnień, czyli od tego, co nam w duszy, w głowie, w sercu gra nie tak jak trzeba i potrzebujemy czegoś, co nas prowadzi do całkowitej klęski. Czyli uzależnienia od czegoś. Czy źle powiedziałem, czy dobrze, panie Danielu? Dzień dobry.
2: Bonsoir. Tak, panie Wiesławie, rozpoczął pan od języka francuskiego, a dobry wieczór dla tych, którzy nas słuchają w Polsce, bo jak wiemy, muzyki nocą słucha wielu słuchaczy, nie tylko w kraju, ale panie Wiesławie, zanim odpowiem na to pytanie, to proponuję, żebyśmy się wyobraźni przenieśli na takie małe gospodarstwo, do takiej małej miejscowości Józefów, gdzie o tej porze, bo w zasadzie dla niektórych to jest początek dnia, pan profesor Mariusz Jędrzejko, którego serdecznie pozdrawiam, w tym momencie do słoików wsypuje wiśnie, maliny i przygotowuje zapasy na zimę. Także nawet o tej porze można przygotowywać się na czas chłodu, zimy, kiedy sięgamy po kompocik, zagrzewamy go sobie i do obiadu z niego korzystamy.
0: Pani Anna, a pani ma też takie sposoby, o których mówił pan Daniel?
1: Robienie przetworów?
0: No na przykład.
1: Zostawiam to lepszym ode mnie.

0: Bo wakacje to jest taki czas też, kiedy te przetwory są przygotowywane. I dziś rozmawiałem z panem profesorem, który nas słucha, bo to jest istotne. Udało się pozyskać...
1: Pozdrawiamy jeszcze raz.
0: ...słuchacza, który w czasie pracy będzie przysłuchiwał się temu, o czym będziemy rozmawiali.
1: Pani Anno, co to jest trauma?
2: Zranienie.
1: Ale bardzo poważne, prawda?
2: Z greckiego. Tak, to jest takie doświadczenie, które...
1: Zostaje w nas, tak?
2: Tak, ono od nas zostaje, ono od nas żyje i nas zmienia. Trudne doświadczenie.
1: Pani ma na to sposoby i o tym porozmawiamy podczas dzisiejszej audycji. Mamy sporo czasu. A pan Daniel Dziewit dzisiejszej nocy jest na dyżurze w takim centrum, klinice leczenia uzależnień w podwarszawskich Markach. No właśnie, czy nie przeszkadzamy i co tam teraz się dzieje?
0: No teraz jest tutaj spokojnie, cicho. Pacjenci śpią po intensywnym dniu. Jestem w takim pomieszczeniu biurowym na parterze, bo to jest długi, duży budynek. Na piętrze są nasi pacjenci. Trochę niżej, w takim przyziemiu, mamy siłownię, stół do tenisa stołowego. Jest salon, w którym się spotykamy i nierzadko oglądamy filmy. Filmy z przesłaniem. Filmy, które odpowiadają na to pytanie, które zadał pan na początku naszego programu w różnych konfiguracjach, bo kryzys może dopaść każdego człowieka w sposób nagły. Nikt nie budzi się rano, nie wstaje z wersalki i nie odkrywa, że o, właśnie chciałem stwierdzić, że jestem uzależniony od substancji psychoaktywnych, narkotyków czy od alkoholu. Także teraz w ośrodku jest cisza, spokój. Pacjenci, mam nadzieję, że śpią spokojnie, bo od tego zaczynamy. Od wyrównania snu, przywrócenia pewnego cyklu dobowego, aby móc zacząć myśleć, zatrzymać się. Taki proces terapii w ośrodku tutaj w Markach, to jest 28 dni, takie 4 tygodnie, ale ja to nazywam zatrzymaniem się. A początek tej nowej drogi, takim niechwiejnym krokiem, następuje dopiero po wyjściu z naszego ośrodka. Także jest cicho, spokojnie, refleksyjnie, wyjątkowo, bo jest przecież taka pora, jaka jest, a skorzystałem z zaproszenia do programu, bo lubię ten program i kiedy przyjechałem wczoraj na dyżur, bo jestem tutaj już od wielu godzin, to udało się złapać program pierwszy Polskiego Radia i kultową audycję Lato z Radiem. Przypomnieli sobie też nasi pacjenci, my też sami, bo jakoś ten program, ta audycja niezmiennie kojarzy się w lecie właśnie z programem Lato z Radiem. Poruszamy poważne tematy, czasami w sposób zdystansowany. Nie jesteśmy...
1: W przerwach słuchając Polki. Polki Lata z Radiem.
0: Ale nie, Polka przy śniadaniu, ona nadaje poweru, ona daje pozytywnego nastawienia. Często sięgamy do wspomnień, bo nie wiem jak panu, ale mnie się Lato z Radiem kojarzy z basenem otwartym, z ludźmi, którzy jedli kanapki, zagryzali pomidorami i w ogóle to było fajnie.
1: Mnie się kojarzy z pracą po prostu i ze spotkaniami z naszymi słuchaczami. Pani Anno, a pani Lato z Radiem, jedynka? Jakieś wspomnienie?
2: Lato z Radiem. Absolutnie Lato z Radiem. Dom rodzinny. Mój tata uwielbiał audycję Lato z Radiem i w sobotę, kiedy we wszystkich domach zaczynał się dzień sprzątania, u nas również, właśnie to się zaczynało Latem z Radiem.
1: Nasi goście wybierają też dla państwa muzykę. No i pani Anna wybrała między innymi piosenkę Various Manx, tytuł Zabij mnie. Ładna muzykoterapia.
2: Ale to nie chodzi dosłownie o... Nie należy ten tytuł dosłownie interpretować. Raczej to jest piosenka, która mówi o bardzo silnych emocjach i w kontekście traumy jest to

0: uzasadnione, ponieważ przeżywamy bardzo mocne emocje i przeżywamy je w zapętleniu. I dla mnie z perspektywy, gdybym miała mówić o perspektywie traumy, to właśnie jest piosenka o tym, o przeżywaniu bardzo silnych emocji, które trudno jest udźwignąć.
1: Sprawdźmy.
0: Dlatego.

0: Jaka jest terapia dla nas po wysłuchaniu tej piosenki, pani Anna Paluchnik?
1: Ta piosenka
0: Jaka
1: po prostu
0: powinna być puenta?
1: Nie, ta piosenka po prostu odzwierciedla cierpienie. To nie chodzi o to, żeby się zabić, tylko chodzi o to, żeby nie czuć cierpienia. Nie?
0: I tym zajmuje się psychotraumatolog między innymi?
1: Żeby pomóc, tak.
0: A Witanowa, cóż to jest?
1: Ośrodek leczenia uzależnień.
0: A Nowe Życie pisane przez V?
1: To jest aplikacja, która ma być dostępna dla osób, które potrzebują pomocy.
0: Łatwo znaleźć?
1: Właśnie w kontekście uzależnienia.
0: W internecie? Bo to też trochę uzależnia. Albo nie trochę, ten internet i te wszystkie cybersposoby radzenia sobie ze swoimi problemami.

0: No to jest znak naszych czasów. Po prostu. Nie uciekniemy od tego. A tak, można znaleźć. Wydaje mi się, że bez problemu.
1: Wita Nowa, Nowe Życie pisane przez V. Pan Daniel Dziewit to jest nie tylko psychoterapeuta, specjalista od leczenia uzależnień, ale także pisarz, autor książek. Wielu ostatnia to Enter i znikasz, czyli złowieni przez algorytmy. O czym jest ta książka? O kim jest ta książka?
2: O nas, o człowieku, o wyborach, o dylematach manipulacji, psychomanipulacji, wywierania wpływu. Dotyka wielu obszarów naszego życia, zwracając uwagę na totalne jakby zaburzenie tego, co tu i teraz, a tego, co gdzieś tam daleko, czyli w tym świecie cyfrowym. To jest też zbiór ponad 300 cytatów mądrych ludzi, autorytetów, bo mam takie wrażenie, że to słowo odchodzi powoli do lamusa historii, że za pomocą technologii mamy wypromowane nowe osoby, w zasadzie w kieszeni mamy ekipę telewizyjną, możemy być radiowcami, dealerami narkotyków, wiele, wiele obszarów życia jest w tym małym urządzeniu i sięgnąłem do starożytności również, ale cytuję tych, którzy wymyślili technologię, którzy wdrożyli ją, wcisnęli, można powiedzieć, trochę z buta, takim językiem terapeutycznym teraz powiem, z buta weszli do naszych sypialni, głów, relacji, bez pardonu, można powiedzieć, że trochę bez pytania i enter i znikasz. Celem tej publikacji jest podpowiedzenie, w jaki sposób doprowadzić do równowagi, począwszy od swojej sypialni, poprzez kuchnię, toaletę, żebyśmy my nie byli na tym cyfrowym łańcuchu, jak psy w budzie zbudowanej przez wielkie korporacje, ale żebyśmy potrafili sobie spokojnie chodzić swoimi drogami, a nie być na smyczy wielkich korporacji. Ta książka jest dedykowana zarówno dorosłym, jak i pedagogom, nauczycielom, osobom, które wspierają, pomagają, bo tam też jest wiele sugestii pozbieranych z praktyki, obserwacji, uważnego słuchania tych, którzy zostali dotknięci, czy to cyberzaburzeniami, czy wprost uzależnieniami od gier komputerowych, hazardu, seksu, czyli od tego, gdzie ta nasza ludzka słabość jest narażona na wykorzystywanie, od pornografii, czy różnych innych patotreści, do których mają dostęp dzieci. No i też pierwszy rozdział tłumaczy to uzależnienie od technologii, jakie są fazy. A w wakacje to jest łatwo zauważalne, bo jeśli byśmy się przyjrzeli, tak chociaż na chwilę, gdyby nam się oczywiście chciało, wiele dzieci, które uczą się pływać, no to w zasadzie nie są skoncentrowane na tym, jak pływać, tylko rozpraszane przez rejestratorów tej nauki poprzez telefon, nagrywanie, wrzucanie tego do sieci. Nawet są już pokrowce na iPhony czy smartfony, gdzie osoby, które wypoczywają nad morzem, mają na szyi te telefony i z nimi wchodzą do wody. I okej, mi to generalnie nie przeszkadza, jest to ciekawe zjawisko socjologiczne.
1: Technologiczne.
2: No, technologie wychodzą jakby naprzeciw tego ćpania internetu, że nawet w wodzie po pas, będąc w jakimś morzu czy w jeziorze, no to ten kufer, nazwijmy to, ze skarbami, no musi być cały czas na szyi albo gdzieś w slipkach, no bo w zasadzie człowiek nie potrafi się od tego oderwać, więc enter i znikasz ma być przesłaniem takim, nie bądź enter, nie znikaj, wracaj do tego świata realnego i buduj relacje, twórz pasję, ucz się pływać, biegać, jeździć na

0: tutaj, że wysiłek fizyczny niech będzie dla ciebie tym, co cię ukoi, co cię zdrowo zmęczy, bo często wakacje, które są, bywały tymczasem naprawdę takiego fantastycznego wypoczynku fizycznego i psychicznego, a nie rzadko dziś jest tak, że ludzie wykończeni po wakacjach, młodzi ludzie przede wszystkim, którzy utonęli w tej sieci, no półprzytomni wracają we wrześniu do szkoły, no i zaniepokojeni rodzice szukają źródeł, przyczyn, dlaczego tak się dzieje.
1: No od 1 września będzie zakaz korzystania przynajmniej w szkole ze smartfonów i tym podobnych. Pani Anno, pani przemyślenia na ten temat?
2: Uzależnienie od internetu, tak, od device'ów, od technologii, bardzo popularne. Weszliśmy w świat cyfrowy nieprzygotowani i teraz mam takie poczucie, że no właśnie tak jak powiedział Daniel, to nie my w nim. Telefon jest obecny wszędzie, nawet w morzu. Nie jesteśmy w stanie się odciąć od informacji zewnętrznych, internetowych, bo możemy doświadczać FOMO, czyli takiego strachu przed tym, że coś nas mija, że czegoś nie zobaczyliśmy, że czegoś nie przeczytaliśmy, że nie skontaktowaliśmy się. Więc tak, to jest również uzależnienie. Dosyć powszechne.
1: No tak, ale mówimy, że tego się nie da już zmienić, nie da się tego zatrzymać. No to jak to zrobić? Zakazać, ale zakazany owoc smakuje najlepiej.
2: Wydaje mi się, że edukować. Edukować i rozsądne granice. Takie, które są realnie do utrzymania.
1: A może
2: tak, żebyśmy mieli tą godzinę, dwie bez telefonu dziennie. No przed snem koniecznie, bo przecież ono, światło niebieskie utrudnia nam zasypianie.
1: To może byśmy wrócili chociaż na chwilę muzycznie do tamtych dobrych naszych czasów bez smartfonów, bez komputerów. Chociaż czy ja wiem, Daniel Dziewit wybrał dla państwa taką piosenkę Czerwony gitar sprzed lat. Od po prostu wakacyjne fotografie, tak panie Danielu?
0: Tak,
1: nie ma niebieskiego światła.
0: Nie, ale są fotografie, które były wywoływane, więc może cofnijmy się na chwilę po to, żebyśmy mogli zrobić kilka kroków do przodu.
1: Proszę.

0: Wzruszyliśmy się? To bardzo dobrze. Dziś wakacje z psychologią w Muzyce Nocą. Pani Anna Panufnik, psychotraumatolog, i Daniel Ziebit, psychoterapeuta, specjalista od leczenia uzależnień. Pani Anno, a pani sposób na wakacje? Trzeba się dobrze przygotować, żeby to wszystko było jak najlepiej, i czy po prostu rzucić to wszystko, co mieliśmy w czasie roku, i zacząć żyć zupełnie innym życiem, chociaż przez 2 tygodnie, chociaż to bardzo krótko.
1: Metoda środka, czyli przygotować się i rzucić wszystko. To znaczy, jestem przygotowana do wakacji, wiem, gdzie jadę, mam to zaplanowane.
0: Wiem, z kim jadę i po co?
1: No, również.
0: Czy po co,
1: wiem
0: to
1: też,
0: nie
1: po
0: bardzo,
1: co tam jadę.
0: To się zobaczy, tak?
1: nie, wiem, po co jadę, żeby odpocząć. Ale co się będzie działo w trakcie tego odpoczynku, w sensie jaki odpoczynek wybiorę, co będę robiła, czy to będzie zaangażowanie się w jakiś sport, czy, nie wiem, pójście z córką chociażby do lasu z psami, to jakby to wyjdzie w praniu. Tutaj nie ma jasnego schematu działania.
0: Nawet psychoterapeuci nie pomagają w takich sprawach, czy ktoś pyta państwa o to, jak przygotować się do wakacji, żeby nie zwariować później na tych wakacjach?
2: No, po terapii to jest tak, że rekomendacja jest jasna, oczywista, logiczna i bezdyskusyjna, czyli 0 promili. To jest pierwsza kwestia.
0: No ale puszczają nam hamulce. Pani Anna doskonale o tym wie, bo rozmawialiśmy przed dzisiejszą audycją i pani koleżanka wróciła z takich wakacji all inclusive. No i rzeczywiście zapłaciliśmy to wszystko dozwolone od rana do rana właściwie. I tak dzień i noc, i dzień i noc.
1: Tak, ale w kontekście terapii uzależnień pacjent, który kończy leczenie, ma jasno wytyczone granice i jasno wytyczony schemat działania, który pomaga mu nie tylko w funkcjonowaniu, też w regulowaniu własnego układu nerwowego. I pacjenci mają taką wiedzę, po prostu, bo tego wszystkiego, to wszystko poznają. Jeżeli chodzi o całą resztę społeczeństwa, tak jak pan przytoczył przykład mojej koleżanki, to rzeczywiście tutaj jest carpe diem, absolutnie. Po prostu rzucam wszystko, jadę na wakacje, żadne reguły mi nie dotyczą. Czyli bardzo wysoce zachowania ryzykowne.

0: Mówiliśmy, puszczają hamulce, panie Danielu, a z pana praktyki rzeczywiście puszczają hamulce i później trzeba te hamulce naprawiać, żeby działały?
1: No 4-5 promili, no to jest taki powiedzmy poziom, kiedy rzeczywiście to już jest takie ostre hamowanie, oby było szczęśliwe dla człowieka, który osiągnął...
0: 5 promili to od tego się umiera.
1: No teoretycznie tak, natomiast w praktyce różnie bywa. Nie ma faktycznie tutaj takiej stuprocentowej pewności. Powiem więcej, że spotkałem pacjenta, który taki poziom osiągnął, no to zaczęliśmy oczywiście od odtrucia, a potem uświadomienia, do czego prowadzi taki sposób życia, czy uzależnienie, do czego może prowadzić. Często prowadzi do traumy. Mamy wakacje, chcemy być szczęśliwi, wyluzowani, wiatr we włosach, zabawa, nie ma planu, nie ma pracy, obowiązków, różnego rodzaju trudności i stresów, ale jest to też pewnego rodzaju pułapka, że ten moment, kiedy ma być wypoczynek, słońce i woda, no to ona jest, no ale ognista, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ona wybiła Indian, w związku z tym oni nie byli bardzo różni od nas i no, często te wypadki, do których dochodzi w czasie wakacji nad wodą, osoby, które toną, one wywołują dramat, traumę, smutek, żal i to, co miało być piękne, kończy się czasami tragicznie. Nasi pacjenci dostają rzeczywiście rekomendacje, podpowiedzi, jak funkcjonować również w czasie wakacji, również w takim miejscu jak All Inclusive. Ja byłem kilkukrotnie w takich miejscach, w różnych częściach świata. Zapewniam, że można na trzeźwo świetnie się bawić, korzystać z atrakcji, zwiedzać dany region. Często osoby, które piją, nie wypoczywają, nie oglądają, nie zapamiętują, nie przeżywają. I my jesteśmy od tego, żeby prowadzić profilaktykę, żeby o tym mówić, żeby o tym przestrzegać. Ja się bardzo cieszę, że w Warszawie pojawiły się autobusy z taką kampanią społeczną skierowaną właśnie do kierowców, ale też do nas jako ludzi, że alkohol zabija tak naprawdę. On nie sprawia, że wakacje są super, mega atrakcyjne. Często są też dzieci, które to obserwują, które nabywają pewnego rodzaju nawyków bycia, które staje się nawykiem w przyszłości picia, no bo skoro dorośli tak w cudzysłowie się bawią i tak w cudzysłowie odpoczywają, no to jest ta pokusa, to o czym pan wspomniał, ten owoc zakazany, żeby skosztować, żeby tak jak oni, żeby aspirować do dorosłości i to z jednej strony jest okazja do wypoczynku, ale z drugiej strony dla niektórych ludzi jest to okazją do takiego, nie chcę użyć słowa zbydlęcenia, ale w niektórych momentach media w Polsce informują o tym, że doszło do takiej czy innej sytuacji, gdzie człowiek potem tego się wstydzi, chciałby, żeby to się nie wydarzyło, żeby to się nie zadziało. No i to takie myślenie, że mnie nieszczęście nie dotknie, jestem Bogiem na drodze, w kajaku, w motorówce, no nie, no nie jesteś i nie będziesz. Takie poczucie może dawać alkohol, ale ono jest fałszywe, złudne, jest nieprawdziwe. Więc od tego my jesteśmy później na tym ostatnim etapie łańcucha biznesowego, kiedy już człowiek jest zatruty, zmęczony, zdemotywowany i ma serdecznie dosyć, a rodzina odchodzi od zmysłów, no bo stara się w jakiś sposób zapobiec temu, czy zatrzymać to. Staramy się jak tylko najlepiej potrafimy, zgodnie ze sztuką medyczną, terapeutyczną, filozoficzną, humanistyczną, taką po prostu zwyczajną ludzką, podać rękę temu człowiekowi i starać się pokazać, że to nie jest tak, że wszyscy piją na All Inclusive, że każdy i wszędzie, bo są też takie osoby mniej widoczne, bardziej nie na świeczniku, które no, głośno nie mówią, głośno nie śpiewają, może jakoś ostentacyjnie nie zachowują się na plażach. Takie osoby są, one są mniej widoczne, no bo są ciche,

0: ale to jest nasze zadanie właśnie, żeby pomagać, przestrzegać. Tak, taka jest nasza rola.
1: Jest takie stare powiedzenie, stare jak świat, muzyka łagodzi obyczaje, taka muzykoterapia. Pani Anna wybiera między innymi dla państwa piosenki. No ale proszę, to będzie grupa Rammstein. No to dopiero muzykoterapia. A dlaczego Rammstein?
2: Jeżeli chodzi o muzykoterapię, to chciałabym powiedzieć, że to nie jest tylko muzyka łagodna, spokojna, relaksacyjna. Jakby tutaj możemy wszystko tak naprawdę w tym umieścić. To zależy od osoby, od jej potrzeb. Moja dusza rockowa kocha absolutnie Rammstein i wybrałam Die Sonne, czyli Słońce. Właśnie dosyć celowo, ponieważ ta piosenka gdzieś pokazuje fascynację siłą, dominacją, przekraczaniem granic. I też pokazuje to, że jakby człowiek potrzebuje tych silnych bodźców, żeby w pewnym momencie jakby na wyższym levelu funkcjonować. I te intensywne doznania generują po prostu zachowania ryzykowne. I między innymi również o tym jest ta piosenka, tak?
1: Prosimy nie regulować radioodbiorników. Grupa Rammstein.
3: Eins, zwei, drei, vier.

0: wakacje z psychologią. Panie Danielu, Daniel Dziewit, pomogło?
1: No takie różne miałem wyobrażenia, słuchając tej muzyki.
0: Tak jak każdy pewnie.
1: I tak retrospektywnie przypominałem sobie poprzednie, sprzed 2 lat audycję Muzyka Nocą i rzeczywiście była różnorodna, czasami zaskakująca, pobudzająca, czy rozbudzająca. Zastanawiałem się, o czym oni śpiewają, ale w sumie to nie ma większego znaczenia. Trochę mi
0: pani
1: to
0: Anna pewnie zaprotestuje, pani Anna Panofnik. To chyba ma znaczenie, o czym oni śpiewają, prawda?
2: Ma znaczenie, aczkolwiek sam zespół jakby nie określa tutaj dokładnie tematu, tak jak się wypowiada na ten temat. Chodzi o słońce. O
0: po
2: to,
0: prostu.
2: Że ktoś jest słońcem i dla tej osoby przekraczamy własne granice, nie?
0: To teraz proponuję taki krótki pojedynek na cytaty. Będzie cytat z książki pana Daniela Dziewita. Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na bycie kimś, kim nie jesteś. Pani Anno, jak to pani sobie tłumaczy? Jak wytłumaczyć to tym, którzy potrzebują pomocy?
2: To znaczy żyj w prawdzie. To znaczy zmierz się ze sobą. Zintegruj swój cień jungowski. Nie udawaj nikogo, zdejmij maski. Masz mało czasu, masz jedno życie. Przeżyj je godnie. Chyba tak.
0: I takie argumenty trafiają?
2: Myślę, że w ogóle w kwestii z uzależnieniem to jest tak, że ono jest pewną maską, czymś, co ma pomóc uporać się ze sobą, tak? Odreagować emocje, złagodzić stres, napięcie. I to jest przebieranie pewnej maski. Nie jesteś sobą, jesteś sobą pod wpływem substancji, jakiejkolwiek. Więc myślę, że bycie sobą to jest to, co można najlepszego dla siebie zrobić.
0: No, łatwo powiedzieć, ale jak być sobą, no to już zupełnie inna historia.
2: No, żyć w prawdzie swojej.
0: Żyć w prawdzie swojej i nie tylko swojej pewnie, prawda? Też słuchać trochę innych, albo nie trochę, tylko słuchać po prostu innych.
2: Panie, tak, tylko raczej mówiłam to w kontekście, żeby wiedzieć, dlaczego podejmę się taką decyzję i być w tym prawdziwym i uczciwym wobec siebie.
0: Bo twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go. Mhm. Teraz pan Daniel Dziewit, proszę nam opowiedzieć, jak tłumaczy pan kolejny taki akcent psychologiczny ze swojej książki. Nic nie zabija tak skutecznie jak ogólna i nudna prawda.
1: No, to jest cytat, w tej chwili nie pamiętam, kogo przytoczyłem, ale to jest dość cyniczne, dlatego że prawda nie jest nudna. I to jest cytat jednego z ojców Big Techów, czyli tych, którzy wymyślili te urządzenia, którzy je fantastycznie opakowali, a potem sprzedali. Prawda nie jest nudna. Prawda bywa trudna i konfrontacja z prawdą, zdjęcie tej maski jest niezwykle skomplikowane, niechciane, wypierane, bo jeżeli założyliśmy z jakiegoś powodu czy powodów maski, udajemy, męczymy się, jest nam źle, czujemy się nieszczęśliwi, to nawet na takie wakacje jedziemy właśnie z taką nieswoją maską i stajemy się kimś, kim de facto nie jesteśmy, bo z naszego doświadczenia i Państwa doświadczenia jestem o tym głęboko przekonany, że osoba pod wpływem substancji psychoaktywnej czy alkoholu, no jednak staje się kimś innym, kim nie jest. A sięgając głębiej, bo mamy pytanie, kwestię, co zabrać na wakacje, dodałbym jeszcze, czego nie zabierać. Czyli tego, co

0: nas na co dzień męczy, frustruje, do czego jesteśmy mocno przywiązani ze względów zawodowych, mam na myśli konkretnie technologię, gdzie bywamy zmęczeni, przebodźcowani, rozproszeni, jacyś tacy poirytowani, nerwowi, zostawić, odłożyć. Nie ominiecie nic, co sprawi, że słońce nie wzejdzie albo nie zajdzie. Bo są pewne zjawiska, na które my jako ludzie nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, czy chcemy zdjąć tą maskę, zedrzeć ją, czy też nie. Często są trochę jak tacy jeźdźcy bez głowy, osoby, które już uciska ta maska. I czasami też wakacje mogą być takim czasem zmiany. Każdy czas jest dobry na zmianę, na próbę, na konfrontację. Czy ja chcę, czy muszę?
1: Wakacje z psychologią, ale też z muzyką. To ja proponuję zabrać między innymi taki utwór Joe Cockera.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Piłkarscy kibice z niecierpliwością czekali na ten moment. Aktualności zaczynamy od Florydy, gdzie właśnie rozpoczyna się mecz Interu Miami z Chicago Fire, w którym od pierwszej minuty